0: To jest powtórka programu.
1: Szkiełko i oko.
2: Łódzkie zaczyna transformację energetyczną. W miejscu elektrowni Bełchatów ma powstać jedna z elektrowni jądrowych, a to będzie oznaczało, że Łódzkie stanie się być może takim energetycznym centrum Polski. Trzeba będzie setek tysięcy specjalistów. Tymczasem przygotowujące do pracy kierunki wcale nie cieszą się zainteresowaniem. Być może do młodych ludzi trzeba trafić jakąś inną, dobrą metodą. I mamy gościa, który podejmuje wyzwanie. Jest z nami profesor Politechniki Łódzkiej Grzegorz Liśkiewicz, komentator rynku energetyki i ekspert do spraw efektywności energetycznej. Witamy.
3: Dzień dobry.
2: Zaczniemy może od sytuacji na Politechnice. Rekordowa rekrutacja, ale co ciekawe, studenci omijają ten jeden z najbardziej takich perspektywicznych kierunków, czyli energetyka ma się słabiutko.
3: Tak, to prawda. Teraz tu trzeba rozróżnić dwie rzeczy, bo ten i przyszły rok będą rekordowe z definicji. To nie wynika z tego, że nagle jest jakieś dużo większe zainteresowanie naukami technicznymi. Po prostu teraz ten i przyszły rok to są te lata, kiedy mamy echo dawnej
2: ustawy. Kiedy poszły sześciolatki do szkół.
3: Dokładnie. Więc około 1/4 osób więcej teraz rekrutuje się na studia. I na Politechnikę też około 1/4 więcej osób przyszło. Czyli to jest po prostu demograficzny efekt. Natomiast faktycznie ubolewam, że nie ma, ten efekt nie obejmuje energetyki. To znaczy tutaj mamy trochę takie dane ogólnokrajowe starsze, bo był taki dobry raport Konfederacji Lewiatan na temat tego, ile osób wybiera energetykę i to regularnie maleje. W 2022 roku, kiedy był ten raport, to było 640 osób rocznie na całą Polskę. Ten boom nie obejmuje energetyki, bo jest to stały poziom, a dodatkowo długofalowy trend od paru lat obserwowany jest coraz mniejszego zainteresowania energetyką w ogóle na studiach w Polsce, nie tylko na Politechnice Łódzkiej.
2: A jak to wygląda na świecie? Też tak sytuacja jest podobna?
3: No, dobre pytanie. Takich danych teraz tu w rękawie nie mam, ale zainteresowanie energetyką nie jest czymś, co by teraz jakoś niesamowicie wzrastało. Natomiast no, ja się przede wszystkim skupiam na kontekście polskim, ponieważ no, my jesteśmy w szczególnej sytuacji. My i nasz region, nie tylko Polska, ale sąsiednie kraje muszą przejść transformację energetyczną. I ta transformacja energetyczna, to oczywiście my, mówiąc o transformacji energetycznej, często jak słyszymy w mediach, to mówimy o tym kontekście...
2: Zielona energia, tak,
3: tak.
2: Panele.
3: Panele i mówimy o tym kontekście technicznym, można powiedzieć, tak, że zmieniamy węgiel na panele, że mniejsze emisje, że miks energetyczny, tak, skąd mamy mieć tą energię i tak dalej. Ale transformacja to przede wszystkim ludzie, którzy będą to tworzyli, tak? I powinniśmy budować kapitał ludzki, kapitał potencjału i kapitał talentów do tego, żeby tę transformację realizować.
2: No, czyli tak, energetyka to jest dla studentów, możemy powiedzieć, ogromna szansa. Ilu specjalistów my będziemy potrzebować teraz w tych najbliższych latach?
3: No, 4 dni temu uzyskaliśmy wreszcie potwierdzenie już takie, można powiedzieć, chyba oficjalne od ministra energetyki o tym, że ta pierwsza elektrownia atomowa powstanie. Liczymy oczywiście też na drugą. Tak można szacować, że taka elektrownia atomowa to minimum 2000 pracowników. Mhm. Przed chwilą podałem liczbę 640 absolwentów rocznie w skali całego kraju. Można szybko sobie policzyć, że 3 lata nam nie starczy z całego kraju, żeby zebrać tych absolwentów do tego, żeby w tej elektrowni pracować.
2: Setki tysięcy, krótko mówiąc.
3: Tak, dużo więcej niż mamy, niż teraz produkujemy, można tak powiedzieć.
2: I już w tej chwili jest taka sytuacja, że pracodawcy szukają takich osób do pracy, ściągają studentów nawet po kilku semestrach.
3: Tak, no energetyka jest jednym z najlepszych kierunków, jeśli chodzi o zatrudnialność. Absolwenci energetyki nie czekają długo na pracę. Bezrobocie praktycznie nie istnieje po tym kierunku.
2: No, to jest świetna informacja. Do tego trzeba by dodać, że tam są dobre zarobki. Możemy zdradzić, jaka jest wysokość zarobków?
3: No znowu, zależy to od firmy i tutaj dokładnej liczby nie podam, bo to też zależy od stanowiska, czym się ktoś zajmuje, ale poza elektrowniami atomowymi rośnie nam sektor odnawialnych źródeł energii. Już dzisiaj odnawialne źródła energii zatrudniają co najmniej 2 razy więcej ludzi niż kopalnie i szacuje się, że do 2030 roku będzie to 500 000 osób zatrudnionych w tym sektorze.
2: No zatrudnionych, dobrze, ale ja pytałam o zarobki. Możemy coś oszacować, jakieś takie wstępne zarobki? Co dostajemy na start?
3: Nie podam
2: mówimy,
3: dokładnej
2: że
3: liczby.
2: Dobre zarobki.
3: Powiem,
2: no
3: że konkurencyjne,
2: by
3: tak? Konkurencyjne. Tyle mogę powiedzieć. Nie. Na pewno patrząc po tym, że osoby dużo chętniej
2: zdecydowanie
3: idą,
2: powyżej średniej.
3: I powiem też tak, że mamy duży problem z doktorantami na uczelni, bo natychmiast uciekają do przemysłu.
2: A właśnie. No i teoretycznie studenci powinni się pchać drzwiami i oknami, no ale tak nie jest. Pan stara się to zmienić. Zachęca pan młodych ludzi do zainteresowania się w ogóle nauką przedmiotami ścisłymi.
3: Tak, tak. Uważam, że jeśli chcemy budować nowoczesny kraj, to musimy zacząć od po prostu edukowania naszych przyszłych kadr. I to jest działanie najlepsze, które da nam najlepszy rezultat. Mhm. Oczywiście działania doraźne, znowu, jak mówimy o energetyce, to myślimy o tych dyskusjach trochę politycznych, trochę technicznych, skąd z jakich źródeł energii korzystać i tak dalej. Ale najlepszą metodą długofalową jest po prostu zainwestowanie w przyszłe kadry. I tutaj działamy w kilku obszarach. Między innymi prowadzimy fundację, która organizuje konkurs STEM Racing Poland. To jest jedyny konkurs dla licealistów oficjalnie stowarzyszony z Formuły 1. Także jeżeli ktoś ma zajawkę na Formułę 1 i lubi oglądać wyścigi albo właśnie na taką nowoczesną inżynierię.
2: Kto nie lubi, prawda?
3: No właśnie, to jest to i można wystartować. Uczniowie liceów budują małego rozmiaru bolidy i potem się nimi ścigają.
2: Czyli tak, uczniowie w takich zespołach jakichś, tak? Nie za wielkich, z tego co kojarzę.
3: Tak, 3 do 6 osób z całej Polski, ze szkół z całej Polski startują uczniowie. Teraz jest idealny moment, bo właśnie zaczyna się rok i formują się zespoły, można się zgłaszać, rejestrować. Finały są pod koniec roku szkolnego. No i cóż, zjeżdżają się studenci, uczniowie z całego kraju i no jest to fenomenalne są to emocje. Konkurs łączący elementy sportu, inżynierii, współzawodnictwa można zobaczyć na naszym kanale na YouTubie, na przykład filmy z ostatnich finałów.
2: Czyli projektowanie, testowanie, budowanie takich miniaturowych bolidów wyścigowych, napędzanych?
3: Napędzanych takim małym nabojem na sprężony gaz. To, co też myślę, że warto tu dodać, że najlepsze zespoły z kraju jadą na finały światowe. A finały światowe są przy torze Formuły 1, oceniają już ich inżynierowie Formuły 1, mogą zbić z piątkę z Fernandem Alonso albo z innymi kierowcami, odwiedzić pit stopy. Wiele osób na całym świecie, które uczestniczyło w tym konkursie, dzisiaj pracuje w teamach Formuły 1 i marzymy też, poza energetyką, też żeby właśnie osoby, które złapią taką fascynację naukami,
2: tak?
3: Będą czy to w teamie Formuły 1, czy to w elektrowni nowoczesnej, czy będą jakieś nowe technologie tworzyły dla Polski.
2: No ale jak to się odbywa? Jak udaje wam się zainteresować? Poza tym, że oczywiście Formuła 1, no to już jest takie hasło klucz. No ale tu jeszcze trzeba przekonać młodych ludzi, żeby im się trochę chciało.
3: No właśnie to jest niesamowite, wie pani, że dużo osób nam mówiło, jak ruszaliśmy z tą inicjatywą, no bo my jesteśmy już tam 60. którymś krajem, który to wdrożył. To jest międzynarodowa inicjatywa. My jakby sprawdzony schemat sprowadziliśmy do Polski. Ale wiele osób mi mówiło, że w ogóle Grzesiek, to jest tak trudne, żeby to zrobić. 60 stron regulaminu technicznego, bardzo dokładnego.
2: To trzeba przeczytać te 60
3: przeczytać,
2: stron.
3: Przeanalizować.
2: Ojej.
3: Punkty dokładnie.
2: Ludzie
3: za co
2: lektur nie czytają, to przecież gdzie tam?
3: Po protestach, po konkursie można wiedzieć, że oni doskonale to przeczytali. Bo dostajemy też, bo oni doskonale znają uczniowie te regulaminy i to nie jest konkurs, to nie jest coś, co tam się zrobi w 2-3 wieczory. To jest cały rok ciężkiej pracy. Ja na tym konkursie jestem wzruszony, obserwując te projekty.
2: Chce pan powiedzieć, że udaje się panu trafić, zachęcić młodych ludzi, żeby oni najpierw przeczytali 60 stron regulaminu, a potem jeszcze przez cały rok ciężko pracowali?
3: To nie jest jakaś moja magia. To jest magia tego konkursu i to jest magia tego, że młodym ludziom wystarczy dać super wyzwanie i oni...
2: Niekoniecznie na TikToku.
3: Może być na TikToku, wszędzie, tak? Bo też mam oczywiście kanał na TikToku, gdzie zachęcamy. W ogóle te zespoły mają swoje kanały, bo to też jest oceniane, w jaki sposób promują swoją inicjatywę. Także można po prostu prześledzić zespoły. Dwa zespoły z Polski już były na finałach światowych. Zobaczyć, jakie były ich tam relacje. I obserwować, jak po prostu przez no, długi czas ciężko pracowali i jakie świetne efekty osiągnęli.
2: STEM Raising Poland, gdyby Państwo byli zainteresowani, to tutaj trzeba szukać. Tak jak Pan powiedział, rywalizacja zaczyna się na poziomie lokalnym, a skończyć się może na tych światowych finałach. W tym projekcie uczymy się takiego zamiłowania w ogóle do kierunków technicznych, prawda? A ja się tak zastanawiam, gdzie tutaj jest zamiłowanie do energetyki, bo tak, ja oczywiście doceniam pomysł, widzę potencjał, ale czy obierzemy potem ten właśnie kierunek?
3: Tak naprawdę, oczywiście ja będąc związany z energetyką i widząc też tą dziurę, tak, którą mamy, to szczególnie mi to na sercu leży, ale budowa nowych technologii to jest budowa nowoczesnego, bogatego państwa z czystym powietrzem, gdzie wszystkim żyje się dobrze. I po prostu im więcej osób będzie wybierało te kierunki techniczne, tym większa szansa, że będziemy właśnie taką Polskę w przyszłości mieli. W to wierzę, więc na pewno osoby, które w tym STEM Racing startują, potem widzę też po ostatnich edycjach, to pomaga im w wyborze. Widzą, że ta mechanika, ta inżynieria to nie jest już tam brudny smar, tak, i jakieś takie, tylko to jest coś niesamowitego, że można coś zrobić namacalnego, można coś zbudować, zaprojektować, co działa. Tak. To jest fascynujące, żeby niesamowicie satysfakcjonujące móc coś takiego robić.
2: Z całą pewnością. Jest jeszcze jeden problem, jaki ja dostrzegam. Wykształcić specjalistów to jest jedno, no ale zatrzymać ich u nas to jest drugie.
3: Oczywiście, to jest też duży problem i rynek rośnie, więc zakładam, że takie możliwości będą się pojawiały. Na pewno coś, co też robimy w ramach, tutaj przejdę do innej inicjatywy, żeby już stricte osoby zajmujące się energetyką wspierać, to jest taki projekt, który nazywa się Stodola Academy. Stodola, nie Stodoła, tylko Stodola od Aurela Stodoli, czyli inżyniera ze Słowacji, który stworzył pierwszą pompę ciepła na świecie. I ta inicjatywa jest skierowana bezpośrednio do osób studiujących na energetyce. Fundujemy stypendia dla studentów, żeby mogli pojechać na najlepsze konferencje na świecie, które są bardzo drogie. Na przykład na takiej konferencji jest średnio 3000 osób, a z innym naukowcem, z którym to wspólnie założyliśmy, z doktorem Jarosławem Szwedowiczem, zobaczyliśmy, że w zasadzie z Polski jest kilka osób, dwie, trzy. I co trzeba zrobić, żeby to zmienić? A młodych nie ma w ogóle. Więc właśnie stworzyliśmy taką inicjatywę. Już dotychczas udało nam się wysłać raz 17, raz 18 osób. Zachęciliśmy też firmy, żeby te stypendia fundowały. W tym roku znowu będziemy wysyłali, zachęcamy studentów już stricte z kierunków energetycznych, żeby tam aplikowali, żeby pojechali na tydzień na taką konferencję i po prostu zobaczyli świat energetyki takiej na najwyższym poziomie.
2: Mm-hmm. A ja bym jeszcze dopytała pana, czy... No bo jako eksperta do spraw energetyki, czy jest pan zwolennikiem energetyki jądrowej?
3: Tak, oczywiście. Można zobaczyć na mapę Europy i jesteśmy taką dziurą. Większość krajów dookoła ma taką elektrownię. No wiadomo, była historyczna sytuacja, kiedy budowała się elektrownia w Żarnowcu. Wydarzyła się sytuacja w Czernobylu, co spowodowało, że ten opór się pojawił tak silny, że ta elektrownia nie została skończona. Gdybyśmy mieli dzisiaj elektrownię jądrową, to nie płacilibyśmy tyle za prąd, po prostu.
2: A o ile mniej możemy płacić za prąd? Wyliczył pan to?
3: Nie prowadziłem takiego obliczenia, bo to też dużo czynników politycznych tu wchodzi i tak dalej.
2: Najgorzej to pana naciągnąć na wyliczenia.
3: Na wyliczenia finansowe, oczywiście. Dużo mniej byśmy płacili, to na pewno, a przede wszystkim bylibyśmy dużo stabilniejsi, jeśli chodzi o też geopolitykę, tak? Bo byśmy mieli po prostu swoje źródło energii, które nie zależelibyśmy od nikogo. Mhm. Także no, lepiej późno niż wcale, powiem tak. Cieszę się, że ta elektrownia atomowa powstaje.
2: A zielona energia, panele, wiatraki. No wiele osób twierdzi, że my tutaj w Polsce to nie mamy jakichś takich specjalnych warunków, żeby na przykład czerpać wystarczająco energii z paneli.
3: Mm-hmm. No tak, ale w ostatnich...
2: A wiatraków to trzeba by było ustawiać nawet na ulicach, żeby ich wystarczyło.
3: Tak, no ale jak jakimś cudem jesteśmy w ostatnich 3 latach rekordem Europy, jeśli chodzi o ilość instalacji fotowoltaicznych. To jest oczywiście rzecz, na którą trzeba stawiać i ona jest absolutnie przyszłością, ale też chciałbym zwrócić uwagę na to, że to nie jest dyskusja jedno albo drugie. To jest coś, do czego trzeba podejść kompleksowo. To znaczy musimy mieć i atom, i musimy stawiać na energetykę odnawialną, i tymczasowo na inne rozwiązania, zanim przejdziemy w pełni na źródła w pełni zielone. Więc jest to oczywiście skomplikowana
2: tak zwane
3: rzecz.
2: Słynne słowo dywersyfikacja.
3: Tak, dywersyfikacja, bo na przykład minusem fotowoltaiki czy wiatraków jest to, że one są niestabilne. Tak, czy po prostu no, nie wiemy, ile będziemy mieli dzisiaj z paneli słonecznych, więc potrzebne są magazyny energii. Te magazyny oczywiście budujemy teraz i teraz znowu, tak jak kiedyś była fala na fotowoltaikę, teraz się obudziliśmy,
2: no, ale
3: że trzeba
2: długo
3: te magazyny.
2: Się mówiło, że magazynów nie było, że postawiliśmy tak. Na fotowoltaikę, a nie było gdzie gromadzić tej energii.
3: Tak, i też gdybyśmy mieli tych absolwentów energetyki więcej, to byśmy może na przykład mogli współtworzyć technologię magazynowania energii i nie być tylko klientem na rynku energetycznym, nie tylko kupować paneli z zagranicy, wiatraki z zagranicy i magazyny energii z zagranicy, przez co płacimy za to dużo więcej. Tak samo elektrownie kupujemy wszystkie z zagranicy, tylko moglibyśmy, mając odpowiednią kadrę i właśnie dobrze rozwinięte talenty z energetyki, moglibyśmy nasze własne technologie budować.
2: Zachęcamy w takim razie do twórczego otwierania umysłów i pewnie jeszcze z profesorem Grzegorzem Liśkiewiczem spotkamy się w magazynie Szkiełko i Oko. Za dzisiejsze spotkanie bardzo dziękuję.
3: Dziękuję serdecznie.
2: Polecamy się uwadze w każdą środę po godzinie 19. Iza Berkowska, do usłyszenia.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: To jest powtórka programu. Łódzkie. Jestem stąd.
1: Jesteśmy w Łodzi. Idziemy sobie właśnie razem z panem, który prowadzi profil na Facebooku. Profil podróżniczy, na którym możemy obejrzeć od jakiegoś czasu podróże po naszym regionie, w okolicach Łodzi i nie tylko, różne miasta i różne miejscowości. Pan prowadzi profil na Facebooku o nazwie Wojtek Idzie. Czy moglibyśmy na początek prosić o przedstawienie się?
2: Nazywam się Wojciech Jurkowski, mam 36 lat, urodziłem się w Łodzi, od zawsze mieszkam w Łodzi. Były to różne rewiry, początkowo Dąbrowa w ramach dzielnicy Górnej. Obecnie mieszkam na Bałutach od roku czasu z moją ukochaną narzeczoną.
1: Skąd wzięła się u pana pasja do chodzenia? Skąd wzięła się u pana energia do pokonywania tak dalekich dystansów pieszo? Bo pokonuje pan odległości rzędu 30, 40, 60 czy nawet 70 kilometrów, tak? Z tego, co oglądałem, widziałem na Facebooku.
2: Tak, no trzeba byłoby tak naprawdę zacząć od lipca tego roku. Wraz z moimi kolegami i moim przyszłym szwagrem wyjechaliśmy w góry i mieliśmy w zamiarze nie zwiedzać ogólnie Zakopanego, tylko typowe takie męskie wyprawy w góry. Rysy, Orla Perć, Giewont. Natomiast im bardziej bliżej było tego wyjazdu, ja byłem oczywiście po wakacjach all inclusive, więc wypoczęty, z nadbagażem można powiedzieć mojej masy. No i im bliżej było tego wyjazdu, coraz bardziej się tym stresowałem. Jezu, jak ja dam radę. Nigdy nie byłem w górach typowo, nigdy nie wchodziłem na Giewont. Nie wiem, co mnie tam czeka, łańcuchy. No sam pan rozumie, o co chodzi. Natomiast w momencie, gdy wchodziłem na ten Giewont, całkowicie opadłem z sił, a nie było jeszcze połowy trasy. I najciekawsze było to, że koledzy wspierali mnie, dopingowali, państwo starsi mnie mijali, dzieci mnie mijały, a ja mimo wszystko wierzyłem, że dam radę. Wchodziłem na Giewont bodajże 7-8 godzin. Koledzy wysportowani, więc można powiedzieć, oni by weszli dwa razy szybszym tempem. Natomiast byli przy mnie, wspierali mnie, no i dałem radę. Byłem z siebie taki dumny, że im obiecałem, że za rok wrócę w to samo miejsce. Zrobimy rysy, zrobimy Orlą Perć.
1: Strasznie jest pan zawzięty.
2: Bardzo zawzięty. Staram się wyznaczać sobie cele, które po prostu później realizuję. No i w tym wypadku się udało. Więc po powrocie do domu z tej wyprawy w góry postanowiłem chodzić. Najpierw zaczęło się od 1 kilometra po pracy, 2 kilometry, 5 kilometrów, aż po marsze nawet i 10-kilometrowe. I w pewnym momencie zauważyłem, że tak chodząc nie zawsze chodzi o te kilometry. A to zobaczyłem ciekawą bramę. A to zobaczyłem ciekawy mural, który wcześniej dla mnie był zwykłym po prostu bazgrołem. No i w pewnym momencie zauważyłem, że fajnie by było dokumentować to w ramach swojego prywatnego Facebooka, bo na początku na swoim prywatnym Facebooku umieszczałem zdjęcia, opowiadałem również o moim spacerze. No cieszyło to się jakimś tam powodzeniem, wiadomo, no ale nie każdy znajomy jest zainteresowany taką tematyką. No i w pewnym momencie mój siostrzeniec, 20 lat ode mnie młodszy, zaproponował mi, żebym obszedł z nim Zalew Syrejowski. Pierwotnie to był mój taki pomysł, natomiast on gdzieś tam kiedyś w przeszłości krążył, że fajnie by było zrobić taką pętlę na pieszo i tam jest taka specjalna pętla rowerowa, bodajże 52,3 km, które notabene właśnie przeszedłem. Trwało to 10,5 godziny, leczyłem się później cały tydzień. Więc generalnie no, udało się to zrobić. Moje nogi w ogóle nie były przyzwyczajone do tego dystansu, więc tygodniowa rekonwalescencja później była wręcz wskazana. Bodajże chyba nawet do pracy nie poszedłem na drugi dzień, co akurat w tej sytuacji normalne było. No i tak to się wszystko zaczęło. Następnie zacząłem realizować taki własny, autorski projekt 5 dzielnic Łodzi. I tutaj trzeba zaznaczyć, że Łódź zgodnie z podziałem administracyjnym aktualnym nie ma dzielnic, bo one zostały zlikwidowane z tego, co pamiętam, bodajże 92 rok. Nie pamiętam dokładnej daty dziennej, natomiast chyba to był 92 rok. Natomiast w świadomości mieszkańców, no zawsze w nim funkcjonował Widzew, Górna, Polesie.
1: I funkcjonuje dalej,
2: dokładnie,
1: prawda?
2: Dokładnie. Cały czas ma to rację bytu i wszyscy wiedzą. Jadę na Widzew, jadę na Górną, prawda? Więc można powiedzieć, no zaczęły te pomysły spływać do głowy.
1: Czyli to była początkowa pana strona na Facebooku, tak?
2: Znaczy, później

0: Odnosi, że faktycznie ta wyprawa miała miejsce.
1: Mówił pan wcześniej, że strona Wojtek Idzie, ona istnieje od około 5 tygodni, prawda?
0: Tak, 24 sierpnia wrzuciłem, z tego co pamiętam, pierwszy post, a 31 sierpnia była ta wyprawa po Zalewie Sulejowskiej.
1: Ja od tego czasu obserwuję dosyć często pana relacje w mediach społecznościowych, tylko Facebook czy coś jeszcze?
0: Również Instagram, również TikTok. Na Instagramie wiadomo, ta społeczność tak szybko się nie buduje jak na Facebooku. No i na TikToku zauważyłem, że też to fajnie się sprawdza, bo bodajże 2 tygodnie działam na TikToku i naprawdę fajnie to wygląda już tam.
1: Przejście takiego odcinka, powiedzmy 50-kilometrowego, to na pewno brzmi dla kogoś, kto nie jest osobą wysportowaną, dla kogoś, kto na co dzień nie ćwiczy, to brzmi jak jakiś kosmiczny dystans, ale na taką wyprawę pieszo, 50 kilometrów, jak pan się przygotowuje, ile to panu zajmuje czasu?
0: Generalnie w tym momencie, jak miałbym ruszyć, bo w ogóle mam za sobą nowy rekord, który ustanowiłem, 67,7 kilometra, to była wyprawa do Aleksandra Wałckiego. Natomiast powracając do pana pytania, przygotowanie przede wszystkim. Trzeba się dobrze wyspać noc wcześniej, nie można pójść zaspanym, ponieważ to wychodzi może nie na początku, natomiast w późniejszym etapie trasy. Trzeba jeść w trakcie takiej wyprawy co godzinka. To nie jest tak, że trzeba się najeść do syta, do pełnego brzucha, ale trzeba tą bułkę z dżemem na przykład zjeść, popić odpowiednio wodą z elektrolitami, żeby było cały czas to odpowiednie nawodnienie, jak i również, żeby organizm był na bieżąco tutaj zaobserwowany w energię.
1: Chciałem zapytać jeszcze pana o różne przemyślenia, bo ja też, można powiedzieć, jestem osobą, która dosyć dużo podróżuje po regionie. Ja co prawda podróżuję samochodem, ale moja praca dziennikarska polega na tym, że dosyć często wyjeżdżam do różnych miast, do Wielunia, do Wieruszowa, do Łowicza, do Skierniewic i do innych miast tutaj w regionie łódzkim po różne tematy dziennikarskie i dlatego też zainteresował mnie pana profil. Chciałem zapytać o pana przemyślenia na temat regionu, na temat tych miast, które możemy oglądać u pana w relacjach. Jakie są pana wnioski po tych podróżach?
0: No jeżeli chodzi o region łódzki, to do tego czasu zdążyłem przez ten okres 5-6 tygodni zwiedzić Aleksandrów Łódzki, Konstantynów Łódzki, Tuszyn, Żgów, no i również Szadek. Więc jeżeli chodzi o te miasta, to uważam, że nie są one wystarczająco docenione, ponieważ region łódzki wszystkim od razu kojarzy się z Łodzią, no, która zawsze tutaj jest na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o stolicę ogólnie taką, cudzysłowie, województwa łódzkiego. Natomiast te małe miejscowości mają swój urok, mają swój klimat i widzę pewne możliwości co do ich rozwoju, ponieważ no, są miejsca też tam zaniedbane. Oczywiście są też miejsca, które przyciągają uwagę i gdybym nie skręcił w którąś tam uliczkę w lewo, potem w prawo, potem w lewo, nie zobaczyłbym nigdy tego miejsca. I tak samo mieszkańcy często mi piszą po moich wyprawach, ponieważ zauważyłem taki trend, że jak wybieram się do jakiegoś miasta, przykładowo do Szatku, to następni mieszkańcy Szatku dostają informacje na Facebooku i zaczynają mnie obserwować. Tak działa algorytm.
1: Bo ktoś u nich był, prawda?
0: Dokładnie.
1: Ktoś u nich był. Wie pan co, też takie coś mam w pracy, bo jak jeżdżę realizować różne tematy właśnie z regionu, to też widzę, jak bardzo ci ludzie są spragnieni informacji ze swojej okolicy, prawda?
0: Tak, tak. I całkowicie mówią, że ich miasto na tych zdjęciach wygląda zupełnie inaczej niż na co dzień nie widzą. Że nie mają też czasu tak, żeby chodzić po tym mieście, żeby zrobić zdjęcie starej latarni, żeby zrobić zdjęcie na przystanku autobusowym, gdzie jest znaczek Szatku na przykład. I to zebrane wszystko do kupy tak naprawdę powoduje, że to miasto w ogóle wygląda inaczej niż z takiej pierwszej perspektywy, że to jest miasto, przez które tylko się przejeżdża, bo wiele jest takich opinii, że przez Szadek tylko się przejeżdża. No też słyszałem właśnie taką opinię od jednej z osób, która zauważyła, że ogłaszam, że na drugi dzień wybieram się do Szatku, że o Jezu, co ty tam zobaczysz. Bardzo wiele zobaczyłem i gdybym miał możliwość jeszcze raz powtórzenia tej wyprawy, a na pewno taką powtórzę, wybiorę się tam jeszcze raz.
1: Co powinno się podkreślać, promując takie miasta? Które aspekty powinno się wyeksponować, wypromować? Co według pana było takiego ciekawego, żeby podkreślić w tych miastach?
0: Różne zdarzenia takie rozrywkowe, różne zdarzenia, również takie wydarzenia kulturalne, jak i również inwestowanie, powiedzmy w Szatku. Wydaje mi się, że fajna byłaby też baza noclegowa, więc naprawdę na krótki wypad, na weekend choćby, no bardzo fajnie to miejsce się sprawdza. Można je całe zwiedzić przez dwa dni na spokojnie, nie trzeba, tak jak Wojtek idzie, zasuwać prędkością 5-6 km na godzinę, można to zrobić spokojnie. Więc jest tam bardzo dużo fajnych, ciekawych miejsc. Dużo takich też historii, które w ramach rolek na Facebooku czy na Instagramie, na TikToku poruszałem.

0: dotyczących właśnie różnych takich ciekawostek historycznych. Więc naprawdę, no każde miasto tutaj się bardzo broni. Nie tylko Łódź, ale również te inne miasta tutaj naprawdę dają radę.
1: Chciałem zapytać Pana o taki aspekt praktyczny tych Pana wypraw, no bo rozumiem, że to jest w ramach pasji, prawda? To jest w ramach pewnego zainteresowania, no ale wszyscy musimy coś w życiu robić. Czym zajmuje się Pan na co dzień?
0: Ja wykonuję typową pracę biurową, w cudzysłowie można powiedzieć od 8 do 16, więc nawet to, co teraz robię, że idę, to zdecydowanie przekłada się na moje zdrowie. Muszę zaznaczyć, że kiedyś też ważyłem 140 kilo. Udało mi się zrzucić praktycznie połowę tej masy do 70 paru kilogramów. No później troszeczkę zacząłem chodzić na siłownię, więc też zadbałem o tą masę mięśniową. No i z uwagi na to, że teraz więcej chodzę, trochę ta masa, wiadomo, spadła. Natomiast uważam, że chodzenie jest jedną z takich najbardziej podstawowych aktywności fizycznych, które każdy, no prawie każdy może realizować. Nie trzeba żadnych drogich sprzętów, nie trzeba od razu kupować butów za 500-600 zł, nie trzeba kupować termoaktywnej bielizny. Wystarczy wygodne buty, butelka wody, jakiś baton i heja do przodu.
1: Tak, można to wszystko zrobić za darmo, nie trzeba na przykład kupować bieżni, chyba że ktoś ma taką potrzebę, ale rzeczywiście to wszystko to są rzeczy, które możemy samemu zrobić. Czy ten początek z tym chudnięciem, bo to na pewno zainteresuje część naszych słuchaczy, czy to było trudne dla Pana? Bo często się mówi, że gdy człowiek bierze się za siebie, to bardzo ciężko jest zacząć. Czy u Pana też tak było?
0: No to jest okres kilku lat wstecz. Ja wówczas ważyłem 140 kilo, tak jak wspominałem. Więc zaczęło się od tego, że poszedłem najpierw do dietetyka. Dietetyk kazał mi ważyć produkty, mówił, żebym brał odpowiednio suplementy o danej godzinie. No generalnie pilnował tego bilansu kalorycznego. Pierwsze dwa tygodnie dałem radę, później się rzuciłem na McDonalda. Może po prostu coś źle robiłem, więc nie podważam oczywiście tutaj doświadczenia i wiedzy dietetyka. Natomiast no, ja wybrałem inny sposób. Stworzyłem tak zwany swój system taki odżywiania, że jadłem mniej więcej to, co lubiłem. Chodziłem też, oczywiście nie w takim zakresie jak teraz, bo przy wadze 140 kg, no raczej bym 10 km tak łatwo nie przeszedł. Trochę na rowerze jeździłem. Natomiast jeżeli chodzi o to odżywianie, jadłem praktycznie to, co lubiłem, ale w odpowiednio mniejszej ilości. Jak ta waga zaczęła później wolniej iść, dopiero przerzucałem się na bardziej takie produkty, które wspierały przyspieszenie metabolizmu, czy też powodowały przyrost masy mięśniowej, czyli automatycznie więcej tego białka, tych protein.
1: Czy ma Pan jakieś plany co do przyszłości swojego konta w mediach społecznościowych, swojego profilu względem siebie jako osobowości internetowej? Czy na przykład ma Pan w planach zorganizowanie jakiegoś wydarzenia, jakieś zaangażowanie się w coś społecznego?
0: No właśnie muszę powiedzieć, że Wojtek idzie to nie tylko Wojtek z internetu. Wojtek również wyszedł do ludzi. Chwilkę temu wspominałem, że organizuje również wspólne marsze. Pierwszy marsz zorganizowałem, nikt nie przyszedł, stawiłem się tylko ja, ale poszedłem dalej. I post podsumowujący tą moją wyprawę wyświetliło mnóstwo, kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Następnie zorganizowałem drugą wyprawę po Lesie Popioły. Przyszło już 10 osób. 17 października organizuję trzecią wyprawę i chyba będę musiał rezerwować imprezę masową albo autokar. Natomiast co do działalności takiej, wie Pan co, najważniejsze dla mnie jest to, żeby wszystko sprawiało mi frajdę, cieszyło mnie, a tak jest i mam nadzieję, że tak będzie. Nie jest to chwilowa jakaś tam fascynacja, nie jest to spontaniczna jakaś tam taka decyzja, że w tym momencie Wojtek będzie chodził. Chcę generalnie pokazywać Łódź oraz inne jej rewiry, jak i również otoczenie województwa łódzkiego, ale i nie tylko. Ponieważ też ostatnio na Facebooku zrobiłem taką zabawę analogiczną do tych wtedy 78 km, które notabene w tym miesiącu jeszcze przejdę. Ile reakcji będzie na Facebooku w danym momencie, w ciągu 24 godzin, a biorąc pod uwagę, że społeczność już liczyła kilka tysięcy, w ten konkretny rok wybiorę się na wyprawę. Czyli 966 przez Polski, 1025 koronacja Bolesława Chrobrego, 1410 Grunwald. No i wyszło 975. Szukałem ile mogłem, nie znalazłem żadnego typowego takiego rzucającego się na pierwszy rzut oka wydarzenia. Więc padło na Cedynię, jedziemy do Cedyni pod granicę niemiecką.
1: Cedynia, tak, tam doszło za czasów pierwszych piastów.
0: Dokładnie.
1: Do bardzo krwawej bitwy.
0: Tak, jedna z pierwszych bardziej takich udokumentowanych bitew państwa Mieszka I z hrabią Odonem bodajże, nie pamiętam, będę tak, dopiero o tym
1: tam
0: czytał.
1: Takim elementem charakterystycznym było to, że obrońcy musieli strzelać do swoich krewnych, którzy byli wcześniej pojmani i ci krewni byli przymocowani chyba do palisady, z tego co pamiętam. Taka była historia, to mniej więcej pamiętam właśnie z książki, od historii ze szkoły.
0: I właśnie w tym momencie poruszył Pan istotną kwestię dotyczącą Wojtek Idzie. Ja się uczę dzięki mojej społeczności. Ja wybieram jakąś miejscowość, Szadek. Oczywiście, przeczytam na historii, powiedzmy, urzędu gminy, jak to miasto wyglądało kiedyś, co się w tym mieście zmieniło. Natomiast jak wrzucam później post podsumowujący moją wyprawę, to tyle osób pisze różne ciekawostki. Nie jestem w stanie teraz wszystkich wymienić. Natomiast też wskazują. Tutaj mój tata kupował chleb. Tutaj kiedyś moja mama mieszkała. Tutaj kiedyś po szkole z kolegą się troszeczkę tam, nie powiem co. Więc naprawdę różne rzeczy się dzieją i naprawdę to, co pan przed chwilką powiedział odnośnie tego wydarzenia historycznego, tego nie wiedziałem, więc jak najbardziej świetna ciekawostka. Jak zapamiętam, a chyba zapamiętam, mam pamięć dobrą, oczywiście przedstawię ją w ramach mojej wyprawy do Cydyni.
1: Czyli Wojtek nie tylko idzie, ale też edukuje i przede wszystkim motywuje, bo myślę, że takimi najbardziej wartościowymi osobowościami są właśnie ludzie, którzy dokonali jakiejś zmiany, trwają w tym i to jest taki największy, wydaje mi się, motor napędowy dla innych.
0: Tak, jeszcze tak. Chcę pan dokończyć. Chciałem dodać tutaj właśnie, że tylko dzisiaj napisały do mnie 3-4 osoby z mojej społeczności, ile przeszli kilometrów, jakie miejsca zwiedzili. Piszą prywatnie, więc nie jest to tylko tak, że są to komentarze. Ja oczywiście również tutaj też jestem bardzo zaskoczony, ponieważ na Facebooku dostałem odznakę inicjator konwersacji, więc naprawdę to miłe, a czytałem, że takich odznak nie daje się tak po prostu raczej świeżym użytkownikom, więc naprawdę jestem chyba dobrym rozmówcą, mam nadzieję.
1: Udało mi się z panem spalić trochę kalorii, a my na temat właśnie podróży po regionie i w okolicach Łodzi rozmawialiśmy z Wojciechem Jurkowskim, właścicielem profilu na Facebooku Wojtek Idzie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Trzymajcie się wszyscy, pozdrawiam.

0: To jest powtórka programu.
1: Audycja powstaje we współpracy z Izbą Adwokacką w Łodzi. Mecenasie, jest sprawa.
2: Po rozstaniu rodziców dziecko powinno mieć możliwość utrzymywania relacji z obojgiem z nich. W praktyce zdarzają się jednak sytuacje, w których kontakty z jednym z rodziców stają się coraz trudniejsze albo całkowicie zanikają. Czasem dziecko samo nie chce spotkań, czasem rodzice są w konflikcie, a czasem pojawiają się zarzuty, że jeden z nich utrudnia relacje z drugim. Jak rozpoznać, co naprawdę dzieje się w takiej sytuacji i przede wszystkim jak nie stawiać pochopnych diagnoz? O tym porozmawiamy dziś w magazynie Mecenasie jest sprawa. Jakub Jędrzejewski, zapraszam. W studiu adwokat Katarzyna Bójko. Dzień dobry, pani mecenas.
3: Dzień dobry.
2: To na początek szybka runda. Poproszę o odpowiedzi mit lub fakt na następujące stwierdzenia. Jeśli dziecko nie chce widzieć się z ojcem, to znaczy, że matka je alienuje.
3: Mit.
2: Jeżeli dziecko samo mówi, że nie chce spotykać się z tatą, jego zdanie zawsze jest decydujące.
3: Mit.
2: Dziecko można zmusić do kontaktu z rodzicem, skoro sąd ustalił kontakty.
3: Mit.
2: Same mity jak na razie, zobaczymy co będzie
3: niestety.
2: Dalej. Alienacja rodzicielska to problem przede wszystkim matek, które nastawiają dzieci przeciwko ojcom.
3: Mit.
2: I ostatnie, być może tu będzie fakt. Jeżeli rodzic mówi, ja nie zabraniam kontaktu, dziecko samo nie chce, to znaczy, że nie ponosi za to odpowiedzialności.
3: Mit.
2: No dobrze.
3: I mam nadzieję, że będę mogła się rozwinąć troszeczkę w
2: tak,
3: tych tematach.
2: To w takim razie zacznijmy może od podstaw. Czym właściwie jest alienacja rodzicielska?
3: Nie ma, jako prawnik muszę odnosić się do prawa, nie ma jednej definicji legalnej tego, czym jest alienacja rodzicielska. Alienacja rodzicielska to jest takie zjawisko, w trakcie którego z jakiegoś powodu dziecko traci kontakt z drugim rodzicem, przy czym powód ten zazwyczaj leży po stronie drugiego rodzica.
2: Czy każda sytuacja, w której dziecko nie chce kontaktu z jednym z rodziców, powinna być tak nazywana w takim razie?
3: Absolutnie nie. No niestety przyjęło się, i to hasło jest teraz popularne, alienacja rodzicielska, ale co do zasady, w takich sprawach często stracimy z pola widzenia samo dziecko. Dziecko może samo nie chcieć kontaktów z drugim z rodziców. I tutaj powinniśmy każdą sprawę o kontakty zacząć od odpowiedzi na pytanie, dlaczego dziecko nie chce tych kontaktów.
2: To powinno być takie pierwsze pytanie?
3: Moim zdaniem tak. Powinniśmy zrobić pewien mały rachunek sumienia. To znaczy, czy jesteśmy matką, czy ojcem, gdy spotykamy się z tą niechęcią dziecka do spotkań, no to musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy na pewno ta niechęć powodowana jest przez drugiego rodzica, czy też może jej źródło leży w naszej dotychczasowej postawie.
2: A jaką rolę ma tutaj to zdanie dziecka? No bo skoro już zapytamy, to czy sąd zawsze bierze je pod uwagę? Od czego zależy to znaczenie?
3: Zdanie dziecka ma bardzo dużą, ale nie decydującą rolę. Ponieważ no, każda sprawa jest inna i należałoby dostosowywać pytania i oczekiwane odpowiedzi do wieku dziecka, poziomu jego rozeznania w rzeczywistości. Wiadomo, że małe dziecko ma mniejszą możliwość decydowania o sobie i mniejszą świadomość siebie niż dzieci w starszym wieku. Czyli bierzemy z jednej strony pod uwagę zdanie dziecka, ale z drugiej no, musimy doszukać się tego, jaka jest prawdziwa przyczyna. Czy rzeczywiście jest to pewna niechęć wypracowana przez samo dziecko, czy może ta niechęć jest jednak powodowana przez negatywne zachowania drugiego rodzica.
2: Co może zrobić rodzic, który uważa, że drugi rodzic utrudnia mu kontakty z dzieckiem?
3: Tych potencjalnych działań i zachowań jest kilka. Ja zawsze namawiam moich klientów do tego, żeby najpierw próbowali się porozumieć. Żadne, nawet najbardziej sprawiedliwe rozstrzygnięcie sądu nie zastąpi porozumienia rodziców. A więc mediacja jest takim sposobem porozumienia się co do sposobu wykonywania kontaktów z dzieckiem. Ale jeżeli rzeczywiście widzimy, że te kontakty zaczynają być nam blokowane, że z jakiegoś powodu to dziecko nie chce się z nami spotykać i czujemy, że tutaj ta rola bardziej przypada drugiemu rodzicowi, czyli ta niechęć jest powodowana przez drugiego rodzica, no to odpowiedzią jest sąd. Sąd, który ma narzędzia do tego, aby po pierwsze ustalić, co tak naprawdę jest przyczyną niechęci dziecka do kontaktów z drugim rodzicem, ale też ma narzędzia do tego, żeby dyscyplinować drugiego rodzica.
2: A o jakich narzędziach tutaj mówimy?
3: Zaczynając od tego, że po pierwsze możemy ustalić kontakty, czyli w sytuacji, w której nie ma żadnego rozstrzygnięcia w przedmiocie kontaktów, no może ustalić częstotliwość, sposób ich wykonywania, ale także obecność osób postronnych w trakcie wykonywania tych kontaktów. To jest pierwsze. Ale gdy już mamy orzeczone kontakty, kontakty, no to sąd może też interweniować, nakładając, powiem to w wielkim skrócie, nakładając pewnego rodzaju obciążenia finansowe na tą stronę, która ewidentnie utrudnia tych kontaktów.
2: A co w praktyce może świadczyć o tym, że jeden z rodziców rzeczywiście utrudnia dziecku relacje z drugim? Ale na to pytanie odpowiedź już w części internetowej, bo temat jest znacznie szerszy, dlatego po więcej szczegółów zapraszamy na radioloc.pl i do aplikacji Radia Łódź. W studiu adwokat Katarzyna Bójko.
1: Audycja powstała we współpracy z Izbą Adwokacką w Łodzi.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: To jest powtórka programu. Tak to czuję.
1: Monika Czerska, dzień dobry, witam w naszym magazynie i witam naszego gościa, można powiedzieć stałego eksperta, Konrad Schroeder, psycholog. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Dzień dobry.
1: Dziś będziemy rozmawiać o kryzysie wieku średniego. Przymierzając się do tego tematu, sądziłam, że nie będzie żadnych trudności. Teraz już wiem, że jest to bardzo obszerne zagadnienie, wielowymiarowe i dość skomplikowane. Mam nadzieję, że uda nam się prosto o kryzysie wieku średniego naszym słuchaczom opowiedzieć. Pozwolisz, że rozpocznę od takiej definicji, myślę, że ogólnej, którą znalazłam. Kryzys wieku średniego to okres w życiu między 40 a 60 rokiem życia, charakteryzujący się poczuciem zwątpienia, niezadowolenia i chęcią dokonania znaczących zmian w naszym życiu. Często wiąże się z analizą tego, co do tej pory osiągnęliśmy i refleksją nad relacjami i wyborami życiowymi. To taka definicja, pod którą chyba wielu z nas mogłoby się podpisać.
2: Na intuicję pewnie tak. Badania pokazują, że to nieprawda.
1: Jak to?
2: Po pierwsze, żadna klasyfikacja, ani medyczna, ani psychologiczna, nie wyróżnia takiej jednostki jak kryzys wieku średniego.
1: Nie ma kryzysu wieku średniego?
2: Nie.
1: Chcesz
2: ma.
1: Powiedzieć na wstępie?
2: Tak. Po pierwsze, nie ma. Od strony badań i klasyfikacji medycznych, psychologicznych nie ma takiego pojęcia.
1: Ale mamy o czym porozmawiać.
2: Jak się widzę z tobą, to zawsze jest o czym porozmawiać, więc temat ten i pewnie może jakiś jeszcze rozwiniemy.
1: No tak, ale tutaj jestem, prawdę powiedziawszy, zaskoczona, bo jest wiele materiałów na temat kryzysu wieku średniego i wypowiadają się na ten temat autorytety w psychologii.
2: No dobrze, to zacznijmy sobie trochę rozpakowywać. Bo to zagadnienie, powiedziałeś, że one są skomplikowane, złożone, w pełni się zgadzam. Więc pierwsza rzecz jest taka, że żadna klasyfikacja medyczna czy psychologiczna, już powiedziałem, tego nie rozpoznaje takiej jednostki chorobowej. Przychodzi pacjent czy klient do gabinetu psychoterapeuty, opowiada mu o tych wszystkich czynnikach, które my znamy z popkultury, tak? Czyli że właśnie kupił nowe sportowe auto.
1: Zmienił partnerkę,
2: a na jego ramieniu właśnie jeszcze utrwala się świeży tatuaż, a na to mu psychoterapeuta mówi, no czym się pan przejmuje, to klasyka gatunku, jak wszyscy w tym wieku ma pan kryzys wieku średniego. No i tu dochodzimy do drugiej kwestii, którą moglibyśmy włożyć między bajki, czyli do takiego mitu. Nie każdy przeżywa kryzys wieku średniego.
1: Ja znalazłam takie dane, z których wynika, że od 10 do 25% osób w wieku od 40 do 60 lat przeżywa taki kryzys.
2: Tak, no i to jest, to pewnie dotarłaś do badań tak zwanych MIDUS, czyli badań robionych w Stanach Zjednoczonych na bardzo dużej grupie, które weryfikują też badań podłużnych, czyli weryfikujących to, jak się zmienia nasze podejście, które weryfikują tą satysfakcję z życia w wieku średnim. No i wszystko byłoby fajnie, gdybyśmy się nie zaczęli przyglądać temu, co się stało wewnątrz tych badań. To znaczy, po pierwsze, zacznijmy od tego, że jak naukowcy drążyli głębiej to zagadnienie, czyli dopytywali tych osób badanych, którzy mieszczą się w tych między 10 a 26% w tych wartościach, to się okazywało, że po pierwsze to oni przeżyli coś, co nazwaliby kryzysem wieku średniego, a poproszeni o doprecyzowanie wskazywali bardzo różne sytuacje. To po pierwsze, czyli ktoś na przykład odczuł drastyczne pogorszenie zdrowia. Ktoś zarejestrował sytuację, w której zwolniono go z pracy. Doświadczył takiej sytuacji.
1: Albo kogoś stracił, albo ważnego.
2: Dokładnie. Więc nastąpiła jakaś zmiana, która tak naprawdę była bodźcem do tego, żeby się zastanowić nad tym, gdzie ja w życiu jestem, co przede mną, co już za mną. Czyli trochę była impulsem. Mówię trochę, no bo to nie jedyny czynnik, ale była impulsem do takiej retrospekcji i przyjrzenia się temu.
1: Co się do tej pory wydarzyło?
2: Czy role, które pełnię, to są te role, które chciałem pełnić i czy chciałam i jak to sobie, jak to rokuje na przyszłość. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że w tych badaniach pokazano, że tak naprawdę te definicje tego, co się wydarzyło i ja klasyfikuję to, odpowiadając w pierwszym, na tym pierwszym poziomie naukowcom, że przeżywam ten kryzys wieku średniego, to są różne rzeczy. Nie tylko impuls był inny, ale ja odczuwałem inne rzeczy. Jedni odczuwali frustrację, inni odczuwali przemęczenie, ktoś odczuwał żal po stracie. To go przytłoczyło i przycisnęło. Więc przyglądając się głębiej tym wynikom i procesowi badawczemu, możemy stwierdzić, znajdujemy potwierdzenie, prawda, że nie ma czegoś takiego jak uniwersalny kryzys wieku średniego. To, co nam się intuicyjnie wizualizuje, jak myślimy o tym pojęciu, to jest właśnie ten szybki sportowy samochód, motocykl, ale też kobieta, która z matki Polki, zaangażowanej w dom, dzieci, poświęcającej wszystko tylko po to, żeby wypełnić tą rolę jak najlepiej, nagle porzuca tą aktywność, tak, właśnie tą serię aktywności, idzie na siłownię, nie wiem, zaczyna malować, zostawia
1: adresy.
2: Albo
1: idzie na studia i nadrabia zaległości.
2: Tak, więc...
1: To jest bardzo pojemny worek, ten kryzys wieku średniego.
2: Więc powiem, że to jest trochę krzywdzące. Dlatego, że wrzuca różne osoby, różnych ludzi, którzy przeżywają bardzo różne, mieszczące się w szerokim spektrum różnych wyzwań, doświadczenia i związane z nimi trudności, i upraszcza i spłyca ten problem. No ma 40 kilka lat, to jest kryzys wieku średniego. To nieprawda. Poza tym pokazało się, że w tych badaniach, ale też w serii innych badań, że te trudne wydarzenia wydarzały się zarówno przed 30, jak i po 50.
1: Tak sobie o tym też pomyślałam, że takie kryzysy, bo tutaj definiujemy 40-60 lat, tak? Najczęściej. Ale takie kryzysy współcześnie pojawiają się u młodych ludzi, tak naprawdę.
2: Pojawiają się u młodych ludzi. To jeszcze jedną rzecz powiem a propos tamtych wyników i przejdziemy sobie do młodych ludzi. Powiedziałeś, że to jest między 10 a 26, tak?
1: Tak, no 25-26%.
2: To równocześnie możemy powiedzieć, że 74% powiedziało, że nie przeżywa wieku kryzysu. Więc mamy 3/4 versus 1/4, prawda? Czyli 75% prawie mówi, no ale... No,
1: o co chodzi?
2: To żart.
1: Powiem szczerze tak, bardzo mnie zaintrygowałeś. Po pierwsze tym, że podważasz w ogóle istnienie tego kryzysu wieku średniego, o którym tak głośno na świecie i to jest pojęcie, które funkcjonuje na co dzień. A po drugie, faktem, że tak naprawdę każdy element naszego życia i etap życia może się z takim kryzysem wiązać. Tu stawiamy przecinek, przenosimy się do internetu. Mam nadzieję, że nasi słuchacze są podobnie zaintrygowani jak ja. Proszę słuchać dalszego ciągu rozmowy z naszym gościem, ekspertem, psychologiem Konradem Schroederem.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

mały kryzys w życiu swym i sam już nie wiedziałem, jak poradzić sobie z nim. I w tym mój sukces był, że cofnąłem się w tył i z tego byle czego całkiem nieźle żył. I dola ta idola pchała mnie na dno, litra dziennie chlałem i nie tylko to. I co złe było dobre, a co dobre to zło, i do zera się zgrałem owładnięty tą grą. Ten romans był dziki, ten romans był zły. Za mało romantyki w romansie było tym. Tyle razy zrywałem, tyle razy chciałem zwiać, lecz ciągle ci dawałem, a ty ciągle chciałaś brać.

Zabrałaś z mego życia zbyt wiele długich lat. Chociaż byłaś mi siostrą, a ja byłem ci jak brat. Lecz Kain zabił Abla, więc nie ufam ci.

albo do mnie wrócisz, albo forsy chcę, albo sprzedam cię faktowi na dobre i na złe. I do lata, i do lata pchała mnie na dno, litra dziennie chlałem i nie tylko to. I co złe było dobre, a co dobre to zło, i do zera się zgrałem o włos.

0: Minęła godzina 6.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: Jest niedziela, 11 października. Małgorzata Błażewicz, dzień dobry. Zapraszam na pierwsze dziś wiadomości. Policja zwiększa bezpieczeństwo w okolicach szkół. Gotówka zabezpieczona podczas przeszukania domu byłego współpracownika prezydenta Zgierza. Bez zwycięzcy w starciu Beniaminka ze Spadkowiczem z Ekstraklasy. Mowa o pierwszym domowym remisie Unii Skierniewice w tym sezonie. W dzień zachmurzenie na ogół umiarkowane, miejscami przelotne opady deszczu. Policyjne patrole w okolicach szkół do odwołania. Działania funkcjonariuszy są prowadzone w związku z atakami z użyciem ostrych narzędzi i groźbami takich ataków. A więcej na ten temat wie Arkadiusz Augustyniak.
2: W trosce o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i pracowników szkół funkcjonariusze będą obecni w szkołach oraz ich okolicach, mówi Iwona Kijowska z Komendy Głównej Policji.
3: Dotąd, dopóki będzie to konieczne, policjanci będą również wchodzili do placówek.
2: Zwiększeniu bezpieczeństwa ma służyć także zaplanowany na najbliższą sobotę, 17 października, krajowy trening rodzinny. Paulina Pawluczuk-Kośko z policji w Hajnówce mówi, że uczestnicy dowiedzą się, jak zachować się podczas takich sytuacji, do jakich dochodziło ostatnio w szkołach.
4: Jeżeli widzimy osobę z niebezpiecznym przedmiotem, powinniśmy się ewakuować, jeżeli mamy taką możliwość. Jeżeli jesteśmy w budynku użyteczności publicznej, w jakimkolwiek innym miejscu, gdzie mamy możliwość zabarykadowania się, zróbmy to.
2: W tym tygodniu doszło do 3 ataków nożowników na Mazowszu. Nie żyje 37-letnia woźna z placówki w Leszczydole-Nowinach. Kilkanaście osób zostało rannych. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
0: Według ostatnich danych policja skontrolowała już blisko 50 tysięcy placówek oświatowych w całym kraju i zatrzymała 76 osób. Funkcjonariusze sprawdzają też groźby publikowane w internecie. CBA przeszukało dom byłego asystenta prezydenta Zgierza i zabezpieczyło gotówkę. Prokuratura potwierdziła ustalenia Radia Łódź. Prezydent Zgierza Przemysław Staniszewski twierdzi, że o przeszukaniu nic nie wie. Wcześniej funkcjonariusze CBA przeszukali także jego dom oraz urząd miasta. Szczegóły śledztwa nie są ujawniane. Nowy schemat jazdy tramwajów w Łodzi przygotowali go społecznicy po wielkich zmianach. Od poniedziałku kilkanaście linii tramwajowych i autobusowych jeździ objazdami, a powodem jest remont skrzyżowania ulic Kinińskiego i Pomorskiej. Na przystankach ani w sieci miasto nie opublikowało mapy pokazującej, jak po zmianach kursują tramwaje, dlatego zrobiliśmy to my, mówi Tomasz Tomas ze Stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód.
5: Umiesz liczyć, licz na siebie i to jest dewiza, która coraz częściej pasuje do łódzkiej komunikacji publicznej. Wielu pasażerów nie ma pojęcia, co, którędy i dokąd jeździ.
6: Mamy przykłady innych miast, jak Kraków, jak Gdańsk, które podczas nawet tygodniowych zmian potrafią co tydzień zmieniać ten schemat linii komunikacji miejskiej, szczególnie gdy mamy do czynienia z tak radykalnymi zmianami.
0: Dodaje radny Kosmanykiel. Łódź Cała Naprzód prześle schemat kursowania komunikacji miejskiej do Zarządu Drogi Transportu oraz do Miejskiej Gazetki, aby pasażerowie mogli zapoznać się ze zmianami na przystankach, w pojazdach, a także na papierze.
1: Więcej na radiołódź.pl.
0: Remis w starciu Beniaminka ze Spadkowiczem z Ekstraklasy. W meczu 10. kolejki piłkarskiej pierwszej ligi Unia Skierniewice podzieliła się punktami z Bruk Bet Termaliką Nieciecza. O szczegółach mówi Michał Malinowski.
7: Unia fatalnie zaczęła, bo przegrywała od 5. minuty, a gdy już się otrząsnęła z przewagi gości i wyrównała, to z remisu cieszyła się przez zaledwie 3 minuty. Do przerwy prowadzili więc Niecieczanie, ale rozmowa w szatni przyniosła efekty, podkreślał trener skierniewiczan Kamil Socha.
8: Nakreśliliśmy plan, który lepiej lub gorzej momentami zaczął być realizowany. No i efektem tego, myślę, przez długi czas tej drugiej połowy optyczna przewaga nasza.
7: Dosyć szybko udało się też zdobyć bramkę na 2-2. Patrząc tylko na drugą połowę, można czuć pewien niedosyt, że skierniewiczanie nie sięgnęli po 3 punkty. Jeśli jednak przypomnieć sobie długie fragmenty pierwszej części gry, to jednak zdecydowanie remis trzeba docenić, co zresztą zgodnie powtarzali piłkarze i trenerzy Unii. Michał Malinowski, Radio Łódź.
0: Był to pierwszy remis Unii na własnym boisku w pierwszej lidze, a dzisiaj na zapleczu Ekstraklasy m.in. hitowo zapowiadające się starcie w Łodzi. ŁKS podejmie Ruch Chorzów. Więcej sportu po 8 w Radiu Łódź, a kolejne wiadomości za godzinę.
9: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. LamiaSofa.pl.
0: Niedziela w Łodzi i regionie zapowiada się dość pochmurnie, ale od czasu do czasu pojawi się też trochę słońca. Miejscami może przelotnie popadać, zwłaszcza przed południem. W Łodzi termometry pokażą maksymalnie 13 stopni, w Piotrkowie Trybunalskim około 14, podobnie w Wieluniu. W Skierniewicach 15 kresek. Krótko mówiąc, typowa jesień. Na spacer można się wybrać, ale kurtka i parasol mogą się przydać.
9: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
1: W poszukiwaniu dialogu. Religie, wspólnoty, poglądy.
10: Patrycja Wojsznis, Małgorzata Warzecha. W 1940 roku powstała wspólnota w tezę międzynarodowa, wspólnota ekumeniczna. Założył ją Szwajcar z pochodzenia, teolog, brat Roger, w niewielkiej wiosce we Francji, w Burgundii. I tam przez te pierwsze lata zgromadziła się grupa zakonników różnych wyznań chrześcijańskich. Właściwą regułę wspólnoty brat Roger napisał już w latach 50. Jej fundamenty to trzy słowa streszczające Ewangelię: radość, prostota, miłosierdzie. Od 1974 roku odbywają się ekumeniczne spotkania młodzieży. Takie spotkanie odbędzie się także w Łodzi. W tym roku, 28 grudnia, bo to zawsze jest ten czas między starym a nowym rokiem, do Łodzi przyjadą młodzi z całej Europy, a nawet świata. Już organizowany jest ten czas, to wydarzenie. Przyjechał do Łodzi z tezę brat Maciej, Polak, który tam mieszka na co dzień i opowiedział, jak to będzie wyglądało. Zapraszam na to spotkanie.
1: W poszukiwaniu dialogu. Wydarzenie.
10: Zacznijmy od tego, to jest ogromne logistyczne wyzwanie.
11: Jest. I na pewno z punktu widzenia organizacyjnego to jest wielki event. Natomiast my, bracia z tezy, nie jesteśmy mistrzami świata od organizacji. My jesteśmy naprawdę zwykłymi, skromnymi zakonnikami, którzy pojawiają się rok w rok w innym mieście w Europie. W zeszłym roku to był Paryż, w tym roku to jest Łódź. Pojawiamy się i my przywozimy ze sobą problemy. Tak to wygląda. Przywozimy problemy, przywozimy grupę wolontariuszy, jest 18 osób w sumie z całego świata. Zwracamy się do kościoła lokalnego, który nas zaprosił, bo sami też nie wpraszamy się, tylko jesteśmy zapraszani. Przyjeżdżamy i mówimy, oto problemy codzienne w organizacji tego spotkania. Prosimy, pomóżcie. I nagle okazuje się, że znajdują się ludzie dobrej woli, nagle okazuje się, że znajdują się ludzie, którzy albo są w kościele, albo byli w kościele, albo w ogóle im nie po drodze do kościoła, ale z dobroci serca nam pomagają. I przez 4 miesiące tworzymy coś, co na końcu daje owoce i co jest europejskim spotkaniem młodych.
10: Ponieważ to są spotkania, które tutaj realizujecie w ramach archidiecezji łódzkiej, bo to nie tylko Łódź, prawda, żeby połączyć tych młodych ludzi, którzy tutaj, których spodziewamy się, którzy przyjadą tutaj pod koniec grudnia, by przywitać również Nowy Rok, bo taka jest tradycja tych spotkań w Łodzi. Łączycie po prostu z ludźmi chętnymi z różnych stron poprzez właśnie parafie, poprzez różne spotkania.
11: Myślę, że tak, ale jest to dużo, dużo szersze, bo oczywiście rdzeniem samego spotkania europejskiego będą 3 modlitwy. Poranne w parafiach, południowe w głównych kościołach Łodzi, Mateusz protestancki, następnie katedra, jezuici, dominikanie, zesłanie Ducha Świętego i w niebowzięcie, a modlitwa wieczorna będzie w Atlas Arenie i to będzie bardzo duży event. 29, 30 i 31 grudnia. I okej, nie? Ten program poranny jest w parafiach, później centrum miasta, później Atlas Arena. Ale tak naprawdę, co łączy Łodzian i co pozwala spojrzeć na to całe spotkanie dużo szerzej, to program popołudniowy, program warsztatów. Warsztaty dla wszystkich uczestników zostały podzielone na 6 bloków tematycznych. Nazwaliśmy je miastami. Miasto słowa, miasto ducha, miasto kobiet, miasto technologii, miasto dialogu i miasto kultury. I nagle okazuje się, że w tych 6 blokach tematycznych, które będą w różnych geograficznych miejscach Łodzi, bardzo ważnych dla łodzian, potrzebujemy pomocy. Nie tylko guest speakerów, nie tylko ludzi, którzy mają coś fajnego do przekazania, ale także moderatorów, ale także osób technicznych, ale także tłumaczy. Więc nagle potrzebna jest armia ludzi, którzy całkowicie wolontaryjnie, bez żadnego honorarium, pomogą stworzyć projekt dla młodych z całej Europy, który staje się europejskim spotkaniem młodych.
10: Czyli te warsztaty, już sądząc po tych tytułach, są dedykowane określonemu miejscu, bo jak słyszę kobieta, jak słyszę kultura czy technika, to sobie jednak tę Łódź swoją widzę.
11: To jest bardzo interesujące. Nie wiem, jaką Łódź pani widzi. Ja widzę Łódź ze swojej perspektywy. Do Łodzi przyjeżdżam od 10 lat. Pierwszy raz zostałem zaproszony jeszcze, jak arcybiskupem był arcybiskup Jędraszewski. I następnie przez wszystkie lata przyjeżdżałem regularnie, obserwowałem. Zaproszenie na spotkanie europejskie otrzymaliśmy od młodych łodzian już w 2018-2019 roku. I dla mnie Łódź jest miastem kobiet. Dla mnie Łódź jest miastem kultury. Dla mnie Łódź jest miastem technologii. I miasto kobiet to będą połączone dwie strefy geograficznie, czyli Muzeum Włókiennictwa i Art Inkubator, który jest za tym, ze swoimi przestrzeniami. Miasto technologii będzie odbywało się w budynkach Politechniki Łódzkiej. Miasto kultury to jest całe EC1. Miasto słowa będzie w Atlas Arenie i tak dalej, i tak dalej.
10: A dialogu?
11: Miasto dialogu, powiem szczerze, że to jest jedyne miasto, którego poszukujemy jeszcze miejsca w tej chwili. Myślimy o powierzchniach Uniwersytetu Łódzkiego lub innej uczelni, ponieważ niestety Centrum Dialogu Marka Edelmana jest za małe, dużo za małe. Poszukujemy miejsc geograficznie takich bliskich sobie, gdzie grupa mniej więcej 1000-1800 uczestników może mieć konferencje, warsztaty, panele dyskusyjne symultanicznie w tym samym czasie.
10: A spodziewamy się ilu? Zwykle, bo teraz po pandemii to tak rzeczywiście jest taki moment, że trzeba się podnieść z tego czasu. Ilu spodziewamy się tych, którzy przyjadą na te spotkania do Łodzi?
11: To by było piękne pytanie moje do pani. Ile młodych ludzi z Europy przyjedzie do Łodzi? Do Paryża przyjechało 15 tysięcy na nasze spotkanie w zeszłym roku. Ile osób przyjedzie do Łodzi w tym roku? To jest pytanie, które ja zadaję mniej więcej. Z jednej strony Łódź jest mniej turystycznym miastem niż Paryż, zgodzimy się z tym. Z drugiej strony jest miastem dużo tańszym, dużo bardziej dostępnym. Jest miastem, który geograficznie odpowiada tej części Europy, Europy centralnej, Europy wschodniej. Także spodziewamy się dużo więcej młodych ludzi z tych krajów. A dla młodych, nie wiem, Francuzów, Włochów, Hiszpanów, wydaje mi się, że jest dużo bardziej egzotyczna. Każdy z nich był w Paryżu. Nikt nie był w Łodzi. Oni jak było ogłoszenie w Paryżu, że kolejne europejskie spotkanie odbędzie się w Łodzi, oni od razu momentalnie googlowali. Każdy wyciągnął telefon. Gdzie? W Łodzi. No więc ta Łódź ma swoją egzotykę i swoje piękno, które mam nadzieję ci młodzi Europejczycy odkryją.
10: Bo ta Łódź się zrodziła właśnie z tych przyjazdów brata w tych ostatnich latach, z takich kontaktów, które tutaj na miejscu brat nawiązał.
11: Spotkanie zrodziło się bezpośrednio z wizyt młodych łodzian i łodzianek w Tezę. U nas we Francji, na południu Burgundii, to oni przyjeżdżając do nas, do Tezę, zapraszali regularnie i w Tezę, i na spotkaniach europejskich, zorganizujcie takie spotkanie u nas. Teraz nagle, znaczy nagle, może nie nagle, ale wielu księży, wiele osób mówi, a bo my 15-20 lat temu mieliśmy takie marzenie, ale nawet nam się nie wydawało, że można je spełnić. Okazało się, że można, dlatego że powstała Atlas Arena już ładnych kilkanaście lat temu. Okazało się, że są...
10: Sprawdzone miejsce.
11: Sprawdzone tak. Miejsce i niezwykle... Dwa tygodnie temu przyjechał brat Bernard, to jest Katalończyk z naszej wspólnoty, który jest odpowiedzialny za dekoracje. I chciał obejrzeć, miał tydzień czasu, żeby zainspirować się Łodzią, więc był we wszystkich muzeach, we wszystkich ważnych miejscach Łodzi i chciał obejrzeć Atlas Arenę. I on wszedł, on robił dekoracje w Paryżu, w Accor Arena Bercy w zeszłym roku i wszedł do Atlas Areny i mówi, jaka ona jest piękna, jaka ona jest inna niż Bercy, niż te wszystkie hale. On mówi, coś tu jest takiego, że jest przestrzeń do ogrania dekoracją. A dekoracja, co było tajemnicą, ale chyba już nie jest, po raz pierwszy chyba od 30 lat będzie taka, i to akurat w Łodzi, będzie to dekoracja 360 stopni, czyli na środku Atlas Areny.
10: No właśnie, to teraz wróćmy jeszcze do takich podstawowych informacji. mianowicie jak to się ułożyło, jak to się stało, że brat znalazł się we wspólnocie też.
11: O, to takie niespodziewane pytanie. Powiem tak, ja do Teze przyjechałem jako bardzo młody chłopak w wieku 16 lat, bo taki był trend w latach 90. i to pod koniec lat 90., że to jest fajny wyjazd do Francji. I zabrał mnie ksiądz katecheta, cały autobus nas zabrał z liceum i przeżyłem ten tydzień, ale powiem szczerze, że... A to liceum w miejscowości Kościan pod Poznaniem. I byliśmy w sumie dużą grupą młodzieży. Jakoś fajnie przeżyliśmy ten czas, ale nie wiem, zostało mi to gdzieś z tyłu w głowie. Może no, Duch Święty robi swoje. Jako takie miejsce fajnie zorganizowane, bardzo spokojne, ciche, ale bez szału. I zapomniałem o tym całkowicie. Aż do ostatniego roku studiów, gdzie na ostatnim roku studiów, wydaje mi się, że każdy młody człowiek zadaje sobie to samo pytanie.
10: Co to były za studia?
11: To była turystyka i rekreacja na AWF-ie poznańskim. Każdy człowiek zadaje sobie takie pytanie. No, lepiej było zadać je w liceum niż na studiach, ale niestety w takim systemie edukacyjnym, tunelowym żyjemy, szczególnie młodzi ludzie, gdzie jak najszybciej trzeba skończyć liceum, po liceum od razu wybrać się na studia, żeby jak najszybciej osiągnąć tą dojrzałość profesjonalną i intelektualną i już zacząć funkcjonować w społeczeństwie. A szkoda, nie? Szkoda, że tak jak na Zachodzie nie mamy takiego luzu, żebyśmy mogli taki gap year sobie zrobić, żeby po liceum rok podróżować, zwiedzać świat, odkrywać siebie, kim jestem, co jest we mnie żywe, co mogę robić. No jakoś w Polsce to jeszcze nie funkcjonuje. No u mnie też nie funkcjonowało, więc na ostatnim roku studiów zadałem sobie takie pytanie. Czy to faktycznie chcę w życiu robić? Czy to jest moja droga? Czy takie dary złożył we mnie Duch Święty, które mają mi pozwolić, żeby do końca życia pracować właśnie tutaj w takiej branży i robić to, co robiłem? I nie potrafiłem sobie odpowiedzieć na to pytanie. Nie, bo mamy pytania do dnia dzisiejszego, na które nie znamy odpowiedzi sami. Są pytania, których też nie możemy zadać najbliższym czy rodzicom. Są pytania, na które AI nie odpowie dzisiaj i nie ogarnie, co jest we mnie żywe, do czego zostałem powołany. Jak odnaleźć taką odpowiedź? No i wybrałem Tezę tylko i wyłącznie jako miejsce poszukiwania odpowiedzi. Tezę to jako wspólnota zakonna oferuje różne wolontariaty, dłuższe, krótsze, więc zdecydowałem się jako wolontariusz, żeby pojechać i tam naładować baterię, tam odłączyć się od wszystkich stymulantów, odłączyć się trochę od życia takiego codziennego i przemyśleć, co jest moją drogą. I po tym czasie wolontariatu w Tezę wróciłem do Polski, do swojego Poznania. No i w kilka tygodni po moim powrocie bracia z Tezę zadzwonili i powiedzieli: Maciej, odbędzie się europejskie spotkanie młodych w Poznaniu, w twoim mieście. Czy mógłbyś pomóc? I przeżyłem w sumie z braćmi już jako młody bardzo człowiek, młody facet, w 2009 roku przygotowania do tamtego spotkania. To było moje pierwsze europejskie spotkanie, które organizowałem 17 lat temu. I no, Duch Święty zrobił resztę i po tym spotkaniu przyjechałem do Tezę i odkryłem to miejsce jako realizację mojego powołania i mojej relacji z Jezusem.
10: A jak ta wspólnota wygląda na co dzień? Jak to jest poza tym takim zewnętrznym otwarciem na wszystkich, którzy mogą tam szukać siebie, czy szukać Boga, czy szukać swoich przewodnich życiowych myśli? Jak ta służba wygląda na co dzień?
11: Bardzo, bardzo prosto. Nasze życie naprawdę jest bardzo proste i ono niczym się nie różni. Obojętnie, czy mamy 200 pielgrzymów, czy jest ich 4000, bo przyjeżdżają takie liczby młodych pielgrzymów na tygodniowe rekolekcje do nas. Nasze życie wygląda tak samo. Mamy 3 modlitwy dziennie, poranną, południową i wieczorną. I one stanowią rdzeń, one stanowią kręgosłup naszego życia. A między tymi modlitwami pracujemy. Pracujemy w naszej regule, brat Roże zapisał takie słowa, którym bardzo był wierny, że my nie przyjmujemy pieniędzy. Nie zbieramy na tace w Tezę, nie można nam ofiarować pieniędzy, nie można nam przekazać datku, daniny, nie przyjmujemy spadków rodzinnych. Tak mamy w regule, tak brat Roże to zapisał, tak to widział i to się wiąże, z czym to się wiąże? No bardzo prosto, z tym, że musimy się sami utrzymać, więc pracujemy fizycznie, mamy garncarnię dużą, gdzie robimy nasze wyroby, mamy garnki, mamy talerze, mamy kubki, mamy bardzo duży wybór tych produktów, robimy mydła, robimy ciastka, pieczemy, mamy olbrzymie ogrody, gdzie siejemy zioło i gdzie z czego robimy herbaty z różnych ziół, z różnych kwiatów. Mamy braci, którzy się w tym specjalizują. No, wyrabiamy bardzo dużo rzeczy, sami u siebie lub we współpracy z jakimiś bardzo lokalnymi, małymi zakładami, takimi rzemieślniczymi, którzy przyjeżdżają i nam pomagają. I to zajmuje nam czas naprawdę w ciągu dnia. Więc na tą część, bym powiedział, taką spotkania z pielgrzymami pozostaje mało czasu. Więc tak naprawdę pielgrzymi są pozostawieni sami sobie w Tezę. Głównie mają swój program, mają swoje spotkania, rozważania biblijne, warsztaty. My to tylko tak z daleka obserwujemy, bo musimy pracować. A tak naprawdę wszystko ogarniają sami młodzi. Bo jak brat Roży mówił, u podstaw wszystkiego jest zaufanie. Każdy młody, który przyjeżdża do Tezę, dostaje swoje zadanie praktyczne, swój taki task, i 2 godziny dziennie poświęca na jakąś konkretną pracę. I dzięki temu to wszystko funkcjonuje.
10: A jacy to są pielgrzymi? Skąd? W jakim właśnie wieku? Ciągle tam słyszę to, pobrzmiewa, że to jest taka wspólnota dla młodych chrześcijan, ale jacy właśnie przyjeżdżają?
11: Do Tezę przyjeżdżają ludzie w każdym wieku, ponieważ mamy dostosowany program do każdej grupy wiekowej. Mamy miejsce, które jest oddzielnym miejscem, ogrodzonym, troszkę oddalonym, które jest dla rodzin. I tam przyjeżdżają rodziny z dzieciakami do 14 roku życia. I oni mają swój program, oni jedzą oddzielnie, mają swój program i bez problemu dzieci i rodzice do 14 roku życia, dzieciaki mogą tam być. Następnie mamy taką młodzież szkolną, ale niepełnoletnią, czyli 15-18. Dla nich też mamy specjalne miejsce, też inne warunki. Oni muszą mieć opiekunów. Nasza polityka związana z ochroną nieletnich jest bardzo wymagająca i to już od lat. Żeby Tezę było miejscem bezpiecznym, to jest program dla tych 15-18, który jest całkowicie inny. No i później jest ta nasza grupa docelowa, tak jak na spotkaniach europejskich, ta, która jest dla nas najważniejsza, 18-35. To są młodzi, na których się koncentrujemy, to są młodzi, dla których przygotowany jest główny program, to są młodzi, którzy są proszeni o to, żeby pracowali w Tezę, żeby pomagali, żeby włączyli się we wszystkie aktywności i Tezę jest dedykowane tym osobom 18-35. No i jest jeszcze jedna część, można powiedzieć, naszego wzgórza, która jest dla osób 35+. No i to są osoby, które też oczywiście przyjeżdżają. Jest chyba tylko kilka tygodni w ciągu całego roku, gdzie prosimy, żeby nie przyjeżdżały, bo mamy tak dużo młodych, że całe to miejsce dla starszych też jest zajęte przez młodych. A poza tym mogą zawsze przyjechać osoby 35+ do Tezę na tygodniowe rekolekcje i uwaga, też dla nich jest dostosowany inny program.
10: A jak to wygląda od strony kanonicznej, tak bym zapytała, bo tą podstawą Tezę ojca Rożera była ta ekumenia. Czy to się zmieniło, czy to się zmieniało przez lata, bo i świat się zmienia przecież. Jak to wygląda od tej strony, takiej już mówimy o modlitwach, o tych spotkaniach?
11: Oczywiście świat się zmienia, Kościół się zmienia i to bardzo w wielu krajach. Natomiast warto powiedzieć może o tym. No, wspólnotę założył brat Roger w 1940 roku. Wspólnota została założona w czasie II wojny światowej, w bardzo ciężkiej sytuacji, w bardzo biednym regionie wówczas, tylko po to, żeby brat Roger realizował swoje powołanie wewnętrzne, bardzo silne i intuicje do życia monastycznego. On jako protestant, nie? Do życia monastycznego we wspólnocie braci, którzy będą modlili się o jedność chrześcijan, a ja tu się odważę nawet powiedzieć więcej, którzy nigdy nie zaakceptują skandalu podziału chrześcijan. Nie? I dołączali do niego coraz to nowi bracia, wspólnota powstała, była wspólnotą, jest wspólnotą ekumeniczną. Bracia byli poproszeni o to, żeby byli obserwatorami podczas Soboru Watykańskiego II. Świat poszedł do przodu, cywilizacja, ludzie zaczęli się, nie wiem, rodzić, coraz to nowe pokolenia. Wszystko zaczęło się zmieniać aż do roku 2005, kiedy brat Roger został zamordowany w kościele Pojednania w Tezę przez chorą psychicznie osobę i zmarł na miejscu, tak jak był w białym habicie w czasie wieczornej modlitwy. I co się okazuje, że po jego śmierci, no w tej chwili to jest już 21 lat, nic się nie zmieniło. W dalszym ciągu jesteśmy wspólnotą ekumeniczną, w dalszym ciągu funkcjonujemy, w dalszym ciągu przyjeżdżają pielgrzymi, w dalszym ciągu organizujemy spotkania europejskie. Nie chcę, żeby to zabrzmiało pretensjonalnie, natomiast dla nas osobiście jest to dowód na to, że to jest działanie Ducha Świętego, a nie wyimaginowana twórczość jednego faceta, który zgromadził wokół siebie innych i miał jakiś projekt na swoje życie czy na życie innych. Tylko staramy się słuchać, nie? Czego Bóg od nas chce, co Bóg nam dzisiaj mówi, nie? Jak mamy dzisiaj realizować Ewangelię. I tą taką Ewangelię naprawdę prostą i najważniejszą, to co brat Roży o tym fajnie mówił, nie? To co dzisiaj przeczytasz z Ewangelii i zrozumiesz, od razu wcielaj w życie. Nie buduj na tym wielkich teologii, tylko idź i wcielaj to w życie. Papież Franciszek też mówił podobnie. Więc no, jesteśmy w dalszym ciągu wspólnotą ekumeniczną. Teraz jest nasz trzeci przeor. Po bracie Roże, tragicznie zamordowanym, to był brat Alois, który był katolikiem, Niemcem. W tej chwili od 2023 roku, czyli to już są 3 lata, kiedy naszym przeorem jest Anglikanin brat Matthew. Więc już jest trzeci przeor.
10: Ja

0: Mamy bardzo, bardzo dobry kontakt z biskupem Rzymu i papież Leon, brata Matthew, dlatego że mają, jeden jest Amerykaninem, drugi jest Anglikiem, mają ten sam język, spotykają się, nie wiem, po 3-4 razy. W zeszłym roku się widzieli 6 razy. Tak, 6 razy w zeszłym roku się widzieli i to z radością. Ale też trzeba jasno powiedzieć, takie same mamy kontakty z kościołami protestanckimi, z kościołem anglikańskim i z kościołem prawosławnym też. I to z kościołem prawosławnym na przykład w nie wiem, czy w Etiopii, czy w Gruzji, czy w Armenii, czy Serbia, czy Rumunia. To są wszystko autokefaliczne kościoły. Czy Konstantynopol też, patriarcha, był u nas w Teze. Także jesteśmy takim, nie wiem, laboratorium Ducha Świętego trochę, nie? Taka mała wioska, niby nic z tego, takie na wzgórzu gdzieś w Burgundii, we Francji, gdzie żyje 80 facetów, 3 razy dziennie klęcząc i wielbiąc Boga. I nie widząc tego, co nas dzieli, tylko co nas łączy.
1: A wspólnoty ewangelickie łódzkie, rozumiem, włączone są także w ten zjazd, w te europejskie spotkania młodych?
0: Jak najbardziej. Zaproszenie w ogóle zostało to takie, które już po tych zaproszeniach młodych ludzi i zaproszeniu kardynała Grzegorza, który wyjeździł, można powiedzieć, wytuptał to zaproszenie też, bo przyjeżdżał i przyjeżdża rok, ale raz lub 2 razy w roku do Teze i na spotkania europejskie. W związku z tym po tym oczywiście przyszło pismo i to pismo było podpisane przez kardynała Grzegorza, ówczesnego arcybiskupa łódzkiego, przez panią prezydent Hannę Zdanowską i przez Polską Radę Ekumeniczną Oddział Łódzki. Czyli to są kościoły, które są zrzeszone, kościoły protestanckie i prawosławne i wschodnie, które są zrzeszone w Radzie Ekumenicznej, która ma swój silny, bardzo silny oddział tutaj w Łodzi. W związku z tym tak, jak najbardziej. Wszystkie kościoły są zaproszone i chciałbym to bardzo podkreślić, mam nadzieję, że nas takie osoby słuchają, że nie zależy nam, nie zależy mi na tym, aby zorganizować fajny event, fajne spotkanie, gdzie wezmą udział inne kościoły w tym, co robimy. Zależy mi na tym, żeby wszyscy wspólnie współtworzyli to wydarzenie. Mamy jeszcze 3 miesiące do tego wydarzenia. To jest dobry czas do tego, żeby się zaangażować w współtworzenie. I nie mówię tylko o modlitwach, nie mówię tylko o programie parafialnym, ale także o tym programie warsztatów, o tym programie popołudniowym, który wymaga bardzo dużo nakładów ludzkiej energii, ludzkiej pomysłowości i ich inteligencji. I to jest otwarte dla wszystkich.
1: To właśnie, to wróćmy jeszcze do tej organizacji, bo to są, wydaje się, aż 3 miesiące, ale to są tylko 3 miesiące. Ponieważ jeszcze ważnym takim organizacyjnym faktem jest to, że trzeba tych, którzy przyjadą, tych młodych ludzi ugościć. I to jest również takie zadanie tych, którzy są gospodarzami, czyli łodzian. I tutaj zapewne też apel jest od wspólnoty Tezy skierowany.
0: Jak najbardziej. Na tym polega to spotkanie, które nazywane jest pielgrzymką zaufania. O co chodzi z tym zaufaniem? Chodzi o to, że młodzi ludzie z całej Europy przyjadą i będą zakwaterowani u łódzkich rodzin. I to brzmi bardzo szalenie, tak, nie? Ale tacy są chrześcijanie, po prostu robimy rzeczy z dobroci serca, gdzieś z głębi, gdzieś czerpiemy z wewnątrz tą naszą dobroć, tą naszą gościnność, która nie ma wytłumaczenia, bo przyjeżdżają młodzi ludzie w wieku 18-35 z całej Europy, tysiące tych młodych ludzi i oni będą po 2-3 osoby przyjmowane na te 4 noce przez mieszkańców Łodzi, czyli łodzianki i łodzianie otworzą swoje domy i powiedzą tak, tutaj mam podłogę, bo tylko o to prosimy. Prosimy o 4 metry kwadratowe podłogi dla 2 pielgrzymów. Tu mam 4 metry kwadratowe podłogi, gdzie pielgrzymi mogą położyć swoje materace, swoje śpiwory i tutaj będą. Zaoferuję im też skromne śniadanie i to wszystko, bo cały dzień spędzą w centrum miasta, w Łodzi. I ta otwartość jest tym właśnie naszym takim pozytywnym szaleństwem. Ta gościnność, nie? Która przechodzi przez strach, która przechodzi przez obawy, która przechodzi przez to, że nie wiem, że przecież mam nowe meble, wszystko mam, ale przyjmuję drugiego człowieka. Ważne, aby pamiętać też o tym, że to zaufanie w dzisiejszych czasach, ono nie jest już tylko po stronie rodzin, które mają otworzyć swoje domy, które mają otworzyć swoje drzwi, ale ono się pięknie rozkłada pół na pół. Z jednej strony mamy rodziny, które prosimy o to, żeby przyjęły pielgrzymów pod swój dach na te 4 noce, z drugiej strony jednak mamy młodych ludzi, z pokolenia Z, Alfa, Y, zwał jak zwał, po prostu normalnych młodych ludzi, dzisiejsze pokolenie młodych ludzi, dla których wyjazd z ich miast, z ich krajów obojętnie gdzie to będzie, obojętnie czy

0: To będzie Lizbona, czy to będzie Paryż, czy to będzie Wiedeń, czy to będzie Zagrzeb. Oni wyjeżdżają ze swoich wielkich miast albo mniejszych miejscowości, ze swojej strefy komfortu. Porzucają swoich młodych ludzi po to, żeby na 4 dni przyjechać do Łodzi. I nie wiedzą, przez kogo zostaną zakwaterowani. Nie wiedzą, gdzie będą mieszkali. Nie wiedzą, jaka parafia ich przyjmie. Nie wiedzą, do jakiego mieszkania, do jakiego domu trafią. No, kurka wodna, trzeba zaufać, nie? Trzeba zaufać, żeby taką podróż przebyć i zaufać, że ktoś otworzy swoje drzwi, ktoś da mi 2 metry kwadratowe swojej podłogi i będę mógł u tej osoby się zatrzymać, ale to, co najważniejsze właśnie, że to będzie drugi człowiek. Nie? 2 metry kwadratowe podłogi w najskromniejszych warunkach, ale z drugim człowiekiem, z którym można nawiązać relacje, są 1 000 000 razy piękniejsze niż najlepiej ogrzewana szkoła czy sala gimnastyczna, gdzie moglibyśmy tych pielgrzymów położyć. Nie o to chodzi.
1: I to pożegnanie starego, powitanie nowego w tym roku, w tym też jest jakaś symbolika, że wtedy właśnie te spotkania od 49 lat się odbywają.
0: Zgadza się. No i tutaj znowu intuicja brata Roże, który wybierając termin tych spotkań, bo to jest rok w rok w tych samych dniach, 28 do 1 stycznia, on połączył tak naprawdę dwie rzeczy. Nie? Ja nie wiem, skąd mu się te pomysły brały w ogóle. Czy tak Duch Święty fajnie dmuchał, a on potrafił tego słuchać? Też bym tak chciał. Że to spotkanie zaczynające się 28 grudnia zaczyna się, można powiedzieć, wypływa bezpośrednio ze świąt Bożego Narodzenia. Nie? Mamy 24, nasze Wigilie, 25, już jesteśmy objedzeni, ale jeszcze rodziny, jeszcze święto, 26, no oglądamy wszyscy jakiegoś Kevina czy coś, jest fajnie. I nagle okazuje się, że już 26 przyjeżdżają wolontariusze. Później z 27, 28 już przyjeżdżają wszyscy pielgrzymi. Więc jesteśmy w tym klimacie bożonarodzeniowym. Nasze serca funkcjonują inaczej, nasze mózgi funkcjonują inaczej. Ileś procent ludzi, mniej więcej zakładając, nie wiem, 20% ludzi w Łodzi, może więcej, jeżeli chodzi o Wigilię, było na pasterce albo w pierwszy dzień świąt 25 w kościele i słuchali Ewangelii, gdzie Maryja i Józef nie mieli się gdzie podziać. I to jest piękne, teoretyczne i o tym można pisać książki i eseje, ale jeżeli przychodzi co do czego i ja mam tego drugiego człowieka, którego ja też mogę ugościć, w którym też jest Jezus, to ja mogę nagle żyć tą Ewangelią. Nie? I to jest, więc ten czas tego spotkania wypływa z tradycji bożonarodzeniowej i tak jak pani pięknie powiedziała i wprowadza nas w to drugie święto, w tą drugą imprezę, którą jest Nowy Rok, przejście w Nowy Rok, Sylwester. I nagle się okazuje, że młodzi ludzie w wieku 18-35, których wyobrażalibyśmy sobie, że albo, nie wiem, siedzą przed telefonami i scrollują, bo muszą wiedzieć, gdzie na świecie, jak to obchodzi Sylwestra, albo sami gdzieś piją czy się bawią, oni decydują świadomie, wejdźmy w Nowy Rok modlitwą o pokój na świecie. No przecież to jest szaleństwo, przecież nikt z młodych ludzi tak dzisiaj nie robi. A okazuje się, że jednak robi, że można brać udział w spotkaniu, w którym o 23, 31 grudnia we wszystkich parafiach goszczących Łodzi będzie modlitwa o pokój na świecie. I to mega turbo potrzebna modlitwa, nie? W dzisiejszych czasach. Więc jest to ten czas naprawdę ważny. 28 do 1 stycznia, przejście z Bożego Narodzenia w Nowy Rok, modląc się o pokój i będąc po prostu w relacjach z innymi ludźmi. No, nie wiem, czy jest coś jakoś lepszego, jak można inaczej spędzić ten czas.
1: I to będzie w Łodzi, czy już wiadomo dokąd, gdzie będzie ten jubileuszowy, gdzie będą te jubileuszowe spotkania?
0: Wiemy oczywiście, dlatego że no, tak można by sobie wyobrazić, że jest spotkanie w Łodzi. My przygotowujemy nie od 3 miesięcy, tylko tak naprawdę już od 2 lat. Próbujemy tutaj różne figury, różne schematy, jak to może funkcjonować. Także w tym mieście, gdzie będzie za rok spotkanie, też już funkcjonujemy, też już sprawdzamy. Nazwę tego miasta zawsze podaje nasz przeor. To jest jego, nie chcę powiedzieć władza, ale jego przywilej, że to on oficjalnie ogłasza miasto kolejnego gospodarza spotkania europejskiego i robi to 30 grudnia podczas wieczornej modlitwy. Także nie będę mu zabierał tej przyjemności.
1: To brat Maciej, który już jest w Łodzi wspólnie z wolontariuszami z różnych krajów, przygotowują europejskie spotkanie młodych 28 grudnia, 1 stycznia.

0: poszukiwaniu dialogu. Książki nadesłane.
1: Maryja, ilustrowana biografia Najświętszej Maryi Panny, tom drugi od wniebowzięcia do współczesności, to kolejna książka księdza profesora Andrzeja Zwolińskiego, kapłana diecezji krakowskiej, socjologa, teologa, kierownika Katedry Katolickiej Nauki Społecznej w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Ksiądz profesor to autor ponad 100 dzieł z zakresu teologii i socjologii, katolickiej nauki społecznej, etyki życia gospodarczego i religioznawstwa. Pierwszy tom biografii Królowej Nieba i Ziemi okazał się bestsellerem, zachęca wydawca, wydawnictwo Fronda. To jest druga część, która ukazuje losy Maryi od jej chwalebnego wniebowzięcia do czasów współczesnych. Ksiądz profesor Zwoliński przywołuje maryjne modlitwy, w tym przede wszystkim różaniec i szkaplerz, ale także duże interwencje królowej, objawienia i spektakularne cuda, najrozmaitsze nabożeństwa maryjne, przytacza wizerunki Maryi słynące łaskami, ale także tłumaczy czytelnikowi znaczenie teologiczne oraz tło historyczne wydarzeń, w których uczestniczyła Najświętsza Maryja Panna, a także duchowe skutki interwencji maryjnej w różnych częściach świata. Książka została ujęta w formę bardzo wygodnego leksykonu, ale także znakomicie wydana. Liczne reprodukcje dzieł sztuki dodają dodatkowej atrakcji tej publikacji. Maryja, ilustrowana biografia Najświętszej Maryi Panny, tom drugi, od wniebowzięcia do współczesności. Ksiądz profesor Andrzej Zwoliński, wydawnictwo Fronta.

Pierwsze zaproszenie to piknik historyczny, druga edycja pikniku historycznego Roty Pieszej Brata Alberta. 17 października w schronisku dla kobiet przy ulicy Kwietniowej 2/4 od 14 do 17 zaprasza właśnie Towarzystwo Brata Alberta, a przede wszystkim jego koło i rota piesza tego stowarzyszenia. Taki piknik już się odbył na początku września. Nie zabrakło tam przede wszystkim znakomitych potraw i różnych atrakcji, w tym walk rycerskich, klimatycznej muzyki. I była doskonała zabawa, wspomina Dariusz Wilczyński, łucznik Roty Pieszej Brata Alberta, a także opiekun w schronisku dla mężczyzn Koła Łódzkiego Towarzystwa Pomocy imienia Świętego Brata Alberta. Czym jest Rota Piesza Brata Alberta? Dlaczego organizuje pikniki historyczne? Jest to inicjatywa naszych pracowników, mająca na celu w ciekawy i nieszablonowy sposób aktywowanie podopiecznych schronisk, ale również mieszkańców osiedli, na których znajdują się nasze placówki, mówi prezes Beata Pancerna-Wójcik. Chcemy zachęcić wszystkich do wspólnego spędzania czasu, nawiązywania dobrych stosunków sąsiedzkich, a takie pikniki mamy w planach wpisywać jako stałe punkty w kalendarzu organizowanych przez nas imprez. Warto dodać, że pod opieką Towarzystwa Pomocy imienia Świętego Brata Alberta pozostaje na co dzień ponad 200 osób w schroniskach i w Centrum Terapii Bezdomności. Koło towarzystwa powstało w 1991 roku. Od początku zajmuje się właśnie pomocą osobom w kryzysie bezdomności, tak istotną już przed zbliżającą się jesienią, późną i zimą. Piknik historyczny Roty Pieszej Brata Alberta, druga taka edycja, 17 października, schronisko dla kobiet przy ulicy Kwietniowej 2/4 w Łodzi.

0: Przed nami audycja Słowo, ksiądz Michał Makula, Kościół Ewangelicko-Augsburski. My już dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie. Patrycja Wojsznis, Małgorzata Warzecha.
1: Słowo, audycja kościołów chrześcijańskich regionu łódzkiego zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej.
2: W pierwszym liście świętego Piotra w 5 rozdziale czytamy: Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Drodzy radiosłuchacze, na początku naszego rozważania zadajmy sobie pytanie, kto to jest człowiek pobożny? Pobożnym chrześcijaninem nie jest na pewno ten, kto w niedzielę z wielkim poświęceniem idzie do kościoła i dla tej wędrówki ma nadzieję docenienia przez Boga, ale zaraz potem oddaje się bezwzględnym zabiegom o doczesne dobra. Pobożnym człowiekiem jest raczej ten, kto całe życie w ufności powierzył Chrystusowi, zaś uczestnictwo na niedzielnym nabożeństwie to dla niego radość, a nie poświęcenie. Pobożny uczeń Jezusa Chrystusa ma jak psalmista czuć się podobnie do owcy prowadzonej przez dobrego pasterza i jak gość ugoszczony przez szczodrego gospodarza. Tego oczekuje od nas Bóg. Jednocześnie czytamy na samym początku dzisiejszego tekstu o tym, że Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Pokora to bardzo ważna cecha człowieka, który chce się nazywać dzieckiem Bożym. Jednocześnie widzimy, że w dzisiejszym świecie postawa człowieka pokornego nie jest pożądana. Świat pragnie ludzi twardych, którzy się nie uginają, którzy są pewni swego, tych, którzy nie zważają na innych. Tacy ludzie mają szansę przebicia się w dzisiejszym świecie, ale przecież niepokorni. Ktoś, kto przyjmuje taką postawę w życiu, z góry skazany jest na porażkę, na pożarcie przez innych. Słowo Boże mówi wyraźnie, że Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Być pokornym znaczy mieć właściwy i poważny stosunek do Boga, siebie widzieć jako istotę niedoskonałą i słabą. Nie chodzi tu o lęk i drżenie przed Bogiem. Chodzi o taki stosunek, by mieć poczucie bezpieczeństwa, tak jak małe dziecko czuje się przy swoim ojcu bezpieczne, wszystko mu wyzna, wszystko opowie, co go cieszy i co go smuci. Samych siebie nie potrafimy nic ofiarować. Potrzebujemy wszyscy Bożej łaski i jej ustawicznego działania w nas. Gdy to przeżyliśmy, zmienia się nasz stosunek do bliźnich, odzyskujemy potrzebę solidaryzowania z wszystkimi, jeśli bowiem jesteśmy pokorni wobec Boga, zachowujemy się również inaczej wobec drugiego człowieka. Obserwując świat wokół nas, widzimy, jak bardzo nam wszystkim potrzeba wzajemnej miłości. Świat w swym pędzie żyje tak, jakby nie zauważał drugiego człowieka, jego potrzeb,

potrzeb i jego trosk. Życie nabiera coraz większego tempa, coraz mniej czasu mamy na załatwianie własnych spraw, a co dopiero na interesowanie się sprawami innych ludzi. Pokora to świadomość własnej niedoskonałości. Pokora to oddanie Bogu pierwszeństwa, to dostrzeganie najpierw potrzeb innych ludzi, a dopiero na końcu swoich. To postawa, której dzisiaj od nas oczekuje Bóg. Amen. Mówił ksiądz Michał Makula z parafii ewangelicko-augsburskiej św. Mateusza w Łodzi.

0: Minęła godzina 7. Słuchają Państwo Radia Łódź. Czas na kolejne wiadomości. Małgorzata Błażewicz, zapraszam. Niebezpiecznie na S8 w Łódzkiem. Wczoraj kierowca wjechał pod prąd. Od wtorku zbiórka elektrośmieci w Piotrkowie Trybunalskim. Rosyjski olej napędowy zamiast kolejnej rundy rozmów pokojowych. Temperatura maksymalna około 15 stopni, wiatr słaby i umiarkowany. Groźny wypadek na S8 w Sieradzu. Kierowca wjechał na ekspresówkę pod prąd. To wczoraj wieczorem. Zdarzenie widział nasz reporter Adam Łużyński, który zna więcej szczegółów.
1: W sobotę po godzinie 22 doszło do czołowego zderzenia na łączniku węzła S8, tuż przed samym wjazdem na drogę ekspresową. Kierowca jednego z aut pomylił drogi na rozwidleniu. Czołowo zderzyły się dwa samochody. W wyniku wypadku ranna została jedna osoba. Pierwszej pomocy udzielili jej kierowcy, którzy zatrzymali się tuż po wypadku. Potem na miejsce dotarli strażacy, policja i pogotowie.
0: Wcześniej dochodziło już do podobnych wypadków na S8 w okolicach Sieradza. W 2025 roku kierowca busa wjechał pod prąd na trasę w kierunku Wrocławia i spowodował kolizję z ciężarówką. Przedwcześnie zakończyły się negocjacje między przedstawicielami Ukrainy, USA i państw europejskich. Rozmowy o zakończeniu wojny w Ukrainie rozpoczęły się w piątek w Miami. Sobotnią turę odwołano po porozumieniu Donalda Trumpa z Władimirem Putinem w sprawie dostaw blisko 5 milionów ton rosyjskiego oleju napędowego na światowe rynki. O szczegółach mówi Jan Pachlowski.
2: Kilka godzin po tym, jak Donald Trump oświadczył, że Stany Zjednoczone będą kupować rosyjski olej napędowy, Kreml poinformował, że nie dojdzie do natychmiastowego wznowienia rozmów w sprawie zakończenia wojny. Wydarzenia te sprawiły, że ukraińska delegacja rządowa skróciła swój pobyt na Florydzie i wróciła do kraju. W sobotę, krytykując Ukrainę za ataki na infrastrukturę naftową, Trump stwierdził, że powinno ona wybrać nowego prezydenta. Zelenski mógł wielokrotnie już zakończyć tę wojnę, ale nie chce. Powiedzieliśmy mu, że może robić Rosji co chce, tylko niech nie uderza w rafinerię ropy naftowej, bo tak tworzy się problem dla całego świata. Powiedzieliśmy mu, żeby nie uderzał w rafinerię, a on to dalej robi, niech przestanie. Czas już, by Ukraina miała nowego prezydenta. Mówi Donald Trump, który nie obwinił Rosji za trwanie wojny. Według nieoficjalnych informacji negocjatorzy Białego Domu ostrzegli, że jeśli Ukraina nie przestanie atakować rosyjskiego sektora paliwowego, to Waszyngton wstrzyma współpracę wywiadowczą z władzami w Kijowie. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Decyzję Donalda Trumpa ostro skrytykował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jego zdaniem złagodzenie sankcji wobec Rosji pozwoli Moskwie zdobyć kolejne miliardy dolarów na prowadzenie wojny. Policyjne patrole w pobliżu szkół pozostaną do odwołania. To reakcja na ataki z użyciem ostrych narzędzi oraz groźby kolejnych takich zdarzeń. Funkcjonariusze skontrolowali już blisko 50 tysięcy placówek oświatowych w całej Polsce i zatrzymali 76 osób. Policja sprawdza również groźby zamieszczane w internecie. W Piotrkowie Trybunalskim rusza miejska zbiórka elektroodpadów. Od 13 do 20 października mieszkańcy będą mogli oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ulicy Orlej 11. Urządzenia będą przyjmowane w godzinach otwarcia punktu, mówi Radiu Łódź Marcin Merk z Urzędu Miasta w Piotrkowie.
3: Przyjmowany będzie zarówno sprzęt AGD i RTV, jak pralki, lodówki czy telewizory oraz mniejsze urządzenia, m.in. telefony, komputery, radia czy drukarki. To dobra okazja, żeby w bezpieczny i odpowiedzialny sposób pozbyć się niepotrzebnej elektroniki.
0: Zebrane elektroodpady trafią do zakładów MB Recycling, gdzie zostaną odpowiednio przetworzone. Dzięki temu zawarte w nich surowce, takie jak metale, szkło czy tworzywa sztuczne, będą mogły zostać ponownie wykorzystane. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 8:00.
4: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
0: Niedziela w Łodzi i regionie zaczyna się pochmurno i niestety dość chłodno, bo teraz na termometrach w Łodzi około 9 stopni. W ciągu dnia chmury będą się przeplatać z przejaśnieniami. Miejscami niestety może przelotnie popadać. W Łodzi dzisiaj maksymalnie do 13, może 14 stopni. W Zgierzu, Pabianicach, Kutnie, Sieradzu, Wieluniu, Bełchatowie, Radomsku i Tomaszowie Mazowieckim od 12 do 15 stopni. Ciśnienie będzie dość stabilne. Nie powinno więc szczególnie dawać się nam we znaki, chociaż osoby wrażliwe na pogodę mogą odczuwać lekkie zmęczenie czy senność.
4: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
5: Czas dojrzałości.

0: Agata Zielińska, dzień dobry. Dziś w programie Czas Dojrzałości rozmowa z psychologiem, z Dominiką Mastalerz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Chciałabym porozmawiać między innymi, a może przede wszystkim o relacjach, bo to taki temat, który mam wrażenie, że dotyczy nas w każdym wieku. Nie jest też nigdy za późno, żeby o nie zadbać, żeby coś zmienić. Czy relacje nie mają wieku?
1: Oj tak, ja myślę, że relacje nie mają wieku i relacje jest to coś, co trzyma nas przy życiu i co nadaje sens naszemu życiu. I właściwie relacje rozpoczynamy, odkąd tylko przychodzimy na świat, bo najpierw są to relacje z naszą rodziną pochodzenia, z mamą, tatą, z bratem, siostrą. Potem są to relacje, nie wiem, szkolne, koleżeńskie, sąsiedzkie. A potem dochodzimy do tych relacji, które chyba najbardziej nas tutaj fascynują, do takich relacji damsko-męskich albo w ogóle partnerskich, które to właściwie przez kawał naszego życia towarzyszą nam, tak, do jakiegoś momentu, bo przychodzi taki moment, kiedy te relacje się albo rozpadają, albo kończą ze względu na to, że nie wiem, że ktoś na przykład odchodzi z tego świata, albo że ludzie rezygnują z tych relacji z jakiegoś powodu. Ale tak czy siak, nawet jeżeli te relacje się skończą z jakichś powodów, to ludzie znowu szukają relacji, o czym chociażby świadczą te portale liczne, randkowe czy towarzyskie, które w tej chwili są szalenie popularne.
0: Czy my, będąc w tych relacjach, właściwie mamy świadomość tych relacji, kiedy pojawia się taka refleksja, że coś nie tak jest z tymi relacjami?
1: W ogóle tworzenie relacji międzyludzkich jest bardzo trudne. No najłatwiejsze są te relacje, które są uwarunkowane biologicznie. No to wiemy, że te rodzicielskie i tak dalej, bo właściwie ze względu na to, że między rodzicami a dziećmi istnieje coś takiego jak taka miłość bezwarunkowa, to dużo łatwiej jest znosić różnego rodzaju różnice charakterologiczne, niedogodności, które pojawiają się właśnie w wyniku różnic pewnych, tak? Kiedy my spostrzegamy, że coś jest nie tak, no chyba wtedy, kiedy zaczynamy być dojrzali, tak? Kiedy wchodzimy w pierwsze takie poważniejsze związki, albo już poważne związki typu narzeczeństwo czy małżeństwo i kiedy mierzymy się z byciem w relacji przez dłuższy czas, tak? Przez jakiś taki, powiedzmy, czas tego, nie wiem, początkowego czy związku, czy małżeństwa, kiedy to właśnie pojawiają się różnego rodzaju problemy, bo okazuje się nagle, że powiedzmy ludzie zupełnie inaczej się rozwijają, mają różne na przykład w pewnym momencie potrzeby i te ich drogi się rozchodzą. Myślę sobie, że to dotyczy większości z nas, tak? I że chyba to jest taką wielką trudnością i że większość ludzi, właściwie jak ja tak obserwuję, to ludzie cierpią z powodów różnych, na przykład z powodów problemów zdrowotnych, ale w gruncie rzeczy ja mam takie wrażenie, że ludzie cierpią poprzez właśnie relacje, albo że one są nie takie, jak być powinny, albo że ich nie ma, że chcemy, że tęsknimy za kimś, z kim moglibyśmy stworzyć relacje, więc te relacje to jest coś takiego wokół, taka rzecz, wokół której kręci się jednak nasze życie. A z takiej mojej perspektywy i psychologa, ale i człowieka, to ja właściwie wysnułam taki wniosek, że relacje międzyludzkie są czymś najważniejszym w naszym życiu, bo to jest to, co nam zostaje. To jest to, na czym my się możemy oprzeć. To jest to, co nas ukoi, utuli. Albo nie, no jeżeli są trudne oczywiście, ale ja mówię tutaj o tym pozytywnym aspekcie, czyli że relacje, jeszcze raz relacje międzyludzkie jako wartość.
0: Kiedy jest ten moment, że sobie uświadamiamy, czy ludzie, którzy przychodzą z takim problemem właśnie, bo się na przykład nie dogadują, to mają świadomość, że no na przykład nie potrafią tych relacji budować? Czy dopiero wychodzi to w trakcie jakiejś terapii?
1: No myślę sobie, że tak jakby upraszczając, to każdy z nas wynosi z domu pewien wzorzec relacji, a tym wzorcem relacji są nasi opiekunowie czy też rodzice. Czyli te pierwsze obiekty miłości, które dają nam wzór, jak to właściwie powinna wyglądać miłość. Ludzie uświadamiają sobie, że coś jest nie tak, będąc w jakiejś relacji, będąc w jakimś związku. I coraz częściej rzeczywiście jest tak, że sięgają po pomoc czy też psychologów, czy jakichś innych terapeutów, ponieważ chcą te relacje naprawiać. I właściwie większość tematyki takich konsultacji psychologicznych, czy tam sesji terapeutycznych, to są tematy dotyczące tak naprawdę miłości. Miłość, czyli relacje, tak? Czyli albo brak miłości, albo nadmiar miłości, albo zdrady, albo rozstania. I to się właściwie terapeutyzuje już od jakiegoś tam dłuższego czasu, w sensie takim intensywniejszym, bo jeszcze jak pamiętam te czasy moich na przykład rodziców, czyli ludzi, którzy urodzili się w latach tam 45, dajmy na to, no to nikt nie chodził do psychologa w sprawie relacji, tylko te relacje się jakoś tam układały, lepiej bądź gorzej, ale ludzie rozwiązywali te problemy z sąsiadką albo z koleżanką i nikt nie chodził do psychologa. W tej chwili to wszystko się zmieniło.
2: Albo nie odzywali się do siebie latami.
1: Tak, albo nie odzywali się latami. A w tej chwili, ponieważ ludzie mają dużo więcej czasu na taki rozwój własny, dużo większy dostęp do różnych źródeł, które uczą nas na temat relacji, na temat rodziny, na temat miłości, to ludzie są bardziej świadomi, w związku z tym sięgają po tą pomoc znacznie częściej i ludzie mają też taką świadomość, że to oni tworzą te relacje, że to ich zachowanie, że to pewne ich wzorce, które im się przykleiły, te programy rodowe, które tak są też nazywane, że to one mogą powodować, pomimo na przykład dobrej woli tej osoby, jakieś takie utarczki, czy jakieś problemy w relacji chociażby z partnerem, czy z partnerką.
2: No właśnie, dobra wola i ta świadomość, to już pewnie jest jakiś plus, ale to nie wystarczy, prawda, żeby no, naprawiać takie relacje.
1: To znaczy, ja myślę sobie, że to nie wystarczy, ale to jest wspaniały start, bo na początek to jest bardzo dobrze, kiedy ludzie się w ogóle zorientują, że potrzebują pomocy i sięgają po tą pomoc. Potem następuje ten następny krok, kiedy ktoś zaczyna konfrontować ich, jest to na przykład terapeuta, tak, kiedy zaczyna prowadzić tą terapię, kiedy zaczyna rozmawiać o tych problemach rodzinnych, no i wtedy się właśnie okazują różne rzeczy, bo ludzie zaczynają na przykład między sobą spierać się, walczyć tym, obwiniać się. No i to trzeba jakoś zebrać, poprowadzić, tak, żeby doprowadzić do takiego stanu, albo żeby ta relacja się umocniła, bo są ku temu przesłanki, albo jeżeli tam już nie ma nic, jeżeli właściwie no nie ma na czym budować, skończyło się uczucia i ludzie tak naprawdę świadomie i dorośle chcą się rozstać, to też jakby pomóc w tej drodze ku rozstaniu, bo i taka opcja, kiedy podejmie się terapię, jest możliwa.
2: Jeśli chodzi o relacje między dziećmi a rodzicami, czy to też często są relacje takie problematyczne dotyczące tego właśnie, co się dostało od rodziców albo czego się nie dostało?
1: No tak, ja myślę sobie, że zawsze to są relacje problematyczne, prawie zawsze, aczkolwiek oczywiście nie jestem zwolenniczką, żeby obwiniać rodziców za wszystkie krzywdy swojego życia i jakieś nieudolności własne.
2: Niektórzy teraz tak humorystycznie i trochę złośliwie mówią, że teraz jest taki trend, że właśnie
1: tak,
2: wszystkiemu winni są rodzice.
1: Moi rodzice, tak. Jest w tym ziarenko prawdy, ale nie na zasadzie winni, tylko na zasadzie tego, że też nam przekazali to, co mieli przekazane i być może przekazali nam to w mniejszej świadomości niż my teraz w niej jesteśmy. Mam tutaj na myśli wiedzę i otwartość na te tematy i tak dalej. Więc nie obwiniajmy naszych rodziców. Niemniej relacje z rodzicami są trudne. One zaczynają być trudne oczywiście w takim wieku dojrzewania, kiedy młody człowiek chce się usamodzielnić, kiedy poszukuje tej własnej tożsamości, a rodzice cisną na przykład jakieś swoje pomysły, tak, i nie dają jakby temu dziecku samodzielnie wybierać pewnych ścieżek. No i tutaj dochodzi do pewnych problemów. Zresztą sami wiemy. Wydaje mi się, że większość ludzi w okresie dojrzewania albo w okresie takim powiedzmy około 20 lat, to chciało mieszkać nie u swoich rodziców, tylko większość chyba z nas chciało się usamodzielnić, mieć kontakt z rodzicami, ale jednak gdzieś od tych rodziców się uciekało, bardziej bądź mniej. I wydaje mi się, że do tej pory tak jest. Chociaż teraz obserwuję też częste przypadki, kiedy to mamy na przykład takich dzieci, młodzieży właściwie, która ma tam 13-15 lat, gdzie następują jakiegoś rodzaju nieporozumienia i te matki widzą, że coś się nie klei w tej rodzinie, w komunikacji z dziećmi, to przychodzą do psychologa. Przychodzą do psychologa w pełni świadomie. Są otwarci ci rodzice też na to, żeby dziecko im powiedziało, co jest nie tak. Kiedyś w tych czasach właśnie tych mojego pokolenia niedopuszczalne, żeby właściwie dziecko zarzucało coś mamie czy tacie po prostu ostentacyjnie i matka się przed psychologiem musiała tłumaczyć, prawda? A w tej chwili na tyle są otwarci ci rodzice, że poszukują tych rozwiązań, rozumiejąc szerzej pewne zagadnienia właśnie świata obecnego i tej naszej psychologii, naszego życia, rozwoju świata.
2: Rozumiejąc, ale być może też pamiętając, że sami też czegoś właśnie nie dostali, czego się być może nie domagali, bo tak jak powiedziałaś, nigdy nie było takich okazji i takiego pola do konfrontacji z rodzicami kiedyś, tymi właśnie z poprzednich pokoleń. Tak?
1: Tak, tak. Także to się bardzo zmieniło i uważam, że to jest na korzyść, ponieważ w tej chwili istnieje dużo większa szansa na budowanie takich dobrych relacji na przyszłość z rodzicami poprzez to zrozumienie, poprzez wyjaśnianie pewnych trudnych kwestii, bo zauważmy, że no jednak w wielu rodzinach istnieje do tej pory, ja mówię teraz o takich ludziach dorosłych, powiedzmy takich 60, 50 plus, 60 lat, gdzie te relacje z rodzicami nadal są trudne, gdzie zdarza się, że ludzie mówią, że unikają swoich rodziców, że pomagają im, bo po prostu są do tego zobowiązani jako dzieci, ale że niechętnie spędzają z nimi czy święta, czy jakiś wolny czas, że unikają jakiegoś ojca przemocowego, powiedzmy, albo który pił, albo mamy, która nie rozumiała i nie widziała pewnych potrzeb, nie była w stanie pomóc tym dzieciom, które wtedy wyciągały ręce o pomoc. No więc te pokolenia współczesne, teraz te młode pokolenia mają szansę na zupełnie inne relacje z rodzicami swoimi.
2: To teraz zrobimy sobie pauzę, posłuchamy muzyki i za chwilę wracamy do rozmowy.

0: Wracamy do rozmowy. Przypomnę, że w studiu jest psycholog Dominika Mastalerz. Czy unikanie jest dobre? Czy należałoby się konfrontować zawsze i w każdej sytuacji? Czy być może to unikanie to jednak ma jakiś sens?
1: To zależy oczywiście od danego przypadku, bo pewnie są takie rodziny, gdzie już poziom jakby destrukcji w zakresie tych właśnie relacji, czy miłości, czy sympatii jest tak duży, że nie ma na czym budować, a może na przykład ktoś nie chce tego budować i wtedy tego się już nie rusza. Natomiast oczywiście, że ja powiem, że warto podejmować takie próby, dlatego że jeśli przyjmiemy taki fakt, że w życiu najważniejsi są dla nas ludzie, a tym bardziej ci ludzie, którzy nas urodzili, to warto spowodować, żeby w momentach jakichś ostatecznych, powiedzmy, kiedy oni są już starsi, kiedy odchodzą, żeby rozstać się w jak najlepszy sposób, w takiej miłości i w dobru. Więc jakby idąc za tą myślą, to sądzę, że należy, jeśli jest na czym budować, to należy budować te relacje po prostu do końca. Ja też spotykam się nieraz z sytuacjami takimi, kiedy to ludzie, naprawdę tacy starsi ludzie, powiedzmy po 80, którzy są na przykład terminalnie chorzy i bardzo chcą naprawiać relacje z córką, z synem, chcą rozmawiać w takim momencie, kiedy śmierć zagląda im do oczu, kiedy pojawiają się dużo głębsze refleksje i kiedy pojawia się właśnie ta refleksja, że co jest dla mnie ważne, w życiu, co było dla mnie ważne w życiu, to ostatnio słyszałam, jak taki pan powiedział, że miłość, potem powiedział wiara, zdrowie i nadzieja. Tak wymienił takie rzeczy, ale ta miłość to jest właśnie chodzi o taką miłość właśnie i do żony, ale też i do dziecka, i do ludzi, i do świata, w którym żyjemy. Czyli taka po prostu serdeczność i bliskość. No i jeżeli to jest tutaj jakiś taki element istotny, no a przecież jest, no bo jeżeli nawet zahaczymy o religie różne, prawda, no to też o tym mówią, no to chyba warto jednak doprowadzać do tego, żeby się jednać, żeby się godzić, żeby się podać sobie rękę, żeby sobie wytłumaczyć, dlaczego się było takim, a nie innym, czyli dążyć do zjednoczenia, a nie do rozpadu relacji.
0: Czyli dążyć do takiego otwartego dialogu, zamiast oczekiwać, że ktoś inny podejmie ten dialog, albo domyśli się, albo to jest chyba też ta rezygnacja z tak zwanych cichych dni, tak?
1: No tak, ja myślę sobie, że ktoś z tej grupy relacyjnej, czy ona jest, to są dwie osoby, czy więcej, powinien wpaść na ten pomysł, czyli zauważyć, że coś się dzieje nie tak i oczywiście zaproponować i zacząć mówić. Z tym, że może być też tak, że jedna osoba rozumie sytuację w taki sposób, o jakim tutaj mówimy, tak, że jest świadoma, rozumie, czyta, wie i tak dalej i zauważyła, a druga osoba po prostu tkwi w tym starym schemacie i ani kroku do przodu. No to wtedy oczywiście zdarza się tak, że albo tamta osoba jakby stopniowo na zasadzie kropla drąży skałę, że stosujemy taką metodę rozłożoną w czasie i powiedzmy, rozpuścimy tą skałę, tak, i jakoś tam przez dłuższy okres czasu, nie wiem, może roku, może 5 lat, nie wiem, dotrzemy, ale bywa też tak, że nie mamy dostępu, że jest, jakby ta osoba jest tak skostniała w tym swoim sposobie myślenia, w tym swoim jakby żalu, który nosi, jest tak zamknięta, że nie przebijemy się przez to zamknięcie, przez tą skałę, którą ona sobie stworzyła dookoła siebie, więc wtedy się nie przebijamy, wtedy musimy wyczuć ten moment, który to jest moment, że widzimy, że się nie przebije, w związku z tym przestaje uderzać w ścianę głową, w mur, który skrzywdzi mnie, a nie spowoduje tego, że ja pójdę krok do przodu.
0: No i właśnie, i to jest znowu praca, prawda, z taką osobą, bo często pozostaje zawód, że czegoś nie uda nam się jednak zrealizować właśnie w relacjach z tą drugą niedostępną osobą, tak jak powiedziałaś. I my musimy sobie dać z tym radę, tak?
1: Tak. No ale tutaj też by się właśnie przydał może psycholog albo ktoś, kto by podpowiedział, że ważne jest odpuszczenie w sobie tej chęci zmiany tamtej osoby, której się nie da zmienić i jakby zrobienie tego kroku do tyłu, że jest okej, tak? Nie przebijam
0: go. Że czasami trzeba, tak?
1: Tak, że to odpuszczenie też jest dobre. Dobre dla wszystkich. Czyli to jakby wymaga to też takiej pracy własnej, tej osoby, która się z tej sytuacji wycofuje, albo która się też czuje w jakimś sensie zraniona, żeby po prostu odpuszczać coś, co nie idzie do przodu. Zresztą nawet w psychologii też się mówi o tym, że jeżeli mamy takie otwarcia w pewnych rzeczach, które robimy, czy to będą relacje międzyludzkie, czy to będą cele, które osiągamy, że to jakoś tak idzie do przodu, prawda? Że tu się otwierają jedne drzwi, tu jakaś komunikacja nam się piękna robi i tak dalej. To znaczy, że idziemy w to, tak? Ale jeżeli okazuje się, że jest jedna kłoda, druga kłoda, trzecia kłoda, która pada nam pod nogi, to należy się zastanowić, bo może te kłody to są te tak zwane czerwone flagi, które pokazują nam, że właśnie zaczynamy przebijać przysłowiowo głową ścianę.
0: Przypuszczam, że idealna sytuacja też z punktu widzenia terapeuty to jest taka, kiedy te relacje naprawiają strony, które są w tej relacji. Ale czy czasami tak zdarza się, że przychodzi tylko jedna osoba i wie, że ta druga osoba nie przyjdzie i nie jest zainteresowana wizytą psychologa? I czy można w takim razie samodzielnie pracować nad naprawą takiej relacji?
1: To znaczy tak, oczywiście, że się zdarza, że przychodzi na przykład zdradzona żona, tak? Czyli jedna osoba, która chce naprawiać sytuację, a mąż już jest zaangażowany w jakąś inną sytuację. I oczywiście, że wtedy pracujemy nad celem, który ta pani czy ta osoba określi, tak? Ten problemem jakimś takim psychologicznym do rozwiązania. Oczywiście, że ona może nazwać, że to jest problem, że chciałaby poprawić na przykład, albo nie poprawić, tylko odnowić te relacje, odbudować te relacje. No i przyglądamy się wtedy temu, jak najbardziej. I to jedna osoba może przyjść w imieniu innych osób, tyle tylko, że ona pracuje na swoją tutaj sobą, tak? Że to wtedy...
0: Trochę trudniejsza ta praca, prawda?
1: Trochę trudniejsza ta praca i być może nieraz, znaczy bywa tak, że się okazuje, że ta osoba poprzez rozmowy z psychologiem zaczyna rozumieć, że bez sensu właściwie jest to, żeby ona zabiegała dalej o to, żeby ta osoba do niej wróciła, bo właściwie pewnie większość psychologów powie, że puść to, co od ciebie odchodzi, tak? To jest takim dużym skrócie myślowym, może tak nie powie, ale pewnie da do zrozumienia, że coś, co nas, jakby ktoś, kto nas nie chce, albo sytuacja, która nas też wyrzuca z siebie, to jest coś, co należy puścić, czyli żeby z tym znowuż nie walczyć.
0: Jak ważna jest i czy często występuje w relacjach manipulacja? Czy ona jest świadoma, czy bywa czasami nieświadoma?
1: Oj, manipulacja to temat rzeka. Oczywiście, że tak. Ta manipulacja oczywiście, że jest stosowana w relacjach jak najbardziej. Z różnych powodów. Bardzo często świadomie, niestety. Zdarza się też, że nieświadomie. No ale to jest już jakby, no jeżeli w związku pojawia się rzeczywiście taka świadoma manipulacja, to już należy się zastanowić nad sensem w ogóle takiej relacji i należy się zastanowić, w jakim kierunku, po co ta manipulacja istnieje. No być może po to, żeby zatrzymać męża, powiedzmy, który się zakochał w młodszej pani i być może trzeba udawać na przykład, że jest się chorą, albo że się coś dzieje, albo że się umrze, jeżeli ten mąż odejdzie. Natomiast no jest to szantaż, manipulacja. I no to głęboki temat. Trudno mi jest się do niego odnieść z tego tytułu, że wolałabym to omówić jednak na jakimś tam przykładzie manipulacji, bo manipulacja jest bardzo szerokim tematem, bardzo złożonym i ona się też pojawia u osób, które mają różnego rodzaju zaburzenia. Na przykład zaburzenia narcystyczne. Ta manipulacja w takich związkach, gdzie jedno z partnerów jest narcyzem, to rzeczywiście występuje bardzo często.
0: Podobno co druga osoba jest narcyzem albo narcyzką.
1: Tak
0: czy
1: mówią?
0: Rzeczywiście tak
1: nie
0: jest?
1: Słyszałam. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie. Przerażające byłoby to dla mnie, jeżeli co druga osoba byłaby narcyzem. Ja myślę, że można by było powiedzieć, że powiedzmy, co któraś osoba ma zachowania narcystyczne.
0: Albo może tak.
1: Zachowania narcystyczne. Bo jeżeli wzięłybyśmy pod uwagę tutaj diagnozę narcyza, to niedobrze by się żyło ludziom, gdyby co drugiej jakby relacji ktoś był narcyzem.
0: I jeszcze na momencie, tylko właśnie wracając do manipulacji. Kiedyś usłyszałam takie stwierdzenie, że właściwie wszyscy manipulujemy, bo no bardzo często w relacjach chcemy coś osiągnąć, tak? Tylko, że może inne i nie do końca takie samo jest znaczenie tej manipulacji, o której ty powiedziałaś.
1: Myślę sobie, że manipulacja może być przede wszystkim takim mechanizmem obronnym, tak? Który my nieraz stosujemy, manipulujemy już na przykład od dziecka, bo chcemy sobie, nie wiem, zorganizować, nie wiem, żeby mama nam kupiła loda, to manipulujemy
0: jako
1: dziecko.
0: Bo nie potrafimy powiedzieć wprost,
1: tak,
0: albo...
1: Bo mama nie chce i musimy tutaj użyć jakichś forteli, żeby przekonać, tak? Bo manipulacja jest oczywiście czymś negatywnym, czymś, co ma wprowadzić kogoś w błąd, tak? Tak, w taki rodzaj...
0: Albo poczucie winy,
1: poczucie
0: prawda?
1: Winy, rodzaj takiego oszukania w jakimś sensie. Także oczywiście, że stosujemy manipulacje bardzo często. Natomiast no, jakby mądrość człowieka, dojrzałość człowieka i właśnie taka serdeczność, żeby nie powiedzieć miłość do bliźniego, powinna powodować, że unikamy tej manipulacji, tak? No ale to trzeba by było wiele warunków spełnić, żeby nie musieć się kierować manipulacją. Jednym z nich jest na pewno poczucie własnej wartości i poczucie takiego szacunku do drugiego człowieka i nie traktowania drugiego człowieka jako swojej własności. Myślę tutaj o podejściu, które też mamy troszkę z pokoleń wcześniejszych zaczerpnięte, że mąż albo żona, tak, jest moją własnością. To jest oczywiście przenośnia swego rodzaju, no, a jeżeli jest własnością, no to już pojawiają się właśnie takie elementy tej nieraz i manipulacji i różnych innych technik, które mają na celu zatrzymanie własności, tak, żeby ta własność sobie gdzieś nie odeszła i poszła. My nie musimy manipulować wtedy, kiedy zaczynamy kierować się właśnie poczuciem własnej wartości, ale też miłością, taką prawdziwą, taką miłością, która trzyma kogoś w otwartych ramionach, tak? Bo jeżeli, bo wtedy nie musisz, my nie musimy manipulować wtedy, kiedy mamy poczucie, że ten partner nasz, czy partnerka, że to jest partner, po prostu, że to jest ktoś, kto jest też obok, jest z nami, ale nie jest naszą własnością. To chciałam powiedzieć, że wtedy, kiedy kierujemy się czystymi intencjami, uczciwością, czystą miłością, to my nie musimy stosować technik manipulacji. Absolutnie. No i właściwie o to chodzi, tak? O to chodzi, żeby tego nie komplikować, żeby nie komplikować też tych układów relacyjnych, żeby nie traktować kogoś właśnie jak swoją własność. Tylko jak właśnie partnera, jak osobę, która z nami żyje, która z nami postanowiła spędzać życie, czyli jakiś fragment naszego życia.
0: To teraz króciutka przerwa i za chwilę wracamy do rozmowy.

0: Wracamy do rozmowy. W studiu jest psycholog Dominika Mastalerz. Te relacje właściwie są na bardzo różnych poziomach naszego życia, ale też skoro wspomniałaś o narcyzach, osobach narcystycznych, to w tych swoich relacjach też często trafiamy na partnerów z rozmaitymi zaburzeniami, no właśnie chociażby tymi narcystycznymi, to nie zawsze widać, czasami widać dopiero po bardzo długim czasie.
1: No tak, no bo oczywiście w początkowej fazie zakochania ludzie się maskują i przedstawiają siebie w jak najlepszym świetle. To jest oczywiste. To jest takie naturalne dla nas ludzi, że właściwie wszędzie, gdzie się nie pojawimy, czy w nowej pracy, czy w jakiejś sytuacji, to chcemy się przedstawić w dobrym świetle. Natomiast w codzienności, tak, w tych wszystkich rytualnych, domowych, różnych czynnościach i w prozie życia, i w prozie finansowej, okazuje się, że ludzie zaczynają po jakimś czasie zrzucać maski, no i wychodzą wtedy te różne kwiatki, czyli te zachowania, które partnerzy zaczerpnęli ze swojego domu rodzinnego. Tak trochę żartobliwie, zanim się z kimś zwiążemy, to warto zobaczyć relacje, które są w domu tej osoby, czyli zobaczyć matkę i ojca, zobaczyć na przykład, jak ojciec traktuje mamę, jak mama właśnie tatę, jakie tam są między nimi zależności i możemy bardzo dużo wyciągnąć z takich informacji do tego swojego obecnego związku.
0: Czyli dobrze jest poobserwować trochę, tak?
1: Bardzo dobrze jest poobserwować. Ja myślę sobie, że bardzo dużo rzeczy widać i to często bywa tak, że na przykład matki nasze. Ja pamiętam, że moja mama zawsze jakoś tak oceniała moich chłopaków. I moja mama dużo rzeczy widziała. Te nasze matki, które były właśnie, nie były zaangażowane, powiedzmy, uczuciowo, czy ojcowie. Ja akurat mówię tutaj o mamie. To często właśnie widzieli coś, czego nie widzi osoba, która jest zakochana, która jest zaangażowana. Więc potrzebny jest dystans, żeby móc zacząć dostrzegać pewne zachowania, które potem mogą się przerodzić w te negatywne jakieś takie już, które wymagają terapii.
0: Dzisiaj też trochę więcej wiemy, to też jakby wynika z naszej rozmowy i też czytamy, jest bardzo dużo rozmaitych poradników i stron, jak nie dać się właśnie wmanewrować w taką relację, powiedzmy w jakiś taki toksyczny związek. Natomiast no właśnie, Dominiko, czy to tak naprawdę działa tak, że my jesteśmy już zabezpieczeni rzeczywiście w taką wiedzę po przeczytaniu czy po obejrzeniu jakichś rolek w social mediach?
1: Myślę sobie, że tak, jesteśmy teoretycznie zabezpieczeni, bo dużo ludzi wie. Natomiast od wiedzy do działania to daleka droga i nieraz no wiemy coś, ale i tak powielamy te wzorce, które są bardzo silnie wgrane i tak się zachowamy, tak jak mówi nam ten nasz skrypt czy tam program rodowy. Ale powiem, że jeżeli dodamy wiedzę plus powtarzalność pracy nad jakimś tam, powiedzmy, problemem i będziemy intensywnie zwracać uwagę, żeby nie powielać tego wzorca, to w którymś momencie to wypracujemy.
0: Czy na te nasze relacje też oczywiście właśnie ma wpływ i jak możemy to niwelować, czy też jakoś samoregulować nasz stres, napięcie? Co robić, żeby nie przenosić negatywnych własnych emocji na osoby bliskie?
1: No i znowuż tutaj właściwie dochodzimy do tego samego. No trzeba być świadomym tych negatywnych emocji i rozumieć siebie, że to mam. Czyli zauważyć, że
0: kiedy
1: to
0: krzyczę w domu na dziecko, to często robię to z tego powodu, że był jakiś problem w pracy, tak?
1: Albo po prostu tak masz, bo twój ojciec na ciebie krzyczał, też jak byłaś małą dziewczynką i robisz to z automatu.
0: A to znowu tak, taka kalka.
1: Tak. Ale ważne jest to, żebyś zatrzymała się, no pewnie się ludzie zatrzymują z tego, co ja wiem, dopiero jak już wykrzyczą. Ale ważne jest nawet, że jak już wykrzyczysz i zrobisz te kroki, które nie powinny zaistnieć, to żeby to zobaczyć i żeby zacząć to ćwiczyć następnym razem, żeby tego nie robić. Czyli pierwsza rzecz to jest...
0: A przeprosić, jeśli już ochłonę?
1: No myślę, że tak. Myślę, że przeprosić, aczkolwiek to też zależy od okoliczności, jakie wyniknęły, z czego wyniknął ten krzyk. No jeżeli mówimy o nerwowości nad jakąś taką, nie wiem, zwykłą rzecz, że ktoś tam, nie wiem, no nie postawił kubka.

0: coś za bardzo, albo już mamy, już wywaliliśmy, coś już poszło, a nie powinniśmy, bo nie było tego czasu, żeby się zatrzymać, bo nie było tej świadomości. Czyli ja bym tutaj była za tym, żebyśmy mniej mówili, wolniej wypowiadali słowo, zanim coś powiemy, zanim wystrzelimy to, żeby złapać ten oddech. No ale jeśli się jest cholerykiem, no to trudniej oczywiście, bo choleryk nie złapie tego momentu. Musi choleryk poznać siebie wtedy i po prostu jak już zaobserwuje w sobie lekkie tylko objawy poddenerwowania, to ja zawsze zalecam, żeby szybko wyszedł z domu i zrobił dwa kółka dookoła bloku czy domu, tak? Z psem czy już sam i wrócił dopiero i powrócił do jakiejś rozmowy czy konfrontacji. Czyli żeby nie reagować w tym afekcie, żeby dać sobie ten czas na właściwą reakcję, bo często bywa tak, że ludzie reagują bardzo impulsywnie, a potem mówią, Boże, po co ja to powiedziałam, jejku, mogłam tego nie mówić. I jest komuś naprawdę bardzo przykro, a słowa raz wypowiedziane, no niestety zapadają w pamięć i tego się już nie da cofnąć. Można to załagodzić i przepraszać i załagodzić, ale jak się mocno powie, to naprawdę zapada nieraz ludziom na całe życie, takim dzieciom na przykład, na całe życie coś zapadnie, jakiś skrypt, jakieś słowo, że jesteś na przykład idiotą i nieudacznikiem, czy kimś tam. I to tak zapadnie, że potem ciężko jest to wykasować. Więc trzeba uważać.
1: Dominiko, to jeszcze jedna rzecz z tych relacyjnych. To asertywność i stawianie granic. Tego można się nauczyć?
0: Jak najbardziej. Można się tego nauczyć. Są takie osoby, które mają naturę taką, która nie wymaga tego szkolenia jakiegoś intensywnego, ale bardzo dużo ludzi spotkałam w życiu, które mają problem z asertywnością. Naprawdę dużo. I uczą się stawiania granic.
1: A z czego to wynika? Że chcemy być tacy dobrzy dla wszystkich.
0: No to znowuż jesteśmy przy kalkach z domu.
1: Czyli kalki, niska samoocena też może?
0: Kalki, na przykład chęć zadowalania rodziców, jak na przykład w rodzinie były jakieś problemy, nie wiem, z alkoholem i było dziecko ratownik i tak dalej. No tutaj jest bardzo dużo różnych takich komponentów, które mają na to wpływ.
1: Jak nauczyć się mówić nie bez takiego poczucia winy, że no właśnie, że się komuś odmówiło, a on na przykład potrzebował pomocy, kiedy się bardziej myśli o tych innych niż o sobie.
0: Jeszcze wrócę do tego poczucia własnej wartości. Oczywiście, że to może być też jeden z powodów i takich chyba najczęściej spotykanych, że człowiek po prostu myśli, że jest gorszy, nie jest w stanie nikomu odmówić, chce się przypodobać, nie jest w stanie stawiać granic, powiedzieć nie. Jak można się tego nauczyć? Oczywiście można się tego nauczyć poprzez świadome poznawanie tego zagadnienia, tak? Poprzez edukację, poprzez psychoedukację, poprzez terapię i ćwiczenie tego na sobie. Ćwiczenie po prostu na sobie i ćwiczenie na żywych sytuacjach. Nie wiem, czy to w pracy, czy to w szkole, czy to w rodzinie. Praca, praca, jeszcze raz praca.
1: I to w różnych relacjach, prawda? I z partnerem, i z dzieckiem, i z rodzicem.
0: No jeżeli ktoś nie jest asertywny, to przekłada mu się to na wszystkie relacje. To nie ma tak, że ktoś nie jest asertywny na przykład w
1: tylko
0: pracy,
1: w pracy.
0: A w domu jest asertywny. Jeżeli mówimy o prawdziwej takiej braku asertywności głębokim, to się przejawia na bardzo wiele aspektów. To się przejawia też nawet w sklepie, tak? Kiedy ktoś na przykład kupuje, nie wiem, pomidory, jeden pomidor ma plamę i nie jest w stanie poprosić panią o wymianę tego pomidora. I to jest też brak asertywności często. Bo boi się tak naprawdę, nie wiem, odrzucenia, reakcji tej pani i wielu takich właśnie innych rzeczy, które są zawarte w takiej głębokiej psychologicznej wiedzy.
1: Podsumowując, zdrowa relacja, na czym powinna być oparta?
0: No powiem tak, i z punktu widzenia psychologii oczywiście też, ale z punktu widzenia obserwowania mojego świata, znaczy w ogóle świata przeze mnie, to zdrowa relacja powinna być otwarta przede wszystkim na przyjaźni. To jest pierwsza rzecz. Właściwie często dla mnie przyjaźń jest też rodzajem miłości, bo jeśli mówimy o takiej miłości, tak, szacunku, bo jeżeli mówimy o takiej miłości typu zakochanie, no to wiadomo, że to się potem przekształca, tak, i to mija. A więc szacunek, tak, relacja oparta na szacunku, na takiej otwartości też na drugą stronę i na tej wiedzy,

0: że nikt nie jest naszą własnością, że my sobie towarzyszymy, że danie tego swojego życia, chociażby w związku małżeńskim tej innej osobie, w jakimś sensie takie oddanie siebie, jest pewnego rodzaju darem, który nie należy, którego nie należy nadużywać.
1: Czyli brak kontroli i pełne zaufanie, tak?
0: Tak, no jeżeli jest ta miłość, jest przyjaźń, no to tutaj samoistnie ta kontrola zupełnie nie wchodzi w grę, bo ona nie jest potrzebna do niczego, tak? Kontrola się i lęk pojawiają się wtedy, kiedy właśnie brakuje przyjaźni, brakuje miłości i brakuje zaufania. Więc tak naprawdę, no to można by zapytać,
1: to co jest, co jest.
0: Czy są takie idealne związki, idealne sytuacje? Myślę, że nie ma idealnych sytuacji, ale warto jest zmierzać do tego wzorca i do tego, żeby jednak trzymać i zarówno swoje dzieci, które kochamy w tych otwartych ramionach, ale też trzymać tych swoich partnerów, przyjaciół, matki, ojców i tak dalej też w otwartych ramionach, żeby ich kochać, ale jednocześnie nie zawłaszczać.
1: Dominiko, bardzo dziękuję ci za rozmowę. Dominika Mastalerz, psycholog,
0: dziękuję.
1: Mówiła dzisiaj o tym, że relacje są być może najważniejsze w życiu. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: A za uwagę dziękuję państwu dzisiaj Agata Zielińska.

0: Radio Łódź.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
3: Jesteś kierownikiem lub wychowawcą świetlicy środowiskowej? Chcesz pomóc dzieciom jeszcze skuteczniej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fundacja Pociecha zaprasza Cię na darmowe szkolenia Świetlix, na których zdobędziesz praktyczną wiedzę, jak wspierać dzieci i pozyskiwać środki. Odwiedź naszą stronę internetową na www.fundacjapociecha.pl, aby dowiedzieć się więcej i zgłosić swoje uczestnictwo. Fundacja Pociecha. Jesteśmy tam, gdzie dzieci nas potrzebują.
1: Ogłoszenie społeczne.
4: Jest godzina 8. Słuchają Państwo Radia Łódź. Czas na kolejne wiadomości. Małgorzata Błażewicz, zapraszam. Od jutra kolejne utrudnienia na ulicy Zakładowej w Łodzi. Dziś Dzień Papieski i zbiórka na stypendia dla młodzieży. Kilkumetrowe owady wróciły do Sieradza. W dzień zachmurzenie na ogół umiarkowane, miejscami przelotne opady deszczu. Kolejne prace na ulicy Zakładowej w Łodzi. Od jutra kierowców czekają nowe utrudnienia. Drogowcy rozpoczną ostatni etap remontu ulicy Zakładowej. Na ważnym wylocie z Łodzi do Andrespola pojawi się zupełnie nowa jezdnia, chodniki, oświetlenie czy przystanki MPK. A więcej o tej inwestycji mówi Seweryn Potentas.
5: Choć prace na odcinku od Transmisyjnej do Józefiaka jeszcze się nie zakończyły, to drogowcy wkraczają na kolejny odcinek Zakładowej. Chodzi o ponad kilometrowy fragment do ulicy Gajcego.
6: Obecnie mamy mocno zdegradowaną nawierzchnię i pobocza bez chodników, co bardzo utrudnia choćby dojście na przystanek.
5: Mówi Tomasz Andrzejewski z Łódzkich Inwestycji. Remontowany odcinek Zakładowej będzie nieprzejezdny, a kierowcy będą musieli korzystać z Rokicińskiej. Dla mieszkańców przygotowany zostanie specjalny objazd.
6: Dla samych mieszkańców Zakładowej wykonamy połączenie ulicy Dyspozytorskiej z Trakcyjną, co pozwoli na lepszy wyjazd z osiedla przez ulicę Nery do Józefiaka.
5: W ramach inwestycji odnowiona zostanie także ulica Tranzytowa. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
4: Prace na odcinku od Transmisyjnej do Józefiaka zakończą się jeszcze w tym roku, a remont do Gajcego potrwa do połowy przyszłego roku. Przez ten czas objazdem jeździć będą autobusy linii 82.
0: Więcej na radiołódź.pl.
4: Dziś obchodzony jest Dzień Papieski. To święto upamiętniające Jana Pawła II. Obchodzone jest w niedzielę przed 16 października, czyli rocznicą wyboru Karola Wojtyły na papieża w 1978 roku. W tym roku hasłem przewodnim jest święty Jan Paweł II, uczeń misjonarz. Słowa z homilii Jana Pawła II cały czas przemawiają do nas, mówi Maria Wróbel z Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.
7: Takim słowem, które on bardzo często powtarzał, ale które właśnie podnosi mnie na duchu w ciężkich sytuacjach w moim życiu, to żebyśmy się nie lękali, żebyśmy nie tracili tej nadziei.
4: W Dniu Papieskiemu tradycyjnie towarzyszy zbiórka pieniędzy na stypendia dla zdolnej młodzieży z niezamożnych rodzin i małych miejscowości. Dzięki Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia wsparcie otrzymuje co roku ponad 2000 uczniów i studentów. Coraz mniej strażników miejskich w Piotrkowie Trybunalskim. Głównym powodem są wyższe zarobki w innych służbach. Mniejsza obsada ogranicza możliwości prowadzenia patroli prewencyjnych. Tymczasem każdego dnia do straży trafia od kilkunastu do kilkudziesięciu zgłoszeń od mieszkańców. Funkcjonariusze odpowiadają także za całodobową obsługę miejskiego monitoringu oraz kontrole związane z ochroną środowiska. Ostatni nabór przeprowadzono około 10 lat temu. Na nowe etaty na razie nie ma pieniędzy w miejskim budżecie. Gigantyczne owady powróciły do Sieradza. Na szczęście nie trzeba się ich obawiać. Chodzi o kilkumetrowe modele, które po 3-miesięcznej przerwie znowu stanęły w parku imienia Adama Mickiewicza. Wielka biedronka, mrówka, komar czy osa od lat przyciągają uwagę spacerowiczów.
8: Przyciągają, widać, że coś tutaj tak stoi tak naprawdę. Ja na przykład zauważyłam w tamtym miejscu, tam dalej, że coś nowego też
9: tak,
8: jest.
9: Ten zielony,
8: ten
9: chyba
8: zielony waszka. Tutaj, ta waszka taka zielona. Tak.
4: Waszka Żagnica Sina to najnowszy okaz, który od kilku dni dołączył do kolekcji Sieradzkiego Parku. Zdjęcia gigantycznych owadów można już oglądać na naszej stronie internetowej www.radioloc.pl. A teraz w Radiu Łódź już sport i Robert Zwoliński, który jest w studiu. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
0: Sponsorem wiadomości sportowych jest Veolia, producent i dostawca ciepła systemowego dla Łodzi.
9: Unia Skierniewice zremisowała 2-2 z Brugbet Termaliką Nieciecza w meczu 10. kolejki piłkarskiej pierwszej ligi. Trener gospodarzy Kamil Socha docenia punkt zdobyty w starciu z wymagającym rywalem Spadkowiczem z Ekstraklasy, ale ma też sporo uwag do postawy swoich podopiecznych.
10: Jesteśmy trochę rozczarowani początkiem meczu, bo nie tak mieliśmy go rozpocząć. Zawodnicy, nie wiem czemu, ale całkowicie odmiennie od tego, co było poruszane na odprawie przedmeczowej, zareagowali i grali, i stąd między innymi szybko stracona bramka.
9: Goście prowadzili już od 5 minuty, wyrównał w 31 Bartosz Bida, ale do przerwy było 1-2. W 53 minucie ponownie do wyrównania doprowadził zawodnik Unitów Jan Mierzwa. Unia pozostała na 14 miejscu w tabeli, a drużyna z Niecieczy straciła pozycję wicelidera. Tę może zająć dzisiaj Łódzki Klub Sportowy, jeżeli wygra z Ruchem Chorzów. Do tego meczu wrócę w serwisie sportowym za godzinę, podobnie jak do meczu Piasta Gliwice z Widzewem Łódź, a to już 10. kolejka piłkarskiej Ekstraklasy, w której wczoraj Jagiellonia Białystok uległa Górnikowi Zabrze 1-3, a Krakowia wygrała z Zagłębiem Lubin 3-1, natomiast Śląsk Wrocław przegrał z Lechem Poznań 1-4. Liderem jest Górnik Zabrze, który ma 3 punkty więcej od drugiego Lecha Poznań. 6 oczek do Górnika traci Legia Warszawa. Koszykarki UKS Łódź wygrały wreszcie spotkanie w tym sezonie w pierwszej lidze. Co prawda do przerwy przegrywały z AZS-em Uniwersytet Warszawski i to aż 14 punktami, ale na drugą połowę wyszedł zupełnie odmieniony zespół UKS-u. W trzeciej kwarcie gospodynie odrobiły straty i wyszły na prowadzenie, którego nie oddały już do końca meczu. 25 punktów w tym meczu zdobyła Katarzyna Joks, która przyznaje, że jeszcze sporo pracy przed zespołem.
11: Kolejna analiza przed nami, bo nie możemy tak zaczynać meczy, bo powrót kosztuje nas ogrom sił. Cieszę się, że się zebrałyśmy w sobie, że znaleźliśmy tą energię i oby tak dalej. Dopóki my nie realizujemy tego, co chcemy, a naprawdę mamy fajne pomysły, fajny game plan na każde spotkanie, jeżeli tylko to realizujemy, to gra sama idzie, zresztą to było widać.
9: Koszykarki UKS-u wygrały po raz pierwszy w tym sezonie, a basket Ksawerów po raz pierwszy przegrał. Beniaminek uległ w Rybniku tamtejszemu RMKS-owi 50-69. Mecz Olimpii Zambrów z Lechią Tomaszów Mazowiecki zakończy zmagania w 12. kolejce grupy pierwszej piłkarskiej trzeciej ligi. Tomaszowianie przegrali ostatnio na własnym boisku z Polonią Lidzbark Warmiński, a Olimpia Zambrów jako pierwsza w sezonie pokonała lidera KTS Weszło Warszawa, mówi trener Lechii Bartosz Grzelak.
12: Świadczy o poziomie tej ligi, jak tutaj jest poziom wyrównany i każdy z każdym może wygrać. Trzeba być zdeterminowanym i podejść do każdego meczu na takim samym poziomie, przede wszystkim mentalnym, bo to jest klucz do wszystkiego. Nastawienie, mental, to jest baza, od której trzeba zacząć tej lidze.
9: Mecz Olimpii z Lechią o 15, a wcześniej, bo o 11.30 wspomniany już lider zagra w Łodzi. W parku 3 maja rozpocznie się bowiem spotkanie Widzewa 2 Łódź ze stołecznym KTS Weszło, a podsumowanie całej 12. kolejki tradycyjnie w wieczornej strefie kibica Radia Łódź.
0: Sponsorem wiadomości sportowych była Veolia, producent i dostawca ciepła systemowego dla Łodzi. Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
13: Niedzielny poranek w Łodzi, regionie dość chłodny, ale bez większych opadów. Teraz w Łodzi około 8-9 stopni, podobnie w Kutnie, a w Skierniewicach około 10. W Piotrkowie Trybunalskim, Bełchatowie, Sieradzu i na przykład w Wieluniu od 8 do 11 stopni. W ciągu dnia zrobi się cieplej. Termometry pokażą maksymalnie do 15 kresek. Chmury będą się przeplatać ze słońcem. Miejscami może przelotnie popadać.
0: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl. Niedzielny poranek z Radiem Łódź w tonacji Sepi.

A na naszym zegarze 8,5 minuty po godzinie 8. Witamy serdecznie. Patrycja Wojszynicy realizuje program. Bartosz Florczak przed mikrofonem do godziny 10, jak zwykle w niedzielny poranek w Radiu Łódź. Piosenki sprzed lat.

Under the Boardwalk to oczywiście zespół The Drifters, taka wokalna grupa, która powstała jeszcze w latach 50. I znana była też z tego, że oczywiście miała kilka dużych przebojów, ale też tam śpiewał Ben E. King, który potem zrobił karierę solową, chociażby za sprawą piosenki Stand By Me. Państwo już dzwonią, 606-787-7878, to jest numer telefonu, pod którym można zamawiać piosenki, może nawet na dzisiejszą audycję. Jest parę wolnych miejsc, a jeżeli nie, to za tydzień. I też proszę pisać b.florczak@radiolot.pl. No to teraz już realizujemy to, co Państwo zamówili w ostatnich audycjach. Była prośba o to, aby Janusz Gniatkowski pojawił się.

śpiesz, cichy zapadł, więc jak co dzień znów do mnie wyjdź, nie zwlekaj już. Srebrzyście lśni piasz,

To Indonezja, oczywiście Janusz Gniatkowski. Utwór, który ma już 70 lat, proszę Państwa, bo w 1956 roku po raz pierwszy został nagrany, wydany właśnie przez Janusza Gniatkowskiego. To teraz też Państwa zamówienie. Pojawi się Stenia Kozłowska, która swego czasu była bardzo popularna i to nie tylko w Polsce, też zagrała mnóstwo koncertów na całym świecie właściwie. No, a w latach 90. zakończyła już karierę, ale doskonale radziła sobie, to warto powiedzieć, jako bizneswoman. Była współtwórczynią jednej z dużych naprawdę marek odzieżowych, no i przez wiele lat tym biznesem z powodzeniem zarządzała. A więc kobieta wielu talentów, zaśpiewa po polsku, a potem po angielsku.

Ten utwór skomponował Michel Legrand, Jacques Demy napisał tekst, no a później go przetłumaczyła w 1968 roku Agnieszka Osiecka i Zdenia Kozłowska wykonała pod tytułem Będę czekać. Państwo już pytali nawet dzisiaj, czy jesienne róże będą. Będą i to za chwilkę. Mieczysław Fok, ale to tylko dodam, że to jest kompozycja jeszcze z lat 30., która no, była bardzo popularna i wykonywała ją Tola Mankiewiczówna, więc no, gwiazda tego okresu międzywojennego też śpiewała w operetce. Andrzej Włas napisał tekst, muzykę skomponował Artur Gold, ale tutaj będzie to w wykonaniu Mieczysława Foka.

0: Niedzielny poranek z Radiem Łódź w tonacji sepi.
1: Autopromocja.
2: Każdy dźwięk to krok. Każda piosenka to rozdział. Twoja wieczorna mapa emocji. Kołatanie przedsionków. Nowa fala. Alternatywa. Indie rock. Punk. Klub. Chill. Trip hop. Od 80. ubiegłego wieku po najnowsze muzyczne odkrycia kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam.
3: Panie redaktorze, jak żyć?
4: Na to pytanie nie znamy odpowiedzi, ale będziemy z naszymi gośćmi rozmawiać o tym, jak rozumieć świat.
3: Sport, lokalna polityka, globalne problemy, nauka, sprawy społeczne, również tej delikatnej natury.
5: Publicystyczno-muzyczne wieczory w Radiu Łódź od poniedziałku do czwartku od 18 do 21. Zapraszamy. Anna Groblińska,
3: Iza Berkowska
4: i Marcin Pośpiech.
1: Autopromocja. Reklama.
6: A gdyby tak, zaśpiewać razem z całym województwem? Uczniowie szkół podstawowych, Radio Łódź zaprasza Was do wspólnego śpiewania. Przed nami jubileuszowa edycja radiościowego chóru Radia Łódź i wyjątkowe piosenki polskich artystów. Wybierzcie utwór, nagrajcie swoje wykonanie i wyślijcie wideo do 12 października na chór@radiolódź.pl. Na uczestników czekają wspaniałe nagrody. Regulamin i szczegóły znajdziecie na radiołódź.pl. Dołączcie do naszego chóru i świętujcie z nami 95. urodziny Radia Łódź. Patronatem honorowym objęli wojewoda łódzki, marszałek województwa łódzkiego i łódzki kurator oświaty.
7: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej, soczystej marakuji i kruchej, deserowej czekolady.
8: Egzotycznie świeże.
7: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
8: Słodkie, tak. Orzeźwiające? No jakże.
7: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski. 30 lat jednej z najważniejszych płyt w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Anita Lipnicka rusza w wyjątkową, jubileuszową trasę. Już 22 października wystąpi w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Piosenki, które na zawsze zagościły w sercach słuchaczy. Poruszające aranżacje z udziałem smyczków i sekcji dętej. Zjawiskowa scenografia. Musisz tam być, bo...
1: Po reklamie.
0: Niedzielny poranek w Radiu Łódź. Gramy w tonacji sepi.
9: A na zegarach równo 30 minut po godzinie 8, tu Radio Łódź, do godziny 10 piosenki sprzed lat, audycja w tonacji sepi. No, państwo właściwie już ułożyli godzinę kolejnej audycji, bo tyle tych zamówień i pomysłów pojawiło się przez te, no nawet niespełna pół godziny. 606-787-8778, ale czasami tylko dodam, trzeba poczekać na swoją kolej i swoją piosenkę. Może dłużej niż tydzień, czasami dwa tygodnie, bo różnie się to układa. W każdym razie z tych licznych próśb przebijają się zawsze, prawie zawsze, takie pytania o czerwone gitary. No to gramy.

0: O tak, jesień już w pełni, więc jak najbardziej ta piosenka pasuje, barwy jesieni. Chociaż dzisiaj wychodząc nie czułem jakiegoś takiego specjalnie dużego, specjalnie niskiej temperatury. Jeszcze gdzieś tam w głowie trochę może lata jest, ale już nie. Kolory drzew, to wszystko, co się dzieje wokół nas, a nawet powietrze ma trochę inny zapach, mam takie wrażenie. No i też różne przypadłości zdrowotne się pojawiają, jak to zwykle jesienią. Teraz rok 1965, to był, proszę Państwa, gigantyczny przebój. Kilka milionów sprzedanych takich małych, siedmiocalowych płyt winylowych w Stanach Zjednoczonych. Wszyscy śpiewali tę piosenkę. Ona też stała się bardzo popularna w Europie. Dzisiaj już mało kto pamięta o zespole Sam, The Sham and The Pharaohs, no ale piosenka Woolly Bully myślę, że jest kojarzona.
1: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

No i taka ta zabawna pioseneczka Ule Bully o jakimś stworze, który ma dwie trąby i właściwie nie wiadomo, co to jest. W każdym razie to jest taka jakby mini rozmowa Mati i Hati. Ten tekst był tak niezrozumiały i dziwny w tamtych czasach, w 65 roku, że niektóre amerykańskie stacje w ogóle zakazały emisji tej piosenki, nie wiedząc, czy to czasem nie jest coś obraźliwego na przykład. W każdym razie, no, jak wiemy, zakazany owoc smakuje najlepiej i kiedy młodym ludziom czegoś się zabraniało, no to oni tej płyty szukali w sklepach, kupowali na potęgę. Pewnie też stąd ten ogromny sukces, jeżeli chodzi o sprzedaż piosenki Woolly Bully na 7-calowym singlu. Kolejny wielki przebój, ale w tej wersji może go państwo nie słyszeli.

No właśnie, bo to utwór My Guy, który dobrze znamy, utwór, który śpiewała Mary Wells w 1964 roku, sprawił, że wystrzeliła z ogromną popularnością. No ale tutaj akurat zaśpiewała Petula Clark. Państwo też zadzwonili i przypomnieli mi, że Whoopi Goldberg śpiewała tę piosenkę przecież w filmie Zakonnica w przebraniu i tam taka wersja gospel tego utworu rzeczywiście. No ale my słuchaliśmy wersji Petuli. Co do Whoopi Goldberg, to dawno jej nie widziałem w żadnym nowym filmie. Nie wiem, co się dzieje z nią jako aktorką. W każdym razie no, swego czasu bardzo popularna i taka aktorka, która grała naprawdę w wielkich kinowych przebojach. No i między innymi właśnie w tym filmie Zakonnica w przebraniu. To teraz przeniesiemy się do studiów, można powiedzieć, Polskiego Radia, bo to najpierw będzie studio S1, a potem studio Polskiego Radia i Telewizji w Łodzi. A przed mikrofonem pojawi się Zbigniew Wodecki. Zrobimy sobie taki przegląd trochę tych piosenek Zbigniewa Wodeckiego z orkiestrami. Dzisiaj dwa utwory, proszę posłuchać.

Zbigniew Wodecki w dwóch nagraniach, Słoneczny Wyż i Oczarowanie, to drugie nagranie tutaj zarejestrowane w Łodzi w naszym studiu dzisiaj imienia Henryka Dybicha, ale tutaj orkiestra zagrała właśnie pod dyrekcją maestro właśnie Henryka Dybicha. Zawsze przypominam się, znaczy zawsze, często przypominam się ta historia, którą powiedziała mi córka Zbigniewa Wodeckiego, Kasia Wodecka-Stabs, na temat jej taty rozmawialiśmy kiedyś przy okazji premiery jednej z płyt z takimi niepublikowanymi wcześniej nagraniami i opowiadała o tym, jak żył Zbigniew Wodecki, jak cały czas był zagoniony, jak cały czas był w trasie, ale zawsze miał w bagażniku mnóstwo nut, mnóstwo różnych takich rozpisanych partytur, także skrzypce woził ze sobą. Znał podobno w całej Polsce różnego rodzaju sklepy, które go interesowały, także z żywnością, czy też bary przy drodze. Wiedział, gdzie dobrze można zjeść i miał taki swój ulubiony sklep z rybami, proszę państwa. I kiedyś nie miał w co zapakować takiej ryby, więc wziął partytury i owinął rybkę. I tak zawiózł ją do domu. I podobno to było właśnie w stylu Zbigniewa Wodeckiego. Niespecjalnie przejmował się, co tam jest na tych kartkach. Ważniejsze byłoby opakować rybę i zawieźć ją do domu. Zbigniew Wodecki pewnie z orkiestrami jeszcze powróci w najbliższym czasie, a teraz przeniesiemy się do Wielkiej Brytanii, zespół The Animals.

0: misunderstood.
1: Don't let me be misunderstood, jak zaśpiewał Eric Burdon, zespół The Animals, oczywiście. Co to by była za niedziela, niedzielny poranek w Radiu Łódź bez piosenki z Jamesa Bonda?

0: Oczywiście Nancy Sinatra, żyje się tylko dwa razy. Do godziny 9 jeszcze nasz jesienny klasyk Addio Pomidory.
1: Minął sierpień, minął wrzesień, znów październik i ta jesień rozpostarła melancholii mglisty woal. Nie żałuję letnich dzionków, róż, poziomek i

Pojącej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomrę wciąż wasz świeży miąższ. Te witaminy przebogaty. Adio pomidory, adio utracone przez długie złe miesiące. Wasz zapach będę czuł

Owszem, była i dziewczyna, i miłości pajęczyna, co oplotła drżący dewu kwiaty naszych ciał. Porwał dziewczę z

Za mój zimowy stół nadchodzą znów wieczory sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży miąższ. Te witaminy przebogaty, addio pomidory, addio utracone przez długie złe miesiące, wasz zapis.

0: Autopromocja.
1: Masz 95 sekund na historię, wspomnienie, żart albo żeby zostać prowadzącym Radia Łódź. Świętujemy 95. urodziny i oddajemy głos słuchaczom. Co tydzień nowe zadanie, wyzwanie i szansa na nagrody. Nagraj głosówkę i wyślij ją przez stronę lub aplikację mobilną Radia Łódź. Szczegóły na radiołódź.pl. 95 sekund. Jedno radio. Twoja historia.
2: Jedna osoba?
3: Nuda.
2: Dwie osoby?
3: Zaczyna się.
4: Dwa głosy.
2: Dwa charaktery?
4: Jeden mikrofon.
2: Czyli duety.
4: W Radiu Łódź.
2: Bo kiedy spotykają się dwie osobowości,
3: nie wiadomo, kto kogo zagada.
2: Radio Łódź na dwa głosy.
4: Słuchaj.
2: I zobacz, co z tego wyjdzie.
3: Od poniedziałku do piątku po 9:00. Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Niektóre chwile zostają z nami na zawsze. Chlupot błotnistych kałuż, szelest jesiennych liści pod stopami, śmiech na rodzinnym spacerze. Widok, który sprawia, że każdy krok jest wart zachodu. Niezależnie od tego, co sprawia, że jesteś na świeżym powietrzu, odzież Regata towarzyszy Ci w każdej chwili od pokoleń. Dzięki czemu możesz skupić się na wspólnym tworzeniu wspomnień. Przygotuj się na zimę. Regata Great Outdoors. Odzież outdoorowa od 1981 roku.
6: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
7: Poznań, płatność zakończona.
8: Kraków, ruszamy dalej.
9: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla Twojego biznesu.
0: Po reklamie.
10: Minęła godzina 9:00. To jest Radio Łódź, Małgorzata Błażewicz. Zapraszam na wiadomości. Bezpieczeństwo uczniów tematem rządowej narady. Kolejny fragment zakładowej w Łodzi zamknięty dla ruchu. Blisko kilometr nowej trasy dla pieszych i rowerzystów w Bełchatowie. Temperatura maksymalna w regionie dziś do 15 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Ostatnie ataki w szkołach i fala dezinformacji. To temat spotkania szefa rządu z ministrami i przedstawicielami służb. Przed spotkaniem Donald Tusk mówił dziennikarzom, że służby na bieżąco monitorują sytuację.
11: Monitorujemy sytuację cały czas. W poniedziałek dzieci znowu idą do szkoły, więc musimy być bardzo dobrze na to przygotowani.
12: A jakie będą dalsze kroki? Tylko patrole policyjne czy coś jeszcze?
11: Za chwilę będziemy podejmowali decyzję.
10: W naradzie biorą udział ministrowie edukacji, spraw wewnętrznych i administracji, zdrowia oraz cyfryzacji. Obecny jest także koordynator służb specjalnych i przedstawiciele służb. W związku z ostatnimi incydentami w szkołach skontrolowano prawie 50 tysięcy placówek edukacyjnych. Funkcjonariusze zatrzymali 76 osób, które w internecie miały kierować groźby pod adresem nauczycieli i uczniów. Nowe utrudnienia na łódzkim Widzewie. Startuje kolejny etap remontu ulicy Zakładowej. Mimo że drogowcy cały czas pracują na fragmencie od Transmisyjnej do Józefiaka, to od poniedziałku rozpoczną się nowe utrudnienia. Wyremontowany zostanie odcinek od Józefiaka do Gajcego, mówi Tomasz Andrzejewski z Łódzkich Inwestycji.
13: Mieszkańcy zyskają zupełnie nowe sieci, zostaną też podłączeni do kanalizacji. Wybudujemy nową konstrukcję jezdni, powstaną chodniki, nowe latarnie, przystanki, aby ulica Zakładowa była bezpieczna i dostępna dla wszystkich. W ramach tych prac wyremontowana zostanie również ulica Tranzytowa.
10: W trakcie prac remontowany odcinek Zakładowej będzie całkowicie nieprzejezdny. Kierowcy będą musieli korzystać z objazdu ulicą Rokicińską. Prace na odcinku od Transmisyjnej do Józefiaka zakończą się jeszcze w tym roku, a na fragmencie do Gajcego w pierwszej połowie przyszłego roku. Przez remont swoje trasy zmienią autobusy linii 82.
14: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
10: Łódzka lekarka wróciła na blok operacyjny po ciężkim wypadku na autostradzie A1. 4 miesiące temu w samochód, którym podróżowała Izabela Gabrielczak, uderzyło auto jadące pod prąd. Chirurg szczękowo-twarzowa wraz z dwojgiem innych lekarzy wracała z konferencji naukowej. Wszyscy trafili do szpitala w bardzo ciężkim stanie. Życie lekarki uratowali specjaliści ze szpitala Kopernika w Łodzi. W wypadku zginął kierowca jadący pod prąd, a kilka dni później zmarł także profesor Marcin Kozakiewicz, ceniony chirurg i wykładowca. W Bełchatowie bezpieczniej dla pieszych i rowerzystów zakończyła się inwestycja przy ulicy Piłsudskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 476. Na odcinku od ulicy Dolnej do Pogodnej powstał blisko kilometr nowej drogi rowerowej i chodnika. Wybudowano także oświetlenie, odwodnienie, zatoki autobusowe i perony przystankowe. Przebudowano zjazdy, a przejścia dla pieszych zostały dodatkowo doświetlone, mówi Marcin Nowicki z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi.
4: Ścieżka nawiązuje od południa do istniejącej infrastruktury dla rowerzystów przy ulicy Pogodnej, od północy do wybudowanego w tym roku chodnika wiodącego od ulicy Dolnej w kierunku Dobrzelowa.
10: Koszt inwestycji to blisko 5 milionów złotych. Pieniądze pochodziły z budżetów województwa łódzkiego i miasta Bełchatowa. To nie koniec udogodnień dla pieszych i rowerzystów w regionie. Kolejna trasa powstaje w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 484 między Bełchatowem a Zelowem. Teraz już sport w Radiu Łódź i Robert Zwoliński.
8: Sponsorem wiadomości sportowych jest Veolia, producent i dostawca ciepła systemowego dla Łodzi.
15: W meczu 10. kolejki PKO Ekstraklasy Widzew Łódź zagra dzisiaj na wyjeździe z Piastem Gliwice. Łodzianie wygrali 5 ostatnich meczów ligowych z Gliwiczanami, w tym ostatnie niezwykle ważne na zakończenie poprzedniego sezonu. Trenerzy obu drużyn znają się też doskonale, bowiem prowadzący Widzew Mateusz Stolarski w Stali Rzeszów był kiedyś asystentem Daniela Myśliwca, też przecież byłego szkoleniowca Widzewa, a obecnie trenera Piasta. Natomiast obecny trener Łodzian Mateusz Stolarski podkreśla, że wie, na co uczulić swoich piłkarzy.
16: Jest jasne i klarowne, w jaki sposób trener Myśliwiec, w jaki futbol wierzy i jak chce grać. My staraliśmy się zrobić wszystko, żeby piłkarze czuli się przygotowani do tego spotkania i między innymi też rozmawialiśmy o sposobie pressingu Piasta.
17: Mamy planów i trenowaliśmy na to. Będziemy gotowi.
15: Dodaje grecki pomocnik Widzewa Janis Papanikolaou, zaznaczając jednocześnie, że Łodzianie skupiają się bardziej na sobie niż na rywalach. Początek meczu Piasta z Widzewem o 14.45, relacja tekstowa na radioloc.pl, a meldunki z Gliwicy w serwisach informacyjnych. Piłkarze UKS-u wracają na stadion Przelej Unii po blisko półtora miesięcznej przerwie. Rywalem w niedzielne popołudnie będzie Ruch Chorzów. Gospodarzy czeka na pewno trudny mecz, bo rywal, mimo że zajmuje niższe miejsce w tabeli pierwszej ligi, ma też spore aspiracje i do UKS-u traci zaledwie 3 punkty. Trener Łodzian Grzegorz Szoka ma nadzieję, że jego piłkarze powalczą przed własną publicznością o komplet punktów.
18: Chodzi o to, żeby w takim meczu, który jest przed nami, właśnie wyjść i walczyć o zwycięstwo, nie myśleć o tym, co się stanie, jeżeli mecz przegramy, tylko myśleć tylko i wyłącznie o tym, że chcemy wygrać i patrzeć pozytywnie, bo często tego brakuje. To nastawienie musi być takie bardzo mocno pozytywne i ofensywne, że tak powiem.
15: Mecz UKS-u z Ruchem rozpocznie się dzisiaj o 14.30. Jeśli gospodarze wygrają, awansują na pozycję wicelidera pierwszej ligi, a relacja tekstowa na radioloc.pl. Magdalena Fręch nie zagra w tenisowym turnieju WTA 1000 w chińskim Wuhan. Polka przegrała w decydującej rundzie kwalifikacji z Japonką Aoi Ito 6-7, 4-6. Wcześniej w kwalifikacjach oprócz Łodzianki odpadła także pochodząca z Poznania Magda Linet, a w turnieju głównym wystąpią zatem Iga Świątek i Maja Chwalińska. Hubert Hurkacz z kolei w Szanghaju walczy o 1/8 finału ATP 1000. No i jak na razie jest nieźle. Hurkacz w pierwszym secie z Chińczykiem Li Zhu prowadzi 4-2 z przewagą przełamania. Przed chwilą miał też okazję na drugie przełamanie, ale na razie w tym 7 gemie serwisowym Chińczyka jest 40-40. To będzie bardzo trudne zadanie, ale nie jest ono niemożliwe. Piotrkowia musi odrobić stratę aż 12 bramek z pierwszego spotkania w Lublinie, aby awansować do kolejnej rundy Ligi Europejskiej Piłkarek Ręcznych. Zespół Horacz Jupaski przegrał przed tygodniem z MKS-em aż 24-36. W awans wierzy jednak rozgrywająca piotrkowskiej drużyny Marcelina Polańska.
19: W piłce ręcznej wszystko jest możliwe, także my na pewno będziemy walczyć, gramy u siebie, więc naszym atutem jest nasz dom. Także na pewno zrobimy wszystko, żeby nadrobić te stracone bramki i wygrać to spotkanie.
15: A warto dodać, że Piotrkowia powróciła do europejskich pucharów po 19 latach. Początek dzisiejszego rewanżowego spotkania z MKS-em Lublin o godzinie 16 w hali Relax. Podsumowanie tego meczu i nie tylko w strefie kibica Radia Łódź po godzinie 18. Zapraszam.
20: Sponsorem wiadomości sportowych była Veolia, producent i dostawca ciepła systemowego dla Łodzi. Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
10: Niedzielny poranek w Łodzi i regionie pochmurny i chłodny. W Piotrkowie Trybunalskim, Kutnie, Zgierzu, Pawianicach, Tomaszowie Mazowieckim i na przykład w Wieluniu pogoda będzie podobna do tej łódzkiej, czyli maksymalnie do 15 stopni. Miejscami może przelotnie popadać deszcz. Po południu chmury zaczną się jednak rozsuwać i pojawi się trochę słońca, zresztą w Łodzi już zaczęło świecić. Wieczorem opady powinny ustąpić, temperatura spadnie do 7-9 stopni. Na razie więc jesień w wersji dość łagodnej, chociaż parasolkę warto mieć pod ręką.
20: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
21: Niedzielny poranek z Radiem Łódź w tonacji Sepi.

Na naszym zegarze równo 9 minut po godzinie 9 za radiowym oknem jakieś takie promienie słońca się pojawiły i to takie dosyć odważne. Bardzo się cieszymy z tego powodu. Do 10 piosenki sprzed lat. Oczywiście w tej godzinie też pojawi się Andrzej Pietrzak ze swoimi płytami, ale póki co Simon & Garfunkel. Bartosz Florczak, witam w drugiej godzinie audycji w tonacji Sepi.

Duet Simon and Garfunkel, Wendrin Cecilia, bestsellerowa płyta Bridge Over Troubled Water, oczywiście, która okazała się też ostatnią, jeżeli chodzi o studyjne tego duetu. Potem każdy z nich poszedł w swoją stronę, ale spotykali się raz na jakiś czas, chociażby w Central Parku, by zagrać duży koncert i też pojawiali się na swoich płytach Paul Simon i Art Garfunkel. Państwo dzwonią 606-787-7878, zamawiają piosenki na kolejne audycje, ale też informują mnie, że na przykład w jednej z piosenek, konkretnie chodzi o zespół The Animals, no wokalista tak nieczysto zaśpiewał, że słuchaczka prosi mi, żebym już więcej tej piosenki nie puszczał, bo uszy bolą. Don't let me be misunderstood. Dopytałem, czy pani w tym zakresie jest wykształcona. Okazuje się, że tak, więc nie będę dyskutował. Przez kilkadziesiąt lat nikt tego nie usłyszał chyba. Ale po tym czasie pani tu słuchaczka radia Łódź Erika Bardona lekko skorygowała. Oczywiście z przymrużeniem oka, ale może rzeczywiście tam są jakieś takie nieczyste dźwięki. Ja ich nie słyszę, ale podporządkuję się. Przynajmniej przez jakiś czas tego utworu nie będę prezentował. No to teraz do słuchacza, który drogą mailową zamówił dwa nagrania. Gail Garnett i Joni Mitchell. Tyle, że to będą ci... Tak, Gail Garnett zaśpiewa, ale inny utwór niż ten zamówiony. No a ten utwór Joni Mitchell, który miał być, to on będzie, ale w wykonaniu innego artysty. Więc trochę to wszystko pozmieniałem.

Nawet jest to trochę urocze, kiedy Bob Dylan próbuje śpiewać i stara się, aby jakaś melodia pojawiła się. Big Yellow Taxi oczywiście, czyli wielki przebój Joni Mitchell, która skomponowała tę piosenkę zaraz po tym, jak była zdaje się na Hawajach i tam spała w hotelu, przyjechała do tego hotelu nocą i nie widziała, jakie jest otoczenie tego miejsca, natomiast no, wydawało jej się, że skoro Hawaje, to będzie tak rajsko i pięknie, ale kiedy rano otworzyła, odsłoniła zasłony, otworzyła okno, to zobaczyła, że pod hotelem jest wielki, gigantyczny betonowy parking. No i tak sobie pomyślała, że no, trochę ta przyroda ucierpiała po to, aby właśnie stworzyć taki wielki betonowy parking i to była taka inspiracja do tego, aby napisać piosenkę o tym, że karczujemy, wycinamy i w to miejsce wstawiamy beton. No, o tym mniej więcej jest Big Yellow Taxi. No a wcześniej Gil Garnett z Kanady, We'll Sing in the Sunshine, ale ten drugi utwór zamówiony przez słuchacza, on się pojawi, proszę mi dać chwilkę. Na zegarze 20 już prawie, no 20 minut po godzinie 9. Tu Radio Łódź, audycja w tonacji Sepi. Za kilka minut w studiu pojawi się oczywiście Andrzej Pietrzak ze swoimi płytami, ale póki co jeszcze Skaldowie i Łucja Prus. Też prawie co roku ten utwór powraca.

0: Niedzielny poranek z Radiem Łódź w donacji SEPI.
1: Autopromocja.
2: Relacje i podsumowania meczów.
3: Rozmowy ze sportowcami.
4: Analizy z ekspertami.
2: O smutkach.
5: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
6: Krykund, poprzeczka!
3: O nadziejach.
7: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
8: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
4: I o sukcesach.
9: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
10: Paulina z Damaskiem, MVP tego meczu. PG Budowlani Łódź, mistrzem Polski.
2: Strefa kibica w Radiu Łódź.
3: Soboty i niedzielę.
4: Od 18 do 20.
2: Piotr Andrzejczak.
3: Michał Malinowski.
4: Robert Zwoliński.
2: Zapraszamy.
11: Łódź jest. Region też. Co słychać? Co się dzieje? Gdzie warto być i co warto wiedzieć? Masz to pod ręką w aplikacji Radia Łódź. Słuchaj na żywo, odkrywaj podcasty i sprawdzaj wiadomości. Aplikacja Radia Łódź. Łódź i cały region. Zawsze blisko.
1: Autopromocja. Reklama.
12: A gdyby tak zaśpiewać razem z całym województwem? Uczniowie szkół podstawowych, Radio Łódź zaprasza Was do wspólnego śpiewania. Przed nami jubileuszowa edycja radiościowego chóru Radia Łódź i wyjątkowe piosenki polskich artystów. Wybierzcie utwór, nagrajcie swoje wykonanie i wyślijcie wideo do 12 października na chór@radiolódź.pl. Na uczestników czekają wspaniałe nagrody. Regulamin i szczegóły znajdziecie na radiolódź.pl. Dołączcie do naszego chóru i świętujcie z nami 95. urodziny Radia Łódź. Patronatem honorowym objęli wojewoda łódzki, marszałek województwa łódzkiego i łódzki kurator oświaty.
13: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej, soczystej marakuji i kruchej, deserowej czekolady.
14: Egzotycznie świeże.
13: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
14: Słodkie, tak? Orzeźwiające? No jakże.
13: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
15: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
16: Dobrze.
15: 15 zł.
16: Lepiej.
15: 20 zł.
16: Najlepiej. Na Orlenie?
15: Ciepło.
16: Z kuponami?
15: Cieplej.
16: W Orlen witaj.
17: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
1: Po reklamie.

0: Nasze drugie spotkanie z cyklu Znajomi z Płyt w październiku. Witamy serdecznie w studiu Andrzeja Pietrzaka.
1: Witam Państwa.
0: I zgodnie z króciutką zapowiedzią sprzed tygodnia, dzisiaj sięgamy do muzyki z Anglii, czyli słynna angielska robota. To tylko powiedzmy, że to jest tytuł filmu. Z tego filmu sobie zaczerpnąłeś te nazwy tych naszych spotkań brytyjskich. No patrzę sobie na wykonawców, będzie dzisiaj bardzo ładnie.
1: Powojenna radziecka muzyka rozrywkowa zdominowana była przez kompozytorów o sprawdzonych nazwiskach, jak również przez orkiestry, które nie wykazywały najmniejszego odruchu w stronę maniery amerykańskiej. W 1961 roku brytyjski trębacz, puzonista Kenny Ball usłyszał podmoskiewskie wieczory, które włączył do swojego repertuaru. Płyta ta z kompozycją sołowiowa Siedoja błyskawicznie zdobyła światowy rozgłos. I wtedy to władze radzieckie, widząc modę światową na rosyjskość, podjęły decyzję o przystąpieniu do Międzynarodowej Konwencji Ochrony Praw Autorskich. Przed Państwem Kenny Ball ze swoimi jazzmanami w utworze Midnight Moscow.

0: Nawet się zastanawialiśmy, czy ten utwór zaprezentować, czy nie.
1: No
0: właśnie. Że niech pójdzie. Kenny Ball, Midnight Moscow. To tyle, jeżeli chodzi o tego artystę dzisiaj. No przed nami Helen Shapiro, o którą państwo też często proszą w telefonach. I też przypominałem ten film, w którym ona wzięła udział z Cliffem.
1: Zabawa na 102.
0: Tak, Zabawa na 102. No dobrze, to już ci oddaję, Andrzej, głos.
1: Ale to akurat nie z Cliffem Richardem, ale Cliff Richard dzisiaj wystąpi. 15-letnia wówczas Helen Shapiro po nagraniu Don't Treat Me Like a Child, czyli Nie Traktuj Mnie Jak Dziecko, i jej dwa kolejne nagranie You Don't Know, a później kompozycja Schroedera i Hawkera Walking Back to Happiness dotarły na sam szczyt brytyjskich list przebojów, a więc Helen Shapiro, czyli dziewczyna o wagnerowskim głosie, jak nazwał ją nieoceniony Lukian Kedryński, i Walking Back to Happiness.

0: To była Helen Shapiro, Walking Back to Happiness. Czyli mówisz, że ta zabawa 102 to bez Cliffa, tak?
1: Film. Tak.
0: A to nie wiem, dlaczego mi się to pomyliło. No ale dobrze, to na pewno Helen Shapiro tam
1: tak
0: występuje. Teraz co, wykonawca z Liverpoolu.
1: Oczywiście, Billy Fury.
0: Mniej znany niż jego koledzy, no ale...
1: No...
0: Ale swego czasu był popularny.
1: Tak, choć jego kariera przypadła na początek brytyjskiego rock'n'rolla, to jednak ten artysta stał się autorem dosyć patetycznych ballad, łączących literacki motyw odrzuconego kochanka z pełnym seks appealu głosu, co bardzo spodobało się od razu młodym angielskim nastolatkom. Zatem posłuchajmy go w utworze I Never Fall in Love Again, który błyskawicznie ugruntował jego pozycję na brytyjskiej scenie muzycznych lat 60.

0: Beer Fury z Liverpoolu, no to teraz jego starsi, chociaż może nawet nie starsi, on w Lenona wieku był mniej więcej.
1: Z niektórymi tak. 9 listopada Brian Epstein, właściciel sklepu z płytami North East Music Stores w Liverpoolu, w mieście skąd pochodził słuchany przed chwilą Beer Fury, przekracza progi Cavern Club. Wiedziony tam informacją jego młodej pracownicy, że Beatlesi to ci, którzy niemal codziennie przychodzą do jego sklepu i słuchają godzinami płyt, choć wcale ich nie kupują. A na dodatek według niej to są po prostu boscy chłopcy. Kiedy później udzielił pierwszego wywiadu dla radia BBC, opowiedział o ich pierwszym spotkaniu mniej więcej tak. Wyglądali dość nieporządnie. No, oczywiście nie nosili tak jak on garniturów, ale zaraz dodał, że wcale się tym nie przejmowali. Bardziej obchodziło ich własne brzmienie. Ich kolejne, drugie już spotkanie odbyło się na początku grudnia 1961 roku, gdzie ustalono, że on, znaczy Epstein, zostanie ich menedżerem. Ale zespół właśnie w tej chwili wyjechał do Hamburga i prosto z Hamburga posłuchamy ich w nagraniu Kansas City Hey Hey.
2: Kansas City, go George.

0: No jeszcze specjalnie zostawiliśmy troszeczkę tej atmosfery z Hamburga, gdzie występowali Beatlesi, Kansas City, Hey Hey. Oni później nagrali to na płycie Beatles for Sale.
1: No trochę już inna wersja.
0: Inna wersja i to taka płyta, która jakby się też nie ukazała, to by się tak naprawdę nic nie stało. No ale,
1: zatem,
0: ale się ukazała.
1: Tak, zatem Beatlesów mamy ponownie w Hamburgu, a tymczasem brytyjscy fani mocnego uderzenia mają, a może przeżywają, nową sensację. Jest nią przybyły niedawno z antypodów Frank Ifield. Ifield niedawno, co umieścił właśnie na brytyjskich listach swój pierwszy przebój, a kolejny właśnie piął się z rozmachem w górę i nazywał się Love Wessex Blues, a więc Frank Ifield.

0: Lovesick Blues, Frank Ifield. No i na koniec pozostaje nam jeszcze Cliff. Dzisiaj już wspomniany, ale w złym kontekście, jak się okazało przeze mnie. No to teraz już w dobrym, bo będą dwie płyty. Jedna to jest czwórka chyba, tak?
1: Tak.
0: A druga to jest Long Play When in Spain. No oryginalne wydania, przepiękne mono, kolorowe okładki, w niezłym stanie, jak to u ciebie zawsze. To opowiadaj. O, i ten pierwszy utwór to myślę, że wszystkim będzie znany.
1: A to z okazji, że 14 października 40 roku w Indiach urodził się właśnie Cliff Richard. Kiedy Cliff i jego cienie po raz pierwszy przyjechali do Polski, tuż przed wyjazdem na kolejne występy, tym razem do Islandii, Cliff udzielił krótkiego wywiadu redaktorowi Romanowi Waszko dla jego sztandaru młodych, mówiąc między innymi: jako 18-latek na urodziny dostałem gitarę i założyłem zespół. Byłem wtedy tam i gitarzystą, a zarazem wokalistą. Przypadkowo spotkałem dyrektora działu nagrań w wytwórni Kalambia i nagraliśmy dla niej piosenkę. To był Move It, pierwszy wielki ich przebój, a zespół nosił wówczas nazwę The Drifters. Następne pytanie, czy zastanawiał się razem z kolegami nad popularnością muzyki big beatowej, odpowiedział mniej więcej tak: młodzież lubi taką muzykę, bo jest bardzo prosta i komunikatywna, a przy tym łatwa w odbiorze. A więc z okazji kolejnych urodzin Cliffa Richarda, Sir Cliffa Richarda, dzisiaj po kolei Cliff Richard po hiszpańsku i w swoim języku.
0: Bardzo dziękujemy, Andrzej Pietrzak. Powróci za tydzień oczywiście znajomi z płyt, a my słuchamy Cliffa Richarda. Za tydzień usłyszymy się w takiej tonacji jesiennej, bluesowej.

Ależ to ładnie zagrało. Znajomi z płyt powrócą oczywiście za tydzień, a ja już Państwu bardzo dziękuję za to dzisiejsze poranne spotkanie. Mam już sporą też listę piosenek na kolejne audycje, za co też dziękuję. Przypominam, b.florczak@radiolot.pl to jest mój adres i tam też można składać zamówienia. Jeszcze po godzinie 20 dzisiaj usłyszymy się w audycji Veni Vidi Vinyl. Zagramy z czarnych płyt. A do godziny 10 Andrzej Zaucha, wczoraj rocznica jego śmierci. Bartosz Florczak, dziękuję, do usłyszenia.

0: Słuchasz Radio Łódź. Reklama. 30 lat jednej z najważniejszych płyt w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Anita Lipnicka rusza w wyjątkową, jubileuszową trasę. Już 22 października wystąpi w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Piosenki, które na zawsze zagościły w sercach słuchaczy. Poruszające aranżacje z udziałem smyczków i sekcji dętej. Zjawiskowa scenografia. Musisz tam być, bo...
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
6: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
7: Każdego dnia mierzam się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
4: Ogłoszenie społeczne.
8: Minęła godzina 10:00. Słuchają Państwo Radia Łódź, to kolejne wiadomości. Małgorzata Błażewicz, zapraszam. Ponad 100 zatrzymań po ostatnich incydentach w polskich szkołach. Od jutra mniej szkół z zawieszonymi zajęciami. Sulejów w Łódzkiem stawia na rowerzystów, kajakarzy i plażowiczów. Za chwilę szczegóły. W dzień zachmurzenie na ogół umiarkowane, miejscami przelotne opady deszczu. Ponad 100 młodych osób zostało zatrzymanych w związku z szerzeniem gruźb lub posiadaniem niebezpiecznych narzędzi. Poinformował o tym premier Donald Tusk podczas odprawy z udziałem ministrów i przedstawicieli służb poświęconej bezpieczeństwu w szkołach. Premier zaznaczył, że nie ma obecnie sygnałów wskazujących na zorganizowaną na dużą skalę akcję. Jak mówił, są to często spontaniczne zachowania. Mamy do czynienia z ponurą modą na przemoc, powiedział Tusk. Zwrócił uwagę na fascynację młodych ludzi przemocą w internecie.
9: Ta fascynacja i uczestnictwo w tych praktykach w sieci może doprowadzić do bardzo złych konsekwencji. No, między innymi z tego powodu ponad 100 młodych ludzi zostało zatrzymanych ze względu na szerzenie albo gruźb karalnych, albo posiadanie niebezpiecznych narzędzi.
8: Premier przyznał, że ostatnie incydenty wzbudziły duże emocje, zapowiedział dalsze monitorowanie sytuacji w szkołach. Poinformował także, że 10 tysięcy funkcjonariuszy będzie czuwać nad bezpieczeństwem placówek oświatowych. Działania mają być prowadzone także jutro. A szkoły wracają do normalnej pracy przy wzmożonych środkach bezpieczeństwa. Wiceministra edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz mówiła podczas odprawy z premierem, ministrami i szefami służb, że w piątek zajęcia zawiesiło 59 szkół, ale jutro ta liczba będzie zdecydowanie mniejsza.
10: Jeżeli chodzi o poniedziałek i wtorek, czyli 12 i 13 października, mamy informację, że tylko w 9 szkołach w mieście i gminie Wyszków zostaną zawieszone zajęcia.
8: Premier Donald Tusk zadeklarował, że także w najbliższych dniach w szkołach będą obowiązywać zaostrzone środki bezpieczeństwa.
0: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
8: Od poniedziałku kolejne utrudnienia na ulicy Zakładowej w Łodzi. Drogowcy rozpoczną remont ponadkilometrowego odcinka od Józefiaka do Gajcego. Fragment ten zostanie całkowicie zamknięty dla ruchu. Kierowcy pojadą objazdem przez Rokicińską, a autobusy linii 82 zmienią trasę. Prace potrwają do połowy przyszłego roku. Wcześniej, bo jeszcze w tym roku, ma zakończyć się remont odcinka od Transmisyjnej do Józefiaka. Czas na nowego prezydenta Ukrainy. Tak twierdzi Donald Trump. Amerykański przywódca oskarżył Wołodymyra Zełenskiego o destabilizowanie światowego rynku paliw przez ataki na rosyjskie rafinerie. Trump twierdzi, że ukraiński prezydent mógł już zakończyć wojnę, ale nie chce tego zrobić. Wcześniej ogłosił porozumienie z Władimirem Putinem w sprawie dostaw rosyjskiego oleju napędowego. Sulejów inwestuje w rozwój turystyki. Burmistrz Sulejowa Dorota Jankowska podpisała umowę na realizację dwóch ważnych inwestycji. Pierwsza obejmuje budowę trasy pieszo-rowerowej od drogi krajowej nr 12 przez Murowaniec do Barkowic. Druga inwestycja dotyczy zagospodarowania terenów rekreacyjnych w Barkowicach. Zaplanowano tam plaże, pomosty, przystań kajakową, zaplecze sanitarne oraz miejsce pod gastronomię, mówi burmistrz Sulejowa Dorota Jankowska.
11: Dzięki tej inwestycji mieszkańcy i turyści zyskają bardziej dostępną, wygodną, bezpieczną przestrzeń do aktywnego wypoczynku. Tworzymy te zmiany z poszanowaniem przyrody i wyjątkowego charakteru tych miejsc.
8: W planach jest także budowa wieży widokowej. Obecnie trwa przetarg na jej realizację. Cały projekt rozwoju turystyki w gminie Sulejów jest wart ponad 12,5 miliona złotych. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 11.
12: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
8: Niedziela w Łodzi i regionie zapowiada się całkiem przyjemnie, choć na wielkie ciepło raczej nie mamy co liczyć. Teraz w Łodzi około 10 stopni, z każdą godziną będzie jednak trochę cieplej. Po południu termometry pokażą maksymalnie 13 stopni. W Piotrkowie Trybunalskim, Skierniewicach, Sieradzu, Kutnie, Bełchatowie, Wieluniu, Radomsku i Tomaszowie Mazowieckim od 12 do 15 stopni. Chmury będą się przeplatać ze słońcem, a większych opadów na razie nie przewidujemy.
12: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
13: Książkomania.
14: Anna Groblińska, Patrycja Wojsznis. Dzień dobry. Jak zwykle kilka wątków pojawi się w naszej książkomanii w Radiu Łódź. Natomiast najwięcej miejsca poświęcimy dzisiaj książce, kolejnej już książce popularnej pisarki Agnieszki Lis. Ta publikacja poświęcona jest XIX-wiecznej kompozytorce Tekli Bondarzewskiej-Baranowskiej.
15: No moim zdaniem to niezwykle ciekawe, że z takiego poziomu, w którym nikt nie chce cię wydać, czyli jakby no, jest to dzisiejsze przełożenie na samowydawców książkowych, ona stała się taką gwiazdą. I to w ciągu zaledwie paru lat.
14: I tak ogromną popularność odniósł, czy taką popularnością cieszył się, bo już chyba ostatnio mniej jest popularny, utwór Modlitwa Dziewicy. O tym między innymi w audycji, która właśnie się rozpoczyna.

0: To bardzo ważne dla nas w Radiu Łódź i dla naszych słuchaczy, dla słuchaczy Książkomanii, jak sądzę, że tegoroczna nagroda Nike przed tygodniem została wręczona Szczepanowi Twardochowi. I również w plebiscycie czytelników zwyciężyła książka Nul, czyli historia konia, historyka z Warszawy, który wyjeżdża walczyć po ataku Rosji na Ukrainę. Ale równie ważne dla nas jest to, że ukazała się książka Dariusza Apostolskiego i Kamila Kijanki, naszych kolegów, wciąż albo kiedyś związanych z Radiem Łódź. Książka Widzewski charakter o Krzysztofie Surlicie, legendarnym piłkarzu związanym z Widzewem Łódź. Wczoraj była długa rozmowa Piotra Andrzejczaka w audycji sportowej z autorami książki, ale w naszej Książkomanii musimy koniecznie choćby fragment tej rozmowy przedstawić. Zaczyna Dariusz Apostolski.
1: Nie chodziło nam o zaspokojenie swojego ego, ale jesteśmy zadowoleni z pracy, którą włożyliśmy, z tego, że bardzo uczciwie podeszliśmy do tematu i wielu ludzi opowiadało nam o Krzysztofie. Dotarliśmy do najważniejszej rzeczy. Przy tworzeniu tej książki okazało się po pół roku pisania, że żona Krzysztofa, pani Bożenna, ma jego pamiętniki, co nam strasznie ułatwiło.
2: O czym pewnie nikt nie wiedział, że
1: on,
2: że on pisał pamiętniki.
1: Pisał pamiętniki od pierwszych dni swojej kariery.
2: Z tego, co pamiętam, to nie wyglądało, że piłkarze wtedy grający pisali pamiętniki.
3: W ogóle... Dziś to się nazywa Instagram.
2: No to tak, ale to nie to samo. To jest absolutnie nie, bo Instagram jest ogólnodostępny jednak dla tych, którzy mogą, a pamiętniki są raczej to taką intymną formą zapisywania rzeczywistości. Nie wiem, kto był, pewnie Darek był pomysłodawcą, ale dlaczego akurat z tych...
3: Okazuje się jednak, że nie.
2: Że nie, ale to właśnie dlaczego z tych wszystkich, no bo zakładamy, zostamy przy Widzewie, z tych wielkich postaci Widzewa, no z lat, kiedy Krzysztof Surlit grał w Polsce i otarł się o reprezentację i strzelał te bramki, które pamiętają pewnie tacy starsi kibice, bo ci nowsi to mogą sobie zobaczyć w internecie, jeżeli w ogóle są zapisy tych spotkań. Skąd w ogóle Krzysztof Surlit?
3: To tutaj uzupełnię, jeżeli mogę, że pan Wiesław oczywiście siłą rzeczy także pojawia się w tej książce. No dwóch braci z regionu łódzkiego z takimi sukcesami.
2: Ale jest, powiedzmy, bohaterem drugiego planu w tej sytuacji.
3: Na pewno. Sytuacja wyglądała w ten sposób, że kiedy przygotowywaliśmy poprzednią książkę Łódzka scena młodzieżowa lat 60., to już z tyłu głowy, wiedząc, że nam się dobrze współpracuje, zastanawialiśmy się nad tym, aby napisać książkę sportową. No i od razu tak naprawdę, kiedy pan redaktor zapytał mnie, kogo moglibyśmy opisać, bez wahania odparłem i to jest tak było po prostu. Krzysztof Surlit z kilku powodów. Kiedy 12 lat temu zaczynałem przygodę z dziennikarstwem, w ogóle nawet nie marzyłem, żeby pisać książki, popełniłem artykuł właśnie o Krzysztofie Surlicie, kiedy przyjechałem tutaj do Łodzi, zacząłem chłonąć tę historię futbolu i te wielkie postaci. No przeczytałem o człowieku, który strzelał gole z Manchesterem United, z Juventusem na poziomie półfinału Pucharu Mistrzów. No zadziałało to na wyobraźnię. I co ciekawe, wtedy tytuł tego artykułu brzmiał Krzysztof Surlit, widzewski charakter i taki też jest tytuł książki.
0: Czym podpadli Krzysztofowi Surlitowi Zbigniew Boniek i Włodzimierz Smolarek? Kto z drużyny stracił przytomność po tym, jak posłana mu przez Surlita bomba trafiła go w głowę? I od którego słynnego gracza Barcelony Surlit kopał piłkę mocniej? O tym między innymi w książce Widzewski charakter.

0: I wypuść.
1: Łączymy się teraz z popularną autorką Agnieszką Lis, aby porozmawiać o jednej z najnowszych jej książek. Dzień dobry pani Agnieszko.
2: Dzień dobry państwu, dzień dobry pani Aniu.
1: Warto przypomnieć, że pani porusza się wśród różnych gatunków literackich i wrzesień przyniósł nam thriller mroczny, o którym może potem troszkę nam pani opowie, a ja chciałam skupić się na książce Przemilczana, arcyciekawej opowieści o Tekli Bondarzewskiej Baranowskiej. Przypomnijmy, że to jest kompozytorka między innymi Modlitwy Dziewicy, utworu granego właściwie na całym świecie i bardzo lubianego, zwłaszcza przez pianistów amatorów. Utwór bardzo znany, a jednak pani zatytułowała swoją książkę Przemilczana. Dlaczego?
2: No właśnie, utwór bardzo znany w połowie XIX wieku i jeszcze, no powiedzmy, na przełomie XIX i XX wieku. Dzisiaj, owszem, trochę znany, ale tylko trochę, a kompozytorka, jej nazwisko jest kompletnie zapomniana.
1: Właściwie dopiero w 2012 roku pierwsza płyta polska z utworami Tekli Bondarzewskiej się ukazała.
2: Pierwsza płyta z utworami Bondarzewskiej ukazała się, o ironio, w Japonii. W Polsce ukazała się płyta profesor Marii Pomianowskiej z aranżacjami utworów Tekli Bondarzewskiej Baranowskiej. Więc no, niestety nie możemy powiedzieć, że my w Polsce kultywujemy w jakikolwiek sposób pamięć Tekli Bondarzewskiej Baranowskiej. Zrobiła to Japonia.
1: A jak pani natknęła się, czy może jak pani wyszukała materiały, bo ta książka jest bardzo bogata w obyczajowe tło, szczegóły historyczne, czuć w niej taki research porządny. Jak to było?
2: Materiałów o Tekli Bondarzewskiej Baranowskiej prawie nie mamy. Gdyby zebrać fakty, które znamy z jej życia, wystarczyłoby ich na może dwa rozdziały i to raczej cieniutkie. A bardzo zależało mi na tym, żeby przybliżyć jej postać, żeby ona nie zginęła w mrokach historii. Zatem pokusiłam się właśnie o taki research, czyli o takie podejście, o jakim pani wspomniała, czyli no, na tyle, na ile potrafiłam, dobre przedstawienie tła kulturowego ówczesnego okresu. My nawet nie wiemy, kiedy to wiemy, ale nie wiemy, gdzie Tekla Bondarzewska-Baranowska się urodziła. Mamy dane źródłowe, archiwalne dokumenty, które nie są jasne. Więcej powodują pytań niż dają odpowiedzi. Wiemy, że mieszkała przez jakiś czas już jako mężatka na warszawskim Muranowie. Mamy dzisiaj tam kawiarnię o nazwie Tekla na skwerze Tekli Bondarzewskiej-Baranowskiej, a że dzieje się to wszystko vis-a-vis dosłownie Parku Krasińskich, więc możemy założyć, że Tekla do tego parku chodziła na spacery, że chodziła do tamtejszej cukierni, że interesowała się tym, co działo się w Warszawie, że wtedy pierwsze latarnie gazowe rozświetliły ulice. Więc pozwoliłam sobie ten kontekst historyczny włożyć w książkę, bo tak jak wspomniałam, materiałów źródłowych praktycznie nie ma. Wiele z nich, albo właściwie wszystkie nam dostępne na ten moment, wykorzystała w swojej pracy badawczej dr Beata Michalec, która zgodziła się na to, żebym z tych materiałów korzystała. Więc co mogłam prawdziwego, włożyłam w tę książkę. Czego nie wiedziałam i nie miałam jak pozyskać tej wiedzy, no, spróbowałam sobie wyobrazić i w ten sposób przybliżyć Teklę Bondarzewską-Baranowską nam dzisiaj, czytelnikowi, ale w ogóle nam wszystkim.
1: Powiem pani, że ja to bym pojadła tego szczupaka albo tych zacierek spróbowała, czy klusek kładzionych, owoców, mięsa, kaszy gryczanej. O modzie również pani pisze tamtego czasu. Mamy taką wypowiedź, to chyba mówi mama Tekli, czyli też Tekla, bo tak, Lunia, tak, to córka była Tekli. Mamy wreszcie barwy i wzory. Mówi do swojej matki Anny, można się cieszyć. To są wszystko rzeczy oparte też na badaniach epoki, prawda?
2: Tak. Oczywiście kuchnia mazowiecka tamtego okresu, moda, ona się w tamtym czasie zmieniała z tego takiego sznytu napoleońskiego, empirowego, troszkę się talia kobieca obniżała, właśnie zmieniały się wzory, pojawiały się kolory, więc no starałam się o tym wszystkim napomknąć, żeby właśnie pokazać ten kolor epoki.
1: Mamy też i bardzo ciekawą sytuację historyczno-polityczną i takie pęknięcie w rodzinie Tekli, której ojciec był, no, można go nazwać lojalistą, prawda? Taką miał postawę.
2: On był, powiedzmy to wprost, on był carskim policjantem.
1: Carskim policjantem. Uważał, że trzeba się wpisać w te struktury carskie, urzędnicze.
2: Tak, on zresztą mąż Tekli Bondarzewskiej-Baranowskiej był carskim wojskowym. To jakby rodzinnie gdzieś tam poszło w tę stronę, natomiast...
1: A to nie był, no to nie był wybrany jej serca też, można zdradzić to.
2: Ale my tego nie wiemy. To tak chciałam tylko powiedzieć,
1: To już pani koncept, tak? Ze
2: to jest mój
1: na,
2: koncept.
1: Może postawę po mamie, prawda?
2: Ze względu na postawę po mamie, rodzina miała tradycje ziemiańskie, więc możemy założyć, że miała w sobie taki rys patriotyczny i takiej niezgody na zabory i na to, że Polska nie była Polską, że Polski nie było. Natomiast no, uznałam, że warto pokazać taką pewną rozbieżność pomiędzy tym, co byśmy chcieli, a taki konformizm ojca Tekli, który mówi, ale przecież trzeba żyć. Ja mam dwie córki, potem syna, ja muszę utrzymać rodzinę, ja muszę wychować dzieci, wydać córki za mąż, więc muszę postępować tak, żebym był w stanie to zrobić. Nie będę was narażał na życie w tułaczce, co przecież wiadomo, że gdyby się buntował wobec władzy carskiej, mogłoby nastąpić. Natomiast ten mój koncept, że mąż Tekli Bondarzewskiej-Baranowskiej, Jan Baranowski, nie był wybrankiem jej serca, on ma uzasadnienie o tyle, że ona wyszła za mąż bardzo późno.
1: Bo miała 29 lat, jak na owe czasy to było późno.
2: Na tamte, tak, na owe czasy. Oczywiście jak na tamte czasy ona była starą panną. Nie wiemy nic ani o jej wcześniejszych adoratorach, ani o jej wcześniejszych uczuciach, emocjach, miłościach. No więc możemy założyć, tak sądzę, że coś się wydarzyło w tym zakresie w jej życiu, co możemy sobie tylko wyobrażać. No więc ja pozwoliłam sobie wyobrazić jej uczucia, nie wiedząc o tym, jak rzeczywiście to małżeństwo wyglądało od środka, no bo tego po prostu nie wiemy.
1: Natomiast ta kompozycja Modlitwa Dziewicy skrywa w sobie no tak głębokie emocje, taką melancholię i gdzieś można się domyślać, że wynikała z osobistych przeżyć. Natomiast jakie tam pani w tle umieściła sytuację, to tego nie będziemy mówić. Dobrze?
2: Nie będziemy mówić, ja tylko powiem jeszcze jedną rzecz, że jeśli ktoś z państwa oglądał już lub będzie oglądał, ma zamiar oglądać nową ekranizację Lalki, to tam w jednej ze scen słychać Modlitwę Dziewicy.
1: To jest pierwsza część rozmowy z Agnieszką Lis. Jeszcze chcemy pomówić o książce Przemilczana.

0: Autopromocja.
1: Masz 95 sekund na historię, wspomnienie, żart albo żeby zostać prowadzącym Radia Łódź. Świętujemy 95. urodziny i oddajemy głos słuchaczom. Co tydzień nowe zadanie, wyzwanie i szansa na nagrody. Nagraj głosówkę i wyślij ją przez stronę lub aplikację mobilną Radia Łódź. Szczegóły na radiołódź.pl. 95 sekund. Jedno radio. Twoja historia.
2: Trzeszczy niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
3: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
2: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał: skup się, posłuchaj uważniej.
3: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
4: Veni, vidi, vinyl. Zawsze w niedzielę o 20:00.
3: Bartosz Florczak,
2: Marcin Tercjak.
3: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Każde dziecko pragnie usłyszeć: czekaliśmy właśnie na ciebie. Pragnie zasnąć, czując się bezpiecznie i budzić się z uśmiechem, wiedząc, że jest kochane. Adopcja daje szansę, by takie marzenia stały się codziennością. Otwórz serce, poznaj ideę adopcji, bo najpiękniejszy dom buduje się z miłości. Adopcja. Daj dziecku doma. Dowiedz się więcej na stronie www.roa-łódź.pl. Kampania realizowana w ramach projektu Razem wspieramy adopcję, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Funduszu Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
6: Niektóre chwile zostają z nami na zawsze. Chlupot błotnistych kałuż, szelest jesiennych liści pod stopami, śmiech na rodzinnym spacerze. Widok, który sprawia, że każdy krok jest wart zachodu. Niezależnie od tego, co sprawia, że jesteś na świeżym powietrzu, odzież Regata towarzyszy Ci w każdej chwili od pokoleń. Dzięki czemu możesz skupić się na wspólnym tworzeniu wspomnień. Przygotuj się na zimę. Regata Great Outdoors. Odzież outdoorowa od 1981 roku.
7: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
8: Poznań, płatność zakończona.
9: Kraków, ruszamy dalej.
10: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla Twojego biznesu.
0: Po reklamie.
4: Książkomania.
11: Stawiam teraz słuchaczy Radia Łódź przed wyborem. Drodzy Państwo, można posłuchać ciągu dalszego rozmowy. Można także postarać się o książkę, a potem dołączyć do grona słuchających. Trzeba skorzystać z adresu studio@radiolódź.pl, a zapytam także o tytuł związany z tematyką muzyczną. I w dodatku był to tytuł przedstawiony w naszej książkomanii, tylko wtedy, kiedy nieco później jeszcze ukazywała się w poprzedniej ramówce w Radiu Łódź. Otóż proszę nam napisać, komu poświęcona jest publikacja Przedpiekle sławy autorstwa Piotra Wita. Agnieszka Lis przy naszym telefonie. Przypomnę, że rozmawiamy o książce Przemilczana. To jest powieść poświęcona Tekli Bondarzewskiej-Baranowskiej. Wiemy już od autorki, że w dużej mierze ta powieść oparta jest na nielicznych faktach, jakie można ustalić dotyczących losów bohaterki tej książki. Natomiast mamy tam także, oczywiście, że warstwę fikcyjną, mamy także fabułę, która prowadzi nas przez zarówno osobiste losy, jak i sytuację społeczno-polityczną w Polsce w XIX wieku. To jest moment ciekawy i trudny zarazem, bo mamy czas Królestwa Kongresowego. To już jest po klęsce Napoleona, takie określenie pojawia się, Napoleona, który Polakom się przysłużył, a jednocześnie można powiedzieć, że wydrenował naród. No i taki też stosunek do sprawy ma ojciec Tekli.
12: Tak, taki ma stosunek do sprawy ojciec Tekli. On uważa, no i chyba ma ku temu pewne podstawy, że Napoleon wydrenował nasz naród nie tylko od strony tej siły walecznej, tej męskiej, ale także, bardzo kolokwialnie mówiąc, z pieniędzy. Dla Polaków przejście wojsk Napoleona było po prostu bardzo kosztowne. I ojciec Tekli ustawił się w takim stosunku do władz carskich, że nie warto się przeciwko nim buntować. My i tak przeciwko nim nic nie osiągniemy. Lepiej funkcjonować w tych strukturach i czerpać z tego takie korzyści, jakie w tym konkretnym momencie są możliwe. Ale ponieważ on wiedział mniej więcej, no, był dosyć wysoko postawionym urzędnikiem w Policji Carskiej, zresztą awansował, był odznaczany, dostał medal. On wiedział, co tam się dzieje, wiedział oczywiście więcej niż był w stanie powiedzieć lub mógł powiedzieć. I tuż przed powstaniem listopadowym, nie mamy ku temu dowodów, ja to wymyśliłam, ale wyobrażam sobie, że tak by postąpił dobry ojciec i mąż, wysyła rodzinę, żonę i dwie córki do swoich teściów, chroniąc je w ten sposób przed zamieszaniem związanym z powstaniem listopadowym, które zresztą dla Tekli miało pewien jeszcze dodatkowy wymiar, bowiem Tekla Bondarzewska-Baranowska miała takich kilka, no użyję, wybaczcie Państwo, takiego słowa, niefartów w życiu. Otóż ona urodziła się w okresie, w którym no w ogóle kobiety mogły nie za wiele. Oczekiwano od nich, że będą grzecznymi córkami, posłusznymi żonami, dobrymi matkami, sprawnymi paniami domu.
9: Tutaj pozwolę sobie wtrącić się, bo z jednej strony na korzyść ojca Tekli przemawia to, że on miał zamiar kształcić córki, obie tak sobie postanowił, ale z drugiej strony to wykształcenie kobiet w ówczesnym czasie to było zupełnie inne niż wykształcenie mężczyzn.
12: No właśnie. I tu właśnie o tym chciałam powiedzieć, bo ta druga rzecz, która no nie przysłużyła się Tekli, jest taka, że właśnie po powstaniu listopadowym władze carskie zlikwidowały jakiekolwiek systemowe szkolnictwo muzyczne w Polsce. Wcześniej istniał Instytut Dramatyczny, w nim były pewne elementy edukacji muzycznej związane przede wszystkim ze śpiewem, z deklamacją, ale były. A po powstaniu listopadowym wszystko absolutnie zostało zlikwidowane. Więc czas, w którym ona mogła się kształcić, no, pozostawał tym czasem, w którym tego kształcenia nie było. Instytut Muzyczny Apolinarego Kąckiego powstał dopiero w roku śmierci Tekli. Więc ona dokładnie żyła w tym momencie takiej pustki edukacyjnej. Mogła się kształcić wyłącznie bądź na pensji, nie wiemy, czy na nią uczęszczała, ale jeśli uczęszczała, to na pensji, bądź też na lekcjach prywatnych, ewentualnie na jednym i drugim. I trzecia rzecz, która też jej karierze się nie przysłużyła, to było to, że to był okres Chopina, czyli giganta fortepianu, giganta muzyki, który no, na wszystkich rzucał cień. I tutaj salonowa twórczość kompozytorki, nie dość, że kobiety, to jeszcze niewykształconej, no, nie miała szansy spotkać się z wielkim uznaniem. Przy czym mówimy o uznaniu krytyków, nie publiczności, bo ta pokochała Teklę absolutnie bezgranicznie. Henryk Sienkiewicz w swoich listach z Ameryki pisał o tym, że tutaj z każdego okna dobiega modlitwa dziewicy, bo każda egzaltowana panna ma ambicje, aby ten utwór wykonywać zupełnie tak jak u nas. Więc jak widać, popularność tego utworu nie jest tylko czczą opowieścią. Tak było naprawdę. Tekla sprzedała modlitwy dziewicy swojego wydruku nut około, uwaga, 1 000 000 egzemplarzy.
9: A przecież ona miała opory w ogóle przed tym, żeby to drukować, prawda? Bo uważała, znaczy, to chyba pani wymyśliła, że tylko mówię o książce właśnie, tak, że miała pewne opory, bo z osobistych przeżyć ten utwór wynikał.
12: Tak możemy przypuszczać, tak pozwoliłam sobie przypuszczać, natomiast co ciekawe, no, zakładam, że miała opory takie, jak ma każdy twórca, który przeżywa męki twórcze związane z tym, ach, czy ja napisałem, zrobiłem, namalowałem coś dobrze czy niedobrze. Generalnie tak sądzę, że w większości przypadków z czasem przychodzi pewna pewność siebie i przekonanie o tym, że to, co robię, robię dobrze. Początki zawsze bywają podszyte pewną nieśmiałością, zawsze albo prawie zawsze. Ale musimy powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Jeśli nawet przeżywała te męki, to z drugiej strony musiała mieć w sobie niebywałe parcie na muzykę, potrzebę dzielenia się tą muzyką, pragnienie pisania owej muzyki. Musiała mieć też wsparcie w rodzicach, dlatego że jej pierwszy utwór został wydany jej własnym sumptem. Mówiąc inaczej, żaden księgarz, żaden wydawca, mówiąc dzisiejszym językiem, nie zdecydował się na sfinansowanie wydania utworu nieznanej dziewczyny. Jej rodzina, no bo przecież nie Tekla, przecież ona swoich pieniędzy nie miała, zdecydowała się sfinansować to wydanie. Co oznacza, że no musiała mieć to wsparcie i to silne, niezwykle silne pragnienie tworzenia w sobie i dzielenia się tym, co stworzyła. No moim zdaniem to niezwykle ciekawe, że z takiego poziomu, w którym nikt nie chce cię wydać, czyli jakby no, jest to dzisiejsze przełożenie na samowydawców książkowych, bądź na ten taki tryb vanity wydawania z tak zwanym współfinansowaniem, ona stała się taką gwiazdą i to w ciągu zaledwie paru lat. Z takich ciekawostek mogę jeszcze powiedzieć, że po śmierci Tekli Bondarzewskiej-Baranowskiej wydawcy zarówno niemieccy, jak i francuscy zwrócili się do rodziny Tekli z pytaniem, czy są jeszcze jakieś utwory, które pozostawiła, które można by wydać. No, rodzina oznajmiła, że takich utworów nie ma, że nie pozostawiła po sobie żadnej niewydanej spuścizny kompozytorskiej. I w tym momencie zaczęły się dziać rzeczy dziwne, bowiem niemalże masowo zaczęły ukazywać się nowe kompozycje Tekli Bondarzewskiej-Baranowskiej na świecie. Oczywiście one nie zostały napisane przez Teklę. Wydawcy tylko użyli jej nazwiska po prostu po to, żeby lepiej sprzedać wydawane przez siebie utwory. Natomiast to tylko pokazuje, proszę Państwa, że dzisiejsze pojęcie, mówiąc angielsko, ale to chyba już weszło do naszego języka, tak zwanego fejku, wcale nie jest współczesnym wynalazkiem.
11: Przypominamy, Przemilczana to jest tytuł książki o Tekli Bondarzewskiej. Natomiast proszę nam na zakończenie jeszcze powiedzieć kilka słów o tym mrocznym thrillerze, który teraz jesienią się ukazał. Czy właściwie z końcem to lata?
12: Tak, 9 września miał premierę Odwet. To jest kryminał, pierwszy tom serii kryminalnej, rzeczywiście mrocznej. Bohaterką jest Barbara Szałecka, komisarz warszawskiej policji. Również kobieta w trudnym męskim środowisku, która musi pokonać wiele problemów związanych z pewnymi uprzedzeniami płciowymi, wprost mówiąc. Barbara Szałecka boryka się tutaj z bardzo trudną sprawą, mianowicie sprawą porwań dzieci. I naprawdę w tej sprawie nic nie jest oczywiste. Musimy sięgnąć wstecz i to kilka pokoleń wstecz, żeby w jakikolwiek sposób te nitki powiązać. Niemniej Barbara Szałecka jest osobą bardzo silną, owszem dość kontrowersyjną, ale bardzo śmiało dążącą do swojego celu i przekonaną o swoich racjach. Jest błyskotliwa, bardzo inteligentna i bezkompromisowa, co oczywiście irytuje jej otoczenie, ale też powoduje, że jest niezwykle skuteczna. Czytelniczki piszą mi, że ta książka jest nieodkładalna i no, mam nadzieję, że Państwo zechcecie się o tym przekonać.
11: Agnieszka Lis, bardzo dziękujemy za spotkanie.
12: Bardzo serdecznie dziękuję Pani i dziękuję Państwu.

Rozwiązujemy nasz konkurs przed piekle sławy. Mówi rzeczywiście o Fryderyku Chopinie i o tych pierwszych miesiącach jego pobytu w Paryżu. Sporo jest odpowiedzi. Pierwsza napisała pani Katarzyna, której serdecznie gratulujemy, bo jest laureatką konkursu. Właśnie odpisałam. Pozdrawiam natomiast wszystkich uczestników naszej książkowej zabawy. A teraz chcę powiedzieć o jeszcze jednej publikacji, naprawdę bardzo ciekawej, a związanej z postacią Agnieszki Osieckiej. Ostatnio powraca w książkomanii jako temat właśnie Agnieszka Osiecka za sprawą kolejnych publikacji, a tym razem wymiana listów Agnieszki Osieckiej i Jerzego Giedroycia. To bardzo ciekawy związek, który właściwie na wymianie listów się zakończył, ale jakaż to wymiana, jakaż barwna, jakaż ciekawa. A 9 października minęło 90 lat od urodzin jednej z najbardziej cenionych polskich poetek, autorek tekstów, piosenek. Poza dziełami literackimi ukazały się dzienniki Agnieszki Osieckiej, jej notatki, listy ostatnio i biografia, która zaplanowana jest na 3 tomy. I wydawać by się mogło, że o jej życiu wiemy już wszystko. Tymczasem listy rozgrymaszone pokazują zupełnie nowy, niemal nieznany obszar jej życia. Właśnie związek z redaktorem paryskiej kultury Jerzym Giedroyciem. W lecie 1957 roku Agnieszka Osiecka ruszyła autostopem z południa Francji, gdzie z grupą studentów pracowała przy winobraniu, do Maison Lafitte, siedziby paryskiej kultury, aby dostarczyć przemycony przez granicę rękopis cmentarzy Chłaski, a mieszkańcy domu zachwycili się Agnieszką z pełną zresztą wzajemnością. I tak cała historia się zaczęła. Przypomnę tytuł listy: Rozgrymaszone, premiera już 13 października.

Zaproponuję jeszcze jedną dzisiaj książkę do zdobycia. To jedna z nowości świeżutkich domu wydawniczego Rebis. Wiktor Suworow, Bożek na Kurchanie ze Stalinem na okładce. Przełożyła rzecz na język polski Anna Pawłowska. Wiktor Suworow, zresztą Rebis tutaj umieszcza taką adnotację. Wielki powrót Wiktora Suworowa. Autor analizuje wydarzenia sprzed ponad 80 lat i znajduje zaskakujące analogie do ogólnej sytuacji związanej z wojną w Ukrainie. A zaczyna od na pozór niewinnego pytania o to, dlaczego w Związku Radzieckim jedna i ta sama wojna miała dwie nazwy. Wielka wojna ojczyźniana i druga wojna światowa. Dlaczego pierwsza z nich była niezwykle ważna, o tej drugiej obywatele niewiele wiedzieli. W jaki sposób towarzysz Stalin umniejszał jej znaczenie, aby szerzyć własną wizję świata i zaszczepić ją w społeczeństwie. Jak Stalin dzięki swoim manipulacjom skłonił Hitlera do rozpętania wojny w Europie i co tak naprawdę działo się w miłującym pokój Związku Radzieckim w przededniu napaści na Polskę i Finlandię. Bożek na Kurchanie. Taki tytuł nosi książka, którą można zdobyć znów korzystając z adresu studio@radiolodz.pl. A zapytam może o tytuł jednej z książek Wiktora Suworowa. W tym polskim tytule pojawia się słowo żołnierze. To bardzo proszę, jak pełen tytuł tej książki brzmi.

Pozdrawiamy mocno, jeszcze zdążyłam napisać do pani Elżbiety, wysyłając mail, żołnierze wolności, wyzwoliciele, także pod tym tytułem. Książka Wiktora Suworowa ukazała się w Polsce, żołnierze wolności to prawidłowa odpowiedź. Pozdrawiam wszystkich uczestników konkursu, cieszę się, że jest ich wielu i tak to będzie. Właśnie będziemy spotykać się o tej porze w niedzielę w Książkomanii. Anna Groblińska, bardzo dziękuję za uwagę. Patrycja Wojsznis jeszcze z państwem pozostaje.

0: Słuchasz Radia Łódź.
1: Autopromocja.
2: Kiedy świat za oknem pędzi zbyt szybko, zwolnij tutaj. Kołatanie przedsionków, cisza między nutami, spokój między myślami. Muzyka od lat 80. po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam co tydzień.
0: Każdego dnia przewijasz setki wiadomości i nagłówków. Czy jeszcze coś cię porusza? Zatrzymaj się i posłuchaj. 8 niezwykłych opowieści o miłości, żałobie, traumie i przemocy. Powalczy o nagrodę Radia Łódź na 36. Festiwalu Mediów Człowiek w zagrożeniu. Co środę po 23 na naszej antenie.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Nowoczesny dom to nie tylko wygoda. To także odpowiedzialność za energię, którą zużywasz i powietrze, którym oddychasz. Wymiana starego źródła ciepła na nowoczesne, termomodernizacja budynku i ograniczenie strat energii pozwalają zadbać jednocześnie o środowisko i domowy budżet. Nie musisz ponosić wszystkich kosztów samodzielnie. Sprawdź dostępne programy dofinansowań, w tym wsparcie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Każdego dnia możesz zrobić więcej, ograniczyć zużycie energii, wybrać rower zamiast samochodu, korzystać z komunikacji miejskiej, posadzić drzewo. Dobra jakość powietrza zaczyna się od świadomego wyboru. Twojego wyboru. Materiał powstał na potrzeby kampanii Czy wiesz, czym oddychasz? Realizowanej w ramach projektu doradztwa energetycznego finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko 2021-2027. Działanie efektywność energetyczna. Priorytet wsparcie sektorów energetyka i środowisko.
4: Agnieszka Holland, Ewa Puszczyńska, Tomasz Patora, Dariusz Rosiak, Grzegorz Dobiecki. Film dokumentalny, reportaż wideo, reportaż radiowy. Ponad 70 tytułów, ponad 70 gości. Festiwal Mediów Człowiek w zagrożeniu od 14 do 18 października w Muzeum Kinematografii i Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi.
1: Po reklamie.
5: Radio Łódź jest 11. Wiktoria Makowska, witam i zapraszam na wiadomości. Donald Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz mogli stać się celem zamachu. Służby podjęły działania. Powiemy też o dalszych policyjnych kontrolach w szkołach i o remoncie zakładowej na łódzkim Widzewie. W dzień zachmurzenie zmienne, na termometrach do 14 stopni. Zaczynamy od informacji z ostatniej chwili. Pilny komunikat służb, możliwy zamach na premiera Tuska. Jak informuje Polsat News, do policji wpłynęła informacja dotycząca możliwego zamachu na premiera Donalda Tuska oraz wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Rzecznik prasowy ministra, koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński przekazał, że Tomasz Siemoniak oraz szef MSWiA Marcin Kierwiński polecili podjęcia działań w tej sprawie. Komunikat został opublikowany na platformie X. Do tematu wrócimy w kolejnych wiadomościach Radia Łódź. Będą dalsze kontrole w szkołach po tym, jak w ostatnich dniach dochodziło do groźnych zdarzeń z udziałem uczniów. Tylko dziś bezpieczeństwa przy placówkach oświatowych, tam gdzie one pracują, pilnuje 10 tysięcy policjantów. Także jutro podobne siły zostaną skierowane do działań, zapowiedział to premier Donald Tusk, który uczestniczył w odprawie ze służbami. A szczegóły zna Agnieszka Drążkiewicz.
6: Premier Donald Tusk przyznał, że niestety wydarzenia z ubiegłego tygodnia pokazują groźną społeczną chorobę, fascynację przemocą.
7: Zwracam się do wszystkich o taką dobrą współpracę ze służbami, z policją w celu uniemożliwienia, żeby ta choroba społeczna, jaka się szerzy, czyli fascynacja przemocą, żeby ona w jak najmniejszym stopniu dotykała naszych dzieci.
6: Z kolei szef MSWiA Marcin Kierwiński opisał trzy grupy, które zidentyfikowały służby, a które są bardziej aktywne po wydarzeniach z ostatnich dni.
8: Pierwsza grupa to osoby o wyraźnej fascynacji ideologią faszystowską. Druga to osoby zafascynowane światem gier komputerowych i czerpiące też z tego świata inspiracje.
6: Trzecia grupa to młodzież, czasem nawet dziesięciolatkowie, która uruchomiła się po zdarzeniach z ubiegłego tygodnia, pokazując swoją fascynację przemocą.
5: W wyniku dotychczasowych działań policji zatrzymano ponad 100 młodych osób, które posiadały niebezpieczne narzędzia i szerzyły groźby wobec rówieśników. Policja przekazała szczegółowe statystyki. Powiemy o nich w wiadomościach za godzinę. W Łodzi przez najbliższe tygodnie zawyją syreny alarmowe. Od jutra do 20 listopada miasto będzie prowadzić testy techniczne i przeglądy miejskiego systemu alarmowania i ostrzegania ludności. Pojedyncze sygnały mogą pojawiać się w godzinach od 8 do 17, a każdy z nich potrwa maksymalnie 5 sekund. Rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk przy okazji testów organizowanych w lipcu w całym kraju powiedział, że informowanie o testach syren jest istotne, bo najważniejsze jest bezpieczeństwo mieszkańców.
9: Syreny alarmowe są takim sygnałem, który może rzeczywiście wywoływać niepokój i skłaniać ludzi do podejmowania natychmiastowych działań. I dlatego tak ważne jest, żeby wcześniej zostali oni ostrzeżeni, poinformowani.
5: Warto dodać, że ogłoszenie alarmu oznacza 3-minutowy modulowany dźwięk syreny, a jego odwołanie 3-minutowy sygnał ciągły.
10: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
5: Nowe utrudnienia na łódzkim Widzewie. Startuje kolejny etap remontu ulicy Zakładowej. Mimo że drogowcy cały czas pracują na fragmencie od Transmisyjnej do Józefiaka, to od jutra rozpoczną się nowe utrudnienia. Wyremontowany zostanie odcinek od Józefiaka do Gajcego, mówi Tomasz Andrzejewski z Łódzkich Inwestycji.
11: Mieszkańcy zyskają zupełnie nowe sieci, zostaną też podłączeni do kanalizacji. Wybudujemy nową konstrukcję jezdni. Powstaną chodniki, nowe latarnie, przystanki, aby ulica Zakładowa była bezpieczna i dostępna dla wszystkich. W ramach tych prac wyremontowana zostanie również ulica Tranzytowa.
5: W trakcie prac remontowany odcinek Zakładowej będzie całkowicie nieprzejezdny. Kierowcy będą musieli korzystać z objazdu ulicą Rokicińską. Prace na odcinku od Transmisyjnej do Józefiaka zakończą się jeszcze w tym roku, a na fragmencie do Gajcego w pierwszej połowie przyszłego roku. Przez remont swoje trasy zmienią autobusy linii 82. Więcej na ten temat piszemy na radiołódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej. W tej godzinie w wiadomościach Radia Łódź to wszystko. Na kolejne zapraszam w samo południe.
12: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
5: W Łodzi niedzielne przedpołudnie upływa pod znakiem słonecznej, ale dość chłodnej pogody. Na termometrach mamy 11 stopni, w kolejnych godzinach temperatura wzrośnie maksymalnie do 14. Nie zabraknie słońca, choć okresami zachmurzenie będzie wzrastać. Opady deszczu są dziś mało prawdopodobne, przynajmniej na razie, a wieczorem zacznie się wyraźnie ochładzać, temperatura spadnie nawet do 8 stopni.
12: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
13: Radio Łódź. Bez pośpiechu.
14: Hurkacz wygrał swój mecz, chociaż łatwiej miało pójść, no ale dał radę. No to teraz to już dobra niedziela. I z nami tym bardziej. Patrycja Wojsznis realizuje, Piotr Bierawski rozmawia z Państwem. Zaczynamy i do 14 razem jesteśmy.

0: Tu i teraz Anna Maria Jopek, tym utworem rozpoczynamy. Chciałem powiedzieć niezwykle delikatnym, z wrażliwością też tekstu samego w sobie, który jest dosyć trudno podać tak wprost. W piosence może łatwiej, zresztą kiedy jest melodia, kiedy tak naprawdę już wiele rzeczy z tego ułożenia tego tekstu jest wyjaśnione. No może łatwiej, faktycznie, o tej delikatności tak powiedziałem, też z pewnego rodzaju kulturą, jak u Anny Marii Jopek, bo o kulturze teraz będziemy mówić, także nawiązuję dzisiaj jakoś tego typu skojarzenia, czy też nawet żarty jakoś powstają w mojej głowie. Wycofam, więcej nie będzie ich w audycji, obiecuję, bo to może przesada, prawda? Ale o kulturze będzie, bo jest gdzie się wybrać, na co się wybrać i Małgorzata Błażewicz o tym opowie.
1: Czas na kulturę.
2: Małgorzata Błażewicz, dzień dobry. Zapraszam na Wiadomości Kulturalne i zaczynamy od razu od łódzkiego zoo, które wieczorem odsłania swoje mniej znane oblicze. Orientarium Zoo Łódź organizuje spacery pod hasłem Zoo po zmroku. Uczestnicy pod opieką edukatora poznają wieczorne zwyczaje zwierząt i dowiadują się, które gatunki stają się wtedy bardziej aktywne. Spacer trwa około godziny i odbywa się w niewielkich grupach. To okazja, by spokojniej obserwować zwierzęta i zadawać pytania, na które podczas zwykłej wizyty często brakuje czasu. Można zobaczyć to, co za dnia jest niemożliwe, mówi edukatorka zoo Anna Korczak.
3: Możemy zobaczyć zwierzęta z pawilonu Ameryki Południowej. To są takie zwierzęta, które właśnie w ciągu dnia są dość skryte, natomiast tutaj wieczorem bardziej się uaktywniają. Oraz możemy zobaczyć, jak wygląda nasz pawilon nocny nocą, czyli też ten pawilon, w którym mamy odwróconą dobę.
2: To pierwsza taka edycja w łódzkim zoo. Zaczęła się we wrześniu, a jej finał będzie za tydzień, więc jeszcze jest szansa. Naturalne kosmetyki, piękne zapachy, ręcznie robione świece i mnóstwo pomysłów na domowe spa. W Łodzi trwają targi kosmetyków naturalnych Naturalia. To okazja, żeby poznać polskie marki, odkryć ciekawe produkty, a także przekonać się, że naturalna pielęgnacja wcale nie musi być skomplikowana. To całkiem niezły pomysł na niedzielę, przyznają Państwo. W Hali Odlewnia przy ulicy Piotrkowskiej 217 można przetestować kosmetyki, ale także porozmawiać z twórcami i dowiedzieć się na przykład, jak najlepiej zadbać o skórę. Jeżeli nie mają Państwo żadnych planów, to dzisiaj targi Naturalia potrwają do godziny 18. Mozart, Beethoven i Chopin w jednym miejscu, a do tego muzyczne opowieści i ciekawostki, których nie znajdziemy w podręcznikach. Dziś w Filharmonii Łódzkiej recital fortepianowy Grzegorza Niemczuka pod tytułem Słynne sonaty fortepianowe, muzyka i słowo. W programie m.in. słynna sonata księżycowa Beethovena, marsz turecki Mozarta i dwie sonaty Chopina. Ale to nie będzie zwykły koncert. Pianista między utworami opowiada o kompozytorach, zdradza tajemnice ich dzieł i prostym językiem tłumaczy, co kryje się za kolejnymi dźwiękami. A dzięki temu nawet osoby, które na co dzień nie słuchają muzyki klasycznej, mogą odkryć ją na nowo. Początek koncertu dzisiaj o 17 w Filharmonii Łódzkiej, a całość to około 2,5 godziny. Kultura za złotówkę. W łódzkim uczniowie mogą taniej wybrać się do Teatru Filharmonii czy na przykład muzeum. Trwa pilotażowy program Kultura Blisko Ciebie. Zorganizowane grupy szkolne mogą kupować bilety za symboliczną złotówkę. Oferta jest skierowana do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całego województwa, razem z opiekunami. Program cieszy się dużym zainteresowaniem, mówi Rafał Osówniak z Teatru Jaracza.
4: W puli mieliśmy około 400 biletów. Było kilka tytułów dla szkół podstawowych i dla szkół średnich, więc każdy mógł jakby znaleźć odpowiedni spektakl dla siebie, ale tak jak mówię, cieszyło się to tak dużym powodzeniem, że rozeszły się te bilety w przeciągu kilku dni.
2: Z programu skorzystały Teatry Wielki Jaracza oraz Filharmonia Łódzka. W projekcie uczestniczą również m.in. Muzeum Sztuki, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne, a także Łódzki Dom Kultury. Cały program potrwa do końca listopada. W Łodzi można nie tylko oglądać dobre filmy, ale też poznawać ich historię. Narodowe Centrum Kultury Filmowej zaprasza na kolejne spotkanie Akademii Kina Polskiego. To propozycja zarówno dla prawdziwych kinomanów, jak i tych, którzy po prostu lubią dobre kino. Każde spotkanie zaczyna się od wykładu, a później przychodzi czas na filmowy seans. W najbliższy wtorek, 13 października, na ekranie pojawi się Człowiek z żelaza Andrzeja Wajdy, a o filmie opowie doktor habilitowany Krzysztof Kornacki. Wykład rozpocznie się o 18, projekcja o 19.30. A to wszystko w EC1 przy Targowej 1/3. Na kolejne Wiadomości Kulturalne zapraszam jutro po godzinie 11.00.

sami moi ulubieńcy grają, to z nowych płyt, nowe piosenki, ale mam nadzieję, że czas umilają. Za radiem Łódź proszę pozostać. Taki przedpołudniowy, niedzielny czas. Ktoś tam kawę sobie robi, wiem, bo czytam, bo koresponduję, wiem, że kawę robi, albo już myśli o tym, żeby rosół nastawić, bo rosół trochę się gotuje. No i tutaj każdy mógłby powiedzieć, ile się gotuje, jak ten rosół przyrządzić, żeby był smaczny. Każdy pewnie robi ten rosół na swój sposób. Rosół na niedzielę to taki tradycyjny, prawda? Bardzo, ale wydaje mi się, że jeśli ktoś naprawdę bardzo lubi, to dlaczego ma odchodzić, poszukiwać czegoś wyjątkowego, oryginalnego, coś zupełnie innego? Proszę na radiu móc pozostać. To jest tradycja. 95 lat po prostu. I tu jest no, takie miejsce, gdzie mogą państwo po prostu przysiąść, poczuć się swobodnie, bezpiecznie, a nawet z nami pokorespondować. studio@radiuc.pl. Będę miał zaproszenie na Anitę Lipnicką koncert. Ale tak powolutku będę zdradzał, co będzie w audycji, bo to niedziela, co się śpieszyć, prawda? To będzie na pewno zaproszenie. Anita Lipnicka z płytą sprzed 30 lat. To jej pierwsza solowa płyta wtedy wydana. Wróciła do tych piosenek, gra koncerty 22 w Teatrze Muzycznym. Wystąpi. Jak ktoś chciałby się wybrać na ten koncert, o, to tym bardziej uważnie musi słuchać.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Podnoszenie ciężarów.
3: Czy podnoszenie ciężarów może być przyjemne? Ja myślę, że tak. A tych wszystkich, którzy chcieliby się o tym przekonać, zapraszam w każdy poniedziałek 5 minut po godzinie 23. Maciej Kieszkowski.
4: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
5: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
6: Ale rzeczywiście, przecież to jest ewidentnie.
7: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Sam początek sporu.
8: Panie ministrze, w polityce
7: było...
8: nie jest pan od wczoraj w polityce.
9: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
10: Czy to jest polityczny trolling?
11: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
12: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
13: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
9: Gość Radia Łódź.
4: Najważniejsza rozmowa w regionie.
9: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
4: Maciej Trojanowski
9: i Michał Dąbrowski.
4: Zapraszamy!
1: Autopromocja. Reklama.
14: A gdyby tak, zaśpiewać razem z całym województwem? Uczniowie szkół podstawowych, Radio Łódź zaprasza was do wspólnego śpiewania. Przed nami jubileuszowa edycja radiościowego chóru Radia Łódź i wyjątkowe piosenki polskich artystów. Wybierzcie utwór, nagrajcie swoje wykonanie i wyślijcie wideo do 12 października na chór@radiolódź.pl. Na uczestników czekają wspaniałe nagrody. Regulamin i szczegóły znajdziecie na radiolódź.pl. Dołączcie do naszego chóru i świętujcie z nami 95. urodziny Radia Łódź. Patronatem honorowym objęli wojewoda łódzki, marszałek województwa łódzkiego i łódzki kurator oświaty.
15: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
16: Egzotycznie świeże.
15: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
16: Słodkie, tak? Orzeźwiające? No jakże.
15: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
1: Po reklamie.
0: Radio Łódź. Bez pośpiechu.
17: Podobno pogoda się zmienia od czasu, jak ktoś mnie usłyszał, od razu stopień do góry po pierwsze. Deszcz zapowiadany na pewno przesunie się i będzie dopiero wieczorem. Miałem sprawdzić, więc sprawdziłem. No, może rzeczywiście mają państwo rację, twierdząc, że tak będzie. No, bardzo czujni są państwo a propos tej pogody, a to dlatego, że planują sobie niedzielę. Również ze słuchaniem radia, co mnie cieszy, a więc potwierdzają państwo, że to, co powiedziałem wcześniej, prawda, że warto z nami sobie posiedzieć, spokojnie spędzić niedzielę z radiem, mówić tu piękne piosenki. No i te zaproszenia. Ja wiem, że to kusi od razu i w ogóle dopytywanie, ale kiedy to może się zdarzyć? Wszystko się może zdarzyć, po pierwsze, jak śpiewa Anita Lipnicka, i ta trasa koncertowa nazywa się Wszystko się może zdarzyć, ponieważ jej pierwsza solowa płyta nazywała się Wszystko się może zdarzyć. Te piosenki są przearanżowane w zupełnie innych klimatach. Wywiad z Anitą Lipnicką na temat w ogóle tej płyty, tej trasy i tego wszystkiego, co w jej życiu teraz się dzieje, na naszej stronie radio.pl. Wczoraj mieli państwo okazję posłuchać, a zaproszenia będę rozdawał. No i nie mogę zdradzić, w którym momencie tego programu, zwłaszcza, że państwo mi ułatwili, ja nie muszę tego robić. Państwo zdecydowali, że pójdą na spacer, czy gdzieś tam, co państwo planują, dopiero jak zakończy się ta audycja. Bardzo się cieszę. Pozdrawiam. Jest mi strasznie miło, że zaufali mi państwo do 13, może do 14 na przykład. Nigdy nie wiadomo, kiedy te zaproszenia. Na razie 27 minut do 12 w Radiu Łódź.

0: 20 do 12 się zbliżam w niedzielę o tej porze. No teraz to mocny akcent łódzki hedony, muzyczny akcent, ale w niedzielę o tej porze to my śpimy jeszcze. Dzisiaj takie wczesne przebudzenie u nas i no tych buziek to nie wiem, nie będę już liczył. To w takiej informacji, to przekazuję natychmiast, co się dzieje w korespondencji, ale też jest bardzo ciekawa rzecz odnosząca się do rosołu. Już mówiłem, że w niedzielę tradycyjny rosół i pan Maciej pisze: panie redaktorze, moja żona mówi, żeby przygotować dobry rosół, to trzeba rozpocząć jego produkcję już w sobotę, żeby zdążył się przegryźć. Dzisiaj to trochę za późno już na robienie dobrego rosołu. Ja dzisiaj zaprosiłem rodziców na obiad i właśnie rosół jest już robiony. Pozdrawiam, Maciej. I rozumiem, że od wczoraj jest robiony, dzisiaj już przygotowywany. Ja się zgadzam, panie Macieju. Ja osobiście wiem, że rosół można gotować ze 3 dni. To jest cała procedura i to fakt. Taki rosół jest po prostu znakomity. Ale no zakładam, że ktoś właśnie też, tak jak pan, już przygotował i dzisiaj to już ta ostatnia obróbka, że tak powiem, produkcyjna, żeby za moment usiąść i nie myśleć o samej produkcji, a rozkoszować się. I tak wcześniej właśnie w tym znaczeniu, o tym rosole tutaj wspominałem. Ale smacznego życzę wszystkim, bez względu, co państwo planują zjeść na obiad, a może i na deser. Bardzo proszę się cieszyć niedzielą, po prostu słodyczą też nie gardzić, bo od czasu do czasu można, ale ja tego nie mówiłem głośno. Proszę lekarzom przede wszystkim tego nie mówić. A ja to widzę inaczej. To też państwo znają z naszych programów. 20 do 12 w tej chwili w Radiu Łódź to czas dla Pauliny Klimas.
1: A ja to widzę inaczej.
2: Ja jako prezydentka Łodzi ogłaszam, że nie ma szkoły, nie ma pracy, a każdy dostaje pieniądze.
3: I żeby nie było tyle kartkówek z matmy.
4: Dzień dobry, Paulina Klimas-Stasiak. Spotykam się ponownie z moją ekipą, młodzieżową grupą teatralną działającą przy Teatrze Pinokio.
5: Natalia.
6: Pola.
7: Oliwia.
8: Kazik.
9: Piotrek.
10: Zosia.
11: Max.
4: Co by było, gdybyście zostali prezydentem Łodzi, prezydentką Łodzi? Po pierwsze, jak myślicie, czy to jest trudna rola?
12: No, pewnie trudna, bo trzeba dużo rzeczy jakby robić, no bo trzeba zarządzać miastem, podpisać umowy, ale podobałoby mi się to.
4: Myślisz, że to trudne być prezydentem jakiegoś miasta?
7: Myślę, że jest to trudne, bo jednak ma się dużo tych obowiązków i dużo różnych rzeczy, a dużo też ludzi są źle skierowane na prezydentów lub właśnie prezydentów miasta.
13: Na pewno prezydent musi decydować o tym, jak mają wyglądać różne rzeczy w mieście i też właśnie musi podpisywać bardzo różnych dziwnych czasami papierów. Musi też przemawiać przed dużą liczbą osób.
7: Głównie podpisuje umowy, jakieś papiery na przykład. Musi też podejmować ważne decyzje.
4: Jak wyobrażasz sobie, Kazik, taką pracę prezydenta?
8: No byłoby trudno, wiele papierów. Na szczęście mi nie jest tak trudno pisać jak niektórym.
4: Ale to ty myślisz, że prezydent ma bardzo dużo pisania, właśnie?
8: No dużo, takie jakieś papiery, następne papiery, jeszcze więcej papierów i kupy większe papierów. Ale mi się podobało, bo lubię rządzić. No czasami trochę za bardzo zarządzam, jak jestem z kolegami lub rodzicami też. Czasami za bardzo zarządzam.
4: Zosia, myślisz, że co jest najtrudniejsze w byciu prezydentem?
10: Ten cały hejt na prezydenta.
4: A ty byś chciała być prezydentem?
10: Nie.
4: Dlaczego?
10: Bo dużo papierków i tak dalej.
8: Uważam, że prezydent jeździ do innych krajów i rozmawia między innymi z Trumpem.
4: O, myślisz, że prezydent Łodzi spotyka się z Trumpem?
8: Czasami tak.
4: I o czym oni mogą dyskutować?
8: O sojuszach, o jakichś ładunkach transportowych.
4: Okej, a ty byś chciał być takim prezydentem?
8: Nie chciałbym.
4: No ale słuchajcie, wyobraźcie sobie, że jednak przez jakiś czas możecie być tym prezydentem Łodzi. No bo w Łodzi mieszkamy. Co byście w pierwszej kolejności zmienili w tym mieście?
10: Nie wiem, różne rzeczy, no bo nie każdy jest dobrym prezydentem, a ja bym się starała, żeby każdy jakby miał po tyle samo, żeby na przykład rzeczy były tanie, żeby nie każdego na to wszystko stać i żeby każdy był równy.
4: Pola, co ty byś wprowadziła? Jakie zasady na przykład?
7: No, żeby ludzie nie wyrzucali papierków gdzieś tam w trawę, tylko do kosza. Najlepiej, żeby segregowali, bo jednak ziemia to nasz dom. I żeby nie było tyle kartkówek z matmy.
5: Ja na pewno bym zrobiła coś takiego, żeby mniej siedzieć w ławkach w szkole, bo czasami jak właśnie ktoś ma potrzeby poruszania się, to żeby na przykład czasem jakieś lekcje były związane z ruchem i nie tylko na przykład WF albo jak w niektórych szkołach jest basen, tylko na przykład żeby coś innego też zrobić na lekcjach.
6: Proponuję, żeby właśnie aż tak nie śmiecić. No trzeba właśnie robić tak, że nawet kamery zamieszczone w kominkach. Czy ty nie palisz śmieci przypadkiem?
4: Kazik wprowadza kamery w kominkach wszystkich domów. Dobra, co dalej?
7: Ja bym na przykład tak zrobił, że w szkołach nadal byłby zakaz używania telefonów, ale tylko na przerwach i na lekcji. I żeby był gdzieś w jakimś miejscu taki kącik z takim jakby pokoikiem. Kilka takich małych pokoików, w których można sobie usiąść i tam porozmawiać i będą takie wygłuszające te pokoje, że nie będzie słychać nic, co jest na zewnątrz i żeby można było tak sobie w spokoju porozmawiać przez telefon.
9: Ja bym zmieniła, że zamiast na 8 się idzie do szkoły, na 10, bo później dzieci są w szkole
4: niewyspane.
11: Zakaz palenia, zakaz spożywania alkoholu. Kto by chciał psuć sobie tym zdrowie?
4: I byś zachęcał do tego po prostu.
11: Tak.
4: Teraz jako prezydenci musicie wymyślić jakieś fajne święto.
7: Ja bym zrobiła dzień dla niepełnosprawnych i na przykład był taki festiwal i by tam przychodziły osoby jeżdżące na wózkach albo jakieś osoby po prostu z niepełnosprawnością. Właśnie też chciałam powiedzieć, że o osobach niepełnosprawnych, żebym mógł być taki dzień. Ale jeszcze chciałam dodać, że mógłby być taki dzień, gdzie na przykład byłoby też wolne od właśnie pracy i szkół, ale na trochę dłużej i to co jakiś czas będzie, ale że na przykład rodzice nadal dostają mniej więcej taką samą kwotę jak zawsze za pracę.
4: Oliwka na prezydenta.
6: Ja na przykład po pierwsze bym wprowadził, że wakacje, raczej rodzice mi zawsze mówią, że oni nie mają wakacji, wakacje są tylko dla dzieci. Po pierwsze bym wprowadził, że wakacje są też dla dorosłych.
4: Kazik na prezydenta.
6: I potem wprowadziłbym jeszcze, że każdy rok przestępny jest takim świętem, że wakacje trwają 10 miesięcy, a 2 miesiące szkoła.
7: A ja bym wprowadził takie święto, na przykład takie, żeby wszyscy ludzie, znaczy no nie wszyscy, ale tam ci, którzy będą chcieli przyjść do jakiegoś wybranego miejsca, to razem się spotykają, malują jakieś obrazki, robią różne fajne rzeczy razem.
9: Ja bym wprowadziła święto zwierząt i że się chodzi po zoo i karmi się zwierzęta.
11: Dzień kreatywności i dzień pikników.
4: Okej, na czym by polegał dzień kreatywności?
11: No, że się maluje różne rzeczy i się na przykład wywiesza gdzieś, a dzień pikników to, że pikniki są po prostu w różnych miejscach.
4: A prezydent pewnie często musi występować publicznie. Myślicie, że to trudne?
7: No, na pewno jest to trudne, no bo prezydent nie tylko wymyśla sobie jakieś święta, tylko robi też papierkową robotę i właśnie musi też się spotykać z jakimiś osobami, czy to musi jeździć do innych krajów, rozmawiać z jakimiś innymi prezydentami, czy nawet do innych miast w Polsce, żeby gadać z innymi prezydentami. I dla mnie byłoby to za ciężkie, bo wcale nie ma tak, że takie święto teraz, tylko dużo papierkowej roboty i dużo jeżdżenia i mi by się to nie podobało i nie wiem, czy raczej bym chciała być jednak prezydentem. Chyba jednak nie.
4: Max, mówisz, że nie trudne są wystąpienia publiczne. A jakbyś dostał jakieś trudne pytanie podczas takiego wystąpienia?
11: No to bym musiał znaleźć jakąś odpowiedź lub się zastanowić nad tym pytaniem.
4: Mhm. I myślisz, żebyś sobie poradził?
11: Tak, raczej tak.
4: Teraz chciałabym wam dać takie zadanie aktorskie, no bo w końcu jesteście grupą teatralną. I każdy z was musi zrobić takie, ale bardzo króciutkie, takie emocjonalne przemówienie, że na przykład ogłaszacie, tak? To, o czym mówiliście przed chwilą.
7: Ja, jako prezydentka Łodzi, ogłaszam, że od dzisiaj szkoły nie mają zakazu telefonów
14: i nie ma niezapowiadanych kartkówek z różnych przedmiotów.
11: Ja, jako prezydent Łodzi, ogłaszam, że w każdym dniu osoba będzie mogła wziąć jedną darmową rzecz z jakiego chce sklepu. No, tylko nie było to jakieś 1000 złotych, na przykład samochód, ale można coś mniejszego, takiego jak buty nowe, za 100 zł maksimum.
13: Ja jako prezydent Łodzi ogłaszam, że od dzisiaj wprowadzam dzień spotkań rodzinnych.
9: Ja jako prezydentka Łodzi ogłaszam, że wszystkie szkoły nie chodzi się do szkoły.
11: Ja jako prezydent ogłaszam, że ma powstać nowy sklep Papuszka Lidluszka.
2: Ja jako prezydentka Łodzi ogłaszam, że nie ma szkoły, nie ma pracy, a każdy dostaje pieniądze.
4: Bardzo wam dziękuję za to spotkanie. No muszę się dobrze zastanowić, jaki temat poruszymy następnym razem, a póki co do usłyszenia.
15: Do usłyszenia.

Kaśka Suchacka z Cortezem, taki nowy duet. I Cortez i Kaśka Suchacka już od jakiegoś czasu przecież śpiewają swoje piosenki, ale

0: Radio Łódź.
1: Reklama.
2: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej, soczystej marakuji i kruchej, deserowej czekolady.
1: Egzotycznie świeże.
2: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
1: Słodkie, tak. Orzeźwiające, a jakże.
2: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski. Każde dziecko pragnie usłyszeć: czekaliśmy właśnie na ciebie. Pragnie zasnąć,

0: czując się bezpiecznie i budzić się z uśmiechem, wiedząc, że jest kochane. Adopcja daje szansę, by takie marzenia stały się codziennością. Otwórz serce, poznaj ideę adopcji, bo najpiękniejszy dom buduje się z miłości. Adopcja. Daj dziecku doma. Dowiedz się więcej na stronie www.roa-łódź.pl. Kampania realizowana w ramach projektu Razem wspieramy adopcję, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Funduszu Europejskiego dla Łódzkiego 2021-2027.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
2: A gdyby Olga Boznańska mogła opowiedzieć o sobie samej?
3: Niezależnie od okoliczności powstania portretu, zawsze zależało mi na uchwyceniu prawdy o modelu. Pokazaniu go takim, jaki jest, bez upiększania go na siłę. Właśnie w przeciętnych, a wręcz brzydkich rysach kryje się prawda o duszy człowieka. To też nie wolno ich pod żadnym pozorem zmieniać.
2: Wysłuchaliście fragmentu biografii Olgi Boznańskiej czytanej przez Danutę Stenkę. To część projektu edukacyjnego Muzeum w Liceum, który ma zainspirować młodzież sztuką. Szczegóły na niezlasztuka.net.
4: Jesteś kierownikiem lub wychowawcą świetlicy środowiskowej? Chcesz pomóc dzieciom jeszcze skuteczniej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fundacja Pociecha zaprasza Cię na darmowe szkolenia Świetlix, na których zdobędziesz praktyczną wiedzę, jak wspierać dzieci i pozyskiwać środki. Odwiedź naszą stronę internetową na www.fundacjapociecha.pl, aby dowiedzieć się więcej i zgłosić swoje uczestnictwo. Fundacja Pociecha. Jesteśmy tam, gdzie dzieci nas potrzebują.
1: Ogłoszenie społeczne.
5: Jest 12:00.
6: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
5: A skoro południe, to czas na kolejne wiadomości w Radiu Łódź. Wiktoria Makowska, zapraszam. Służby na specjalnym posiedzeniu. Chodzi o doniesienia dotyczące możliwego zamachu na premiera i szefa MON. Ponad 100 niebezpiecznych przedmiotów i dziesiątki zatrzymań. Policja podsumowuje ostatnie zdarzenia w szkołach i zapowiada kolejne działania. Z peronu prosto do finału. Dworzec w Skierniewicach walczy o ogólnopolskie wyróżnienie. W dzień zachmurzenie zmienne, na termometrach do 14 stopni. Możliwy zamach na premiera Tuska i wicepremiera Kosiniaka-Kamysza. Trwa specjalne spotkanie służb. Od godziny 11 trwa posiedzenie przedstawicieli służb podległych MSWiA, Policji, Służby Ochrony Państwa oraz funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Poinformowała o tym rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Przypomnijmy, do Policji wpłynęła informacja dotycząca możliwego zamachu na premiera Donalda Tuska oraz wicepremiera ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Komunikat w tej sprawie wydał m.in. rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński na platformie X, który jednocześnie przekazał Polskiej Agencji Prasowej, że na razie nie może udzielić żadnych szczegółowych informacji w sprawie spotkania. Dodał, że media zostaną powiadomione w przypadku ewentualnej konferencji prasowej. Zamachy i ataki w szkole. Znamy oficjalne dane. Policja odnotowała ponad 270 zdarzeń związanych z bezpieczeństwem w szkołach. Wszczęła 105 postępowań karnych, a w 46 przypadkach przekazała materiały do sądów rodzinnych. Poinformował o tym komendant główny policji Marek Boroń podczas odprawy z premierem i ministrami. W sprawach dotyczących ataków m.in. w Ostrołęce i Sierpcu policja zastosowała środki zapobiegawcze w postaci aresztu. W niektórych przypadkach sądy zdecydowały o tymczasowym aresztowaniu podejrzanych. Inne osoby objęto nadzorem kuratora lub skierowana na obserwację psychiatryczną. Marek Boroń powiedział, że funkcjonariusze zabezpieczyli również ponad 100 niebezpiecznych przedmiotów.
7: To są noże, maczety, pistolety na kulki, butelki z benzyną, zaostrzone przedmioty, śrubokręty, młotki. Takie przedmioty młodzież próbowała wnosić do szkoły, więc my temu wszystkiemu przeciwdziałamy.
5: W ostatnich dniach policja zatrzymała 117 młodych osób w związku z groźbami wobec uczniów i nauczycieli. Jutro o bezpieczeństwie w szkołach ma dbać 20 tysięcy policjantów. Funkcjonariusze będą kontrolować placówki, dopóki sytuacja się nie uspokoi. Kontrole będą także w Łódzkiem.
6: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
5: Dworzec kolejowy w Skierniewicach znalazł się w finałowej szóstce plebiscytu Dworzec Roku 2026. O zwycięstwo rywalizuje z obiektami m.in. w Oleśnicy, Rewalu i Warszawie Zachodniej. W konkursie przyznawane są dwie nagrody. Główna, wybierana przez jury, oraz Nagroda Publiczności. Głosowanie pasażerów i internautów trwa do 15 października. Anna Letycja Kamińska z Fundacji ProKolej mówi, że ideą konkursu jest zwrócenie uwagi na to, że dworzec to nie tylko budynek, ale także ważna część podróży, na którą warto patrzeć przede wszystkim oczami pasażerów.
8: Nie szukamy po prostu ładnej przestrzeni. Tym, co nas najbardziej interesuje, jest to, jak dany dworzec działa na co dzień. Czy jest wygodny, czy jest funkcjonalny, czy pasażer porusza się po nim orientacyjnie i to, jak sam dworzec funkcjonuje w swoim otoczeniu.
5: Głos w plebiscycie można oddać na stronie dworzecroku.pl. Wyniki plebiscytu zostaną ogłoszone 12 listopada. Gigantyczne owady powróciły do Sieradza. Na szczęście nie trzeba się ich obawiać. Chodzi o kilkumetrowe modele, które po 3-miesięcznej przerwie znów stanęły w parku imienia Adama Mickiewicza. Wielka biedronka, mrówka, komar czy osa od lat przyciągają uwagę spacerowiczów.
9: Przyciągają, widać, że coś tutaj tak stoi tak naprawdę. Ja na przykład zauważyłam w tamtym miejscu, tam dalej, tak, że coś nowego też
10: tak,
9: jest.
10: Ten zielony,
9: ten
10: chyba
9: zielony tutaj, ta ważka taka zielona. Tak.
5: Ważka Żagnica Sina to najnowszy okaz, który od kilku dni dołączył do kolekcji Sieradzkiego Parku. Zdjęcia gigantycznych owadów można już oglądać na naszej stronie internetowej radiołódź.pl. A kolejny serwis informacyjny o 13.
11: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
5: 13 stopni na naszych termometrach, więc niedzielne południe upływa pod znakiem słonecznej, ale dość chłodnej pogody. Jeśli chodzi o słońce, dzisiaj go nie zabraknie, choć okresami zachmurzenie będzie wzrastać. Opady deszczu są dziś mało prawdopodobne, przynajmniej na razie, dopóki mamy jeszcze dzień. Wieczorem zacznie się wyraźnie ochładzać, temperatura spadnie do 9 stopni.
11: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
6: Radio Łódź. Bez pośpiechu.
12: U nas 6 po 12, proszę sprawdzić, czy to dokładnie ta godzina. Patrycja Wojsznic realizuje dzisiejszą audycję. Piotr Bielawski, zapraszamy. I do 13 spędzamy sobie niedzielnie ten czas.

0: I taki Phil Collins zaśpiewa i robi się przeuroczo, klimatycznie niezwykle i można się uspokajać. Więc a propos teraz słodyczy. Sam napędzam tematy, jak się okazuje, że lekka słodycz nie zaszkodzi, ale ja nic nie mówiłem. A i tak będzie na mnie, bo jak odczytałem, że no jestem takim dzisiaj kuszącym, to okej, będzie jakieś ciasteczko i będzie na pana. Ja rozumiem, że to żarcik, tak? No mam nadzieję, że to jednak żarcik. Radek Bolewski, Człowiek z Łodzi, przygotowuje płytę. Kolejny singiel, który płytę zapowiada, płyta ukaże się na początku przyszłego roku, nazywa się 21. A, Radek śpiewał Collinsa piosenki.
1: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

I Won't Cry to Remy Wolf. Tak naprawdę dosyć świeża piosenka. No powiedzmy, że jeszcze jest z takiej półki nowości, chociaż no troszeczkę tygodni to ona już ma i trochę się można było nasłuchać Remy Wolf. Trochę tak a propos tych moich różnych skojarzeń, może ktoś to potraktuje, ale będę mówił także o zwierzakach, bo będę mówił teraz o tym, że wspominałem, iż na przykład na naszej stronie Radio UCE.pl można posłuchać rozmowy z Anitą Lipnicką. Będę miał zaproszenie w dzisiejszej audycji na koncert Anity Lipnickiej. Wróciła do płyty sprzed 30 lat, swojej solowej, pierwszej, ważnej płyty również dla muzyki rozrywkowej w tym kraju. Nie tylko dla niej. No ale na tej stronie wiele więcej rzeczy i to niezwykłych i ciekawych, chociażby fotorelacja, nawet bym tak powiedział, z łódzkiego zoo, zoo po zmroku. Czyli można pójść na przykład, planując sobie weekend zwłaszcza, od razu pamiętać o tym, że tam ma taka ciekawostka. Zobaczyć, jak zwierzęta żyją, te, które zazwyczaj za dnia to nie pokazują się, nie są zbytnio aktywne. Nocą bardziej są aktywne i wtedy można je zauważyć, można je obserwować. Ale jest tam też taki pawilon odwrócony, więc za dnia jest noc, a noc jest wtedy, kiedy jest... za dnia jest noc, dobrze mówiłem, tak? Za dnia jest noc w tym pawilonie, prawda? Czyli jak jest noc w tym pawilonie, to jest dzień u nas. No teraz to już nakręciłem, ale mam nadzieję, że Państwo się orientują, tak? Czyli tam jak jest dzień, to u nas jest noc i tyle. No i wtedy dopiero ciekawie, bo zazwyczaj nocą to ktoś by się nie wybrał, nie ma czasu, śpi, musi odpoczywać. A można takie zwierzaki właśnie dojrzeć, zaobserwować. To jest fajne miejsce, to jest fajna ciekawostka. O tym piszemy na naszej stronie radio.pl. Najpierw proszę tam zajrzeć, zaciekawić się, a potem się wybrać po prostu. Weekend też temu służy, żeby korzystać z takich propozycji.

0: Słuchasz Radia Łódź.
1: Autopromocja.
2: Masz 95 sekund na historię, wspomnienie, żart albo żeby zostać prowadzącym Radia Łódź. Świętujemy 95. urodziny i oddajemy głos słuchaczom. Co tydzień nowe zadanie, wyzwanie i szansa na nagrody. Nagraj głosówkę i wyślij ją przez stronę lub aplikację mobilną Radia Łódź. Szczegóły na radiołódź.pl. 95 sekund. Jedno radio. Twoja historia.
3: W świecie informacji coraz trudniej odróżnić fakty od manipulacji.
4: W dużej mierze pozostajemy pod pewnym wpływem psychologicznym, na przykład chociażby mediów.
5: Mamy to poczucie, że cały czas nie nadążamy i właściwie wydaje mi się, że niemożliwe, żeby tego poczucia nie mieć.
6: Krótki przekaz dominuje.
7: Tradycyjne media też są zmuszone przejść na tę formę komunikacji.
3: Technologia może być niebezpieczna, jeśli nie umiemy jej odpowiednio dawkować.
8: Smartfon uzależnia dziecko, jak alkohol, papierosy i narkotyki.
6: Świat mediów bez tajemnic.
3: W każdą środę o 10.40.
6: Joanna Karp
3: i Jakub Jędrzejewski. Zapraszamy.
1: Autopromocja. Reklama.
0: 30 lat jednej z najważniejszych płyt w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Anita Lipnicka rusza w wyjątkową, jubileuszową trasę. Już 22 października wystąpi w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Piosenki, które na zawsze zagościły w sercach słuchaczy. Poruszające aranżacje z udziałem smyczków i sekcji dętej. Zjawiskowa scenografia. Musisz tam być, bo...
1: Po reklamie.
0: Radio Łódź. Bez pośpiechu.
9: A tam informacje o tej Anicie Lipnickiej, to Państwo słyszeli. To właśnie a propos tej informacji, to zaproszenie do wygrania, które będę miał dla słuchaczy. Anita Lipnicka przyjeżdża ze swoją solową pierwszą płytą wydaną 30 lat temu. 22 października w Teatrze Muzycznym wystąpi. Będzie jedno podwójne zaproszenie na ten koncert. Gdyby ktoś chciał rzeczywiście posłuchać jej opowieści, to podcast proponuję na stronie radio.pl. Tam długi wywiad. W całości go nie zagrałem wczoraj w audycji, więc tym bardziej polecam, bo kilka wątków jeszcze właśnie w podcaście można usłyszeć. A kiedy ten konkurs, nigdy nie wiadomo, jest niedziela. Na razie leniuchujemy, odpoczywamy, no albo jakoś aktywnie spędzamy czas, ale miło, ze spokojem.

Glory, Błażej Król całkiem niedawno też z płytą, którą wydał w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Błażej Król, artysta, który też w pewien sposób wciąż szuka swojego miejsca, no ale jest taki charakterystyczny, ustalony, też wie, z czego korzysta, wie, do czego dąży. A dlaczego o tym wspominam, to też jest swoistego rodzaju analogia do pewnych rzeczy i poszukiwań, bo jak się okazuje, no jest ten okres grzybów, to prawda, i mówiliśmy o tym w piątek z kolei z Moniką Borysow-Dudowicz w duecie, w programie, i tutaj przed sekundą dosłownie, no, wysyp grzybów na zdjęciu po prostu dostaje. No i co? No w lesie to się chyba radia nie słucha, ale cieszę się, że wreszcie z tego lasu się wyszło. I tak mogę powiedzieć. To a propos jeszcze kontaktu z nami, to jeszcze można nagrać głosówkę właśnie. Przypomnę, jest na stronie Nagraj Głosówkę, na samej górze, więc łatwo to znaleźć. I można nie tylko coś napisać, no ale można też po prostu nagrać, opowiedzieć jakąś niedzielną historię. W niedzielę też potrafi się coś ciekawego dziać.

Poza światem towaru jest Mank się przypomina z drugą wokalistką, czyli Kasią Stankiewicz. Trzecią była Monika Kuszyńska, czwartą była Józefina. Na pierwszą wszyscy zapewne pamiętają Anita Lipnicka, która jak odeszła, nagrała płytę w Londynie. Tam wyjechała, żeby ją nagrać. Pierwszą swoją solową płytę pod tytułem Wszystko się może zdarzyć. I ta płyta ukazała się dokładnie 30 lat temu. A teraz Anita Lipnicka wraca i to koncertowo chce przypomnieć te piosenki, bo ważne dla niej. I wydaje mi się, że w ogóle tamta płyta też była ważna w historii polskiej muzyki rozrywkowej. To prawda. Tylko w innych aranżacjach te piosenki przedstawia.

Zanim nagrała ten swój pierwszy solowy album, to ile płyt nagrała z zespołem Various Max i jak te płyty się nazywają? Czeka podwójne zaproszenie na koncert Anity Lipnickiej 22 października. Występuje z tymi piosenkami swoimi solowymi w Teatrze Muzycznym o 19:00. Studio @radiusz.pl.

pan Stygnik sobie gra, a o Anicie Lipnickiej słów kilka. MU 94, ELF 95, chyba same poprawne odpowiedzi, ale pani Kamila była pierwsza, więc zabrała podwójne zaproszenie na koncert Anity Lipnickiej. Przypomnę, występuje w Łodzi 22 października o 19.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Relacje i podsumowania meczów.
3: Rozmowy ze sportowcami.
4: Analizy z ekspertami.
2: O smutkach.
5: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
6: Krykund, poprzeczka!
3: O nadziejach.
7: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
6: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
4: I o sukcesach.
8: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
6: Paulina Damask, MVP tego meczu. PG Budowlani Łódź, mistrzem Polski.
2: Strefa kibica w Radiu Łódź.
3: Soboty i niedzielę.
4: Od 18 do 20.
2: Piotr Andrzejczak.
3: Michał Malinowski.
4: Robert Zwoliński.
2: Zapraszamy.
9: Pytania o sprawy najważniejsze.
10: Po co Rosji kraj taki jak Polska?
11: Po nic Polska nie powinna istnieć. Egzystencja Polski jest niepożądana.
9: I najważniejszych ludzi świata.
12: Donald Trump to jest Joker. To jest gość, który przychodzi i podpala istniejący porządek.
9: Co ten nowy porządek oznacza dla nas?
13: Powinien się pojawić taki przywódca, który nie będzie bał się Polakom powiedzieć trudnej prawdy.
9: I dla świata.
14: Jeżeli nawet chcemy zmiany reżimu, to co będzie później może być dużo gorsze niż to, co jest obecnie. Naprawdę stąpamy po cienkim lodzie.
9: A więc Wojna. Podcast Marcina Pośpiecha. Nowe odcinki w każdy wtorek po 20 na antenie Radio Łódź i w serwisach streamingowych.
1: Autopromocja. Reklama.
15: A gdyby tak, zaśpiewać razem z całym województwem? Uczniowie szkół podstawowych, Radio Łódź zaprasza Was do wspólnego śpiewania. Przed nami jubileuszowa edycja radiościowego chóru Radia Łódź i wyjątkowe piosenki polskich artystów. Wybierzcie utwór, nagrajcie swoje wykonanie i wyślijcie wideo do 12 października na chór@radiolódź.pl. Na uczestników czekają wspaniałe nagrody. Regulamin i szczegóły znajdziecie na radiołódź.pl. Dołączcie do naszego chóru i świętujcie z nami 95. urodziny Radia Łódź. Patronatem

0: Honorowy Mobieli, wojewoda łódzki, marszałek województwa łódzkiego i łódzki kurator oświaty.
1: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
2: Poznań, płatność zakończona.
3: Kraków, ruszamy dalej.
4: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
5: Agnieszka Holland, Ewa Puszczyńska, Tomasz Patora, Dariusz Rosiak, Grzegorz Dobiecki. Film dokumentalny, reportaż wideo, reportaż radiowy. Ponad 70 tytułów, ponad 70 gości. Festiwal mediów Człowiek w zagrożeniu od 14 do 18 października w Muzeum Kinematografii i Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi.
6: Po reklamie.
7: Tu Radio Łódź jest 13. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Seria ataków w szkołach. Policja przedłuża kontrolę także w Łódzkiem. Sulejów inwestuje w turystykę. Za chwilę szczegóły. Powiemy też o dzisiejszym meczu ŁKS-u Łódź. W dzień zachmurzenie zmienne, na termometrach do 14 stopni. Policja kontroluje szkoły w Łódzkiem. Ma to związek z ostatnimi atakami nożowników w województwie mazowieckim. Funkcjonariusze sprawdzają zabezpieczenia budynków i zwracają uwagę na podejrzane przedmioty pozostawione w pobliżu placówek. Działania mają zapewnić bezpieczeństwo uczniom i pracownikom oświaty, mówi komisarz Agnieszka Jachimek z łódzkiej policji.
8: W weekend funkcjonariusze zwracają szczególną uwagę na stan zabezpieczenia budynków, ewentualne ślady włamań oraz pozostawione bez opieki podejrzane pakunki lub przedmioty. Każda kontrola ma na celu weryfikację, czy na terenie placówek nie występują zagrożenia wymagające podjęcia natychmiastowych działań.
7: Od godziny 22 wczoraj do godziny 6 dzisiaj policjanci z garnizonu łódzkiego skontrolowali łącznie 361 placówek oświatowych, w tym szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W trakcie przeprowadzonych kontroli nie ujawniono żadnych niepokojących zdarzeń.
9: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
7: Jeszcze 4 miesiące temu lekarze walczyli o jej życie. Dziś sama znów operuje i pomaga pacjentom. Chirurg szczękowo-twarzowa Izabela Gabrielczak wróciła do pracy po ciężkim wypadku. Uratowali ją specjaliści ze szpitala Kopernika w Łodzi, a więcej na ten temat Joanna Karp.
10: Izabela Gabrielczak wracała z dwoma lekarzami ze zjazdu naukowego, gdy na autostradzie A1 w ich samochód uderzył pojazd jadący pod prąd. Lekarka w ciężkim stanie trafiła do szpitala Kopernika, gdzie o jej życie walczyło wielu specjalistów. Dziś, 4 miesiące po wypadku, to znowu ona może pomagać pacjentom.
11: Myślę, że właśnie to doświadczenie w radzeniu sobie z pacjentami w takim stanie pomogło, że dziś jestem już w stanie normalnie operować.
10: Jak dodaje dr Bogusław Sobolewski ze szpitala Kopernika, kluczowa była współpraca całego zespołu.
12: Moi koledzy ortopedzi, neurochirurdzy wykonali kawał dobrej pracy.
10: W tym wypadku zginął profesor Marcin Kozakiewicz, ceniony łódzki chirurg szczękowo-twarzowy. Joanna Karp, Radio Łódź.
7: Do szpitala Kopernika w Łodzi trafiają osoby z najcięższymi obrażeniami, m.in. po poważnych wypadkach drogowych. Sulejów inwestuje w rozwój turystyki. Burmistrz Sulejowa Dorota Jankowska podpisała umowę na realizację dwóch ważnych inwestycji. Pierwsza obejmuje budowę trasy pieszo-rowerowej od drogi krajowej nr 12 przez Murowaniec do Barkowic. Druga inwestycja dotyczy zagospodarowania terenów rekreacyjnych w Barkowicach. Zaplanowano tam plaże, pomosty, przystań kajakową, zaplecze sanitarne oraz miejsce pod gastronomię, mówi burmistrz Sulejowa Dorota Jankowska.
13: Dzięki tej inwestycji mieszkańcy i turyści zyskają bardziej dostępną, wygodną, bezpieczną przestrzeń do aktywnego wypoczynku. Tworzymy te zmiany z poszanowaniem przyrody i wyjątkowego charakteru tych miejsc.
7: W planach jest także budowa wieży widokowej. Obecnie trwa przetarg na jej realizację. Cały projekt rozwoju turystyki w gminie Sulejów jest wart ponad 12,5 miliona złotych. I na koniec sport. Piłkarze ŁKS-u zagrają dziś z Ruchem Chorzów. Wygrana pozwoliłaby awansować gospodarzom na drugie miejsce w tabeli pierwszej ligi. Zespół ze Śląska na pewno przyjedzie także walczyć o punkty. A szczegóły tego spotkania Piotr Andrzejczak.
14: Piłkarze łódzkiego klubu sportowego wracają do ligowej rywalizacji po przerwie reprezentacyjnej, a na stadion przy Alei Unii po ponad miesięcznej nieobecności przed ŁKS-iakami trudne zadanie mecz z Ruchem Chorzów. Warto jednak dodać, że w tym sezonie ŁKS na swoim stadionie spisuje się dobrze. dobrze, ale gospodarzy czeka jednak trudna rywalizacja, a tylko zwycięstwo zapewni ŁKS-iakom miejsce w czołówce pierwszej ligi. Trener Grzegorz Szoka zapewnia, że jego piłkarze solidnie przepracowali przerwę w rozgrywkach, a efekty poznamy w niedzielne popołudnie.
7: Pierwszy gwizdek meczu ŁKS-u Ruch Chorzów na Stadionie Króla zabrzmi dzisiaj o godzinie 14.30. Relacja tekstowa na radiołucz.pl, a w kolejnych wiadomościach Radia Łucz słyszymy się za godzinę.
3: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
7: 13 stopni na naszych termometrach aktualnie. W kolejnych godzinach temperatura jeszcze troszeczkę może wzrosnąć, maksymalnie do 15. Nie zabraknie dzisiaj w ciągu dnia słońca, choć okresami zachmurzenie będzie wzrastać. Na razie opadów nie przewidujemy. Wieczorem zacznie się wyraźnie ochładzać i w nocy temperatura może spaść nawet do 6 stopni.
3: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
6: Radio Łódź. Bez pośpiechu.
15: Patrycja Wojśnic realizuje dzisiejszy program i spędza z Państwem czas niedzielny do 14. Ja również, Piotr Bielawski się nazywam. No to jeszcze troszeczkę mamy tego czasu wspólnego. Studio małpa radiuć.pl albo głosówka, gdyby Państwo chcieli się odezwać.

Quinn zawsze mile widziany, to prawda. Doszło do wypadku na S8, dosyć poważnego. Zderzenie z udziałem pojazdu osobowego oraz ciężarowego i zajęty jest cały pas, jeden w kierunku Warszawy. To już jest aktualizacja, bo kilka minut temu do tego wypadku doszło. Wcześniej całkowicie była zablokowana droga w kierunku Warszawy. To jest wypadek na wysokości Piotrkowa Trybunalskiego, na węzłach Piotrków Trybunalski Północ, Piotrków Trybunalski Wschód. Należy szukać objazdu, jeśli w tej chwili tam tworzy się korek, a może się tworzyć niestety, bo tak jak mówię, tylko jednym pasem można poruszać się S8 na tym odcinku w kierunku Warszawy. Utrudnienia mogą potrwać nawet 3 godziny.

Ale Ira się przypomniała. Ja przypomnę z kolei, że Ira nagrała nową płytę, utwór Jest, który promuje całość, a płyta za chwilę. No, z panem Gadowskim to na temat tej płyty trzeba by porozmawiać. On częstym łodzianinem jest, tak powiem. Chociaż ostatnio bardzo zapracowany i właściwie w różnych miejscach, ale mam nadzieję, że uda nam się spotkać, porozmawiać. Włączę światła rampy. Muzyczna rampa zawsze w sobotę 14-16. No i prawdę mi powie, w tych światłach może też okazać się, że spotkamy już pana Gadowskiego zupełnie innego, bo wiele rzeczy w czasie się zmienia. Może o tym też porozmawiamy. No i z Piotrem Roguckim też jestem tak już właściwie namówiony, a on także przecież z płytą i też to taka płyta wspominkowa, czy przekrojowa może nawet tak by nazwać, więc warto trochę porozmawiać o tej drodze twórczej Piotra Roguckiego. To w najbliższym czasie jeszcze dorzuciłbym oczywiście tych artystów, z którymi warto się spotkać, zaprosić, zapalić im światła i niech opowiedzą i zagrają, ale to już przyjdzie czas. Muzyczna rampa w soboty między 14 a 16 i tam wywiady, spotkania, nowa muzyka, ale też spoglądamy na przykład do archiwów Radia Łódź, do studia imienia Henryka Debicha i gramy te różne piosenki. Podcasty z tego są tworzone także, więc zapraszam na stronę radiołódź.pl. Mówię o wypadku. Jeszcze raz przypomnę, na S8 doszło do groźnego wypadku. Piotrków Trybunalski Północ, Piotrków Trybunalski Wschód. Tutaj utrudnienia. Tu właściwie tylko jeden pas ruchu jadący do Warszawy mają. Proszę tam uważać. Ale na stronie z kolei wszelkie aktualności, wszelkie informacje, to nie tylko podcasty. I zapraszam przede wszystkim do śledzenia tych nowości. Możliwy zamach na premiera, o tym państwo wiedzą, i szefa MON, i wiceminister komentuje działania służb. To już jest na naszej stronie. Można przeczytać a propos tych wszystkich bieżących spraw.

0: promocja.
1: Kiedy świat za oknem pędzi zbyt szybko, zwolnij tutaj. Kołatanie przedsionków, cisza między nutami, spokój między myślami. Muzyka od lat 80. po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam co tydzień.
2: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
3: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
2: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał, skup się, posłuchaj uważniej.
3: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
4: Veni, vidi, vinyl. Zawsze w niedzielę o 20.
3: Bartosz Florczak,
2: Marcin Tercjak.
3: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Każde dziecko pragnie usłyszeć: czekaliśmy właśnie na ciebie. Pragnie zasnąć, czując się bezpiecznie i budzić się z uśmiechem, wiedząc, że jest kochane. Adopcja daje szansę, by takie marzenia stały się codziennością. Otwórz serce, poznaj ideę adopcji, bo najpiękniejszy dom buduje się z miłości. Adopcja. Daj dziecku doma. Dowiedz się więcej na stronie www.roa-łódź.pl. Kampania realizowana w ramach projektu Razem wspieramy adopcję, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Funduszu Europejskiego dla Łódzkiego 2021-2027.
6: Niektóre chwile zostają z nami na zawsze. Chlupot błotnistych kałuż, szelest jesiennych liści pod stopami, śmiech na rodzinnym spacerze. Widok, który sprawia, że każdy krok jest wart zachodu. Niezależnie od tego, co sprawia, że jesteś na świeżym powietrzu, odzież Regata towarzyszy Ci w każdej chwili od pokoleń. Dzięki czemu możesz skupić się na wspólnym tworzeniu wspomnień. Przygotuj się na zimę. Regata Great Outdoors. Odzież outdoorowa od 1981 roku.
0: Po reklamie.
7: Radio Łódź. Bez pośpiechu.
8: 29 minut po 13. Jeszcze do... po 13. Jeszcze do 14. To zajrzymy do Łódzkiego Domu Kultury na pewno, ale to za jakiś czas.

to oczywiście YouTube w wykonaniu Krzysztofa Zalewskiego. Uśmiechnę się i tyle. A wcześniej wspominałem o Łódzkim Domu Kultury. Wybierzemy się tam niebawem z Anną Groblińską. To już jest tradycyjne miejsce i czas, żeby w Łódzkim Domu Kultury porozmawiać o ich działalności, ale tym razem ze względu na Łuptę. I gdyby państwo spojrzeli na naszą stronę radio.pl, tam też pojawia się o tej Łupcie co nieco, bo to jest taki przegląd teatrów amatorskich organizowany właśnie przez Łódzki Dom Kultury i okazało się, że w tym roku już po 2 dniach zamknięto listę zgłoszeń. Tyle jest właśnie tych zgłoszeń. No przerosło to oczekiwania organizatorów i to oznacza, że w kulturze trochę się dzieje i że warto rzeczywiście spojrzeć także na Łuptę jako takie wydarzenie pokazujące, jak się dzieje, nie tylko co się dzieje, ale jak się dzieje i jak w szerokim wymiarze się dzieje. No to o tym między innymi będzie, ale to za jakiś czas, jak zapowiadałem.

get away. Jasiu, legenda powrócił. To jest legenda, to jedno, a to jest dziś, tu i teraz. To jest ten dzisiejszy John. Na Pharrell Williams gościnnie w tej akurat piosence jest więcej tak fantastycznej muzyki. To przypomnę, doszło do wypadku na odcinku Piotrków Trybunalski Północ, Piotrków Trybunalski Wschód na S8 utrudnienia i to duże, jadący do Warszawy mają te utrudnienia. Proszę tam uważać albo po prostu tymi węzłami wspomnianymi Piotrków Trybunalski Północ, Piotrków Trybunalski Wschód przemieścić się i objazdem ruszyć dalej. No bo te utrudnienia jeszcze mogą potrwać nawet do 3 godzin.

0: Aż kołysze taka melodyjka, prawda? Aż kołyszą takie utwory. To Bruno Mars, mój ukochany. No, ciekawe jak tam na łupcie będzie. Z muzyką też, bo w spektaklach teatralnych muzyka ma totalne znaczenie. Ciekawe jak będzie na łupcie. A poszła po wiedzę na ten temat do Łódzkiego Domu Kultury Anna Groblińska.
1: Audycja powstała we współpracy z Łódzkim Domem Kultury, instytucją kultury samorządu województwa łódzkiego.
2: Już po raz 39 odbędzie się Łupta. To jest Łódzki Przegląd Teatrów Amatorskich. Zawiaduje przedsięwzięciem Gabriela Synowiec z Łódzkiego Domu Kultury, bo to jest eudekowski przegląd. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Odbędzie się w Teatrze Jaracza w Łodzi. I w tym roku ja słyszałam, że te miejsca dostępne dla zespołów teatralnych z całej Polski rozeszły się w 2 dni, tak?
3: Tak, to w ogóle coś niebywałego. W poniedziałek wieczorem ogłosiłyśmy, właściwie takim wczesnym wieczorem, ogłosiłyśmy regulamin. Pierwsze zgłoszenie przyszło pół godziny po ogłoszeniu regulaminu. Do północy już było 18 zgłoszeń. Coś, co jeszcze nam się nigdy nie wydarzyło. W ubiegłym roku nabór trwał tydzień i wydawało nam się, że to było bardzo szybko, ale teraz to przeszło nasze wszelkie oczekiwania.
2: I są zespoły, które po raz pierwszy na łupcie wystąpią.
3: Tak, jest bardzo dużo takich zespołów.
2: Wiesz co, Gabriel, ja się tak czasem zastanawiałam, jak ma się dzisiaj ten ruch teatralny amatorski, niezależny, różnie go nazywamy. Wydawało mi się, że to jest już nie to, co kiedyś, że kiedyś było takie bardziej pospolite ruszenie. Dużo było teatrów studenckich na przykład. Dzisiaj ta kultura studencka troszkę inaczej wygląda, ale jeśli chodzi o ruch amatorski, to proszę bardzo, no, rozkwita nam.
3: On rozkwita i ja muszę powiedzieć, tu masz rację, że tych teatrów studenckich jest stosunkowo niewiele. Raczej to są osoby dorosłe albo seniorzy. Seniorzy są bardzo aktywni.
2: Albo młodzież. Młodsza taka.
3: No, ta młodzież mniej, powiedzmy licealna, to wcale też wbrew pozorom nie jest aż tak dużo. To muszą być już takie grupy, raczej tacy ludzie, którzy się znają, którzy chcą coś tworzyć. Natomiast no, nie jest ich za dużo. Ale muszę też przyznać, że nawet gdyby, a propos ilości zgłoszeń, nawet gdybyśmy chciały zrobić 4 dni, to i tak byśmy wszystkich nie pomieściły, dlatego że wszystkich zgłoszeń na łupte w tym roku było prawie 50. To jest też coś absolutnie niebywałego, że ludzie są tak bardzo zainteresowani łuptą.
2: Jeszcze nie powiedziałyśmy kiedy, a to już w najbliższy piątek, 16 października, ten 3-dniowy przegląd się rozpoczyna. Wstęp na wszystkie spektakle jest bezpłatny.
3: Tak. Jedyne, z czym trzeba się liczyć, że o ile na scenę, na dużą scenę w Teatrze Jaracza, to właściwie wejdzie każda ilość widzów. Natomiast przy małej scenie i przy kameralnej, no, ilość miejsc jednak jest ograniczona.
2: To prawdziwe teatralne święto, jak słyszymy, nie tylko dla młodych, bo kiedyś to przede wszystkim młodzi ludzie tworzyli te teatry, a dziś mamy i dorosłych, i seniorów.
3: Tak, i to jest też bardzo ciekawe, że ci seniorzy lepiej się nawet czują na łupcie, uważają, że to jest przegląd, który ich nie dyskryminuje. I oni są bardziej otwarci, to jest też niesamowite. Nie mają pewnych uprzedzeń, nie boją się wyjść na scenę, częściej poruszają takie tematy, o których czy to dorośli, tacy młodzi dorośli, czy wręcz młodzież niekoniecznie chce mówić, a dla nich to nie jest żaden problem.
2: Czyli to nie jest tak, bo wiesz, jaki jest stereotyp. Aha, teatr seniora, to będą wystawiać pewnie Fredrę. A to trochę inaczej wygląda.
3: No, absolutnie. Oni naprawdę czasami sięgają po takie tematy, po które nikt inny nie sięgnie.
2: Oczywiście nie ujmując niczego Fredrze, którego uwielbiamy, tak? Ale kojarzy nam się łupta, czy łódzkie spotkania teatralne bardziej z poszukiwaniami teatralnymi. I tak rzeczywiście jest.
3: Tak, dokładnie. Ja też nie ukrywam, że troszeczkę łupta zaczęła przejmować te założenia, jakie miały kiedyś łódzkie spotkania teatralne. Inna sprawa to też, że te teatry, które przyjeżdżają na łuptę, to właściwie, gdyby nadal były łódzkie spotkania teatralne, to można byłoby ich spokojnie pokazywać na łódzkich spotkaniach. One by absolutnie nie odbiegały poziomem ani tematyką od tego, co było na łódzkich spotkaniach teatralnych.
2: No bo to obie imprezy, że tak powiem, teraz mówię, eudekowskie, I obie przesycone takim żarem właściwie, dlatego że zaznaczmy tutaj, iż spektakli jest dużo, omówienia, bo to jest bardzo ważne. Łupta i łódzkie spotkania teatralne to były jedne z pierwszych imprez w Polsce, które kładły tak duży nacisk na spotkania jurorów z publicznością. Każdego dnia na zakończenie, tak. I to jest późno, bo to jest o północy albo kwadrans przed północą. Ale to są żarliwe rozmowy, to są często dyskusje, to jest obrona własnego spektaklu, prawda? Tak to się odbywa.
3: Tak, i to jest też niesamowite, że ci ludzie czekają na te omówienia. Chcą się czegoś więcej dowiedzieć, nie boją się tego, że jurorzy mogą im coś zarzucić. To znaczy, umówmy się, jurorzy też wiedzą, że nie można zabić zapału. I naprawdę bardzo starają się, nawet jeżeli są duże niedociągnięcia, coś jest złe, to starają się powiedzieć w taki sposób, aby ich jeszcze bardziej napędzić do dalszej pracy, a nie żeby obcinać skrzydła.
2: Będzie jakiś występ gwiazdy?
3: Nie, w tym roku nawet gdybyśmy bardzo chcieli, mimo że dostaliśmy dosyć spore dofinansowanie, bo dostaliśmy dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z Funduszu Promocji Kultury, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, to przy tej ilości spektakli, jakie będą zaprezentowane, było to po prostu nierealne, żeby jeszcze zmieścić gwiazdę.
2: Na pewno gwiazda zostanie wyłoniona, albo gwiazdy zostaną wyłonione właśnie z pośród tych teatrów, które wystąpią na Łupcie, a opowiadała nam o tym wydarzeniu Gabriela Synowiec z Łódzkiego Domu Kultury. Bardzo ci dziękuję.
3: Dziękuję serdecznie.
1: Audycja powstała we współpracy z Łódzkim Domem Kultury, instytucją kultury Samorządu Województwa Łódzkiego.
0: O ciekawych wydarzeniach rozmawiamy w radiu. Ciekawe rozmowy.

0: Reklama.
1: A gdyby tak, zaśpiewać razem z całym województwem? Uczniowie szkół podstawowych, Radio Łódź zaprasza Was do wspólnego śpiewania. Przed nami jubileuszowa edycja radiościowego chóru Radia Łódź i wyjątkowe piosenki polskich artystów. Wybierzcie utwór, nagrajcie swoje wykonanie i wyślijcie wideo do 12 października na chór@radiołódź.pl. Na uczestników czekają wspaniałe nagrody. Regulamin i szczegóły znajdziecie na radiołódź.pl. Dołączcie do naszego chóru i świętujcie z nami 95. urodziny Radia Łódź. Patronatem honorowym objęli wojewoda łódzki, marszałek województwa łódzkiego i łódzki kurator oświaty.
2: 30 lat jednej z najważniejszych płyt w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Anita Lipnicka rusza w wyjątkową, jubileuszową trasę. Już 22 października wystąpi w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Piosenki, które na zawsze zagościły w sercach słuchaczy. Poruszające aranżacje z udziałem smyczków i sekcji dętej. Zjawiskowa scenografia. Musisz tam być, bo...
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
3: To nie jest proste. Chcę służyć, chcę walczyć o lepszy świat, muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty, chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
4: NMOSD. Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders. To rzadka choroba autoimmunologiczna, która atakuje rdzeń kręgowy i nerwy wzrokowe. NMOSD diagnozowane jest przede wszystkim u osób w średnim wieku.

0: a kobiety chorują nawet 9 razy częściej. NMOSD jest chorobą nieuleczalną, ale można ją skutecznie kontrolować lekami. Możesz skontaktować się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego ptsr.org.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Tu Radio Łódź, jest 14. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Możliwy zamach na premiera Tuska. Służby rozpoczęły pracę. Szkoły pod szczególnym nadzorem. Policja i ABW badają zagrożenia także w województwie łódzkim. Powiemy też o dzisiejszym meczu Widzewa Łódź. Dzień zachmurzenie zmienne, na termometrach do 14 stopni. Policja otrzymała informację o możliwym zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Sprawą zajmują się służby. Od godziny 11 trwało spotkanie przedstawicieli policji, Służby Ochrony Państwa i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Działania w tej sprawie polecili podjąć szef resortu Marcin Kierwiński i koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Na razie nie podano szczegółów dotyczących źródła informacji ani ewentualnego sprawcy. Wiceminister Obrony Narodowej Paweł Bejda mówi w Łodzi, że jeśli doniesienia się potwierdzą, będzie to skandaliczna sytuacja.
3: To wszystko jest pod kontrolą i bardzo poważnie tego typu zagrożenia bierzemy pod uwagę i bardzo poważnie do tego podchodzimy, szczególnie jeżeli dotyczą one najważniejszych osób w państwie.
2: Działania w tej sprawie polecili podjąć szef MSWiA Marcin Kierwiński i koordynator służb specjalnych. Rzecznik rządu Adam Szłapka w rozmowie z TVN24 przekazał, że sygnał, który otrzymały dziś służby, był bardziej niepokojący niż poprzednie tego typu zgłoszenia.
4: Więcej na radiołódź.pl.
2: Ataki w szkołach. Policja kontroluje placówki także w Łódzkiem. W działaniach policjantów wspierają Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości i NASK, poinformował minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Chodzi o ostatnie wydarzenia w szkołach. Napaści z nożem w ręku, a także szerzenie gróźb i posiadanie niebezpiecznych narzędzi przez uczniów. ABW sprawdza, czy wśród młodych ludzi nasilają się radykalne poglądy i skłonność do ekstremizmu. Służby badają również możliwe próby destabilizacji sytuacji w kraju i działania związane z wojną hybrydową.
5: Innym obszarem działania agencji jest badanie obcych wpływów, to znaczy prób wykorzystania w wojnie informacyjnej przeciwko Polsce tego rodzaju zdarzeń, gdy tak bardzo masywnie na nastroje społeczne tego rodzaju działania wpływają. Nasi przeciwnicy próbują podważać autorytet władz w Polsce, próbują dzielić dodatkowo społeczeństwo.
2: W ostatnich dniach policja zatrzymała ponad 100 młodych osób w związku z groźbami wobec uczniów i nauczycieli. Funkcjonariusze skontrolowali 64 tysiące szkół. 120 nowych drzew w centrum Łodzi. Klony i lipy pojawiły się przy trasie WZ od Kilińskiego do Przędzalnianej. Nasadzenia połączono z budową ciągu pieszo-rowerowego. Łącznie przy łódzkich inwestycjach drogowych w tym roku ma się pojawić 1500 drzew. W ostatnich tygodniach przy innych inwestycjach, na przykład przy Armii Krajowej, Świtezianki czy Włókniarzy, pojawiło się około 560 drzew. I na koniec sport. Piłkarze Widzewa Łódź zmierzą się na wyjeździe z Piastem Gliwice w meczu 10. kolejki Ekstraklasy. Łodzianie wygrali w tym sezonie zaledwie raz, ale akurat przed starciem na Śląsku mogą być pozytywnie nastawieni. Dlaczego? O tym Michał Malinowski.
6: Kiedy zbliża się mecz z Koroną Kielce, wszyscy w Widzewie próbują zaklinać rzeczywistość, a w sercach kibiców gości niepokój. Zupełnie inaczej jest w przypadku Piasta Gliwice. Na nazwę klubu ze Śląska przy Alei Piłsudskiego wszyscy reagują uśmiechami i to wcale niekoniecznie delikatnymi. Widzew wygrał ostatnie 5 ekstraklasowych meczów z Gliwiczanami, tracąc w nich zaledwie jedną bramkę. Wiadomo, że każda seria kiedyś musi się skończyć, ale skoro tej kieleckiej w tym sezonie nie udało się przełamać, to może i ta gliwicka wciąż będzie kontynuowana. Warto jeszcze zwrócić uwagę na fakt, że Piasta prowadzi znany doskonale w Widzewie Daniel Myśliwiec, którego asystentem w Stali Rzeszów był obecny trener Łodzian Mateusz Stolarski. Ciekawe, kto kogo dzisiaj przechytrzy. Michał Malinowski, Radio Łódź.
2: Początek spotkania w Gliwicach o 14.45. Wówczas też rozpocznie się relacja tekstowa na radiołódź.pl, a na mecz Piasta z Widzewem będziemy również zaglądać w naszych serwisach informacyjnych. Kolejny już za godzinę.
4: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. LamiaSofa.pl.
2: W W Łodzi niedzielne popołudnie przynosi sporo słońca, choć okresami zachmurzenie będzie wzrastać. Aktualnie mamy 13 stopni i jest to najwyższa temperatura dzisiejszego dnia. Opady deszczu są mało prawdopodobne. W kolejnych godzinach chmury zaczną ustępować, ale jednocześnie zrobi się chłodniej. Wieczorem temperatura spadnie do 8, może 9 stopni, a w nocy miejscami nawet do około tylko 5 stopni Celsjusza.
4: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl. Bliskie spotkania.

0: Daniel Markiewicz przy mikrofonie. Program realizuje Patrycja Wołysznis, a z nami jest dzisiaj absolwentka Szkoły Filmowej w Łodzi, aktorka, aktywistka teatralna, reżyserka, dramaturżka i pewnie można by jeszcze wymieniać, Chantal Strzelińska. Cześć.
1: Cześć, dziękuję, bardzo mi miło.
0: Zacząłem od tych twoich aktywności, bo ty w zasadzie robisz tak dużo rzeczy, że ciężko się z tobą w ogóle umówić. Dopiero co skończyłaś studia, a już robisz warsztaty z ludźmi, już grasz w teatrze, podejmujesz się zakładania kabaretu. I teraz pytanie moje pierwsze jest takie, czy to szukanie swojej drogi?
1: Tak, to jest szukanie swojej drogi. Znalezienie jej zajmie mi pewnie całe życie, ale no chodzi o to, żeby eksplorować wszystko, co ma do zaoferowania świat i też eksplorować w ogóle pojęcie swojej kreatywności. Mnie przede wszystkim od początku już interesował teatr pod tym względem nie takim upaństwowienia teatru. Mamy teatry, w których grają aktorzy. Znaczy to też przez chwilę był mój temat. Próbuję przez to powiedzieć, że jeszcze przed szkołą reżyserowałam sztuki teatralne, wyłącznie dlatego, bo miałam silną potrzebę, żeby się coś działo, żeby coś zrobić takiego kreatywnego i też zaczęłam już w liceum z tego właśnie powodu, że miałam w sobie taki głód. Później, jak dostałam się do szkoły, to też reżyserowałam swoje sztuki przez wakacje w zasadzie, czyli przez rok akademicki uczyłam się na aktorstwie. No wiadomo, oprócz aktorstwa nic innego mieć nie można, bo ono jest tak angażujące. A w chwilach wolnych, czyli w wakacje, reżyserowałam i adaptowałam też sztuki, które później pokazywałam najpierw w Koninie, w moim rodzinnym mieście, później w Łodzi, zdarzyła się też Warszawa. Także już można powiedzieć, że w ekspansję w jakąś wchodzę. Rzeczywiście masz rację, staram się znaleźć miejsce, chociaż no wiadomo, staram się oznacza, że coś nie wychodzi, nie? To słowo. To jest to. Że w Łodzi jest strasznie trudno znaleźć miejsce, w którym można się na stałe przywiązać do sceny. I z tego powodu ja nie jestem pewna, czy mi ten kabaret wyjdzie, bo robię wszystko trochę na własną rękę. Zapraszam do tego innych też artystów. No ale wiadomo, z Łodzi też trochę się wyjeżdża do Warszawy, bo blisko, do Krakowa, bo tam jest więcej przestrzeni też kreatywnej. No i tak, no właśnie, no to są takie trudności też ze znalezieniem miejsca, sceny, żeby też publiczność zaprosić, nie mając funduszy na promocję, więc to są już takie trudności stricte po szkole, bo w ogóle jak Ralph Fiennes powiedział, aktorstwo to jest zawód oparty na ciągłym odrzuceniu, nie? Że odrzucają mnie jako człowieka, moją duszę, mój wygląd, umiejętności na castingach i tak dalej. I moim zadaniem jako aktora, tak jak każdego aktora, zadaniem jest to, żeby cały czas sobie coś produkować, żeby zebrać swoją grupę. I w tej grupie po prostu, żeby powstawały jakieś improwizacje, koncerty, cokolwiek. Byleby, on to nazwał, byleby soki płynęły, nie? I Ralph Fiennes, dziękuję ci za to. On ma rację, rzeczywiście tak jest, trzeba to robić. No, obojętnie jak trudne by to nie było.
0: Mówisz o szukaniu swojego miejsca, ale mnie się wydaje, że ty w zasadzie tworzysz te swoje miejsca, no bo tutaj robisz z jedną grupą, chyba seniorów zdaje się, nawet robiłaś jakieś warsztaty. Robisz to z ludźmi młodymi, robisz to z kompletnymi amatorami. Chciałbym ci zadać pytanie o to, czy każdy z nas ma w sobie coś z aktora w takim razie, skoro ty zbierasz tych naturszczyków, a potem finalnie robisz z nimi spektakl.
1: To bardzo ciekawe pytanie. Rzeczywiście, ja też nawet planuję zrobić warsztaty aktor, czyli człowiek, ale rzeczywiście jest tak, że każdy człowiek mógłby rozpoznać siebie w jakiejś formie performatywnej. Czyli no, w zasadzie ja bym nie miała problemu, żeby zrobić z kogoś materiał teatralny, nie? Dajcie mi człowieka, zrobię z niego aktora. Nie, to za dużo, ale za dużo powiedziane, ale no w zasadzie ja nie mam oporów przed tym, żeby nie uznać kogoś za aktora, jeżeli zagra w moim spektaklu jakimś, nie? bardzo chętnie współpracuję ze wszystkimi chętnymi, nie? Bo to jest też ważne, żeby chcieć to zrobić.
0: A jacy ludzie się zapisują, a może raczej z jakich potrzeb przychodzą? Bo to trochę mi się kojarzy, to może być forma jakiejś terapii grupowej też tak naprawdę, takie spotykanie się tydzień w tydzień, a potem jakby finalnie mamy z tego spektakl.
1: Tak. To znaczy teraz to, co będę robiła, to będzie co innego, bo to mimo wszystko będą niezależne od siebie zajęcia, ale to, co robiłam teraz z dwoma grupami przez pół roku, rzeczywiście spotykaliśmy się co tydzień i rzeczywiście to trochę wyglądało jak terapia, to znaczy ja przez te pół roku zdążyłam ich poobserwować, zapoznać się z nimi i dzięki temu mogłam im dać później feedback, to znaczy powiedzieć im, co się w nich zmieniło, w czym popełnili jakby taki progres, nie? I też wiem, że sami ci ludzie na siebie wpływają. Jeżeli jest parę osób właśnie takich bardzo przekonanych do naszego projektu, no to tym bardziej reszta jest przekonana. Nawet jeżeli ktoś przyszedł z wielkimi niepewnościami, z taką kontrolą siebie, no to na koniec nadchodzi uwolnienie. I w większości to się sprawdza. Miałam jeden taki przypadek, gdzie to się nie sprawdziło, bo też ludzie są różni, nie? Ale w większości ludzie pozwalają się otwierać i to jest moja sprawczość, nie? Ja się wtedy czuję, że naprawdę jako ludzie jesteśmy w stanie dużo dla siebie zrobić i bardzo się z tego cieszę, że mam taką możliwość, że ludzie mi ufają i że możemy tak sobie nawzajem zaufać, bo ja też się od nich bardzo dużo uczę, nie? Jak uczę ich, to poniekąd staję się też trochę nimi, ich ciekawością, ich zainteresowaniami i tak dalej, i tak dalej.
0: Do rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie muzycznej.

0: A moim i przede wszystkim Państwa gościem jest Chantal Strzelińska. Wracamy do rozmowy o teatrze. Jak wygląda rzeczywistość młodej aktorki chwilę po studiach?
1: Ta rzeczywistość jest o tyle trudna, że nie jest tak, jak nam mówiono, że będzie. Ale to nie chodzi o to, że nam nie mówiono w szkole, bo mówiono, tylko mimo wszystko mózg ludzi ma jednak nadzieję, że będzie to wyglądało tak jak za dawnych czasów, nie? Bo byliśmy karmieni tymi legendami, czyli że pójdę do szkoły, to już jest w ogóle wow, ekstra, jest szkoła, no to teraz tylko do filmu. Ale te filmy nie nadchodzą, dlatego bo mamy bardzo dużo, teraz w dobie internetu, bardzo dużo osób chcących zajmować się tym niezależnie. I przez to mamy, można tak powiedzieć, chociaż nie lubię tego słowa, nadwyżkę. Jest bardzo dużo osób, które rzeczywiście zostają aktorami, nawet bez szkoły. I ta szkoła, też słyszałam w jednym wywiadzie, pewien dyrektor powiedział, że dzisiaj szkoła to naprawdę niewiele znaczy. No i cóż zrobić z tym warsztatem, którego się nauczyliśmy w tej szkole? No to system troszeczkę nie działa, ale generalnie system szkolny średnio działa w porównaniu do tego, jak czerpiemy wiedzę w XXI wieku. No mimo wszystko ja bardzo jestem wdzięczna, że dostałam się na aktorstwo, że je skończyłam. Rzeczywiście bardzo się odnalazłam na tych studiach, mimo że było ciężko psychologicznie mnie, ponieważ też byłam bardzo zaskoczona, jak to wygląda. Też inaczej to sobie wyobrażałam. Podjęłam decyzję pół roku przed egzaminami, więc to było szybko, że w końcu się zdecydowałam na aktorstwo w ogóle.
0: Rozważałaś? Były jakieś inne ścieżki?
1: Tak, tak, było dużo, ale to, wiesz, to chodzi o to, że te inne ścieżki pojawiały się wyłącznie dlatego, że ja wypierałam aktorstwo, bo mi mama zawsze mówiła, że będę aktorką, nie? Czyli to jakoś
0: było... Buntowałaś się.
1: Buntowałam się, dokładnie, dokładnie tak. Ale mimo wszystko jakoś to było widoczne dla osób trzecich, że będę aktorką i nawet ten mój bunt nie był w stanie stłumić tego mojego głodu ekspresji, nie? Ekspresja jest też przeciwieństwem depresji, nie? Czyli zamiast chować się, to ja na zewnątrz. Przynajmniej tego potrzebuję od świata. Wiadomo, że często mechanizmy kłócą się ze sobą, ale no bardzo chciałabym cały czas robić coś związanego ze swoim zawodem, nie? Nawet jeżeli miałabym stworzyć coś dla siebie samej, co również jest w moich planach, to nawet kosztem manipulowania samej siebie, mimo że trudne jest reżyserowanie siebie, to i tak no nie mogę pozwolić na to, żeby zrezygnować z tego, co zaczęłam i tego, jak odnalazłam swoją ścieżkę na aktorstwie, ukończyłam tę szkołę i teraz co? I teraz pozwolę na to, żeby mi rynek, kapitalizm czy internet zepsuły wyobrażenie o świecie? No okej, no zepsuły, ale nadal chcę idealistycznie dążyć do tego, jak uważam, że warto, żeby było.
0: A jeśli już na ten temat weszliśmy, tej nowoczesności, social mediów i tak dalej, czy ty dzisiaj uważasz, że aktorom bardziej to pomaga, czy bardziej szkodzi? Czy to raczej sprawia taką sytuację, kiedy oni chcą i muszą być widoczni przez te swoje social media? No i trochę wtedy brakuje może czasu na to, co naprawdę jest clue aktorstwa.
1: To jest gruby temat generalnie. Te media rzeczywiście, bo...
0: Bo ty, tak bym powiedział, prowadzisz te media, ale tak nienachalnie bym to podsumował.
1: Tak, wiesz co, dziękuję ci, to jest duży komplement dla mnie. Ja nie potrafię chyba robić tego i tylko tego, nie? To znaczy, to na pewno trzeba się poświęcić mediom, jeżeli chce się być widocznym. Ja nie umiem się poświęcić, mimo że dużo czasu spędzam na tym, żeby coś zmontować czasami, nie? bo chcę, żeby to dobrze wyglądało, żeby zaprosić jak największą liczbę osób, z którymi mogłabym później porozmawiać o tym, co zobaczą, jaki spektakl czy coś. I oczywiście nie mam też nic przeciwko, jeżeli inne osoby to robią, ale mimo wszystko ja osobiście chciałabym czuć się pełnie, to znaczy jeżeli wprowadzam coś do internetu, jakąś obietnicę, spektakl będzie czy coś, no to jakby to jest spektakl, zapraszam, daję od siebie, no a nie, że po prostu no, coś zjadłam czy coś, bo to nie jest o tym, jakby ja nie jestem o tym w tych mediach i wiem, że trzeba konsekwentny wizerunek też budować. Co jest też trudne, no mimo wszystko internet nas pochłania, połyka, chce dużo jeść, nie? Ten internet, więc...
0: To prawda, zje tyle, ile mu się da, więc zje tak. Nieskończenie wiele, a efektu jojo nie widać, bo nie chudniemy, tylko cały czas tyjemy w tym internecie.
1: No właśnie, właśnie, to jest bardzo dobrze nazwane, więc...
0: Czyli w zasadzie możemy powiedzieć, że wszędzie dzisiaj jest nadprodukcja i aktorów, i filmów, i spektakli pewnie, i też tego tych social mediów, gdzie próbujemy powiedzieć dużo więcej niż tak naprawdę być może jest.
1: Tak, to jest... No dla mnie to jest przykry taki chaos w zasadzie, gdzie w życiu uważam, że no jedną z najistotniejszych i najpiękniejszych rzeczy jest spotkanie z drugim człowiekiem, spojrzenie sobie w oczy, dotknięcie w sobie jakichś problemów, spotkanie się z tym, co jest w nas podobne, nie? I teatr oraz film mogą to dać, takie spotkanie ze sobą. No tylko kiedy my znajdziemy przestrzeń dla siebie na to, pomiędzy jednym filmem a drugim, nie? To musimy spriorytetyzować sobie coś, znaleźć czas na to, żeby coś w rzeczywistości doświadczyć, nie? Żeby to nie było dla nas takie, dobra, jeden film, dobra, teraz następny i następny i następny, nie? To naprawdę można się zgubić, dlatego fajnie byłoby, gdybyśmy... Ale zauważam taki trend takiego zatrzymywania się już trochę.
0: A teraz my się zatrzymamy i posłuchamy sobie trochę muzyki, a do rozmowy wrócimy po kilku minutach.

0: za naszą młodość, z kości krwi, za naszą młodość, co z czasu krwi, co nie ustoi w miejscu zbyt długo, ona co pierwszą jest, potem drugą, za naszą młodość, ten szczęsny czas, ta para skrzydeł zwiniętych w nas, co nie ustoi w miejscu zbyt długo, ona co pierwszą jest, potem drugą.
1: Naszą gościnią jest Chantal Strzelińska, rozmawiamy o teatrze, no i teraz już trochę też o życiu. Zadam teraz górnolotne pytanie, ale czuję potrzebę, żeby to pytanie w tej audycji padło. Czy wierzysz w siłę teatru i czy wierzysz, że teatr wciąż może coś w ludziach zmienić?
2: Tak. Wierzę w sprawczość teatru, wierzę w kreatywność twórców. To jest moje credo dotyczące teatru. Chociaż...
1: Credo o sile, czy credo o kreatywności? Czy to i to?
2: To i to. Ale też bardzo bym chciała, żeby... No teraz to już papieżem polecę, nie? Żeby po prostu oczekiwać od siebie w tym teatrze, nie? Żeby ten teatr nie był... No tak powtarzamy i już ten... tylko żeby cały czas od siebie oczekiwać. No mimo wszystko dobrze by było, gdyby te tematy teatralne rzeczywiście łączyły się z tym, że ja chcę coś ludziom powiedzieć. Ja, reżyser, chcę ludziom powiedzieć coś ważnego, coś od siebie, coś z serca, bo mnie coś dotknęło i też może to dotknąć kogoś, kto będzie na to patrzył, nie? Ale nie chcę często jako widz też patrzeć na rozliczanie się na przykład z nienawiścią, nie? Oczywiście wiem, że destrukcja jest też kreatywna, jest narzędziem kreatywnym, tylko no mimo wszystko, wiesz, w opowiadaniu historii, no to opowiadamy to przez jakiś pryzmat i często ten pryzmat, ten filtr, przez który patrzymy na jakąś historię, może się połączyć z gruntem podatnym, nie? I wtedy polityka wchodzi do teatru. No i wtedy często jest tak, że nie mówimy o osobach, o indywidualnych historiach, o czymś osobistym, tylko o ogółach. No i jak możemy się z tym utożsamić? To jest często trudne, dlatego dobrze by było, gdyby... zadawać sobie cały czas trud tego oczekiwania od siebie i brania widza na poważnie jako drugiego człowieka, istoty po prostu żywej, ludzkiej, nie?
1: A co masz na myśli, mówiąc rozliczanie się z nienawiścią?
2: Byłam na paru takich spektaklach w życiu. I jak byłam dzieckiem i w życiu generalnie, że poprzez niektóre spektakle widać założenia twórców. Mój kolega, scenarzysta ze scenariopisarstwa z filmówki, kiedyś mi powiedział, że jeżeli widać założenia, to nie do końca dobrze.
1: Jasne, czyli jeśli ideologia wyprzedza, powiedzmy, przekaz emocjonalny, można powiedzieć.
2: Można tak powiedzieć. To znaczy, chcę zobaczyć człowieka, który coś przeżywa, ma jakieś trudności, z czymś walczy, jakiś konflikt ma z drugim człowiekiem, a nie moralizowanie, bo to jest pójście na łatwiznę. To jest łatwe. No, widz nie lubi być moralizowany.
1: No, ja na pewno nie. No. A do rozmowy wrócimy za kilka chwil.

niż wyśnił sobie w nocy. I odtąd pod oknem twoim zaczarowany, kamienny, z bukietem

I odtąd pod oknem twoim i groszki kwitną, i róże na modle wiotkich powoi.

0: Wracamy do rozmowy z Chantal Strzelińską. Przyjechałaś do Łodzi z Konina. Jakie było twoje pierwsze zdarzenie z tym miastem? Czy lubisz Łódź? I czy masz w niej swoje takie ulubione miejsca, takie ukochane?
1: Łódź już znałam wcześniej, ponieważ czasem zdarzało mi się tutaj przyjeżdżać. Mam tutaj wujostwo, kuzynostwo, także zawsze Łódź lubiłam. To była dla mnie zawsze wycieczka do większego miasta, pełnego właśnie kreatywnych ludzi. I też zawsze tak Łódź utożsamiałam. I kiedy już tutaj osiadłam i zrobiłam sobie moją własną pajęczynkę relacji, znajomych, znajomości, to już wiem, jak się w tym mieście poruszać. Cały czas jest dużo do odkrycia. Ale tak, wydaje mi się, że to miasto da się lubić. Da się lubić. Jeżeli jest się ambitnym, jest to często trudne, ponieważ trzeba się zderzać z rzeczywistością braku funduszy przede wszystkim na kulturę, nie? Ale to nie wiem, czy to jest problem miasta, czy problem polityczny, czy problem w ogóle państwa. Nie mam pojęcia.
0: Chyba każdy z powyższych.
1: No może tak. Ale chciałabym tutaj zrobić coś więcej. Chciałabym, żeby było takie większe właśnie przyzwolenie dla samodzielnych, niezależnych artystów, którzy chcą stworzyć coś swojego i powiedzieć coś ludziom, bo czasem artystów dotyka zgorzknienie. Właśnie jeżeli się bardzo, bardzo dużo próbuje i się od ściany, i jak się od ściany odbija, nie? Nie wiem, czy mi to grozi, bo zawsze będę szukać czegoś, ale po prostu warto by było, gdyby Łódź jeszcze troszeczkę tak otwartsza była na coś niezależnego.
0: A co to jest to więcej? Masz jakieś plany, o których mogłabyś teraz opowiedzieć?
1: Moje plany...
0: Widzę, że trochę chcesz zdradzić, trochę nie chcesz.
1: Moje plany to przede wszystkim, to są warsztaty w Wykwicie od października 14 do końca grudnia. Planuję warsztaty okołoteatralne, co tydzień inny temat, dla ludzi otwarte, za darmo, wstęp wolny.
0: A co to znaczy około?
1: To znaczy, że jest to rozwój, ale niekoniecznie dla ludzi, którzy chcą być aktorami lub którzy są aktorami, tylko jak na przykład możemy wykorzystać kreatywność do rozwiązywania problemów albo ile z aktorstwa możemy się nauczyć do odstresowania się, do zabrania głosu i tak dalej, i tak dalej. Więc to będzie taka rzecz w środy. Planuję też kontynuować swój kabaret muzyczny. Chociaż chyba przeistoczę go w koncerty aktorskiej piosenki, żeby jakoś tą formę przybliżyć takim oczekiwaniom. I oprócz tego na pewno będzie mnie jeszcze można spotkać na festiwalach filmowych z moim dokumentem. Chociaż chciałabym też zrobić jeszcze jeden film, tym razem fabularny. Pracuję też nad spektaklem, tylko że to już jest właśnie tajemnica. Ale ukaże się być może pod koniec roku albo na początku przyszłego i też fajnie by było znaleźć w Łodzi jakieś miejsce, gdzie można by go pokazać. Mogę tylko zdradzić, że to będzie spektakl o rodzeństwie, młodych ludziach, młodych dorosłych i problemach związanych właśnie z rozpoczynaniem swojej ścieżki, szukaniem tożsamości.
0: A teraz poszukamy trochę muzycznego wytchnienia, zaprosimy Państwa na piosenkę i wrócimy po przerwie.

0: Wracamy do rozmowy z Chantal Strzelińską. Zbliżając się do końca, zapytam cię o to, czego ty się najbardziej boisz. Mało ludzi reaguje na to pytanie śmiechem. Czyli ale masz oswojone lęki.
1: Wiesz czemu? Bo ja zadaję to pytanie często sobie i też innym po to, żeby przełamywać te lęki właśnie na warsztatach teatralnych często, nie? Bo to jest... O matko! No tak, ja o moich lękach to wiem sporo. Są oswojone, ale mimo wszystko dalej się obawiam. Czego się najbardziej boję? No ze względów...
0: Oczywiście jako aktorka najbardziej, no bo nie chciałbym wchodzić w sferę prywatną.
1: Tak, ze względów zawodowych, aktorsko boję się... Chyba tak jak każdy, braku pewności w tym zawodzie. Chociaż ja już doznałam braku pewności. Byłam w Teatrze Jaracza przez 2 lata. Nie jestem. Po prostu przyszedł inny dyrektor. Co dotknęło też, no nie tylko mnie, więc nie jestem wyjątkiem. To był jakiś schemat. No mimo wszystko właśnie już od początku, nie? Po szkole z nagrodami... Dostawszy się do teatru, już w nim nie jestem, czuję się jak 40-latka, nie? Że to już są takie duże przeżycia. No ja się boję, że one mogą się powtarzać. Boję się tego mojego wyobrażenia, dokąd ten świat zmierza, że właśnie nawet nie umiem sobie tego do końca wyobrazić, ale boję się takiego też zastoju, takiego siedzenia, osiadłości, braku przyzwolenia, kontroli się boję, chociaż sami się często kontrolujemy, nie? Boję się, że nastąpi przepriorytetyzowanie, że zmienią się wartości, co się chyba dzieje, ale no to też boję się, że dotknie właśnie zawodu aktorskiego, nie? Ale to już w zasadzie nie ma znaczenia zawód aktorski. No to jest... Trzeba być twórcą, tak? Jeżeli chce się coś mówić, coś przekazywać. No, Ralph Fiennes wspomniany na początku wywiadu chyba ze mną zostanie. To jest dla mnie takie pocieszenie właśnie na te moje lęki dotyczące aktorstwa.
0: Zahaczę teraz o coś, o czym przed chwilą powiedziałaś trochę o tym świecie najnowszym, bo z wywiadu, które czytałem z tobą, wybrzmiewała mi taka, może niewypowiedziana wprost myśl i teraz ciekawe, czy się z taką tezą zgodzisz. Czy świat zmierza twoim zdaniem w kierunku byle jakości?
1: No definitywnie, znaczy już zmierzył, już mamy byle zmierzył. Jakość. Tak, już to zmierzył. Znaczy wiesz, to w ogóle kapitalizm jest byle jakością. Byle jakością jest zwracanie uwagi na coś... co nie ma znaczenia, a zamykanie oczu na to, że powinniśmy się zjednoczyć i jako ludzie razem przeciwstawić się po prostu tym
0: siłom, które nad nami troszeczkę tak, teraz mają władzę.
1: Dokładnie. No siły wyższe, ale mimo wszystko będące na tej ziemi, nie?
0: Wyższe siły ekonomiczne, można powiedzieć.
1: Dokładnie tak. Żeby już nie mówić wprost.
0: Wpadamy w bardzo rewolucyjny ton teraz.
1: Tak, wiem, ale no już nie da się tego nie widzieć. No, no wszędzie jest coś, co się rozwala, nie? Zaczynając od, no nie wiem, no mebli, rzeczy prostych, codziennych, kończąc na związkach nawet, nie? No jest jakaś niesamowita trudność dzisiaj ze stworzeniem czegoś trwałego, znajomości, relacje międzyludzkie i też przedmioty i ta chwilowość internetu w ogóle, nie? Internet nic nie zapomina, ale ludzie zapominają to, co jest w internecie natychmiast.
0: Ciekawa myśl. Równie ciekawa jak to, że związki się rozwalają jak stare kanapy, bo to...
1: No, szkoda, ale jesteśmy w stanie... Póki żyjemy, mamy sprawczość.
0: To prawda i powiem teraz takie słowo, którego się trochę boję, bo jest skojarzone raczej z ludźmi już w późniejszym wieku. To słowo to jest spełnienie. Co by się musiało stać, albo czy już się dzieje, żebyś ty powiedziała sobie, jestem spełniona?
1: Wydaje mi się, że w każdym momencie życia można to powiedzieć. Że to jest decyzja. Że to w ogóle nie zależy ani od wieku, ani od ilości rzeczy, które się zrobiło. To zależy wyłącznie od swojego wyobrażenia o świecie i wyobrażenia o sobie i o innych ludziach. No ja czuję się spełniona, ale nie chciałabym jeszcze umierać.
0: I to jest piękny finał naszej rozmowy. Naszą gościnią, za co bardzo dziękuję, była aktorka Chantal Strzelińska.
1: Dziękuję ci. Do zobaczenia.

0: Autopromocja.
1: Relacje i podsumowania meczów.
2: Rozmowy ze sportowcami.
3: Analizy z ekspertami.
1: O smutkach.
4: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
5: Krykund, poprzeczka!
2: O nadziejach.
6: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
7: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
3: I o sukcesach.
8: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
9: Paulina Damask, MVP tego meczu. PG Budowlanie Łódź, mistrzem Polski.
1: Strefa kibica w Radiu Łódź.
2: Soboty i niedzielę.
3: Od 18 do 20.
1: Piotr Andrzejczak.
2: Michał Malinowski.
3: Robert Zwoliński.
1: Zapraszamy.
10: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
11: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu, jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
10: W każdy poniedziałek po 21.
12: Okolice jazzu.
10: Zapraszam, Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
13: Każde dziecko pragnie usłyszeć: czekaliśmy właśnie na ciebie. Pragnie zasnąć, czując się bezpiecznie, i budzić się z uśmiechem, wiedząc, że jest kochane. Adopcja daje szansę, by takie marzenia stały się codziennością. Otwórz serce, poznaj ideę adopcji, bo najpiękniejszy dom buduje się z miłości. Adopcja. Daj dziecku doma. Dowiedz się więcej na stronie www.roa-łódź.pl. Kampania realizowana w ramach projektu Razem Wspieramy Adopcję, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Łódzkiego 2021-2027.
14: Niektóre chwile zostają z nami na zawsze. Chlupot błotnistych kałuż, szelest jesiennych liści pod stopami, śmiech na rodzinnym spacerze. Widok, który sprawia, że każdy krok jest wart zachodu. Niezależnie od tego, co sprawia, że jesteś na świeżym powietrzu, odzież Regata towarzyszy Ci w każdej chwili od pokoleń. Dzięki czemu możesz skupić się na wspólnym tworzeniu wspomnień. Przygotuj się na zimę. Regata Great Outdoors. Odzież outdoorowa od 1981 roku. Po reklamie.
15: Tu Radio Łódź, jest 15. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Donald Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz mogli stać się celem zamachu. Znamy najnowsze informacje w tej sprawie. Powiemy też o zbiórce elektroodpadów w Piotrkowie i o dzisiejszych dwóch meczach łódzkich drużyn. ŁKS podejmuje Ruch Chorzów, a Widzew gra z Piastem Gliwice. Dzień zachmurzenie zmienne, na termometrach do 14 stopni. Pilny komunikat służb. Możliwy zamach na premiera Donalda Tuska i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Mówimy o dużym prawdopodobieństwie spełnienia tych gróźb. Taką informację przekazał rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Zakończyło się pilne spotkanie przedstawicieli policji, służby ochrony państwa oraz funkcjonariuszy.

0: funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tej sprawie. Jacek Dobrzyński przekazał, że informacja o możliwym zamachu trafiła rano do Służby Ochrony Państwa.
1: To oni pierwsi weryfikują te informacje. Zebrane informacje przekazują do policji. Policja swoimi źródłami, swoimi kanałami bardziej próbuje to wyjaśnić, zweryfikować i uprawdopodobnić. Mówimy o dużym prawdopodobieństwie spełnienia tych gruźb.
0: Jacek Dobrzyński podkreślił, że służby traktują tę sprawę bardzo poważnie. Podczas dzisiejszego spotkania w siedzibie ABW ustalono dalsze czynności, które będą podejmowane. Nie przekazano jednak szczegółów. Rzecznik rządu Adam Szłapka przekazał w TVN24, że ten sygnał był bardziej niepokojący niż poprzednie tego typu.
2: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
0: W Piotrkowie Trybunalskim rusza miejska zbiórka elektroodpadów. Od 13 do 20 października mieszkańcy będą mogli oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ulicy Orlej 11. Urządzenia będą przyjmowane w godzinach otwarcia punktu, mówi Radiu Łódź Marcin Merk z Urzędu Miasta w Piotrkowie.
3: Przyjmowany będzie zarówno sprzęt AGD i RTV, jak pralki, lodówki czy telewizory oraz mniejsze urządzenia, m.in. telefony, komputery, radia czy drukarki. To dobra okazja, żeby w bezpieczny i odpowiedzialny sposób pozbyć się niepotrzebnej elektroniki.
0: Zebrane elektroodpady trafią do zakładów, gdzie zostaną odpowiednio przetworzone. Dzięki temu zawarte w nich surowce, takie jak metale, szkło czy tworzywa sztuczne, będą mogły zostać ponownie wykorzystane. W wiadomościach czas na emocje sportowe. Najpierw przenosimy się na Stadion Króla w Łodzi, gdzie ŁKS gra właśnie mecze z Ruchem Chorzów. Na miejscu jest Piotr Andrzejczak, z którym się teraz łączymy.
4: Pół godziny gry za nami. Niewiele dzieje się na boisku przy Alei Unii i bez goli w meczu zasłużonych dla historii polskiej piłki klubów. ŁKS podejmuje Ruch Chorzów dopiero w 20 minucie. Pierwszy celny strzał ŁKS-iaków na bramkę drużyny z Chorzowa. Teraz po 10 minutach gry pierwszy raz musiał bramkarz ŁKS-u Damian Węglarz interweniować. Nie najciekawszy to mecz. Wiele fauli, wiele przerwanych akcji. Niewiele się tutaj dzieje. Po 31 minutach w meczu ŁKS-u z Ruchem jest 0-0.
0: Tyle Piotr Andrzejczak, dziękujemy. Do meczu będziemy wracać, a relacja tekstowa z tego spotkania na radiołódź.pl. Ale to nie koniec wydarzeń piłkarskich na dziś, bo druga łódzka drużyna Widzew Łódź gra dziś mecz na wyjeździe z Piastem Gliwice w 10. kolejce Ekstraklasy. To spotkanie ogląda Michał Malinowski, który powie nam, co dzieje się na boisku.
5: 17 minuta i tu dużo ciekawiej niż w Łodzi, choć wciąż jest 0-0. No to dużo już tutaj się działo na boisku. W 4 minucie strzelał Sanka, a w 7 Tanak. No i on, Tamak, przepraszam. No i on trafił w słupek. Drągowski tylko stał w bramce i przyglądał się, jak piłka właśnie uderza w tę aluminiową część bramki. No ale później to Widzew miał dwie sytuacje. Najlepszą w 11 minucie. Fornalczyk ulwał się lewym skrzydłem, wpadł w pole karne, no i chyba niepotrzebnie rozglądał się, gdzie jest Bergier. Mógł strzelać, a ostatecznie został zablokowany. No i w 14 jeszcze raz Fornalczyk ruszył z kontrą, ale wówczas zakiwał się w polu karnym. No i to powoduje, że po niemal 17 minutach gry wciąż w Gliwicach mamy 0-0.
0: Tyle, Michał Malinowski, dziękujemy. Do tego meczu też wrócimy w wiadomościach za godzinę, a mniej cierpliwym przypominam, że relacja tekstowa z tego spotkania na radiołódź.pl. A my słyszymy się znów o 16.
2: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
0: Jeszcze oczywiście kilka słów o prognozie pogody. W Łodzi niedzielne popołudnie dość pogodne, choć na niebie okresami pojawia się więcej chmur. Aktualnie termometry pokazują, już Państwu mówię, sprawdzam, 13 stopni. Deszczu nie przewidujemy, w kolejnych godzinach zachmurzenie będzie maleć, ale zrobi się chłodniej. Wieczorem temperatura spadnie do 8 stopni, a nocą zobaczymy nawet 5 stopni Celsjusza.
2: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl. Z sensem piosenki.
6: 5 minut po godzinie 15, ależ dzisiaj będzie się działo, ile będzie wspomnień i wzruszeń przy okazji. Proszę się na to przygotować. Monika Borysow-Dudowicz, witam serdecznie. Program realizuje Rafał Tyluś, ale na początek taka mała zagadka, ponieważ w kalendarzu dzisiaj pewien dzień. Jaki? Oczywiście będzie podpowiedź.

To Elton John w Radiu Łódź. Wątek jaki? Kobiecy, dziewczęcy, bardzo dobrze. Tak od serca dzisiaj przypomnienie, że mamy Dzień Dziewczyny, a o dziewczynach napisano tyle pięknych piosenek, kilka pozwolę sobie przypomnieć, tak na dzień dobry. I w tej pierwszej od razu nawiążemy do kogoś, kto dla polskiej muzyki i polskiej poezji zrobił tak wiele, że aż trudno to sobie wyobrazić. Dopiero kiedy wymieniamy tytuły piosenek i przypominamy sobie, że to też napisała Agnieszka Osiecka, uświadamiamy sobie, że bez Agnieszki Osieckiej nasz muzyczny świat nie byłby taki piękny. Także tego wspomnienia dzisiaj też nie zabraknie, ale tak a propos dziewczyny, koleżanki.

Maryla Rodowicz w Radiu Ci Pięknie, tekst Agnieszka Osiecka, do której jeszcze dzisiaj wrócimy. Ja uświadomiłam sobie, jak ważny wspomnieniowo jest właśnie październik. Ten tydzień to jest w ogóle okazja do wielu wspomnień i dzisiaj Osiecka, Umer, Zaucha, Grechuta. Tacy artyści zostaną przypomnieni, ich twórczość przede wszystkim, także przed nami wiele wzruszeń, ale najpierw jeszcze do tego Dnia Dziewczyny wracamy, ponieważ przecież o dziewczynach powstało tyle pięknych piosenek.

rzuciła mu, jak to dziewczyna, jak to dziewczyna. Niestety krótko trwa piosenka, nutki się gruszą, słowo pęka. A kto się na miłości zna, wie, że ta jeszcze krócej trwa. Ta miłość też nie była inna, rzuciła chłopca zła dziewczyna. Tak czasem szczęścia komuś brak, że nie do wiary, że aż tak.

na złość, jak to dziewczyna, jak to dziewczyna, że się melodia kołem toczy, piosenka na tym się nie kończy i w życiu tak się

dziewcząt pełno i letnich tyle ładnych. Jesienną poznasz jedną, zimowych nie ma żadnych. O tamte zresztą mniejsza, gdy złoto i szkarłatnie zabarwi jesień pejzaż.

0: Grzegorz Turnał w Radiu Łódź, a od pani Ani już wiadomość. Tak, dziewczyna o dziewczynach nigdy nie zapomni. Dzięki pani Moniko, zawsze z przyjemnością. To teraz może posłuchamy o tych dziewczęcych marzeniach i będzie w sumie do pary.
1: O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat? Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej, czego chce?

szczerzej, niech ktoś wszystko zabierze, w zamian za to niech tylko da odrobinę szczęścia w miłości, odrobinę serca czyjegoś, jedną małą chwilę radości przy boku ukochanego.

0: robisz? Radio
1: Łódź. Autopromocja.
2: Masz 95 sekund na historię, wspomnienie, żart albo żeby zostać prowadzącym Radia Łódź. Świętujemy 95. urodziny i oddajemy głos słuchaczom. Co tydzień nowe zadanie, wyzwanie i szansa na nagrody. Nagraj głosówkę i wyślij ją przez stronę lub aplikację mobilną Radia Łódź. Szczegóły na radiołódź.pl. 95 sekund. Jedno radio. Twoja historia.
3: Panie redaktorze, jak żyć?
4: Na to pytanie nie znamy odpowiedzi, ale będziemy z naszymi gośćmi rozmawiać o tym, jak rozumieć świat.
3: Sport, lokalna polityka, globalne problemy, nauka, sprawy społeczne, również tej delikatnej natury.
5: Publicystyczno-muzyczne wieczory w Radiu Łódź od poniedziałku do czwartku od 18 do 21. Zapraszamy. Anna Grobińska,
3: Iza Berkowska
4: i Marcin Pośpiech.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej, soczystej marakuji i kruchej, deserowej czekolady.
7: Egzotycznie świeże.
6: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
7: Słodkie, tak? Orzeźwiające? No jakże.
6: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
8: Niektóre chwile zostają z nami na zawsze. Chlupot błotnistych kałuż, szelest jesiennych liści pod stopami, śmiech na rodzinnym spacerze. Widok, który sprawia, że każdy krok jest wart zachodu. Niezależnie od tego, co sprawia, że jesteś na świeżym powietrzu, odzież Regata towarzyszy Ci w każdej chwili od pokoleń. Dzięki czemu możesz skupić się na wspólnym tworzeniu wspomnień. Przygotuj się na zimę. Regata Great Outdoors. Odzież outdoorowa od 1981 roku.
9: Agnieszka Holland, Ewa Puszczyńska, Tomasz Patora, Dariusz Rosiak, Grzegorz Dobiecki. Film dokumentalny, reportaż wideo, reportaż radiowy. Ponad 70 tytułów, ponad 70 gości. Festiwal mediów Człowiek w zagrożeniu od 14 do 18 października w Muzeum Kinematografii i Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi.
1: Po reklamie.
10: Z sensem piosenki.
3: A ten sens nie jeden już dzisiaj poznaliśmy. Będzie wiele muzycznych wspomnień, ponieważ październik, szczególnie ten tydzień, to okazja do wspomnień i z pewnością nie może zabraknąć głosu Andrzeja Zauchy. Niech tak będzie.

Andrzej Zaucha w Radiu Łódź. Głos, który raz usłyszany zostaje w głowie już na zawsze, prawda? Coś w tym jest. Ja chciałam powiedzieć, że odszedł, ale tak naprawdę został nam odebrany, ponieważ to była tragiczna historia. Wczoraj od tych dramatycznych zdarzeń minęło już 35 lat, ale przecież w Radiu Łódź tak często wracamy do przepięknych piosenek artysty. Tak będzie dzisiaj, będą dzisiaj wspomnienia. Mówiliśmy już o Agnieszce Osieckiej. Urodziła się 9 października w roku 1936, a również 9 października w roku 1949 przyszła na świat Magda Umer. Pierwsze urodziny bez pani Magdy w tym roku. Dla wielu bliskich, dla znajomych to był bardzo trudny czas. Nie sposób nie zauważyć tej zbieżności. Dwie przyjaciółki, dwie bliskie sobie kobiety, ten sam dzień urodzin. Symbolika z pewnością tak, ale przede wszystkim piękny głos, ciepły człowiek i niezwykła artystka.

wszystko skończone, możesz iść, rozpaczać nie ma nad czym. Byliśmy razem, ja i ty, tak było.

Inne będą nasze dni, adresy, telefony. Kiedyś po latach spotkasz mnie, idąc na przykład z żoną. Kiedy się ukłonisz, no to spojrzę uśmiechnięta. Twoja żona spyta, kto to? Powiesz, nie pamiętam. Za dzień już nie spotkamy się, więcej przecież.

Magda Umer w Radiu Udzia. Pani Magda tak wiele słów poświęciła pewnemu artyście, którego uwielbiała od zawsze. Opowiadając o nim, cytowała m.in. Piotra Skrzyneckiego, szefa piwnicy pod Baranami. Powiedział kiedyś: Marka Grechutę uważam za najgenialniejszego piosenkarza polskiego. Podpisuję się pod tym obiema rękoma. Tak, to Magda Umer o Marku Grechucie. Kolejne wspomnienie przed nami i wróci też ten 9 dzień października, bo tego dnia w roku 2006, czyli 20 lat temu, pożegnaliśmy artystę. Debiutował na Festiwalu Piosenki i Piosenkarzy Studenckich w Krakowie, bo tak to się właśnie nazywało, w roku 1967, zdobywając, uwaga, drugie miejsce. Kto zdobył pierwsze? Do tego jeszcze dzisiaj wrócimy, ale najpierw przypomnimy sobie, jak śpiewał Marek Grechuta.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamięta.

Jesteś latem w zimowe ochłody. Jesteś wiosną w jesienne półmroki. Pierwszym słońca po deszczu promieniem. Pierwszym nieba po burzy obłokiem.

To Marek Grychuta w Radiu Łódź, a ja obiecałam, że przypomnę, dlaczego Marek Grychuta zdobył drugie miejsce na Festiwalu Piosenki i Piosenkarzy Studenckich w Krakowie. Taka była oficjalna nazwa w roku 1967. Kto zdobył pierwsze? To będzie bardzo dobrze znana postać, do której piosenek tak w ogóle wrócimy w Radiu Łódź tuż po godzinie 16, ponieważ wtedy właśnie piosenkami opowiemy historię Agnieszki Osieckiej, tak jak dzisiaj obiecałam. Jeżeli mają Państwo swoje ukochane piosenki Agnieszki Osieckiej, proszę pisać w tej sprawie studio@radiołódź.pl. Ja ze swojej strony mogę już teraz obiecać, że będziemy spełniać te muzyczne marzenia. A teraz wyjaśni się zagadka festiwalu w Radiu Łódź. Maryla Rodowicz.

0: Autopromocja.
1: Relacje i podsumowania meczów.
2: Rozmowy ze sportowcami.
3: Analizy z ekspertami.
1: O smutkach.
4: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
5: Krykundy poprzeczka!
2: O nadziejach.
6: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
7: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
3: I o sukcesach.
8: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
9: Paulina, Damask, MVP tego meczu. PG Budowlani Łódź, mistrzem Polski.
1: Strefa kibica w Radiu Łódź.
2: Soboty i niedzielę.
3: Od 18 do 20.
1: Piotr Andrzejczak.
2: Michał Malinowski.
3: Robert Zwoliński.
1: Zapraszamy.
10: Podnoszenie ciężarów.
11: Czy podnoszenie ciężarów może być przyjemne? Ja myślę, że tak. A tych wszystkich, którzy chcieliby się o tym przekonać, zapraszam w każdy poniedziałek 5 minut po godzinie 23. Maciej Kieszkowski.
0: Autopromocja.
12: Tu Radio Łódź, jest 16. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. W Łódzkiem zawyją syreny, ale to nie powód do paniki. Powiemy też o remoncie na A1 i o dzisiejszych dwóch meczach łódzkich drużyn. ŁKS podejmuje ruch Chorzów, a Widzew gra z Piastem Gliwice. W dzień zachmurzenie zmienne, na termometrach do 14 stopni. Syreny alarmowe zawyją w Łodzi. Chodzi o pojedyncze sygnały, które będą się pojawiać od jutra do 20 listopada. Nie będą to alarmy, a jedynie testy techniczne miejskiego systemu alarmowania i ostrzegania ludności. A więcej szczegółów na ten temat zna reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
13: Testy i przeglądy systemu będą prowadzone codziennie w godzinach od 8 do 17. W tym czasie mogą być uruchamiane pojedyncze syreny, a każdy sygnał potrwa nie dłużej niż 5 sekund. Nie należy więc traktować ich jako ostrzeżenia o zagrożeniu. Prace serwisowe zaplanowano na październik i listopad. Mają sprawdzić sprawność urządzeń, które w razie niebezpieczeństwa służą do ostrzegania mieszkańców. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
12: Dla porównania ogłoszenie alarmu dla ludności oznacza 3-minutowy modulowany dźwięk syreny. Odwołanie alarmu to natomiast 3-minutowy sygnał ciągły.
14: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
12: Będą dalsze kontrole w szkołach po tym, jak w ostatnich dniach dochodziło do groźnych zdarzeń z udziałem uczniów. Tylko dziś bezpieczeństwa przy placówkach oświatowych, tam gdzie one pracują, pilnuje 10 tysięcy policjantów. Także jutro podobne siły zostaną skierowane do działań. Na razie zatrzymano ponad 100 młodych osób, które posiadały niebezpieczne narzędzia i szerzyły groźby wobec rówieśników.

0: Kolejny tydzień utrudnień na autostradzie A1. Kierowcy jadący w kierunku Katowic muszą liczyć się ze zwężeniem między węzłami Piątek i Kutno Wschód. Od poniedziałku do piątku na 264 km trasy będzie kontynuowana wymiana dylatacji. Ruch zostanie poprowadzony tylko prawym pasem, mówi Maciej Zalewski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
1: Prosimy o baczne przyglądanie się temu, co dzieje się na drodze i stosowanie się do obowiązującego oznakowania.
0: W miejscu pracy obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. A teraz czas na emocje sportowe. Najpierw przenosimy się bliżej na Stadion Króla w Łodzi, bo tam ŁKS gra mecz z Ruchem Chorzów Betclic pierwszej lidze. Na miejscu jest Piotr Andrzejczak, z którym teraz się łączymy.
2: To jest 70. minuta tego spotkania. ŁKS przegrywa 0-1. Od 64. minuty zepchnięcie ŁKS-iacy w drugiej połowie w okolice własnego pola karnego. I to się musiało tak skończyć. Piłkarze Ruchu mieli 4-5 naprawdę idealnych sytuacji do strzelenia gola, no ale nie szło i musiał im zawodnik ŁKS-u pomóc w tej niedoli po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. Tak niefortunnie piłkę wybijał Bartosz Warbiszewski, że ta trafiła pod poprzeczkę bramki Damiana Węglarza. Bramkarz ŁKS-u, który ratował już swój zespół przed utratą bramki, tym razem był bezradny. ŁKS gra słabo po przerwie, nie lepiej było w pierwszej połowie, ale wtedy także Ruch nie dominował, a teraz od początku tej drugiej części gry zespół ze Śląska dominuje i prowadzi na stadionie w Łodzi z ŁKS-em 1-0.
0: Tyle, Piotr Andrzejczak, dziękujemy. Do meczu będziemy wracać, a relacja tekstowa z tego spotkania na radio.pl. Ale to nie koniec wydarzeń piłkarskich na dzisiaj, bo druga łódzka drużyna Widzew Łódź też gra dziś mecz, ale w Ekstraklasie i na wyjeździe z Piastem Gliwice. I to spotkanie ogląda Michał Malinowski.
3: Tutaj wciąż bez bramek, a to już 60. minuta. W pierwszej połowie na początku w słupek trafił Piast. Fornalczyk miał też niezłą sytuację, no ale później Widzew przejął inicjatywę, bo na początku to gospodarze przeważali. W drugiej połowie zdecydowanie lepiej rozpoczęli Gliwiczanie, no i mieli już dwie bardzo dobre sytuacje. Najpierw jednak Sanka z bliska głową nie trafił w bramkę, a później dwukrotnie świetnie interweniował Bartłomiej Drągowski. No i tylko jemu póki co widzewiacy zawdzięczają, że jeszcze nie przegrywają. W 60. minucie meczu w Gliwicach jest 0-0.
0: Tyle, Michał Malinowski. Dziękuję bardzo. Relacja tekstowa z tego spotkania na radio.pl. Do tego meczu i do meczu ŁKS-u wrócimy też w Radiu Łódź w wiadomościach za godzinę. Zapraszam.
4: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
0: W Łodzi niedzielne popołudnie dość pogodne, choć na niebie okresami pojawia się więcej chmur. Aktualnie na termometrach 13 stopni i już cieplej nie będzie. Deszczu nie przewidujemy. W kolejnych godzinach zachmurzenie zmaleje, ale zrobi się znacznie chłodniej. Wieczorem temperatura spadnie do 8 stopni, gdzieniegdzie w naszym województwie tylko 9, a nocą nawet do około 5 stopni Celsjusza na naszych termometrach.
4: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
5: Z sensem piosenki.
6: 5 minut po godzinie 16 i pora wrócić do muzyki i do słów, które mają sens. Monika Borysow-Dudowicz razem z Rafałem Tylusiem, który realizuje program, witamy bardzo serdecznie. Obiecaliśmy sobie dzisiaj pewną opowieść wielowymiarową, różnorodną, niebanalną, mądrą i kobiecą. Pora opowiedzieć muzyką o twórczości Agnieszki Osieckiej.

To Kalina Jędrusik w Radiu UCI. Wspominałam już dzisiaj o tym, że ten październik jest okazją do tego, żeby wracać do wybitnych twórców, artystów. Proszę sobie wyobrazić, ponad 2000 piosenek to jest dorobek Agnieszki Osieckiej. Osiecka obchodziłaby swoje 90. urodziny 9 października. Pisała muzyką, często używane jest właśnie to określenie. To o tej przyjaźni z kompozytorami zresztą mówiło się bardzo wiele. Zacznijmy od tego pisania, tak naprawdę w teorii i w praktyce, bo jak właściwie pisze się wiersze?

Danuta Błażejczyk w Radiu Łódź, marzenki, które zachwycają taką grą słów, bo w sumie o czym to ta marzenka tak marzy? Marzy nam się dzisiaj piękne spotkanie z twórczością Agnieszki Osieckiej. Do tej twórczości sięgają młode pokolenia i o tym też dzisiaj będzie. To też ma sens. Ja chciałam tylko zauważyć, że mamy taki łódzki akcent w piosence Marzenki, ponieważ przecież Agnieszka Osiecka wiedziała najlepiej, kiedy trzeba będzie wracać do tej Łodzi. Tutaj studiowała, tutaj o jej twórczości przypomina płaskorzeźba na kamienicy przy ulicy i tutaj zastanawiam się, jaką nazwę ulicy wymienić, chyba tą dawną, Kamiennej. Łódź zawsze o tym pamięta. studio@radiołódź.pl. Ja już wiem, o jakie utwory państwo proszą. Twórczość Agnieszki Osieckiej dzisiaj to najpierw piosenka pod tytułem Nadzieja, a potem zostanie spełnione takie muzyczne marzenie.

Maryla Rodowicz w Radiu Ucia. To jest piosenka, o którą prosiła pani Małgosia. Pozdrawiam bardzo serdecznie, z przyjemnością. Zawsze, kiedy słyszę, mam łzy w oczach. Tak pani Małgosia napisała, kto ich nie ma, prawda? To w ogóle jest bardzo ciekawa historia, ponieważ Maryla Rodowicz marzyła o tym, żeby zaśpiewać przekłady tekstów piosenek Beatlesów autorstwa Stanisława Barańczaka. Niestety nie było na to zgody, a wśród tych przekładów była między innymi piosenka Lady Madonna, ale od czego ma się przyjaciół? Przyjaciółka Maryli Rodowicz, Agnieszka Osiecka, podjęła się tego zadania. Napisała piosenkę pod tytułem Polska Madonna właśnie z uwagi na tę historię. Przed nami historia pod tytułem Króliczek. To piosenka, którą śpiewali Skaldowie, ale Katarzyna Groniec też pięknie zaśpiewała ten utwór.

0: sensem piosenki.
1: A dzisiaj także twórczość Agnieszki Osieckiej właśnie i nie można przy okazji nie wspomnieć, że były takie piosenki, które były pisane z myślą o konkretnych filmach. To teraz zapraszam na seans. Jaki film w wersji dźwiękowej? To będzie film pod tytułem Małżeństwo z rozsądku.

to już koniec seansu, coś w tym jest. Klimaty filmowe, lata 60. piosenki z filmu Barei Małżeństwo z rozsądku, muzyka Jerzy Duduś-Matuszkiewicz, słowa Agnieszka Osiecka i wcześniej Bogdan Łazuka, przed chwilą Iza Połońska w Radiu Łódź, bo tak jak dzisiaj mówiliśmy, wciąż artyści sięgają do tych piosenek, a niektórym nawet udaje się zaśpiewać z Marylą. Można pozazdrościć.

0: zachodu jest warte.
1: Głos młodego pokolenia i Maryla Rodowicz w Radiu Łódź, Niech żyje bal. Jaka to jest historia, każda linijka jest tak naprawdę po prostu dziełem sztuki i można wsłuchiwać się bez końca w te wszystkie słowa. 9 października minęło 90 lat od urodzin Agnieszki Osieckiej, ponad 2000 piosenek, ale jest jedna taka historia, która przyprawia o dreszcze, bo to jest po prostu pożegnanie.
2: Jeszcze zdążę wam zaśpiewać, opowiedzieć, jeszcze zdążę posadzić drzewa cudowne, zielone. Jeszcze zdążę zapomnieć i wspomnieć, znowu nie wiedzieć i znajdę czas na śmiech, na rozpacz słowu. We mnie tłucze się wiatr i śpiewa róg. Posłuchajcie, posłuchajcie litanie, dla skowronka już pisze Bóg. Posłuchajcie, posłuchajcie, już przystanął z ciekawością czas. Żegnam was, żegnam was. Jeszcze zdążę was przytulić i odtulić. Jeszcze zdążę otworzyć ściany cudowne w purpurze. Jeszcze zdążę rozkwitnąć, zaszumieć, znowu się zgubić i znajdę czas na strach i na nadzieję płowę. We mnie tłucze się wiatr i śpiewa róg. Posłuchajcie, posłuchajcie litanie, dla skowronka już pisze Bóg. Posłuchajcie, posłuchajcie, już przystanął z ciekawością czas. Żegnam was, żegnam was.

I każdy dźwięk jest ważny, każde słowo. Stanisław Sojka w Radiu Ucia. Muszę przyznać się do tego, że wersja tej piosenki właśnie w wykonaniu Stanisława Sojki jest moją ulubioną. Ale kompozytor Seweryn Krajewski, wykonawca Seweryn Krajewski też już za chwilę zaśpiewa, nie może być inaczej. Ja ze swojej strony mogę obiecać, że będziemy wracać do twórczości Agnieszki Osieckiej w tym programie, ponieważ to jest po prostu twórczość niezwykła. I kropka. Monika Borysow-Dudowicz, pięknie dziękuję za wspólnie spędzony czas. Tuż po godzinie 17:00 historie nieodległe w Radiu Łódź. Zapraszam serdecznie w imieniu Małgorzaty Warzechy.

0: Panie przedsionków, nowa fala, alternatywa, indie rock, punk, klub, chill, trip hop. Od 80. ubiegłego wieku po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński, zapraszam.
1: Każdego dnia przewijasz setki wiadomości i nagłówków. Czy jeszcze coś cię porusza? Zatrzymaj się i posłuchaj. 8 niezwykłych opowieści o miłości, żałobie, traumie i przemocy. Powalczy o nagrodę Radia Łódź na 36. Festiwalu Mediów Człowiek w zagrożeniu. Co środę po 23.00 na naszej antenie.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Smog to nie tylko szara mgła nad miastem. To niewidzialne zagrożenie, które każdego dnia trafia do naszych płuc. Głównym źródłem zanieczyszczeń są domowe piece, w których spalany jest węgiel, drewno, a czasem także odpady. Do tego dochodzą spaliny samochodowe oraz pyły powstające ze ścierania opon i hamulców. Szczególnie niebezpieczny jest pył PM2,5, tak drobny, że może przenikać z płuc do krwioobiegu. Zwiększa ryzyko chorób serca, udaru i problemów z oddychaniem. Najbardziej narażone są dzieci, seniorzy, kobiety w ciąży oraz osoby chore, bo zdrowe otoczenie zależy od naszych codziennych wyborów. Materiał powstał na potrzeby kampanii Czy wiesz, czym oddychasz? Realizowanej w ramach projektu doradztwa energetycznego finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko 2021-2027. Działanie efektywność energetyczna. Priorytet wsparcie sektorów energetyka i środowisko.
4: Niektóre chwile zostają z nami na zawsze. Chrupot błotnistych kałuż, szelest jesiennych liści pod stopami, śmiech na rodzinnym spacerze. Widok, który sprawia, że każdy krok jest wart zachodu. Niezależnie od tego, co sprawia, że jesteś na świeżym powietrzu, odzież Regata towarzyszy Ci w każdej chwili od pokoleń. Dzięki czemu możesz skupić się na wspólnym tworzeniu wspomnień. Przygotuj się na zimę. Regata Great Outdoors. Odzież outdoorowa od 1981 roku.
5: Każde dziecko pragnie usłyszeć: czekaliśmy właśnie na ciebie. Pragnie zasnąć, czując się bezpiecznie i budzić się z uśmiechem, wiedząc, że jest kochane. Adopcja daje szansę, by takie marzenia stały się codziennością. Otwórz serce, poznaj ideę adopcji, bo najpiękniejszy dom buduje się z miłości. Adopcja. Daj dziecku doma. Dowiedz się więcej na stronie www.roa-łódź.pl. Kampania realizowana w ramach projektu Razem wspieramy adopcję, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
2: Po reklamie.
6: Na zegarze jest 17. Jarosław Turek, zapraszam na wiadomości Radia Łódź, a w serwisie detektyw Rutkowski w sprawie Michała Kołodziejczaka. Nowy parking w Bełchatowie i porażki łódzkich piłkarzy, bo przegrał zarówno ŁKS, jak i Widzew. W regionie w tej chwili lekko pochmurno, bez opadów, dosyć chłodno na termometrze 11 stopni. Jest zawiadomienie na jedną z byłych współpracownic Michała Kołodziejczaka. Zostało złożone w Komendzie Powiatowej Policji w Jaworze, a poinformował o tym detektyw Krzysztof Rutkowski, który towarzyszył byłemu wiceministrowi rolnictwa podczas wizyty w łódzkiej delegaturze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Sprawa dotyczy oskarżeń o przemoc i inne zachowania, które pojawiły się po publikacji nagrań przez Kanał Zero. A więcej mówi o tym nasz reporter Jakub Jędrzejewski.
7: Krzysztof Rutkowski przekazał mediom, że zawiadomienie dotyczy m.in. patostreamingu. Rzeczniczka Policji w Jaworze potwierdziła, że zawiadomienie wpłynęło. Rutkowski mówił, że rozważano również zgłoszenie dotyczące zmuszania do określonego zachowania, ale Michał Kołodziejczak miał zrezygnować z takiego kroku. Detektyw zapowiedział, że może wystąpić w sprawie w charakterze świadka, ponieważ, jak twierdzi, posiada materiały związane ze sprawą. Sam Kołodziejczak nie chciał szerzej komentować oskarżeń. W niedzielę pojawił się w łódzkiej delegaturze ABW, ale nie ujawniono, jakie dokumenty i informacje przekazał. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
6: A Michał Kołodziejczak za oskarżenia wysuwane pod jego adresem został zawieszony w prawach członka Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Polityk zaprzecza tym oskarżeniom i nazywa je pomówieniami. W Bełchatowie powstaje 50 nowych miejsc parkingowych. Parking powstaje przy szkole podstawowej numer 8 i ma ułatwić zarówno mieszkańcom osiedla, jak i rodzicom dowożącym dzieci do szkoły życie. Mówi o tym prezydent Bełchatowa Patryk Marian.
8: bardzo ważna inwestycja, ponieważ często spotykaliśmy się z informacjami, że właśnie w tym rejonie szkoły podstawowej numer 8 jest problem z miejscami postojowymi, jest problem z ograniczoną dostępnością do parkingu, w związku z czym podjęliśmy działania inwestycyjne.

0: Powstaną też nowe chodniki i uliczne oświetlenie. Koszt budowy parkingu to ponad 800 tysięcy złotych, a prace powinny zakończyć się jeszcze w listopadzie. Chłopcy piłkarze dzisiaj z porażkami. Piłkarze ŁKS-u nie popisali się dzisiaj przed własną publicznością. Na Stadionie Króla prezentowali się słabo i jak mówi nasz reporter Piotr Andrzejczak, zasłużenie przegrali z Ruchem Chorzów 0-2.
1: Bardzo nieudany mecz zaliczyli piłkarze ŁKS-u po przerwie reprezentacyjnej i to jest porażka jak najbardziej zasłużona. ŁKS-iacy praktycznie nie zagrozili zespołowi ze Śląska. Ruch miał przewagę, Ruch miał sytuację, strzelał niecelnie, no to ŁKS mu pomógł. Pierwsza bramka dla gości po strzale samobójczym Bartosza Farbiszewskiego, a na 2-0 też uderzenie z narożnika pola karnego i też piłka odciera się o nogi o piłkarza łódzkiego klubu sportowego i wpada do bramki. Naprawdę bardzo słabe spotkanie ŁKS-u i zasłużona porażka z Ruchem Chorzów na swoim stadionie. 0-2.
0: Mówił Piotr Andrzejczak, no ale Widzewowi poszło niewiele lepiej, tylko że piłkarze Widzewa po swoją porażkę wybrali się do Gliwic i tam przegrali z miejscowym Piastem 1-2, a to spotkanie obserwował Michał Malinowski.
2: Seria ligowych zwycięstw Widzewa z Piastem została przerwana. Tym razem młodzianie przegrali w Gliwicach 1-2. Długo nie było bramek na stadionie przy Okrzei, no ale wreszcie w 68 minucie gospodarze wyszli na prowadzenie, bo Janis Papanikolaou wpakował piłkę do własnej bramki. 3 minuty później do remisu doprowadził Karol Świderski, wykorzystując dośrodkowanie z rzutu rożnego. No ale w doliczonym czasie gry jeszcze jeden skuteczny cios wyprowadził Piast. Zagranie z lewej strony, tym razem nikt nie przeciął piłki, a z bliska do bramki wpakował ją Błagar, no i tym samym Piast wygrał z Widzewem 2-1.
0: Relacjonował Michał Malinowski, bardzo dziękuję, a u nas szersze podsumowanie sportowych wydarzeń, także meczów łódzkich piłkarzy w programie sportowym po godzinie 18.
3: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
0: W regionie jest pochmurno, ale z rozpogodzeniami, chociaż nadal dosyć umiarkowanie ciepło. 11 stopni, właściwie można powiedzieć cały czas chłodno. Ciśnienie wynosi 987 hektopaskali i będzie teraz powoli rosło. Wiatr słaby z południowego zachodu. W nocy pochmurno i rano możliwe słabe opady deszczu. Jutro w ciągu dnia także okresowo może padać, będzie się chmurzyć, a na termometrach maksymalnie 12 stopni Celsjusza.
3: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
4: Historie nieodległe.

0: historie nieodległe, ale jakże fascynujące. Kłaniamy się nisko, Rafał Tyluś, Małgorzata Warzecha. Nasza bohaterka, o której dziś będziemy opowiadali i wspominali, którą będziemy również w archiwaliach niesamowitych Radia Łódź, jest patronką jednej z ulic łódzkiego Widzewa, ma swoje drzewo pamięci w Parku Zdrojowym, ma swoją gwiazdę na ulicy Piotrkowskiej, a nawet własny znaczek wydany przez Pocztę Polską. Aktorka Jadwiga Andrzejewska, aktorka filmowa, ale przede wszystkim teatralna, przez całe swoje powojenne życie związana z Łodzią, z Teatrem Powszechnym, choć tu w Łodzi również urodzona i niemal z tym teatrem od samego początku związana również ze sceną, niejako dziedzicznie, bo to rodzice również z teatrem związani byli. I tak, fascynujący życiorys artystyczny, fascynujące, burzliwe życie. Znalazłam kilka tak fantastycznych, archiwalnych nagrań, że sama się zdziwiłam, że je mamy. Ale będzie także rozmowa Agaty Zielińskiej z Anną Michalską z Muzeum Kinematografii. Zapraszam na spotkanie z Jadwigą Andrzejewską. Na początek audycja z 1968 roku Jerzego Urbankiewicza, w którym Jerzy Urbankiewicz, znakomity zresztą pisarz, też mu trzeba będzie poświęcić osobny czas, spotkał się zarówno z Jadwigą Andrzejewską, ale także z wieloletnim suflerem łódzkich scen, człowiekiem niesłychanej pamięci i fantastycznej elokwencji, Stefanem Hajne. I co z tego spotkania wyszło?
1: Jak wiadomo, czas leci bezlitośnie i co tu dużo gadać. Było się w latach 30 sztubakiem i wtedy chodziło się do kina na filmy, w których występowały gwiazdy owych czasów. Jeżeli chodzi o filmy polskie, to my sztubacy chodziliśmy na filmy, w których rolę główną grała fascynująca Jadzia Andrzejewska. Byliśmy wszyscy urzeczeni, no i kilka lat czy kilkanaście nieco później z dużą przyjemnością zobaczyłem panią Jadwigę Andrzejewską w Łodzi na scenach tutejszych teatrów. Jak dawno może pani Andrzejewska grać w teatrze, panie Stefanie?
2: Bo ja wiem, mnie się zdaje, że tak jak Ćwiklińska jest jedyną aktorką w Europie, która mając 92 lata jeszcze gra, tak Jadzia Andrzejewska jest jedyną aktorką, która gdy będzie miała kiedyś lat 50, to będzie obchodziła jednocześnie jubileusz 50-lecia swojej pracy scenicznej. Bo już podobno jako kilkutygodniowe niemowlę wnoszono ją na scenę. Więc to jest rzeczywiście pod tym względem także jakiś fenomen.
1: Pani Jadwigo, pani tego nie pamięta?
3: Tego nie pamiętam, ale pamiętam to z relacji mojej mamy, która opowiadała mi właśnie, jak miałam 6 tygodni. Pożyczono mnie, ja się urodziłam w domu, prawda, gdzie był teatr, na Cegielnianej. I tam zawsze od Andrzejewskiej brano właśnie dziecko, jak było potrzebne na scenę. Mając 6 tygodni, właśnie pożyczyli od mojej mamy mnie. I mama była bardzo dumna, bo zarabiała, dostawała za mnie pieniądze. Ja pytałam się, a co ja tam grałam, jak miałam 6 tygodni, co ja mogłam? Grałaś niemowlę w poduszce, ale niemowlę musiało płakać na scenie, więc to nie mogła być lalka, tylko żywe dziecko. I szczypano cię. Ja mówię, i za to brała mama pieniądze. No tak, i tak się to zaczęło. A potem już grałam, prawda, jak było dziecko potrzebne w sztukach czy w bajkach, to zawsze tam od Andrzejewskiej starej brali te Jadzie, no i tak to się zaczęło właściwie. A później no grałam bardzo dużo i tego, a później no zabrano mnie do Warszawy, ale to też były duże koleje, bo raz obraziłam się na teatr w ogóle, mając tam 15 lat, bo pan Szletyński dał mi rolę w sztuce i po urlopie miałam w tym grać rulkę pokojówki. Miałam chyba z 15 lat wtedy i pan Szletyński po urlopie przyjechał i powiedział: słuchaj Jadziu, musisz oddać tę rolę, bo przyjechała aktorka o takich samych warunkach jak ty, no nie może statystka grać, a aktorka będzie siedziała. No ja z płaczem, ale obraziłam się, przyszłam do domu, powiedziałam: już nie idę do teatru, nie chcę znać teatru w ogóle. I poszłam do pracy i byłam w firmie Leon Tyber na Piotrkowskiej 49, to były materiały piśmienne. Powiedziano mi, że będę tam ekspedientką. No skończyło się na tym, że byłam gońcem, nosiłam pani Tyberowej obiady. Także się obraziłam tam. Poszłam znowu do teatru, ale już do takiej rewietki na Kilińskiego. I tam byłam Gerlsą. Ładnie to wyglądało.
1: Tańczyła bardzo. Pani?
3: Tańczyłam. Nawet panu Ostrowski, jak mnie zabierano do Warszawy, to bardzo walczył. Powiedział, nie, ja mojej Gersy nie oddam. No ale to co, ale zabrano.
2: No ja muszę tu się włączyć, powiedzieć, że Jadzia Andrzejewska ma kolosalną karierę w teatrze, to znaczy w różnych rodzajach, bo ja osobiście pamiętam Jadzie jako aktorkę rewiową, którą na scenie teatrzyku w Parku Staszyca wwożono w wózku i ona w tym wózku śpiewała jakąś piosenkę reklamującą kwiaciarnię pana Salwy.
3: Wygrać salwy, arcydzieło, bukiet pięknych, pięknych róż. To tylko pamiętam.
2: O, właśnie to samo. Następnie, o czym chyba nikt nie wie, że Jadzia ma karierę operową. Otóż dwukrotnie w Madame Butterfly, to znaczy wtedy, kiedy opera łódzka organizowała się, a później jeszcze z okazji jakiegoś gościnnego występu opery warszawskiej, Jadzia grała w Madame Butterfly owe dziecko, które ma na imię Smutek. I to właśnie do Jadzi śpiewała najpiękniejszą chyba w operze arię zarówno pani Orlotowa-Olecka, jak i znakomita międzywojenna sopranistka opery warszawskiej pani Helena Lipowska. Właśnie do Jadzi śpiewały tę najpiękniejszą, przejmującą arię Niech w twych jasnych oczach nie zalśnią nigdy łzy. No, ale oczywiście najpopularniejsza i prawdziwą sławę, prawdziwy jej talent zajaśniał w dramacie, w teatrze i w filmie.
1: A propos filmu, czy pani byłaby łaskawa nam przypomnieć chociażby tytuły tych filmów, czy jakieś swoje własne przeżycia związane z tymi filmami?
3: No tytułów, no ja 15 filmów nakręciłam przed wojną. To nawet dość dużo, jak na ten okres od 1933 roku do 1939. No, między innymi moi rodzice rozwodzą się, Zapomniana melodia, Dziewczęta z Nowolipek, Wyrok życia to pierwszy film. No, dużo było tych filmów, mniejsze rulki, większe rulki, W strachach, a W strachach z Węgrzynem też niezapomniana jego kreacja była piękna. Ale a propos Węgrzyna, to mi się przypomniało i w teatrze to było. W Teatrze Narodowym w Warszawie i ja byłam wtedy młodą dziewczyną, to było rok po Dziewczętach w mundurkach sławnej mojej, tej pierwszej sztuce, też się w teatrze od tego zaczęło właściwie na dobre. Przeszłam do Teatru Narodowego i tam grałam z Węgrzynem w sztuce Kin. On grał tego sławnego aktora angielskiego, ja grałam takiego jego chłopaczka przy garderobianego takiego. No i to było 19 marca. Ja pojechałam 18, po przedstawieniu pojechałam do Łodzi, bo mój ojciec miał na imię Józef. Pojechałam do Łodzi na imieniny. Po tych imieninach przespałam się troszeczkę, prawda? No i wróciłam następnego dnia do Warszawy, bo wieczorem grałam właśnie w tej sztuce z Węgrzynem. Jak to młoda dziewczyna, położyłam się po obiedzie w Warszawie spać. Powiedziałam tam do tej mojej gospodyni, proszę mnie obudzić, bo ja mam przedstawienie wieczorem. Ona, jak się potem okazało, mówiła, że budziłam panią, pani nie dała się obudzić, była pani tak zmęczona, że pani nie mogła się podnieść. Ale jak usłyszałam, jak ona powiedziała, dyrektor Solski dzwoni, jak mnie szarpnęła, tak od razu już to pomogło, nie szarpnięcie, ale dyrektor Solski dzwoni. Dlaczego, smarkata, nie przyjeżdżasz na przedstawienie? Zabrałam się, pojechałam szybciutko na to przedstawienie, garderobiana stała na schodach, ubierali mnie przed wejściem na scenę. Wpadam na scenę, Węgrzyn, no jak to Węgrzyn lubił se przecież popić, sam był Józio, stał na scenie i jakimiś innymi słowami do mnie mówi, chodź no tutaj, ja podchodzę, ale coś widzę, że to coś nie w porządku jest, chodź no tutaj, dlaczego ty się spóźniasz, co? Prywatna rozmowa przy otwartej kurtynie przed widownią, dlaczego ty się spóźniasz? Ja już bez słów, bez niczego, tylko wielki szloch. A co ty sobie myślisz? To my tutaj z publicznością na ciebie czekamy. I co ty sobie w ogóle wyobrażasz? Przeproś publiczność w tej chwili. Ja bez słów w ogóle głowę schyliłam, zapłakana. On podszedł do mnie, pocałował mnie w czoło. Powiedział, no, gramy dalej. No i zaczął. Owacja była szalona, Węgrzyn dostał szalone brawa, no i graliśmy. Ale wtedy groziło mi wylanie z teatru przez dyrektora Solskiego, ale pan Węgrzyn jakoś to załatwił, ubłagał, powiedział, dajcie spokój, to dziecko, to jakoś mnie zostawili.
2: No, jeśli mowa o artystach tej miary, co Węgrzyn, to ja mam bardzo piękne wspomnienie z Jadzią Andrzejewską i z uwielbianą przeze mnie wielką polską artystką Ireną Solską. Otóż Solska za dyrekcji Kazimierza Wroczyńskiego gdzieś w latach 25-26 była tak niesłychanie popularna i miała tak ogromne powodzenie, że wygrała już prawie wszystek swój repertuar, siedząc już w Łodzi pół roku na tak zwanych gościnnych występach. Ale ponieważ frekwencja była, zainteresowanie osobą artystki ogromne, więc Wroczyński ubłagał jeszcze, aby Solska zagrała w sztuce włoskiego autora Dariusza Nikodemiego, w sztuce, która nosiła tytuł Nauczycielka. Rozpoczęto próby, Solska zresztą tę rolę bardzo lubiła, ale trudność polegała na tym, że w trzecim akcie tej sztuki była ogromna scena Solskiej, owej nauczycielki, z jej córką. Była to scena ogromnie ważna i bardzo popisowa dla Solskiej, ale bardzo trudna jednocześnie do wykonania, bo autor, nie licząc się z możliwościami, że cudowne dzieci jednak trafiają się w teatrze rzadko, rozbudował tę rolę tej dziewczynki tak nieprawdopodobnie, że właściwie powinna to była grać aktorka już o jakichś warunkach dziewczęcych, co było też niewykonalne, bo nawet ówczesna Jarkowska tej roli ze swoimi dziewczęcymi warunkami grać nie mogła. W teatrze omijano tę sprawę w ten sposób, że po prostu skreślano do minimum rolę dziecka, tej córeczki, ale jednocześnie był to szkopuł bardzo poważny, bo traciła bardzo rola nauczycielki, no ale nie było innej rady. Solska grała tę scenę w trzecim akcie bardzo okrojoną, zresztą tak ją grała w Krakowie i na innych scenach w Polsce. No i tak miała być ta scena grana w Łodzi. Przez jakieś nieporozumienie przepisano rolę tej dziewczynki w całości. No i oczywiście wybór padł, no przecież mamy Jadzię Andrzejewską. Jadzia zagra, Jadzia była wtedy chyba w jakimś pierwszym czy drugim oddziale szkoły imienia Królowej Jadwigi. W rolę, prawda, dostała, nie wiedząc, że tam będą jakieś skróty. Nauczyła się jej od razu na pierwszą próbę na pamięć. Ja nawet siedząc przy stoliku suflerskim pomyślałam sobie, że ta Jadzia lepiej umie rolę na pierwszej próbie niż niektórzy starzy aktorzy na premierze. No, ale Solska była zdumiona. Jak zobaczyła, jak Jadzia mówi tekst, jak go posłuchała i że mówi ten tekst w całości, zmieniła zupełnie sytuację, postanowiła całą tę scenę rozegrać na kolanach i w całości powiedziała, że ona sama douczy się tekstu i rzeczywiście nauczyła się. Chodziło tu o to, że owa nauczycielka miała być kiedyś, prawda, śpiewaczką operową. Ale miała jakiś grzech panieński, jakąś właśnie córeczkę, która jej w tej karierze bardzo przeszkadzała. No i ona, licząc na miłosierdzie ludzkie, zostawiła to dziecko na jakiejś stacji w Bolonii, we Włoszech, prawda, zupełnie wśród obcych ludzi. Sama pojechała w świat, gdzieś do Nowego Jorku robić karierę, prawda, w Metropolitę. I tym dzieckiem ktoś się zaopiekował. No kariera śpiewacza nie udała się, jak to zwykle bywa. Dawna prymadonna musiała przyjąć posadę nauczycielki w jakimś małym miasteczku. No ale jednak żyłka ta w niej. Żyłka dawnej, prawda, niewyśpiewanej śpiewaczki ciągnęła ją do innego zupełnie życia niż to ciche życie jakiejś skromnej nauczycielki w cichej włoskiej mieścinie. Ale burmistrz miasteczka, znający doskonale przeszłość owej nauczycielki prymadonny, zresztą sam w niej zakochany i dlatego niechętnie ją zwalniający z tego stanowiska, wtedy, kiedy ona stawia argument, że musi koniecznie opuścić to miasto, on powiada, chyba pani nie zechce opuścić szkoły, w której uczy się pani własna córka. Więc wtedy w niej następuje jakiś przełom. Jak to? Tak, córeczka pani jest w pani klasie, ale ja nie powiem, która to jest. Ona ma, prawda, rodziców przybranych. Ona nawet zna całą prawdę, wie, że jest przybraną córką tych państwa, którzy się nią zaopiekowali na owej stacyjce, gdzie ją pani pozostawiła przed 10 laty. Ale chyba to zadecyduje, że pani jednak pozostanie. W trzecim akcie zaniepokojona nauczycielka, która właściwie jest jej prawdziwą córką, ma właśnie tę dużą scenę z Jadzią, bo ona prosi kolejno te dzieci, tylko z tym, że tamte szybko znikają ze sceny, a ta zostaje najdłużej. Solska rozgrywała, jak już wspomniałem, tę scenę na kolanach. No, ale później pada pytanie bardzo ryzykowne ze strony owej nauczycielki. Pada, a czy gdyby twoja prawdziwa mamusia się zjawiła i chciała cię z sobą zabrać, czy ty byś poszła z tą mamusią? A wówczas owa córeczka, w którą grała Jadzia, powiada, nie proszę pani, a dlaczego? A dlatego, że ta pani mogłaby mnie znów gdzieś na stacji zostawić, a ja jestem jeszcze bardzo mała i mogłaby mnie trafić do swoich przybranych rodziców. I tu był moment cudownej gry Solski. Sprawiało, Solska pochylała się całym, prawda, tułowiem do dołu, tak jakby ktoś ciężki, ogromny, młyński kamień nagle zwalił na jej plecy. Po długiej chwili odgarniała swoje cudowne włosy o barwie rdzawej jesieni, takie tycjanowskie i proszę miłych radiosłuchaczek, takie naturalne tycjanowskie. W oczach miała jakieś przeokropne przerażenie, bo przecież upokorzenie, jakie zadało jej własne dziecko, przerastało wszystko, co ona w życiu przeżyła, łącznie, prawda, ze zdradą jakiegoś niewiernego, prawda, pierwszego męża, czy coś tam takiego. I zawsze to była scena bardzo przejmująca, ale kiedyś właśnie był to jakiś wieczór szczególnie nastrojowy, czy ja wiem, czy podatny do jakichś wspomnień, rozpamiętywań. Dość, że kiedy doszło do owego fatalnego ze strony owej nauczycielki pytania, czy ty byś zostawiła, gdyby tam mamusia po ciebie przyszła, gdybyś poszła za nią drugi raz, Jadzia powiedziała swoją kwestię tak przejmująco i tak prawdziwie, że nawet mnie w budce suflerskiej to zaskoczyło. Coś było tak przejmującego w tej intonacji i tak bezbrzeżnie smutnego w jej głosie, że ja zamarłem, ale to jeszcze, jeżeli sufler zamrze z wrażenia, to jeszcze nie jest takie, ale gorsze, jeżeli zamarła wielka artystka będąca na występach. Więc Solska pozornie pochyliła się pod tym ogromnym ciężarem pokorzenia, ale tak długo nie podnosiła i nie odrzucała swoich cudownych tycjanowskich włosów z twarzy, że Jadzia zaniepokojona, a i ja także, jakąś przedłużającą się pauzą, bo tylko prawda, ktoś związany ze sceną wie, co to jest pauza przedłużająca się na scenie w nieskończoność. To są wieki po prostu. Więc Jadzia, ta rasowa w przyszłości aktorka, nie wytrzymała tej przedłużającej się pauzy, bo ja milczałem. Myślę sobie, no wola Boża, chyba nie zapomniała Irena Solska tekstu. Tam się coś musiało stać. Zresztą w takiej ciszy podrzucanie aktorce szeptem kwestii to byłoby żenujące, bo ten szept mimowoli byłby słyszalny. Więc Jadzia nie wytrzymała tego napięcia pauzy jako rasowa aktorka i powiada, czy ja coś nie tak powiedziałam, proszę pani nauczycielki, i tu ja z kolei zdębiałam po raz drugi, bo to dziecko, ratując sytuację sceniczną, nie wyszło z roli, bo gdyby powiedziało, czy ja coś nie tak powiedziałam, proszę pani, to było prywatne odezwanie się do pani Ireny Solskiej, do wielkiej artystki, ale pani Ireny Solskiej, a Jadzia dodała pani nauczycielki, więc to wyglądało tak, jakby te słowa były w tekście i tym samym sprowokowała wielką artystkę do odpowiedzi. Solska oczywiście podniosła się, oczy miała zupełnie zalane łzami i powiedziała, nie, wszystko powiedziałaś tak, jak trzeba. I powtórzyła z jakimś głębokim smutkiem w głosie, jak trzeba. Dziwna rzecz, że Solska, która ogromnie lubiła owacje, jakie jej sprawiała publiczność, wtedy po tym przedstawieniu, tylko po dwu czy trzykrotnym ukłonieniu się, zeszła ze sceny i jak nam później niedyskretna garderobiana zdradziła, pani Irena Solska długo płakała. No, ja tak czasami myślę, bo kiedy byłem jeszcze w teatrze, to nieraz się mówiło, ach, jakąż tu rolę znaleźć dla Jadzi Andrzejewskiej, szukajcie roli dla Jadzi Andrzejewskiej. No ja już nie mówię o tym, że jest rola, którą Jadzia musi i powinna koniecznie zagrać, to jest rola matki w Niespodziance Karola Huberta Rostworskiego, ale przecież i taka rola nauczycielki byłaby dzisiaj bardzo dla Jadzi, tylko kto zagra dziecko?
0: Tak, to znakomita... z werwą opowieść wieloletniego suflera łódzkich scen teatralnych Stefana Hajnego, którą opowiedział w 1968 roku do mikrofonu redaktora Jerzego Urbankiewicza w obecności oczywiście Jadzi Andrzejewskiej. Dziś bohaterką historii nieodległych jest właśnie ta znakomita aktorka.
4: Radio Łódź.
0: Dlaczego Jadzia? Dlaczego mimo, że upłynęło tyle lat, łodzianie ciągle pamiętają o Jadzi Andrzejewskiej? Ma, przypomnę, swoją gwiazdę na ulicy Piotrkowskiej, ma swoją ulicę na łódzkim Widzewie, ma swój znaczek pocztowy w serii Ludzie Kina i Teatru. O tych różnych zawirowaniach zawodowych, ale także takich związanych z historią XX wieku, polską historią. Zapraszam na rozmowę Agaty Zielińskiej z Anną Michalską z Muzeum Kinematografii.
5: Jadwiga Andrzejewska, zwana Jadzią, trafiła bardzo wcześnie do teatru, potem do filmu, ale te okoliczności związane z jej występem na scenie no właśnie są takie właściwie wyjątkowe.
6: Można powiedzieć, że Jadwiga Andrzejewska w teatrze się urodziła. Jej rodzice, Józef Andrzejewski i Katarzyna z Ludwickich, byli pracownikami Miejskiego Teatru Łódzkiego. Bo Jadwiga Andrzejewska, dla porządku dodajmy, urodziła się w Łodzi w 1915 roku i w Łodzi zmarła w 1977 roku. Oczywiście wyjeżdżała w międzyczasie, też pożoga wojenna zaniosła ją daleko, daleko za granicę kraju, ale Jadwiga Andrzejewska jest tą gwiazdą filmową i teatralną, wielką aktorką, która przez lata z Łodzią była związana. No więc właśnie, zaczęła od występów w naturalny sposób, jako dziecko, na deskach Teatru Miejskiego. Jest notatka, która mówi, że pierwsza jej rola to jest przełom 1923 i 4 roku. 8-9 lat, mała Jadwiga występuje w przedstawieniu nauczycielki. W tej sztuce grała główną rolę Irena Solska. Także nieźle. Potem w 26, czyli już 11-letnia Andrzejewska, wystąpiła w przedstawieniu Niebieski ptak. Potem jeszcze w Łódzkim Teatrze Popularnym, już kolejnym, wystąpiła w roli Mieszka w sztuce Dwie moce. Wydawało się, że ten teatr jest jej naturalnie przypisany i ona przez wiele lat z teatrem była związana, potem z kabaretem, w którym odnalazła się znakomicie, ale szybko ten jej talent odkrył film. I tak, pierwsze jej role filmowe to już jest 1933 rok, czyli kilkunastolatka, osiemnastolatka trafia na ekran właśnie w 1933 roku w Dziejach Grzechu. Zostaje odnotowana jej dobra rola jako kwiaciarka. To jest ważny film Henryka Szaro, bo w ogóle od tej pory, tego 1933 roku, Andrzejewska dużo gra. Kilkanaście filmów do wybuchu II wojny światowej i gra właśnie i u Henryka Szaro, i u Juliusza Gardana, i u Michała Waszyńskiego, i u Leonarda Buczkowskiego, Jana Fetkę, u Konrada Toma, czyli najważniejszych polskich reżyserów tamtego czasu. Natomiast jej takie filmowe amplua ukształtował występ w filmie Wyrok życia w 1933 roku. Tam zagrała Jadzie i ta Jadzia, właśnie tak nazywano Jadwigę Andrzejewską. Jadzia jej towarzyszyła całe filmowe życie, szczególnie przed wybuchem II wojny światowej. Miała duże oczy, taką bardzo delikatną buzię i długo mogła grać pensjonarki, młode dziewczyny i z tego to kino polskie przedwojenne korzystało. No, najsłynniejsze filmy z jej udziałem to są właśnie Dzieje grzechu, Wyrok życia, to jest też Ada, to nie wypada, Papa się żeni, znowu w roli Jadzi. I potem, chwilę później, w 1937 roku, Dorożkarz numer 13, znowu w roli Jadzi. Gdzieś też bardzo często te imiona, czy to właśnie sceniczne amplua, przenoszono za pomocą tego imienia przypisanego artyście. Ważny film tuż przed wybuchem II wojny światowej to są Strachy, cała seria. Strachy, Zapomniana melodia i Doktor Murek. Potem przerwa. Druga wojna światowa to jest zupełnie inny epizod w jej życiu.
5: To o tym oczywiście też powiemy, ale teraz jeszcze na chwilkę chciałabym się zatrzymać przy tym okresie przedwojennym. Była bardzo popularną aktorką, była rozpoznawalna, była uwielbiana, natomiast większość jej ról to były epizody albo role drugoplanowe.
6: Takie role charakterystyczne, te dopełniające, czyli nie była główną diwą, najważniejszą postacią, ale takim świetnym drugim planem, który jest zawsze w filmie potrzebny. Te role charakterystyczne to był jej żywioł. No i równocześnie ta popularność jeszcze jej wiązała się z występami w teatrzyku qui pro quo, kultowym teatrzyku z Antoni Słonimski, który pisał w Wiadomościach Literackich, że jest niczym słynna amerykańska gwiazda filmowa Lillian Gish. To naprawdę było duże wyróżnienie. Ja myślę, że to była świetna droga dla młodej aktorki nie pchać się w tę rolę amantek. Nie do końca miała warunki, nie miała takiej fizyczności jak posągowa Jadwiga Smosarska. tylko jako ta dziewczyna z sąsiedztwa, dzisiaj byśmy powiedzieli. Taka humorystyczna, energiczna, żartobliwa.
5: Często postać. Zakładano jej okulary, prawda?
6: Tak, okrągłe okulary. To jest jej takie chyba też najbardziej znane zdjęcie, gdzie właśnie okrągła, śliczna buzia młodej dziewczyny w okrągłych, dużych okularach, taka lekko zdziwiona patrzy na rzeczywistość. To było jej amplua.
5: Czyli można powiedzieć, że ta jej kariera się rozwijała i gdyby nie wojna, to no właśnie nie wiadomo, czy no nie zagrałaby jakiejś ważnej, pierwszoplanowej roli ze swoim talentem, bo tak jak mówisz, pewnie była do tego predestynowana. No natomiast wojna zmienia wszystko, tak?
6: Wojna zmienia wszystko, przestają być realizowane filmy polskie, teatr też jest zamknięty, ten, w którym dotychczas grywała, i w tym czasie trafia Andrzejewska na wschód, zostaje na tych wschodnich terenach Rzeczypospolitej, które zostają zaanektowane przez Rosję Sowiecką, występuje w latach 40-42 w teatrzykach, polskich teatrach rewiowych, prowadzonych przez polskich gwiazdy w Lwowie. Tam przecież też Bodo występował. No, ci wszyscy, którzy uciekali przed tą pożogą hitlerowską, trafiali na wschód. W tym czasie powstaje film, jedyny jej taki wojenny film, Dzielnica numer 14, właśnie tam realizowany na wschodzie. Od 1941 roku Andrzejewska wiąże się z teatrem czołówki teatralnej przy Armii Polskiej w Związku Radzieckim. I z tą czołówką teatralną i z tą Armią Polską ruszy drogą generała Andersa. Od 1942 roku najpierw jako członkini Teatru Konarskiego, potem w Zespole Teatru Polowego II Korpusu. Także występowała w Teatrze Dramatycznym Armii Polskiej na wschodzie. Ten teatr przemierza razem z wojskiem Andersa cały szlak bojowy. Andrzejewska występuje i w Jerozolimie, i w Tel Awiwie, i w Nazarecie, w Hajfie, czyli w Izraelu, ale też kończy tę swoją drogę bojową we Włoszech, wraca do Polski. Wraca do Polski nie od razu, bo jeszcze w 1945 roku powstaje ważny film powojenny, ale za granicą, czyli Wielka Droga. Wraca w 1948 roku. To jest taka trudna decyzja dla Polaków za granicą. Wiadomo, że w Polsce dzieją się różne rzeczy, są ogromne zmiany polityczne, gospodarcze. No, Polska, ale też ta kultura polska przechodzi wielkie przeobrażenie. Łódź zaczyna mieć coraz większe znaczenie na tej mapie kulturalnej Polski. Warszawa zrujnowana, film polski przenosi się do Łodzi. Właśnie 1948 rok. Najpierw Andrzejewska wraca do Warszawy, żeby potem podjąć decyzję o przeprowadzce do Łodzi. I od 1949 roku Andrzejewska występuje na deskach Teatru Powszechnego w Łodzi. Grywa tutaj i w Niemcach, i w Wielkim Człowieku do Małych Interesów, ale także w Mężu i Żonie. Potem wiąże się z różnymi teatrami, ale cały czas łódzkimi. Należy też do estrady satyrycznej, zwanej wtedy jako Teatr Satyryków. Występuje w zespole 7-15, potem ta scena została włączona do teatru imienia Jaracza. Grywa role komediowe. To jest ciągle wracamy do tego amplua. Z czasem jej sceną staje się Teatr Powszechny. Od 1966 roku aż do zakończenia kariery. Tam już zostaje Jadwiga Andrzejewska. Natomiast chyba najważniejszym jej występem w teatrze to był 1973 rok, już koniec jej kariery, 4 lata przed śmiercią, występ w sztuce Matka Kuraż i jej dzieci według Brechta. I to jest rola uważana za najważniejsze powojenne osiągnięcie aktorki. O Andrzejewskiej tak pisał jeden z krytyków. Krząta się, drepce po scenie, wokół swojego wozu, swego losu, wokół swoich drobnych pieniędzy i wielkich dramatów. Ale te dramaty ukrywa jak tylko może. Drobne tylko, nieporadne gesty, nagłe zgaśnięcia bystrych, cwaniackich i przemyślnych oczek, tylko rozluźnienia mięśni twarzy, szybko jednak na powrót układane w maskę drapieżnego gryzonia, świadczą, że jest w tej kobiecie coś więcej ponad biologiczną chęć przetrwania, że ma lub zdobywa ona świadomość swojego losu, tragiczną świadomość egzystencji w świecie okrutnym, świecie szczurów. No to znakomita recenzja i pewnie nie najłatwiejsza rola do wykonania, ale w środowisku teatralnym tym się zapisała Andrzejewska. Ale w tym czasie tak jak wspomniałam, w tym czasie kwitnie film, rozwija się bardzo dynamicznie właśnie w Łodzi. I to jest okres, kiedy Andrzejewska dużo grywa. Znowu epizody, znowu role charakterystyczne. Występuje i pod gwiazdą frygijską. To jest jej pierwszy taki powojenny występ. Ale też w Końcu nocy. Często gra rolę matek, no to już wiadomo, naturalne. Występuje w Miejscu na ziemi. Gra mamę Andrzeja. Ale też w Komediantach. Mam tu swój dom. W Popiołach pojawia się jako matka Rafała Olbromskiego. Gra także Czereśniakową w serialu lub Czterej pancerni i Pies. Oczywiście dla wielu kinomanów Andrzejewska kojarzy się z rolą Buchholcowej w Ziemi Obiecanej. Film kręcony w 1974 roku. Znowu jeden z ostatnich w jej karierze, ale nie ostatni, bo jeszcze dwa filmy po Ziemi Obiecanej, gdzie w 1976 roku, a jeśli będzie jesień, to jest rola Felicji. I na koniec w 1977 roku zagrała matkę Józefa w filmie Milioner. Sporo tego jest. Sporo, choć może właśnie sam fakt, że nigdy nie zagrała głównej roli w filmie, wskazuje ją trochę na takie dopełnianie tych właśnie głównych amantek, ale równocześnie te jej bystre oczy, ta jej filigranowa figura, ten jej wdzięk sceniczny i filmowy zostaje z nami, kinomanami, na zawsze.
7: Powiedziałaś przed chwilą, że zagrała rzeczywiście w bardzo wielu filmach po wojnie już role epizodyczne. I właśnie jak w takim razie uważasz, bo pojawiają się bardzo często takie oceny właśnie tego jej powojennego okresu twórczego. Mówi się o niej, że została zapomniana dla filmu. Czy można tak mówić?
6: Ja podam liczby. Przed wybuchem II wojny światowej zagrała w 15 filmach. To ją czyni jedną z najbardziej kasowych aktorek okresu międzywojennego. Ale powojenna jej filmografia obejmuje 28 ról w filmach kinowych i telewizyjnych. To są epizody, ale znakomicie zagrane, znakomicie skonstruowane. Andrzejewskiej, która nie ukończyła żadnej szkoły teatralnej, ona była samoukiem, wychowała się w teatrze, na pewno była niebywale inteligentna. Ja myślę, że każdy, kto mówi trochę o zapomnieniu, ma to poczucie niedosytu związane z jej karierą, bo Stefania Grodzieńska kiedyś napisała o niej, należała do aktorów, którzy rodzą się ze wszystkimi umiejętnościami, z techniką, gestem i z gotową indywidualnością. Więc taka indywidualność mogłaby wybuchnąć, po prostu mogłaby mieć niesamowicie piękne przełożenie na rolę główną. Takiej szansy nie dostała. To oczywiście jest bardzo skomplikowany splot wydarzeń historycznych, pewnie jakiegoś przypadku, ale mamy ją w wielu obrazach zapisaną i zapamiętaną.
7: I właściwie w takim razie można się pokusić o takie stwierdzenie, że ze względu na to, że no właśnie była gwiazdą w okresie przedwojennym, to po wojnie nie została wyeliminowana i odsunięta tak jak wielu aktorów, bo znalazłam nawet jakieś listy gratulacyjne od towarzyszy partyjnych życzące powodzenia i rozwoju kariery.
6: No, pamiętajmy, że ona przeszła z generałem Andersem. Ona została kilka lat na Zachodzie. Wielka droga we Włoszech realizowana. To jest kilka takich mocnych punktów, które niejednego aktora mogłoby skreślić, szczególnie w tym trudnym okresie powojennym do 1953 roku, kiedy naprawdę bardzo starannie dobierano te nowe kadry. Ale równocześnie było zapotrzebowanie na utalentowanych artystów przedwojennych, nie tylko aktorów, ale też scenarzystów jak Ludwik Starski, czy reżyserów jak Leonard Buczkowski. No i właśnie jedną z takich profesjonalistek była Jadwiga Andrzejewska.
0: O czym opowiedziała Agacie Zielińskiej Anna Michalska z Muzeum Kinematografii.
4: Radio Łódź.
0: Oczywiście zanurkowałam do naszego archiwum jeden fragment, jedną audycję już mieliśmy okazję słyszeć. Natomiast ta, która teraz przed nami, pochodzi z 1977 roku, kilka dni po śmierci Jadwigi Andrzejewskiej. Ona odeszła, przypomnę, 4 października 1977. Spoczywa zresztą w Łodzi na cmentarzu na Dołach. Tę audycję przygotował redaktor Mirosław Kuźniak z redakcji literackiej. Takie wspomnienie o aktorce, która z Łodzią, z teatrami łódzkimi związana była przez całe życie.
8: Należę do tego pokolenia, które poznało Jadwigę Andrzejewską niedawno, z telewizyjnego ekranu, gdy wyświetlano stare archiwalne filmy i ostatnio ze sceny Teatru Powszechnego, a wcześniej Teatru 7.15. Poznaliśmy, mówię tu o moich rówieśnikach, artystkę, wokół której narosła już legenda. Legenda, której Andrzejewska każdą swoją nową rolą przydawała blasku. Nie wiem, czy podobnie odbierali jej sztukę inni, ale ja, ilekroć oglądałem Jadwigę Andrzejewską, zawsze odnosiłem wrażenie, że z postaci, którą kreowała, emanuje szczerość i dobroć. Debiutowała na deskach teatralnych w 1932 roku. W archiwum radiowym niewiele zachowało się wypowiedzi artystki. Jedną z nielicznych jest ta, której udzieliła reporterowi w 1974 roku w czasie przerwy spektaklu Matka Courage w Teatrze Powszechnym.
9: Urodziłam się rzeczywiście w teatrze, prawie że w teatrze, to znaczy w budynku na Jaracza, dawna Cegielniana, Teatr Miejski. Ojciec tam pracował. No i mnie zawsze jakoś wypożyczano to właśnie od Andrzejewskich, jak było dziecko potrzebne na scenę. Pierwsze moje wniesienie na scenę, bo nie wejście na scenę, to jak miałam 6 tygodni. Także dużo lat już jestem na scenie właściwie od dziecka. No i później zabrał mnie dyrektor Adwentowicz, pamiętając mnie właśnie w jednej z sztuk, jak miałam 12 lat. Grałam w Metterlinku, a w Błękitnym Ptaku. I pamiętał mnie właśnie dyrektor i zaproponował mi Dziewczęta w mundurkach, sztukę Christy Winslowe, takiej młodej. Właściwie to miała być niby aktorka, bo rola bardzo trudna, bardzo ciężka i olbrzymia. I to właściwie powinna była grać aktorka. Ja wtedy byłam statystką w teatrze, mając 17 lat właśnie. No, wzięli mnie do Warszawy na próbę. Jeżeli mi to wyjdzie, to mnie zostawią. Jeżeli nie wyjdzie, to prawda, odeślą mnie z powrotem do Łodzi. No i jakoś zostałam w tej Warszawie. Grałam prawie cały rok właśnie tę sztukę w Teatrze Kameralnym u Adwentowicza. A później już tak się toczyło. I filmy. 15 filmów nakręciłam przed wojną. W tym role i mniejsze rulki. Dla mnie najlepszym filmem to były jednak Dziewczęta z Nowolipek. Bardzo lubiłam swoją rolę. Grałam Frankę. No to był bardzo ambitny jakiś film, to reżyserował Leites, jeden z najlepszych naszych reżyserów przedwojennych. I twierdzę, że film się w ogóle nie zestarzał, jak teraz na przykład pokazują, od czasu do czasu wyświetlają w starym kinie właśnie ten film. To mam wrażenie, że to zupełnie się jakoś, ten film wyjątkowo się nie zestarzał, że absolutnie ma miejsce w obecnej kinematografii. Grałam Zapomnianą melodię, później Papa się żeni, Strachy, Ada to nie wypada, Wacuś, Moi rodzice rozwodzą się, Doktor Murek, Kobiety nad przepaścią. Dużo, 15 filmów nakręciłam w przeciągu właściwie 6 lat. Bo 33, właściwie 4, przełom 33-4 do 38. Teatr, którego nie zamienię na film, na pewno. To jest jednak żywe słowo. Widz z drugiej strony czuje się oddech widza, czuje się albo słucha, jak jest reakcja po prostu widza. Żywe słowo jakoś przechodzi przez rampę i jest jakieś stamtąd odbicie. I to jest zupełnie co innego. Ja jednak nie dlatego, że nie gram w filmach, broń Boże, nie dlatego, ale jednak teatr to jest dla mnie wszystko.
8: W teatrze utrwaliła się Jadwiga Andrzejewska wieloma wspaniałymi rolami. Wspomnijmy tu jeszcze przedwojenną kreację Soni w Zbrodni i karze, adaptacji powieści Dostojewskiego, inscenizowanej i reżyserowanej przez Leona Schillera. Wspomnijmy tu także liczne role w komediach zapolskich. Andrzejewska łączyła w sobie talent aktorki charakterystycznej z talentem dramatycznym, w którym dominowała prostota i czystość środków wyrazu. Jej wspaniałych, niezapomnianych ról można by wymienić wiele, ale chciałbym przypomnieć jeszcze jedną, tę, która była jej wielkim sukcesem. Rolę matki w Matce Courage Bertolda Brechta. Sięgnijmy jeszcze raz do radiowego archiwum.
9: Rola tytułowa i rola, która mnie bardzo zawsze pasjonowała i zawsze o niej marzyłam. Chciałam ją zagrać, zawsze miałam jakieś opory. Nie byłam pewna, czy to jest dla mnie. No to duży przełom był w moich rolach, poza Matką Courage, które grywałam. Prawda, ja dużo grałam w komediach ostatnio. Bałam się strasznie tej roli, proszę pana, bo ona jest zupełnie inna. Ja zawsze grywałam matki raczej pozytywne. Ona niby też jest pozytywna, właściwie to jest człowiek, tylko która no, żeruje na tej wojnie, ale z myślą, żeby jakoś siebie i dzieci przeżywić, jak mówi sama w tej roli. Pracy było bardzo dużo, intensywnej pracy. No ale wszystko postawiłam, żeby jakoś mi to wyszło. No, opinię ma przedstawienie podobno dobrą. To są role przeciwne mojemu ja, bo ja jestem bardzo mięciutka. Grywałam bardzo dużo takich matek dobrych, grywałam, takich ciepłych, serdecznych, tak jak na przykład w Rzeczy Listopadowej Bryla tutaj grałam matkę. Miałam parę takich matek w swojej karierze właśnie takich, a te są właśnie mocne, twarde i to jest właśnie frajda. Ja uważam, że każda aktorka, każdy aktor powinien wszystko grać od początku do końca. I komedie, i farsę, i wodewile, i komedie muzyczne, jeżeli na ucho mu tam słońce natepną, i dramaty, i tragedie, wszystko, wszystkiego próbować. To jest właśnie największa frajda, jeżeli jakoś się to człowiek sprawdzi, a nawet jeżeli się nie sprawdzi, no to próbuje, no chęci ma. Ale próbować trzeba.
8: Jadwiga Andrzejewska prawie 40 lat poświęciła Łodzi. Tu mieszkała, tu występowała na scenach teatralnych. Syrena, Teatr Powszechny, Teatr Mały, Teatr imienia Jaracza, Teatr 7-15 i znów Teatr Powszechny to łódzka droga Andrzejewskiej. W archiwum radiowym zachowała się króciutka wypowiedź o jej stosunku do tego miasta.
9: Mam duży sentyment do Łodzi, chociaż to miasto jest takie... Narzekają, że brzydkie, że to, dla mnie to jest piękne miasto. I ja mogę powiedzieć o nim, że jest brzydkie, ale jak ktoś powie spoza granic naszego miasta, jak ktoś mówi, że brzydka jest Łódź, to można oczy wydrapać wtedy. Nie pozwala.
8: Może właśnie dlatego tak chętnie recytowała wiersze poety i piewcy Łodzi Juliana Tuwima. Oto radiowe nagranie sprzed 25 lat.
10: Zapalki... Zapalki, zapalki, panie hrabio, pan kupi zapalki. Tak się jeźdźce, tak zimno, pan kupi. Nie nudź głupia, zora głupia, sam głupi. Te bogate to niedobre ludzie, jakieś ważne i taka w nich złość. Już psy lepsze, na Grójeckiej jest pies w budzie, to przytulić się da, jak się tam pójdzie, jak ma, to da ogryźć kość, a jak przyjść cholera do człowieka i poprosić na chleba kawałek, to nie kupi pudełka zapalek, bo to musiałby futro rozpinać, musiałby zdjąć rękawiczki, do kieszeni sięgnąć, drobnych nie ma. To mu się nie chce, bo zima, no i to, że mają zapalniczki. Ale wiatr, ale mróz, jak wziął, tak nie puszcza i trzyma. Ziąb, ziąb, ziąb, ostry wicher ulicami goni. Ząb o ząb, ząb o ząb, ząb o ząb dzwoni. Śnieżek sypie, ostry i miałki, tnie i szczypie, Zapalki, zapalki, mamo, mamo, marznę, mamo, nie mogę, biję z zimna nogą o nogę, tańczę ze sobą jak hrabia z damą, byle się rozgrzać, mamo, mamo, ziąb, ziąb, ziąb, ostry wicher ulicami goni, ząb o ząb, ząb o ząb, ząb o ząb dzwoni. Żebym ja była bogata, poszłabym do kucharki, kazałabym sobie podać gorące, skwierczące skwarki. Kazałabym ugotować wielki garnek grochówki i kapustę z kiełbasą i pachnące parówki. Żebym ja była bogata, napiłabym się gorzalki i całą noc bym paliła zapalki, zapalki, zapalki. Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony.
8: Nie mówiłem o jeszcze jednym rodzaju twórczości Jadwigi Andrzejewskiej, twórczości radiowej. Jej charakterystyczny głos, głos starej, zmęczonej kobiety, znają słuchacze z wielu słuchowisk przygotowanych przez naszą rozgłośnię. Dziś na zakończenie chciałbym przypomnieć jej ostatnią rolę radiową. Jest to słuchowisko Henryka Czarneckiego zatytułowane Babcia.
11: Dzień dobry, babciu.
12: A, siadaj, siadaj, moje dziecko. To dobrze, że przyszłaś. Chciałam się z tobą pożegnać.
11: Babcia wyjeżdża?
12: Tak, do rodziny.
11: Czy babcia może czuje się źle?
12: Nie, ale mam legitymację na zniżkę. Wacio nie ma racji. Jest ważna.
11: Ależ babciu...
12: Nie przeszkadzaj mi teraz. Naprawdę bardzo się śpieszę. Podaj mi z szafy zielone pudełko. No, tam leży na drugiej półce. To. No, otwórz.
11: Co to?
12: Dla ciebie. Prezent na imieniny.
11: Ale to jeszcze nie teraz.
12: Teraz, teraz. Ty nigdy nie umiałaś liczyć, więc musiałam to zrobić za ciebie.
11: Książeczka mieszkaniowa. Babciu!
12: No już dobrze, dobrze.
11: Babciu, z tej skromnej renty?
12: No, nie tylko z renty, bo widzisz, tego mieszkania nie mogę ci zostawić. Mogliby ciebie z niego usunąć służbowe. No, a teraz idź już.
11: Zostanę trochę u babci.
12: A nie chcesz mi przynieść proszków z apteki?
11: Ale rzeczywiście, babciu, przyniosę.
12: Aha, wracając, wstąp jeszcze na rynek po świeżą kapustę na bigos. Weź ten większy garnuszek.
11: Za godzinę będę z powrotem.
12: Nie musisz się śpieszyć. Najlepiej przyjdź wieczorem. Albo nie, jutro. Chcę iść wcześniej spać. Muszę odpocząć.
11: No to już idę.
12: A książeczka? Weź ją ze sobą.
11: Ale po co? Przecież...
12: Bierz. Nie chcę, żeby leżała na wierzchu.
11: Dziękuję, babciu.
12: No, idź już, idź, idź.
11: Już pędzę.
12: Weź ten większy garnuszek. O tak, ten. Dobrze.
11: Do widzenia, babciu.
12: Widzisz, Waciu, jak ładnie ją wyprawiłam. Nie lubię pożegnań na dworcu, gdy się wyjeżdża tak daleko.
0: Piękny tekst, Jadwiga Andrzejewska. To była audycja Wspomnienie tuż po tym, jak aktorka odeszła w październiku 1977 roku. Tę audycję wówczas przygotował redaktor redakcji literackiej, także sam poeta. Bardzo również nieodżałowanej pamięci kolega Mirosław Kuźniak. To dzisiaj wszystko w naszych historiach nieodległych. Rafał Tyluś realizuje nasze audycje, zapraszając oczywiście Państwa gorąco dalej. A ja dziękuję, bo to już jest za 6 minut 18 Małgorzata Warzecha.
13: się życie zmienia, jak bąk się kręci świat. Zostają nam wspomnienia, wspomnienia dawnych lat. I choć przeszłości bramy zatrzasną czas jak stróż, my sercem otwieramy ten świat, co minął już.

0: i króla cymbalistów, co wzruszało aż do łez. I wszystko, wszystko, wszystko, co już przeszłością jest.
1: I wiecha znakiem tego, i Kiercelaka ślad, wątróbkę Walerego, Warszawę z tamtych lat. Warszawskim

dnia. Choć czas wstrzymywałbyś, więc dobre miej wspomnienia z tego, coś przeżył dziś.

0: Województwa łódzkiego i łódzki kurator oświaty.
1: Niektóre chwile zostają z nami na zawsze. Chlupot błotnistych kałuż, szelest jesiennych liści pod stopami, śmiech na rodzinnym spacerze. Widok, który sprawia, że każdy krok jest wart zachodu. Niezależnie od tego, co sprawia, że jesteś na świeżym powietrzu, odzież Regata towarzyszy Ci w każdej chwili od pokoleń. Dzięki czemu możesz skupić się na wspólnym tworzeniu wspomnień. Przygotuj się na zimę. Regata Great Outdoors. Odzież outdoorowa od 1981 roku.
2: Agnieszka Holland, Ewa Puszczyńska, Tomasz Patora, Dariusz Rosiak, Grzegorz Dobiecki. Film dokumentalny, reportaż wideo, reportaż radiowy. Ponad 70 tytułów, ponad 70 gości. Festiwal mediów Człowiek w zagrożeniu od 14 do 18 października w Muzeum Kinematografii i Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi.
3: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
4: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
5: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
6: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
7: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
8: Ty też możesz nam pomóc!
7: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
9: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
7: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
10: Jesteś kierownikiem lub wychowawcą świetlicy środowiskowej? Chcesz pomóc dzieciom jeszcze skuteczniej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fundacja Pociecha zaprasza Cię na darmowe szkolenia Świetlix, na których zdobędziesz praktyczną wiedzę, jak wspierać dzieci i pozyskiwać środki. Odwiedź naszą stronę internetową na www.fundacjapociecha.pl, aby dowiedzieć się więcej i zgłosić swoje uczestnictwo. Fundacja Pociecha. Jesteśmy tam, gdzie dzieci nas potrzebują.
3: Ogłoszenie społeczne.
11: Na zegarze jest 18.
2: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
11: Jarosław Turek, zapraszam na wiadomości Radia Łódź. Ja w serwisie zatrzymania autora gruźb pod adresem premiera i wicepremiera. Nowe technologie w grupie zbrojeniowej Niewiadów i możliwości obrony cywilnej w gminie Zgierz. A w regionie lekko się chmurzy, bez opadów, na termometrze około 10 stopni. Mężczyzna, który groził i planował atak na premiera, został zatrzymany, poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Zgłoszenie w sprawie planowanego zamachu oraz zagrożenia życia premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza zostało przez służby odebrane w nocy. Trafiło na skrzynkę Służby Ochrony Państwa, a potem zostało przekazane policji. Według nieoficjalnych informacji mediów, autor maila do Służby Ochrony Państwa nie był zamachowcem, ale znał jego plany. Grupa Niewiadów i Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia rozszerzają współpracę. Opracują technologie, które mają usprawnić szkolenie z obsługi m.in. moździerzy i systemów czołgowych. W ramach nowych umów powstanie także specjalna amunicja. O szczegółach mówi nasz reporter Seweryn Potentos.
12: Umowa zakłada opracowanie rozwiązań, które pozwolą symulować strzały z takich dział jak armatochaubice czy moździerze. Mogłyby one imitować także działanie armat wykorzystywanych we współczesnych czołgach, a to dlatego, że tak zwane imitatory strzału miałyby obsługiwać kalibry 120, 122, 152 i 155 mm. Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia zajmie się dokumentacją, badaniami i testami, a Niewiadów przygotuje technologię produkcji, wykona partie testowe i będzie odpowiadał za wdrożenie rozwiązań. W ramach współpracy powstać ma także specjalna amunicja ćwiczebna kalibru 120 mm, przeznaczona do szkolenia żołnierzy. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
11: W przypadku pozytywnych wyników prac rozwiązania mogłyby być wprowadzone do produkcji seryjnej, a jeśli tak się stanie, odpowiadać za nie będą zakłady sprzętu precyzyjnego Niewiadów. Gmina Zgierz chce być lepiej przygotowana na sytuację kryzysową i organizuje spotkanie z mieszkańcami. W Szczawinie rozmawiano o tym, jak w ochronę ludności i obronę cywilną mogą włączyć się ochotnicze straże pożarne i koła gospodyń wiejskich. Dla mieszkańców to przede wszystkim wiedza, jak się zachować w sytuacji zagrożenia, gdzie szukać pomocy i jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. A na spotkaniu były tłumy.
13: Bo nas interesuje wszystko, co tu się będzie działo. Rozmowy o tym, że bezpieczeństwa przede wszystkim.
14: No chcemy po prostu się zapoznać, gdyby nie daj Boże nas spotkała taka sytuacja.

0: Wśród uczestników byli przedstawiciele Straży Pożarnej, Policji i Wojska, także lekarz i psycholog. W ramach zakupów związanych z obroną cywilną gmina ma otrzymać mobilny agregat prądotwórczy i namioty. I na koniec o tym, że jeże szykują się już do zimowego snu. Te kolczaste zwierzęta jeszcze intensywnie żerują i nabierają niezbędnej masy, ale już rozglądają się za miejscem, gdzie przejdą w stan hibernacji. Paulina Seweryniak z Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Dzikich mówi, że jeżom możemy pomóc znaleźć takie miejsce w prosty sposób.
1: W spokojniejszej części ogrodu, jeżeli mamy możliwość zostawienia trochę krzaków, trochę gałęzi, to będzie dla niego super. Możemy postawić również i budkę dla takich jeży. Ona jest naprawdę dość dobrze dostępna w różnych miejscach, ale naprawdę wystarczą po prostu gałęzie, te, które będziemy robić przycinkę jesienną z drzew, zostawić gdzieś w miejscu i tak do wiosny dać spokój temu jeżowi.
0: Ważne jest, aby uważać przy sprzątaniu gałęzi. Do ośrodków rehabilitacji często trafiają jeże zranione, na przykład widłami, czy poparzone w wyniku spalania opadłych liści. Tyle w tym serwisie, a kolejne informacje za godzinę. Więcej informacji z Łodzi Regionu zawsze na naszym portalu radio.łódź.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
0: W regionie przeważają chmury, chociaż są też rozpogodzenia, ale cały czas dosyć chłodno, około 10 stopni na termometrze. Na barometrze 987 hektopaskali, ale ciśnienie w najbliższych godzinach będzie rosło. Wiatr mamy słaby z południowego zachodu. W nocy pochmurno i rano możliwe słabe opady deszczu. Jutro w ciągu dnia też chmury i okresowe opady z temperaturą maksymalną 12 stopni Celsjusza.
2: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl. Strefa kibica w Radiu Łódź.
3: Pięć minut po godzinie 18:00 to zaczynamy nasze codzienne, tradycyjne spotkanie ze sportem. Niedziela, 11 października, Rafał Tyluś, program realizuje, Robert Dzwoński przed mikrofonem. No a dzisiaj dużo, dużo piłki nożnej i tej ligowej, ale też wspomnimy, co w minionym tygodniu działo się, jeśli chodzi o tę piłkę reprezentacyjną, no bo przecież ostatnie mecze w tym długim okienku kadrowym reprezentacji męskiej, no i też reprezentacji kobieca jest w trakcie, tak można powiedzieć, dwumeczu w eliminacjach do Mistrzostw Świata, więc i o tym dzisiaj wspomnimy, a w drugiej godzinie tradycyjnie nie zabraknie podsumowania kolejki w grupie pierwszej, trzeciej ligi, oczywiście też piłkarskiej. No a poza tym zajrzymy dzisiaj na mecz koszykarzy UKS-u Kulpak Łódź i tak naprawdę już niedługo spróbujemy znaleźć się w hali w Łódź Sport Arenie. No to proszę zostać z Radiem Łódź.

0: 9 minut po godzinie 18, no to jest dobry moment, żeby z jednej strony powiedzieć, co dzieje się przy Alei Unii Lubelskiej w Łodzi, a z drugiej też powiedzieć, co już się zakończyło, co się wydarzyło. No, te jedne wieści na pewno dobre dla kibiców łódzkiego klubu sportowego nie będą, ale już niech te złe wieści przekaże dzisiaj Piotr Andrzejczak. Halo Piotrze, słyszymy, że gdzieś tam w tle gwizdki sędziów, buty na parkiecie, no też taki charakterystyczny dźwięk wydający, no to musi być to mecz koszykówki.
1: Tak, ale musiałem przypomnieć, że kiedyś posłańców, którzy przynosili złe wieści, nie traktowano dobrze, ale na szczęście już to jest historyczne zdarzenie. Koszykarze grają z drużyną z Poznania, prowadzą 8-5 na 4 minuty przed końcem pierwszej kwarty. No, to nie jest na razie mecz strzelców. Sporo takich przestrzelonych piłek spod kosza. Widać, że no, trochę nerwów, trochę emocji, chociaż teraz UKS powinien punkty zdobyć i wydaje mi się, że nawet z faulem to był punkt zdobyty przez Aleksandra Lewandowskiego, ale arbiter był innego zdania. 10-5 koszykarze UKS-u prowadzą z drużyną z Poznania. No i kibice liczą na to, że wygrają mecz, a ja o tym meczu, gdzie kibice także liczyli, że piłkarze wygrają, a przegrali, przypominam, z Ruchem Chorzów dzisiaj 0-2. Wrócili zresztą i jedni i drudzy po 3-tygodniowej przerwie na reprezentację. A UKS-iacy na swój stadion to wrócili przez blisko 1,5-miesięcznej przerwie, bo tutaj przypominam, no nie grali w Łodzi od końca kwietnia praktycznie. No i dzisiaj zaprezentowali się bardzo słabo. Tak mi się wydaje, że to szczególnie po przerwie chyba najsłabszy występ piłkarzy łódzkiego klubu sportowego w tym sezonie, chociaż no, były słabe spotkania i to ostatnie jest także no, nie najlepsze i chyba sporo pracy, a przynajmniej sporo przemyśleń muszą no, i piłkarze, i sztab szkoleniowy w tym tygodniu dokonać. Ale przejdźmy do rzeczy. No, pierwsza połowa no, bardzo słaba w wykonaniu jednych i drugich. Taka kunktatorska gra, właśnie głównie przerywane te akcje, jakby badały się te drużyny. Jeden celny strzał piłkarzy UKS-u, jeden strzał zawodników z Chorzowa, było 0-0 i tak naprawdę trudno w ogóle więcej zdań na temat tych pierwszych 45 minut powiedzieć. A po przerwie nastąpiła zmiana, przynajmniej w jednej drużynie, i to była drużyna z Chorzowa. No, zaatakowali bardzo mocno podopieczni trenera Waldemara Fornalika, zepchnęli UKS-iaków do defensywy. Łodzianie nie byli w stanie w ogóle praktycznie opuścić, nie chcę powiedzieć, własnej połowy, a momentami nawet pola karnego. 4-5 sytuacji takich, z których powinni chorzowianie strzelić gola. Świetna obrona bramkarza UKS-u po takim, no wydawałoby się, że już strzale, który nie uratuje bramkarza. Damian Węglarz wypiąskował piłkę ponad poprzeczkę, no ale nie chcę się tutaj wyzłośliwiać, nie potrafili chorzowianie trafić do bramki UKS-u. To pomógł jeden z obrońców łódzkiej drużyny, to Bartosz Farbiszewski. Zachował się naprawdę jak rasowy napastnik. Takie dośrodkowanie z prawej strony. Farbiszewski wyskoczył najwyżej, no i tak precyzyjnie głową skierował piłkę pod poprzeczkę bramki Damiana Węglarza. Zrobiło się 1-0. UKS-iacy nie byli w stanie nadal jakby zrzucić z siebie tej presji drużyny z Chorzowa. No i to się skończyło tak, jak się mogło i musiało skończyć. Chociaż znowu szczęście chorzowskiej drużyny. Wtedy Sunderland, który no naprawdę tutaj no strasznie szalał po lewej stronie boiska i on strzelił w kierunku bramki UKS-u, i gdyby nie to, że piłka odbiła się od jednego z obrońców, to pewnie opuściłaby boisko, a tak wpadła koło lewego słupka obok bramkarza UKS-u i zrobiło się 2-0. UKS-iacy tam próbowali coś jeszcze zrobić, ale praktycznie no nic z tego nie wyszło. Większość zawodników zawiodło, może najmniej Andrzej Warasa, który się starał, ale nie był bardzo dynamiczny i nie miał właśnie wsparcia u swoich kolegów. No i ci, którzy pojawili się na boisku, no przede wszystkim młody Lenart Strzygieł, ale no 19, no opierać grę na 19-latku to nie zawsze się udaje. Tak więc bardzo nieudany powrót. Nie wiem, co piłkarze UKS-u robili przez te 3 tygodnie, ale wygląda na to, że no, to się nie przełożyło na dobrą grę. No i cóż, no UKS-iacy przegrywają drugi mecz z rzędu. Choć trzeba przyznać, że dzisiaj rekordowa liczba kibiców, jak na stadionie UKS-u, ponad 11,5 tysiąca. Nie wiem, czy dadzą się namówić na kolejne spotkanie, no ale to już piłkarze muszą się nad tym zastanowić i naprawdę muszą bardzo, ale to bardzo przemyśleć i zastanawiać się nad tym, co się wydarzyło, bo za tydzień znowu mecz w Łodzi. Wydaje się, że łatwiejszy rywal, ale okazuje się, że w pierwszej lidze łatwych rywali nie ma. Dzisiaj piłkarze UKS-u absolutnie zawiedli, przegrywając z Ruchem Chorzów 0-2. No, może lepiej poradzą sobie koszykarze. Niespełna dwie minuty do końca pierwszej kwarty. UKS z drużyną z Poznania prowadzi 14-10.
0: To dziękujemy na razie Piotrowi Andrzejczakowi, do którego no myślę, że wrócimy jeszcze w tej godzinie sprawdzić, jak tam koszykarze poradzili sobie w całej pierwszej połowie. No, oby lepiej to było niż piłkarze faktycznie. Ja też takie miałem wrażenie, że na drugą połowę no to wyszła tylko jedna drużyna. UKS pojawił się dopiero około 90 minuty, tak na dobrą sprawę. No ale to już przeszłość. Jeśli chodzi o sytuację w ligowej tabeli, to Ruch zrównał się punktami z UKS-em. 15 punktów te drużyny mają, podobnie jak Warta Poznań, i to są miejsca 4, 5, 6, ale z zaznaczeniem, że jeszcze kilka drużyn za nimi nie rozegrało swoich meczów tej 10 kolejki i generalnie ścisk to jest taki, że ta Warta Poznań, która jest czwarta, ma tych 15 punktów, to ma raptem 5 punktów przewagi nad strefą spadkową. No to tak to wygląda, a UKS za tydzień zagra z Odrą Opole, nie, przepraszam, z Podbeskidziem Bielsko-Biała. UKS zagra, to Ruch Chorzów zagra z Odrą Opole, no i tak naprawdę ten mecz to może być spotkanie, w którym Odrę Opole Ruch dogoni, bo Odra dzisiaj o 20.15 zagra z Miedzią Legnica, a ma na koncie 9 punktów. No to tak to wszystko wygląda. W tym momencie Puszczanie Połomice, Polonia Byt 0-0 po 54 minutach, a wcześniej Stal Mielec pokonała właśnie wspomnianą wcześniej Wartę Poznań 2-1. Wczoraj punkt zdobyty przez Unię Skierniewice, choć no, sytuacja w tym momencie Unitów też nie jest najbardziej kolorowa, bo są tuż nad kreską na 15 pozycji, UKS jest piąty, no ale różnica między tymi dwiema drużynami z regionu łódzkiego to też niewiele, 4 punkty, 2 mecze i wszystko może się odwrócić. Jedyna drużyna, która ma faktycznie już większą przewagę, to jest Pogoń Grodzisk Mazowiecki, lider pierwszej ligi po 10 kolejkach, lider, który ma 21 punktów i 4 więcej od kolejnych drużyn, czyli Polonii Warszawa i Brookbet Termaliki Nieciecza. UKS nie wykorzystał okazji, aby awansować dzisiaj na fotel wicelidera. W zasadzie powrócić na to miejsce wicelidera. No to cóż, piłkarze UKS-u mogą sobie pluć w brodę, to na pewno. W brodę mogą pluć sobie też piłkarze łódzkiego Widzewa, którzy dzisiaj grali w 10 kolejce piłkarskiej Ekstraklasy. No ale do tego meczu wrócimy, a w zasadzie przejdziemy w dalszej części naszej strefy kibica. Zatem proszę pozostać z nami. Już niedługo wieści, no tym razem ze Śląska, bo Widzew grał na Śląsku, na UKS ze śląską drużyną grał u siebie.

0: to już 21 minut po godzinie 18. Strefa Kibica w Radiu Łódź. No, jeśli chodzi o mecz Widzewa Łódź w Gliwicach, to jeszcze troszkę musimy poczekać. Michał Malinowski zbiera dla Państwa informacje, wywiady, opinie piłkarzy łódzkiego Widzewa. No, jak tylko uda się tam porozmawiać z głównymi zainteresowanymi, to na pewno będziemy mogli coś więcej powiedzieć. No, to ja zdradzę, żeby nie było, że dzisiaj wszystkie złe informacje zrzucam na innych. Widzew w Gliwicach, tak jak UKS, też przegrał, choć nie do zera. 1-2 Widzewiacy przegrali, 1-0 Piast prowadził, później wyrównał Karol Świderski, no i w końcówce kolejny raz podobne błędy piłkarzy Widzewa zakończone golem dla drużyny Piasta Gliwice, golem dającym gospodarzom 3 punkty, z których no cieszył się wybitnie były trener przecież Widzewiaków Daniel Myśliwiec. No a sytuacja Widzewiaków najlepiej nie wygląda w tym momencie. Do przerwy też najlepiej nie wygląda sytuacja Korony Kielce, która w Szczecinie przegrywa z miejscową Pogonią 0-1. W samej końcówce Maciej Wojciechowski, zawodnik, który wiosną minionego sezonu ogrywał się przecież na wypożyczeniu w łódzkim klubie sportowym. No i pokazywał tam naprawdę, że umiejętności ma, no, bardzo, bardzo dobre. Też zawodnik z potencjałem. Teraz pokazuje to w Szczecinie. Bardzo przytomnie się zachował w polu karnym. No i wykończył na akcję. Wykorzystał doskonałe zagranie od Mukairu. Pogoń do przerwy prowadzi z Koroną Kielce 1-0. A wieczorem, no, mecz na pewno, który będzie elektryzował. Legia Warszawa, Wisła Kraków, godzina 20:15. Rozpocznie się to spotkanie w stolicy. No i dzisiaj takie 3 mecze, jeśli chodzi o piłkarską ekstraklasę, ale działo się też dużo w innych dyscyplinach, na innych arenach. No i przede wszystkim działo się dzisiaj dużo w hali Relax w Piotrkowie, gdzie powróciły europejskie puchary, choć w wydaniu krajowym, tak to można powiedzieć, bo Piotrkowia w drugiej rundzie eliminacji European League rywalizowała z MKS-em Lublin i po porażce w pierwszym meczu bardzo wysokiej sytuacja piotrkowianek przed rewanżem była niewesoła, ale myślę, że najwięcej o tym to już opowie Michał Ostawiczek.
1: Tylko tak naprawdę sportowy cud mógł pozwolić Piotrkowi na wyeliminowanie MKS-u Lublin i awans do kolejnej fazy rozgrywek w Lidze Europejskiej. Szczypiornistek, przypomnę, że w Lublinie w pierwszym spotkaniu Piotrkowia przegrała 24-36 i ten wynik z pierwszego spotkania chyba sparaliżował piotrkowianki na początku dzisiejszego rewanżowego meczu, bo już w 14 minucie tak naprawdę sprawa awansu była przesądzona. MKS Lublin wygrywał różnicą 8 bramek, 11-3, a jeżeli dążymy do tego 12 bramek z pierwszego meczu, no to różnica wynosiła już 20 bramek, była nie do odrobienia. Od stanu 3-11 Piotrkowia zaczęła grać dużo lepiej. Już do przerwy ten wynik nie wyglądał źle, było 12-16. W drugiej połowie pierwszy kwadrans należał do Piotrkowi, która w pewnym momencie przegrywała już tylko różnicą 2 bramek, 20-22. Jednak goniąc wynik cały mecz, piotrkowianki w końcu musiały złapać się przestój. Kilka minut takiego przestoju kosztowało to, że MKS Lublin znów wypracował sobie 5-6-bramkową przewagę, którą ostatecznie dowiózł do ostatniego gwizdka, wygrywając 32-27. Pierwszy mecz w europejskich pucharach w Piotrkowie od 19 lat oglądał komplet publiczności. Wszyscy kibice wierzą, że tak naprawdę Piotrkowie już teraz w europejskich pucharach grała będzie co sezon. Piotrkowianki nie mają chwili przerwy, bowiem już w najbliższy czwartek rozegrają kolejne ligowe spotkanie o 20:15 we własnej hali. Rywalem Piotrkowi będzie ostatnia w tabeli Sośnica Gliwice. Dzisiaj w Piotrkowie bez niespodzianki. Piotrkowia walczyła dzielnie, ale po raz drugi przegrała z MKS-em Lublin, tym razem 27-32 z piotrkowskiej hali Relax. Michał Ostafiejczuk, Radio Łódź.
0: No to tego cudu dzisiaj w hali Relax nie było, jeśli chodzi o piłkę ręczną. Dzisiaj też jeden mecz w Superlidze mężczyzn. Chrobry Głogów przegrał z Orlen Wisłą Płock 24-31, choć no, płocczanie odgrażali się, że być może pojadą do Głogowa na rezerwy juniorzy, bo organizator rozgrywek ani Chrobry nie zgodzili się na przełożenie tego spotkania, a Wisła grała w czwartek w Skopie w Lidze Mistrzów. Mistrzów, no i grała z sukcesami, bo wygrała to spotkanie. No ale ostatecznie pojechał pierwszy garnitur, tak to można nazwać, drużyny z Płocka. No i goście tego meczu wygrali 31-24, a wcześniej Chrobry był jedną z trzech tylko niepokonanych drużyn w tym sezonie. Pozostały już tylko dwie. No oczywiście hegemonii polskiej Superligi Mężczyzn Industria Kielce, która ma 21 punktów, bo zagrała już 7 razy, i Orlen Wisła Płock punktów 18 po 6 rozegranych spotkaniach. A z drugiej strony Piotr Kowianin, który jeszcze bez wygranej, jeszcze bez nawet remisu, Stal Mielec. Podobna sytuacja. Dwie drużyny z zerowym dorobkiem punktowym zajmują miejsca 11 i 12. No, Piotr Kowianin o te pierwsze punkty teraz będzie walczył w Opolu z tamtejszą Gwardią. Może w końcu, kto wie, ostatni mecz z Ostrowią, no już był dużo lepszy, bo porażka tylko 4 golami. No a to naprawdę, jeśli chodzi o ten sezon, to była bardzo niska porażka, bo poprzednie mecze przegrywane no kilkunastoma, nawet w Głogowie, nomen omen wspomnianym przed momentem, 20 bramkami. No to tak, to jeśli chodzi o piłkę ręczną, w tych najwyższych rozgrywkach się układa, a my za kilka minut pewnie powrócimy też do piłki nożnej.

0: 32 minuty po godzinie 18. Och, jakie to skomplikowane tutaj matematyczne teraz działania. Miałem powiedzieć, że 28, a nawet nieco ponad 27 minut do godziny 19. Po prostu może w ten sposób. No i za momencik już będziemy coś więcej wiedzieli, jeśli chodzi o mecz Widzewa Łódź w Gliwicach. No ale zanim o tym, no to jeszcze sprawdźmy, co dzieje się na piłkarskich arenach, nie tylko w Polsce, bo dzieje się dużo, no przede wszystkim w Anglii, w angielskiej ekstraklasie Premier League, no i mecz Liverpoolu z Manchesterem City, jak na razie, no podobnie jak to było, można powiedzieć, w meczach łódzkich drużyn dzisiaj, bez goli do przerwy. Czy będą po przerwie? No jeśli ma być tak jak w meczach łódzkich drużyn, to ktoś będzie musiał komuś pomóc, bo goli samobójczych nie brakowało ani w Łodzi, ani w Gliwicach. To tak oczywiście pół żartem, pół serio. Tak jak mówię, przerwa w tym spotkaniu, natomiast już po przerwie 61 minuta w meczu francuskiej ekstraklasy Ligą Rennes-Auxerre 2-1. W niemieckiej Bundeslidze też mamy jak na razie przerwę. Freiburg remisuje z Schalke Gelsenkirchen 1-1. Wcześniej Kolonia wygrała z Borussią Mönchengladbach 2-1. W Polsce to tak jak mówiłem, w ekstraklasie do przerwy Pogoń Szczecin-Korona Kielce 1-0. W pierwszej lidze Puszcza Niepołomice Polonia Bytom jak na razie bez goli, jak na razie to już 72 minuta, więc no całkiem dużo czasu już upłynęło. W drugiej lidze o 19.30 Zawisza Bydgoszcz podejmie Znicz Pruszków. Do tej pory GKS Tychy pokonał Górnika Łęczna 3-0, a Sokół Kleczew przegrał z Hutnikiem Kraków 1-2. No i jeszcze rzućmy okiem na włoską Serie A. Dzisiaj dużo czerwonych meczów, czyli czerwonych kartek w różnych spotkaniach. Przede wszystkim czerwień oglądali kibice w Como. No i przede wszystkim pierwszy mecz na zero bez goli w tym sezonie we włoskiej Serie A. Pierwsze 0-0. No to na pewno jest wydarzenie nie lada, szczególnie, że to w meczu, gdzie tych goli kibice mogli się spodziewać. Como bowiem remisuje z drużyną AS Romy 0-0. Lazio też rzymskie pokonało Monzę 3-1 i tutaj też goście grali w osłabieniu. Lecce przegrało z Bolonią 1-2, a w meczu Sassuolo za AC Milan w 34 minucie, no jak na razie bez goli. Zatem tak to na razie wygląda. Gole, tak jak mówiłem, ale dopiero w drugiej połowie były w Gliwicach. Tam Piast dzisiaj podejmował Widzew Łódź, a ten mecz oglądał na stadionie w Gliwicach Michał Malinowski.
1: Po 9 kolejkach Widzew miał na koncie zwycięstwo, 6 remisów i 2 porażki. Gdzie szukać szans na kolejną wygraną, jeśli nie w starciu z drużyną, z którą zwyciężało się ostatnio 5 razy z rzędu? A że Łodzianie mieli też przerwę reprezentacyjną na to, by popracować nad swoją grą, to liczyli na zwycięstwo, o czym przekonuje bramkarz i kapitan Bartłomiej Drągowski.
2: Szczerze, po tym jak przepracowaliśmy te 3 tygodnie, no ja byłem pewny, że dzisiaj zmierzymy Piast.
1: Nastawienie i przewidywania to jedno, a boiskowe wydarzenia to druga kwestia. Widzew rozpoczął nie najlepiej, już w 7 minucie mógł przegrywać. Na szczęście dla Łodzian strzał Tamaka zatrzymał się na słupku. Później dwukrotnie świetnie z kontrami zabrał się Fornalczyk, no ale zwłaszcza pierwszą rozegrał chyba nie najlepiej. Zamiast strzelać długo szukał Bergiera i ostatecznie został zablokowany. Później Piast, który początkowo grał wysoko, cofnął się do obrony, no i Widzew przeważał. Miał serię kilku rzutów rożnych, część z nich była naprawdę groźnych. Najlepsza chyba sytuacja to ta z 32 minuty, kiedy Wiśniewski doszedł do główki, ale strzelił nad bramką. Drugą połowę nieźle zaczął Widzew, ale to gospodarze mieli świetne sytuacje. W 50 minucie z bliska głową przestrzelił Sanka, a w 55 Drągowski dwukrotnie ratował Widzew przed stratą bramki. Później to Widzew zaczął przejmować inicjatywę, choć Gliwiczanie też byli groźni, a to głównie za sprawą ataków Limy prawą stroną. No ale to nie z tej strony spotkała Widzew kara w 68 minucie. Zagranie z lewej strony, Jakub Lewicki dogrywał piłkę, a tor jej lotu przeciął Janis Papanikolaou. No i futbolówka znalazła się w siatce Widzewa. 1-0 zatem dla Piasta, ale z prowadzenia gospodarze cieszyli się zaledwie 3 minuty, bo Karol Świderski, który mniej więcej od kwadransa przebywał na boisku, wykorzystał dośrodkowanie Mario Garcia z rzutu rożnego i uderzeniem głową pokonał bramkarza Piasta. Później kolejne sytuacje miał Widzew, no a w samej końcówce zrobił nam się trochę taki mecz box to box. Najpierw w 84 minucie Kornwik w sobie chyba tylko wiadomy sposób zabrał piłkę Kacantonisowi, który wychodził sam na sam, no ale w odpowiedzi świetna akcja Widzewa, Krajewski strzelał jednak zbyt lekko. W 89 minucie w polu karnym Piasta padł Julian Szechu, gwizdek sędziego jednak milczał, a po analizie VAR nic się nie zmieniło, choć tutaj co do oceny tej sytuacji jest sporo wątpliwości. No i wreszcie nadeszła pierwsza minuta doliczonego czasu gry. Znów zagranie z lewej strony. Tyle, że tym razem piłki lecącej w okolice pola bramkowego nikt nie przeciął, a w szesnastce znalazł się Kętę Błagar, który nie dał szans Bartłomiejowi Drągowskiemu.
2: Nie wiem, co mądrego powiedzieć dzisiaj naprawdę, bo to już jest któryś mecz, który przegrywamy w 90 minucie i ciężko mi powiedzieć, z czego to wynika, bo nie można odmówić zaangażowania nikomu, woli walki, czy nie widzę zawodnika, który by się nie starał. Wszyscy tutaj dają z siebie maksa.
1: No i tak oto zakończyła się seria zwycięstw Widzewa z Piastem, no ale porażka w Gliwicach to jedno, a drugie to fakt, że ten sezon naprawdę wygląda w wykonaniu łódzkiej drużyny nie najlepiej.
2: To musi wszystko zacząć iść w innym kierunku, bo my rozmawiamy tak, odkąd tu jestem od stycznia, że Widzew musi się obudzić. No jest jedno zwycięstwo, super, Widzew rusza i potem znowu dostajemy tu. Także nie wiem, trzeba znaleźć jakiś, trzeba coś znaleźć. Nie wiem. Ciężko mi powiedzieć jeszcze tak na gorąco, bo jestem zdenerwowany, nie chcę przeklinać, bo nie jestem w stanie znaleźć rozwiązania.
1: A propos przeklinania, to warto jeszcze nadmienić, że kibice Widzewa w niecenzuralnych słowach pożegnali piłkarzy swojej drużyny. No ale cóż, trzeba po prostu walczyć dalej, choć jeżeli ani zawodnicy nie wiedzą, co z tym fantem zrobić, ani też można wnioskować, że nie wie trener, bo zmiana szkoleniowca niewiele tak naprawdę w Widzewie wniosła. No to pytanie, gdzie szukać nadziei na zmiany?
0: Bardzo filozoficznie zakończył Michał Malinowski. No ja się na razie nie będę chyba kusił o to, żeby znaleźć odpowiedź na to pytanie, bo to jest większa analiza potrzebna. W każdym razie Widzew po 10 rozegranych przez siebie meczach ma 9 punktów na koncie. No i to w tym momencie daje 13 miejsce w tabeli, ale 14 Wieczysta, 15 Radomiak mają po 9 spotkań rozegranych i po 8 punktów. 16 Motor Lublin też ma 9 meczów rozegranych i 6 punktów. Na szczęście dla Widzewiaków cała ta trójka ich nie dogoni, bo Radomiak będzie grał z Motorem Lublin i to już jutro. No to tyle takiej małej nadziei, jeśli chodzi o sytuację w tabeli, bo w strefie spadkowej oprócz Motoru jest Śląsk Wrocław, który też ma 6 punktów i Raków Częstochowa, drużyna, która do tej pory w 10 meczach zdobyła tylko 3 oczka, ale sytuacja Widzewiaków jest naprawdę trudna, bo o ile, tak jak mówiłem wcześniej, w pierwszej lidze ścisk jest duży, w Ekstraklasie ten ścisk też jest, ale nie aż tak duży, bo 13 Widzew do 4 w tym momencie w tabeli na żywo Pogoni Szczecin, która prowadzi 1-0, traci 9 punktów, a przypomnę, Unia Skierniewice, która jest tuż nad kreską w pierwszej lidze, to do strefy barażów, czyli do 4 miejsca, traci tylko 4 oczka. To jednak jest spora już różnica i Widzewiacy, jeśli chcą włączyć się do walki o coś więcej niż utrzymanie, to muszą zacząć punktować, a w następnej kolejce dużo łatwiej nie będzie. Co prawda mecz z Beniaminkiem, ale to mecz z Wisłą Kraków, która w tym momencie jest na 5 pozycji, ma 17 punktów i wieczorem mecz z 3 w tabeli Legią Warszawa. No to będzie się jeszcze działo. Na razie w meczu Pogoni Szczecin cały czas 1-0. Portowcy prowadzą z Koroną Kielce, ale tu już druga połowa się rozpoczęła, 50. minuta. My niebawem sprawdzimy, jak do przerwy radzą sobie koszykarze ŁKS-u Kulba Kłódź.

0: I to już 16 minut pozostało do godziny 19. Dobry moment, aby ponownie zajrzeć do Łódź Sport Areny. Tam w meczu pierwszej ligi koszykówki mężczyzn UKS Kulpak Łódź podejmuje Basket Poznań. Na miejscu jest Piotr Andrzejczak. Piotrze, czy już pierwsza połowa się zakończyła? No i jaki mamy wynik?
1: Kilkanaście sekund temu zabrzmiała syrena kończąca drugą część tego spotkania. 41-36. To jest wynik na tablicy. ŁKS prowadzi 5 punktami. Pierwszą kwartę wygrał 18-12, drugą przegrał 23-24. Ta przewaga ŁKS-u w pewnym momencie wynosiła już 12 punktów. Wydawało się, że wszystko jest na dobrej drodze i że ŁKS-iacy no, będą tylko odjeżdżać, mówiąc tak kolokwialnie, rywalom, ale no, w tych ostatnich minutach tej drugiej kwarty poznaniacy zaczęli celnie trafiać za 3. Można powiedzieć, że karcili Łodzian tymi rzutami. Na razie to jest taka główna broń koszykarzy ze stolicy Wielkopolski. No ale przed nami druga połowa. No miejmy nadzieję, że wyciągną wnioski zawodnicy Łódzkiego Klubu Sportowego, którzy naprawdę od początku, od pierwszych akcji w tym spotkaniu prowadzą, więc nie oddali prowadzenia i oby tak było do końca. No sporo ludzi dzisiaj przyszło. Wydawało mi się, że może po meczu ŁKS-u, po meczu przegranym piłkarzy, to kibice będą chcieli zobaczyć drużynę, która na razie wygrywa tylko w rozgrywkach też pierwszej ligi, no ale widocznie jakieś zajęcia domowe wzięły górę, ale może następnym razem będzie lepiej, tym bardziej, że miejsce do rozgrywania spotkań jest stałe, że właściwie tak przynajmniej przed sezonem zapowiadali związani z ŁKS-em koszykarskim działacze, że wszystkie mecze mają rozgrywać tutaj w Sport Arenie, więc to też jest ważne, że to jest stałe miejsce dla koszykarzy Łódzkiego Klubu Sportowego. No ale to jest przyszłość, a teraźniejszość jest taka, że mamy przerwę w tym spotkaniu pierwszej ligi koszykówki, a ŁKS prowadzi z KKS-em Basket Poznań po 20 minutach 41-36. Powiem tylko, że najskuteczniejszym zawodnikiem ŁKS-u jest Salinger, który ma 11 punktów, a po drugiej stronie boiska Bianton, który zdobył punktów 12.
0: Dziękujemy bardzo Piotrowi Andrzejczakowi, do którego powrócimy, ale to już w drugiej godzinie naszej dzisiejszej strefy kibica.

Jeszcze w tej godzinie strefy kibica Radio Łódź, krótki raport z kortów tenisowych. No a teraz te największe turnieje rozgrywane w Azji, konkretnie w Chinach. No i w 1/16 finału turnieju ATP 1000 w Szanghaju wygrywa Hubert Hurkacz. Polak pokonał w trzeciej rundzie Chińczyka Yu Zhu 2-1. Pierwszy set wygrany gładko przez Hurkacza 6-2. W drugim porażka 3-6, no ale w trzecim wygrana 6-3 i w 1/8 finału Hurkacz zmierzy się z Hiszpanem Alejandro Davidowiczem Fokiną, który pokonał Amerykanina Francisa Tiafoe też 2-1, no ale dwa sety kończył tiebreakami, więc to było bardzo, bardzo zacięte spotkanie. Jeśli pamięć mnie nie myli, to Hurkacz z Fokiną chyba ostatnio też już grali, tak na szybko sprawdzam. Czy tutaj czegoś nie pomieszałem? No tak, oczywiście to był finałowy mecz w Chengdu, gdzie Davidowicz Fokina wygrał 2-0, 6-4 i 7-6 w setach. Także dla Hurkacza okazja do rewanżu, no bo też był to dla Huberta pierwszy finał od dawna. No ale poza tym też ostatecznie dobre wieści z Wuhan, gdzie Magdalena Fręch, choć przegrała w finale kwalifikacji, to jednak będzie szczęśliwą przegraną po tym, jak wycofała się z powodu kontuzji Ukrainka Aleksandra Olijnikowa. No i Fręch będzie w jej miejsce tak zwaną szczęśliwą przegraną. Miejsce w turnieju głównym wcześniej miały już Maja Chwalińska i Iga Świątek. No to tyle, jeśli chodzi o ten krótki przegląd tenisowy. Za kilka minut jeszcze sprawdzimy, jak tam radzą sobie piłkarze.

To już 5 minut pozostało do godziny 19. W meczu Pogoni Szczecin z Koroną Kielce cały czas 1-0 prowadzą Portowcy. 64. minuta, ale będzie sporo czasu doliczonego, bo przed chwilą była długa przerwa. Zmiana wyniku w Anglii. Liverpool przegrywa z Manchesterem City. No i tak jak powiedziałem, że być może będzie potrzebna pomoc dla drugiej drużyny, no to Gravenberch wyciągnął na pomocną dłoń do zawodników The Citizens i załapał drugą żółtą, w konsekwencji czerwoną kartkę. Zatem Liverpool przegrywa 0-1, bo chwilę później Erling Haaland trafił do siatki. 68. minuta. No i to tyle w pierwszej godzinie naszej strefy kibica. To jest pełna 5 minut serwis informacyjny, a później wracamy do sportu.

0: Historię, wspomnienie, żart. Albo żeby zostać prowadzącym Radia Łódź. Świętujemy 95. urodziny i oddajemy głos słuchaczom. Co tydzień nowe zadanie, wyzwanie i szansa na nagrody. Nagraj głosówkę i wyślij ją przez stronę lub aplikację mobilną Radia Łódź. Szczegóły na radiołódź.pl. 95 sekund. Jedno radio. Twoja historia.
1: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
2: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
1: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał, skup się, posłuchaj uważniej.
2: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
3: Veni, vidi, vinyl. Zawsze w niedzielę o 20:00.
2: Bartosz Florczak,
1: Marcin Tercjak.
2: Zapraszamy.
4: Autopromocja.
5: Na zegarze jest 19:00. Jarosław Turek, zapraszam na wiadomości Radia Łódź. W serwisie zarzuty i areszt dla 21-letniej nożowniczki z Warszawy, raport w sprawie Pegasusa w Sejmie i utrudnienia na drodze krajowej nr 74 w regionie łódzkim. A w pogodzie teraz lekko się chmurzy, na termometrze około 8 stopni, temperatura spada. Dwudziestojednolatka, która wczoraj zaatakowała nożem w szkole w Warszawie, usłyszała 5 zarzutów. Sąd zastosował wobec niej tymczasowy 3-miesięczny areszt. Kamila D. odpowie za usiłowanie zabójstwa 3 osób, naruszenie nietykalności cielesnej policjantki i groźby karalne. W sobotę kobieta zaatakowała w pobliżu sekretariatu szkoły policjalnej przy ulicy Mińskiej w Warszawie. Raniła 3 kobiety, jedna z nich z ranami ciętymi trafiła do szpitala, 2 były lżej poszkodowane. 17-latka, która po ataku trafiła do szpitala, składała dokumenty rekrutacyjne i nie znała 21-letniej napastniczki, uczennicy placówki. 2 kolejne poszkodowane w wieku 17 i 24 lat doznały obrażeń ciała, gdy ruszyły z pomocą pierwszej zaatakowanej osobie. Pokrzywdzonym w sprawie jest również mężczyzna, który obezwładnił napastniczkę. Ochrona w szkołach w powiecie łowickim. Od jutra w placówkach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat będą dyżurować umundurowani pracownicy ochrony. To jest reakcja na ostatnie tragiczne wydarzenia na Mazowszu i widoczny niepokój wśród uczniów i rodziców. Starosta Marcin Kosiorek w rozmowie z Radiem Łódź zapewnia, że powiat współpracuje z policją na decyzję o wprowadzeniu ochrony. Ma przede wszystkim zapobiegać niebezpiecznym sytuacjom i uspokoić społeczność szkolną. Uczniowie do szkół będą mogli wejść tylko jednym wejściem.
6: Przy tym wejściu będzie umundurowany ochroniarz w momencie, kiedy te drzwi będą otwarte, czyli na wejście uczniów. W średnich szkołach nie było tego zamknięcia, ale zamkniemy tak jak w podstawówkach jest, czyli drzwi są po prostu zamknięte na klucz. No i wtedy będzie mógł ten ochroniarz przemieszczać się po szkole.
2: Policja również zapowiada kontynuację działań przy szkołach na terenie całego kraju. Mundurowi mają patrolować okolice placówek oświatowych, podobnie jak w miniony piątek. Komisja śledcza do spraw Pegasusa odsłoni karty. Jutro w Sejmie przedstawi jawną część raportu podsumowującego 2-letnie prace. O szczegółach mówi Michał Fabisiak.
7: Raport ma wskazywać nieprawidłowości związane z zakupem i wykorzystaniem oprogramowania Pegasus. Wiceszef komisji Sławomir Ćwik z klubu Centrum mówi, że dokument będzie uporządkowaniem uzyskanych informacji.
8: Co było nie tak, co jest nie tak, jeśli chodzi o funkcjonowanie służb?
7: Raport będzie też zawierał kierunki przyszłych zmian. Paweł Szrot z PiS mówi, że decyzja o zakupie Pegasusa była słuszna. Po raporcie spodziewa się tylko jednego.
9: Styku konfabulacji, wymysłów i ataków politycznych. Na opozycję.
7: Michał Fabisiak, Polskie Radio.
2: Efektem ujawnienia raportu mają być też kolejne zawiadomienia do prokuratury. I na koniec uwaga na utrudnienia na drodze krajowej nr 74 w regionie. Od poniedziałku, czyli od jutra, drogowcy będą układać nową nawierzchnię między Budkowem a Żarnowem, a także remontować 2 odcinki między Wójcinem i Krasikiem i Kłopotowem. W czasie tych prac będzie obowiązywał ruch wahadłowy, a mówi o tym więcej nasz reporter Jakub Jędrzejewski.
10: Najdłużej, bo przez cały tydzień prace będą prowadzone na blisko 3-kilometrowym odcinku między Budkowem a Żarnowem. Drogowcy mają tu układać warstwę ścieralną, czyli ostatnią warstwę nowej nawierzchni. Roboty zaplanowano codziennie od 6 do 18, a ruchem będą kierować ręcznie wyznaczeni pracownicy. Remont obejmie też odcinki Wójcin-Krasik oraz Krasik.

0: kłopotów. Tam prace rozpoczną się od frezowania starej nawierzchni, a następnie wykonawca ułoży nowe warstwy asfaltu. Na wszystkich remontowanych fragmentach będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę i zakaz wyprzedzania. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
1: Drogowcy apelują o ostrożność i stosowanie się do tymczasowego oznakowania. Jeżeli pogoda się pogorszy, terminy układania nawierzchni mogą ulec zmianie. Opiszemy o tym m.in. na naszym portalu radiołódź.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
1: Zaczyna się już wyraźnie ochładzać. Teraz na termometrze mamy 8 stopni. Temperatura powoli spada. Ciśnienie za to w ciągu najbliższych godzin będzie rosło. Teraz na barometrze mamy 988 hektopaskali. W nocy pochmurno i rano możliwe słabe opady deszczu. Ochłodzi się też do 5 stopni. Jutro w ciągu dnia okresowe przelotne opady, sporo chmur, a na termometrze maksymalnie 12 stopni Celsjusza.
2: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl. Strefa Kibica w Radiu Łódź.
3: Pięć minut po godzinie 19 zaczynamy drugą godzinę naszego spotkania ze sportem. Dobry wieczór, mówią Rafał Tyluś, który program realizuje, i Robert Dzwoniński, który jest przed mikrofonem. No a w tej drugiej godzinie też cały czas piłka nożna, cały czas śledzimy to, co dzieje się na różnych arenach. No ale nie tylko będzie o tej piłce nożnej klubowej, choć tradycyjne podsumowanie kolejki w grupie pierwszej, trzeciej ligi oczywiście będzie, ale będzie też o piłce reprezentacyjnej. No i oczywiście nie zabraknie, myślę, że już podsumowania meczu koszykarzy UKS-u Kulpa Kłódź. No też będziemy oczywiście mówić o tym, jak tam idzie koszykarzom UKS-u. No to wszystko do godziny 20. Zatem proszę zostać ze sportem w radiu.

0: To był utwór Armaty, męskie granie orkiestra. No i tak sobie myślę, że takie armaty to przydałyby się w piłkarskiej reprezentacji Polski. No może mecze z Rumunią, no to był pokaz tego, że faktycznie nasi kadrowicze potrafią strzelać w reprezentacji. No wiadomo, rywal osłabiony, rywal najsłabszy w grupie dywizji B Ligi Narodów, w grupie czwartej, no ale mimo wszystko wygrana 6-0. Mogła robić wrażenie, no, ale później przyszedł zimny prysznic w Zenicy, przegrana z Bośnią i Hercegowiną w ostatni poniedziałek. Na zakończenie tego dość długiego cyklu reprezentacyjnego, prawie 3-tygodniowa przerwa w rozgrywkach ligowych, 4 mecze reprezentacji. No i na koniec właśnie porażka z Bośnią i Hercegowiną. Gola na wagę 3 punktów dla Bośniaków strzelił w 84 minucie Iwan Basić i wykorzystał on rzut karny, który był odgwizdany po faulu Jana Bednarka na rywalu, a po meczu z Przemysławem Frankowskim rozmawiał Tomasz Kowalczyk.
1: Gasła ta nasza reprezentacja, zgodzisz się?
2: Czy ja wiem, czy gasła, tak jak tutaj wcześniej powiedziałem, do 20-30 metra nieźle to się upadało, a na końcu gdzieś brakowało tego ostatniego podania.
1: A jak to widzisz, co was teraz czeka? Troszkę oczekiwania były większe, prawda, na te 4 mecze?
2: No zgadza się, 4 punkty w 4 meczach to na pewno nie jest to, co chcieliśmy. No co, no trzeba dalej walczyć, najłatwiej się poddać, ale no mamy jeszcze 2 mecze, w których na pewno chcemy wygrać.
1: Daliście sygnał w tym meczu z Rumunią, zwycięstwo 6-0, że jesteście za trenerem, teraz no też walczycie do końca.
2: Zostały 2 mecze, my na pewno chcemy te 2 mecze wygrać, na pewno jest duży niedosyt, no ale taka jest piłka, trzeba się podnieść i po prostu dążyć dalej do tego, żeby gdzieś te mecze wygrywać.
1: Ten drugi koszyk może nam jednak uciec, prawda? No to sytuacja jest już nie do pozazdroszczenia w naszej grupie.
2: Tak, ale wszystko jest możliwe. Wszystko jest w naszych rękach, nogach, głowach, więc najważniejszy mecz będzie z Rumunią. Na tym będziemy musieli się skupić i przede wszystkim wygrać ten mecz.
1: Wiemy, że w takich sytuacjach zawsze w Polsce rozpalany jest ten grill pod stołkiem selekcjonera. Jak spodziewasz się, jak to będzie wyglądało w ogóle w tych najbliższych dniach? Wy jesteście cały czas z trenerem, tak?
2: Tak, u nas się nic nie zmienia. Chcemy, żeby trener Urba był dalej naszym trenerem. Tyle w temacie.
0: No to tyle od Przemysława Frankowskiego, z którym rozmawiał Tomasz Kowalczyk. A jeśli chodzi o selekcjonera Jana Urbana, no to on tak naprawdę nie uważał, że Polacy w Zenicy zagrali źle. Trudno się też z tym nie zgodzić, jeśli chodzi o pierwszą połowę. W drugiej na pewno było dużo, dużo gorzej. No i też warto podkreślić, że w końcówce pierwszej połowy doskonałej okazji najpierw nie wykorzystał Karol Świderski, a później chyba jeszcze lepszej Sebastian Szymański. No i do tego też odniósł się w podsumowaniu tego meczu ten trener Jan Urban.
3: Wydaje mi się, że niezłe spotkanie żeśmy rozegrali. Zasłużyliśmy zdecydowanie na więcej, moim zdaniem. No praktycznie jeden celny strzał gospodarzy i przegrywamy to spotkanie. Ja wiem, że nie było nie wiadomo ile sytuacji, natomiast jeśli chodzi o samą grę, to było wiele, wiele takich składnych akcji. Natomiast no w takich sytuacjach jak końcówka pierwszej połowy po prostu trzeba strzelić bramkę, trzeba wykorzystać. No bo później się ma problemy. Ja takiego meczu się spodziewałem, intensywne. Bezpośredniej gry, dużo bezpośredniej gry ze strony zespołu gospodarzy. To są atuty tej drużyny i ona chciała w ten sposób grać. Wydaje mi się, że przed tym wszystkim w miarę dobrze żeśmy się obronili.
0: No jeśli chodzi o podsumowanie tego właśnie okienka reprezentacyjnego, to Polacy raz wygrali, tak jak mówiłem, z Rumunią 6-0, raz zremisowali z Bośnią i Hercegowiną 0-0, no i dwukrotnie przegrali z Bośnią na wyjeździe i ze Szwecją też na wyjeździe po 4 kolejkach, zatem biało-czerwoni mają 4 punkty na koncie. To daje 3 miejsce w grupie, Bośnia ma 4 punkty więcej, jest druga, a prowadzi Szwecja, która zdobyła 10 punktów, o 6 więcej od Polaków. Szwedzi zakończyli to okienko reprezentacyjne wygraną skromną, ale jednak z Rumunią 1-0.

0: 17 minut po godzinie 19, Strefa Kibice Radio Łódź. Pogoń Szczecin prowadzi już z Koroną Kielce 2-0. W 86 minucie trafia Mukairu, który miał asystę przy pierwszym golu Macieja Wojciechowskiego. No a jeśli chodzi o mecz w Liverpoolu, no to tam Manchester City gromi gospodarzy. The Reds przegrywają 0-3. 89, już 90 minuta nawet się rozpoczęła w tym spotkaniu. No a teraz sprawdzimy, jak radzą sobie koszykarze UKS-u Kulpa Kuć. Czy oni też gromią drużynę z Poznania, czy może coś się pozmieniało? W Łódź Sport Arenie jest Piotr Andrzejczak.
1: Coś się pozmieniało. 63-60 w tej chwili UKS prowadzi z KKS-em Poznań. 7 sekund do końca. Być może jeszcze zdobędą punkty. Będzie próba rzutu za 3. Czy piłka wpadnie do kosza? Nie wpadła. No i za moment zabrzmi syrena, która zakończy trzecią kwartę. Tak więc 63-60. UKS-iacy utrzymują prowadzenie. Po drugiej kwarcie mieli plus 5 punktów. Mówiąc tak kolokwialnie, teraz mają 3 punkty przewagi. Bardzo wyrównana ta trzecia kwarta. No i nie mogą sobie poradzić się UKS-iacy z najlepszym strzelcem na boisku. Nie tylko w drużynie z Poznania, ale w ogóle ze wszystkich grających dzisiaj. Bianton zdobył już 23 punkty i nieprawdopodobnie rzuca z dystansu. Właściwie zostawiony bez opieki na kilka sekund i to jest pewne, że to będą 3 punkty dla drużyny ze stolicy Wielkopolski. Ale na razie jeszcze UKS-iacy trochę się obudzili w końcówce. Nie wiem, jaki znajdą sposób na to, żeby uniemożliwić te rzuty z dystansu. Na razie jednak koszykarze z Łodzi bliżej zwycięstwa. No na 10 minut przed końcem prowadzą z KKS-em Poznań 63-60.
0: Dziękujemy bardzo Piotrowi Andrzejczakowi. No to sprawdzimy już na koniec czwartej kwarty, jak tam poradzili sobie koszykarze UKS-u Kulpa Kuć.

0: Było o piłkarzach reprezentacji Polski, to teraz będzie o piłkarkach, które walczą o awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata. W pierwszym meczu półfinałowym barażów Polki grały na wyjeździe z Belgijkami, no i w Leuven przegrały 0-1, a jedyną bramkę zdobyła Elena Dont w doliczonym czasie gry pierwszej połowy. Oba zespoły nie wykorzystały też rzutów karnych. Dla Belgii z 11 metrów spudłowała Tessa Wollaert w 33 minucie, a dla Polski karnego nie wykorzystała Ewa Pajor w 57 minucie. Pomocniczka Ewelina Kamczyk podkreśliła, że polski zespół nie zagrał źle i w rewanżu na pewno jest szansa na wygraną.
1: No na pewno spodziewałyśmy się, że to będzie bardzo wyrównany mecz. Przygotowywałyśmy się pod Belgijki, wiedziałyśmy, czym nas mogą zaskoczyć. Byłyśmy na to oczywiście przygotowane, niestety strzeliły bramkę na 1-0, ale uważam, że zagrałyśmy dobry mecz, walczyłyśmy do samego końca. My miałyśmy karnego, nie strzeliłyśmy, ale one też miały karnego. Na pewno to był intensywny mecz, ale myślę, że to nie jest koniec. Mamy drugą połowę u nas ze swoimi kibicami i jak zagramy tak samo intensywnie, wypełniając wszystkie swoje założenia, dodając oczywiście bramki, bo nie ukrywajmy, że jednak trochę nam brakowało skuteczności, ale takie mecze też się zdarzają i jak zmienimy to we wtorek, dołożymy do tego bramki, strzały, jeszcze więcej tych strzałów, to jestem dobrej myśli, że zdobędziemy u nas 3 punkty i to my awansujemy.
0: No to jeszcze kilka słów od bramkarki Kingi Seweryn.
2: Na pewno to był bardzo otwarty mecz, bo pod jedną i pod drugą bramką było strasznie dużo sytuacji gdzieś tam stuprocentowych i po prostu uważam, że wygrał zespół, który był bardziej skuteczny.
0: No i tyle. Kinga Seweryn. Rewanżowe spotkanie odbędzie się już w najbliższy wtorek w Gdańsku. No tam nasza reprezentacja pani gra najczęściej w ostatnim czasie, jeśli chodzi o te ważne mecze. Początek tego meczu we wtorek Polska-Belgia o godzinie 18, a zwycięzca zagra w finale z Irlandią lub Kazachstanem. Choć tam tak naprawdę po pierwszym meczu to myślę, że wszystko wiadomo. Irlandia wygrała bowiem aż 8-0, no i to wygrała na wyjeździe, więc przed własną publicznością, ho, ho, ho, może to być jeszcze większy pogrom. No a na razie w końcówce meczu Pogoni Szczecin z Koroną Kielce cały czas 2-0, 4. minuta z co najmniej 7 doliczonych do drugiej połowy. Liverpool przegrał z Manchesterem City 0-3, wszystkie gole w drugiej połowie po czerwonej kartce dla gracza gospodarzy Gravenbercha. Jeśli chodzi o inne spotkania, o których wcześniej mówiłem z boisk piłkarskich, no to na pewno warto zauważyć, że Rennes pokonało Auxerre 4-1 we francuskiej Ligue 1. Przemysław Frankowski, który wypowiadał się niedawno po meczach kadrowych, pojawił się na boisku w 85. minucie, asysty nie zaliczył, ale już po tym jak wszedł na boisko, to Rennes zdobyło jeszcze 2 bramki, bo wcześniej prowadziło tylko 2-1. Betis Sevilla prowadzi z Osasuną Pampeluna 2-0. Tutaj już przerwa, więc do przerwy ten wynik. Jeśli chodzi o niemiecką Bundesligę, Freiburg pokonał Schalke 04 Gelsenkirchen 2-1. Gospodarze kończyli spotkanie grające w 10. Po czerwonej kartce za dwie żółte dla Suzukiego, no ale to nie ten bramkarz, który robił furorę na ostatnich Mistrzostwach Świata, tylko zawodnik z pola, co ciekawe, Freiburg w 10 właśnie zdobył bramkę w końcówce spotkania dającą 3 punkty. Zakończył się mecz w Niepołomicach, tam Puszcza przegrała z Polonią Bytom 0-1, to pierwsza liga polska. O 20.15 odrało pole Miedź Legnica, o 20.15 także Legia Warszawa Wisła Kraków, to już oczywiście w Ekstraklasie, a we włoskiej Serie A po godzinie gry Sassuolo AC Milan 0-0, wieczorem o 20.45 Cagliari podejmie turyński Juventus.

0: Na zegarach 19:31, natomiast jeśli chodzi o mecz w Szczecinie, to zakończone wygraną Pogoni z Koroną Kielce w 10. kolejce piłkarskiej Ekstraklasy 2-0. Dzisiaj jeszcze przypomnę, w Warszawie Legia zmierzy się z Wisłą Kraków. Na koniec naszej strefy kibica jeszcze sprawdzimy, jak poradzili sobie koszykarze UKS-u Kulpa Kłódź, którzy w połowie czwartej kwarty prowadzą z drużyną z Poznania 76-60. A teraz tradycyjne podsumowanie kolejki w grupie pierwszej, trzeciej ligi piłkarskiej. Tym razem kolejka 12. No i jeśli chodzi o drużyny z regionu łódzkiego, to w meczach z ich udziałem w tej kolejce padło naprawdę mnóstwo goli. 5 na przykład oglądali kibice w Mińsku Mazowieckim, gdzie miejscowa Mazowia podejmowała Pelikana Łowicz, mecz dwóch Beniaminków. No i ten z Łowicza rozpoczął strzelanie już w 16 minucie. Oskar Koper trafia do siatki. Wyrównanie Cezarego Sałczka w 32, ale gospodarze cieszyli się krótko, bo Maciej Rybus trafia do siatki, no i Pelikan do przerwy prowadzi 2-1, a po zmianie stron kolejny gol Macieja Rybusa, piękne uderzenie z rzutu wolnego i wszystko ustalił w 90 minucie Maksymilian Rożniatowski. Pelikan zwycięża w Mińsku Mazowieckim 4-1 i wielkiej radości nie kryje trener tej drużyny Piotr Kocęba.
1: Na gorąco. Przede wszystkim chciałbym pogratulować swojemu zespołowi, bo zagrali nasi zawodnicy kapitalny mecz. To nie jest tak, że dzisiaj Mazowia była słabym zespołem. Mazowia była bardzo dobrym zespołem i tak jak rozmawialiśmy na szybko w szatni, no takie mecze tylko grać, bo tu była otwarty futbol z jednej, z drugiej strony. Dużo mięsa, dużo tej zawartości konkretów, bo i Mazowia stwarzała sobie sytuację grając piłkę, my stwarzaliśmy sobie sytuację grając piłkę, więc ja osobiście życzyłbym sobie takich meczów jak najwięcej. Ostatecznie wygrywamy 4-1. Myślę, że zasłużenie, że byliśmy zespołem, który gdzieś tam więcej z tego operowania piłką miał. Gdzieś w pewnym momencie straciliśmy rytm w pierwszej połowie i konsekwencją była ta bramka na 1-1, gdzie trochę taki błąd nasz w pressingu, gdzie pierwsza linia dobrze popracowała, druga nie to, że zaspała, ale tutaj bardzo fajna gdzieś tam rotacja w zespole gospodarzy. No i przy tej jakości to taki błąd kosztuje bramką. W tym momencie gdzieś tam świetny przerzut. Cezary Sałczek zabrał się, zdobył bramkę na 1-1. To był moment, gdzie mogliśmy trochę zwątpić w naszą robotę, ale w drugą połowę znowuż wchodzimy, myślę, że dobrze. Gdzieś Mazowia próbowała na początku nas zepchnąć, gdzieś tam stworzyła dwie takie sytuacje uderzenia gdzieś tam z 16 metra. Gdzieś dobrze popracowaliśmy sobie broni niskiej, gdzieś tam te strzały blokowaliśmy, zasłanialiśmy bramkę, więc z tego jestem bardzo zadowolony. No i potem już poszło, tak, zdobyliśmy bramkę na 2-1, za chwilę Maciek Rybus poprawił na 3-1. Gdzieś jeszcze była ta sytuacja w poprzeczkę, uderzenie, więc nic, tylko się cieszyć.
0: Pelikan wygrywa zatem w Mińsku Mazowieckim aż 4-1 i można powiedzieć, że to była piękna sobota dla drużyn z Łódzkiego w grupie pierwszej, trzeciej ligi, bo ŁKS 2 Łódź jeszcze wyżej pokonał też na Mazowszu Świt Nowy Dwór Mazowiecki. ŁKS 2 wygrywa 7-2, choć gospodarze objęli prowadzenie już w drugiej minucie. Daniel Harkiewicz trafił do siatki Jamesa Rhodesa, ale do przerwy ŁKS-iacy prowadzili 2-1. Najpierw samobójcze trafienie byłego piłkarza, m.in. ŁKS-u Tomasza Nawodki, a w 37 minucie gola strzelił Jakub Leśniewski. Po zmianie strony prawdziwy festiwal. W 4 minuty 3 trafienia. Najpierw Kacper Prusiński w 59 z karnego, później ponownie Leśniewski, Wiktor Rzemyszkiewicz w 63 minucie. Było już 5-1 dla ŁKS-iaków, a w 70 minucie Kacper Prusiński po raz drugi trafił do siatki. 6-1 ŁKS prowadził do 87 minuty. Wtedy to kolejny karny w tym meczu, ale tym razem dla gospodarzy wykorzystany przez Adriana Trocia. Wynik końcowy to jednak 2-7, bo w 90 minucie Piotr Krzymowski ustalił wynik. Rezerwowy zawodnik w drużynie ŁKS-u 2 Łódź. Co ciekawe, na ławce rezerwowych mecz spędzili m.in. zawodnicy niedawno pierwszej drużyny, m.in. Fabian Piasecki, ale w bramce, tak jak mówiłem, James Rhodes, to też taki powiew świeżości w drużynie ŁKS-u 2 Łódź, który cieszy się z ogromnego sukcesu, z wygrania z faworyzowanym Świtem Nowy Dwór Mazowiecki. I tak jak mówiłem, to było w sobotę i sobota to był dzień, kiedy faktycznie drużyny z regionu łódzkiego święciły triumfy, bo w piątek i dzisiaj to było dużo gorzej. W piątek początek kolejki 12 w Sieradzu. Warta podejmowała wicelidera Suwałk. Wigry wygrywają to spotkanie 3-1 już w 6 minucie. Michał Bajdur wykorzystał zamieszanie w polu karnym Warty, no taką niezbyt agresywną obronę Sieradzan i było 0-1. W 22 minucie Kacper Noworyta trafia na 2-0 dla Wigier i tutaj ciekawa sytuacja, bo piłkę stracił Wiktor Smoliński, no ale są duże wątpliwości co do tego gola i prawidłowości jego strzelenia. O tym będzie za moment więcej w rozmowach. No a na 3-0 dla gości podwyższył Igor Wiśniewski. To 36 minuta i tutaj niezdecydowanie nieporozumienie w szeregach defensywnych Warty. Wyszedł też bramkarz Marcin Żyła. Do pustej bramki trafił Igor Wiśniewski. Do przerwy jednak 1-3, bo Bartłomiej Kręcichwost indywidualną akcją dał nadzieję Sieradzanom, jednak w drugiej połowie już niewiele się zmieniło i też trochę pretensji z tego powodu mógł mieć po spotkaniu trener Warty Marek Przybył.
2: Nie da się wygrać z drużyną, która aspiruje do awansu do drugiej ligi, kiedy popełnia się takie kuriozalne błędy w obronie i strzela sobie samemu bramki tak naprawdę. Tym bardziej, że mieliśmy swoje sytuacje, które powinniśmy zamienić na bramki. Przy wyniku 1-0 też mieliśmy sytuację, którą powinniśmy zamienić na bramkę, wyrównać mecz. Myślę, że po tym, gdy Krecik strzelił bramkę na 3-1 przed przerwą, to był taki moment, kiedy w drugą połowę mieliśmy wejść z animuszem i strzelać bramki. Stwarzaliśmy sobie znowu sytuację. Myślę, że też ta druga połowa była trochę tak na naszą stronę, uważam, ale niestety nie piłka nożna polega na tym, żeby strzelać bramki i finalizować, by tego czy nie robiliśmy. I dlatego Suwałki dzisiaj zdobywają 3 punkty.
0: Wiktor Smoliński, no nie mogę nie zapytać o tę sytuację z 22 minuty. Jak to wyglądało z twojej perspektywy? No bo z ujęć kamery, no z jednej strony gdzieś tam dopatrujemy się, że dostałeś w twarz, z drugiej gdzieś w nogę. Powiedz, jak ty to odczuwasz ze swojej strony?
3: Znaczy ja nawet gadałem z napastnikiem Wigier. Mówię, że sędzia powinien odgwizdać przewinienie. Zgodził się ze mną w 100%. To samo już mówiłem arbitrowi tego spotkania, ale jedyne co mi powiedział to okej na to, że straciliśmy bramkę trochę mało. Myślę, że też powinni z tego wyciągać jakieś konsekwentnie, a nie wiecznie być bezkarni.
0: No to jeszcze jeśli chodzi o was, to nie wiem, czy to już można nazwać problemem, ale tracicie 8. gola w pierwszych 10 minutach, czy to pierwszej, czy to drugiej połowy w tym sezonie, a łącznie tych goli straconych 19, więc to mniej więcej ta połowa pada w tych pierwszych 10 minutach, po tym jak wychodzicie z szatni. Czy to już widzimy jako problem, rozpatrujemy, czy to po prostu tak się na razie poskładało?
3: Wiadomo, jest to nasz problem, jakby nie patrząc, lecz moim osobistym zdaniem brakuje nam też trochę szczęścia, bo tracimy te bramki nawet w ostatnich minutach, ale wierzę w to, że życie zawsze jest na zero i jeżeli zabrało nam teraz tyle, to w końcu zacznie nam oddawać i zaczniemy zdobywać 3 punkty.
0: No i też chyba trochę skuteczności mimo wszystko brakuje, bo to, że przegrywacie 1-3 z Wigrami, to nie znaczy, że tych sytuacji nie było, no choćby dwie poprzeczki Mateusza Lisa z rzutów wolnych.
3: Niesamowicie dzisiaj nam piłka nie chciała wpaść do bramki. Myślę, że nie skłamię, jak powiem, że mogliśmy nawet ten mecz odwrócić, bo były ku temu sytuacje, na pewno stworzyliśmy ich 2 razy więcej niż Wigry, także no nic, no nie chciało wpaść i miejmy nadzieję, że w następnych meczach nam to odda.
0: I tyle. Wiktor Smoliński, obrońca Warty Sieradz, która przegrała u siebie z Wigrami Suwałki 1-3, a dzisiaj 2 mecze. No i w 2 to 2 mecze jedyne, w których nie strzeliły obie drużyny gola. Olimpia Zambrów pokonuje Lechię Tomaszów Mazowiecki 3-0 u siebie. Eryk Matus w 35 minucie i w 45 gospodarze prowadzili 2-0 do przerwy. Tuż po zmianie strony w 48 Jakub Jakimiuk skutecznie wykorzystuje rzut karny. No i Olimpia zwyciężyła z Lechią zdecydowanie 3-0. No Olimpia łapie serię, bo ostatnio też pokonała przecież lidera dość sensacyjnie KTS Weszło Warszawa, a Weszło dzisiaj pokonało Widzew 2 Łódź, też nie pozwalając Widzewowi zdobyć bramki. 2-0 warszawianie wygrali na boisku na Łodziance. Co ciekawe, nie na tym, na którym większość, w zasadzie wszystkie do tej pory mecze w tym sezonie Widzew rozgrywał, rezerwy Widzewa, czyli na hybrydzie, tylko na tym lepszym boisku. No ale to niewiele pomogło Widzewiakom. Damian Winiarski w 20 minucie wykorzystał doskonałe dośrodkowanie na dalszy słupek z bliska, trafił do pustej bramki, a w 85 minucie sprytną podcinką, no i to taką pewnie wykonaną, zaskoczył Franciszka Goleńskiego, bramkarza Widzewa 2 Łódź, wykorzystując rzut karny. No i to może cóż, kilka słów od bramkarza Widzewa 2.
4: No cóż, no nie, no szkoda tego meczu, bo okej, pierwsza połowa, no to wyglądało tak, że my się broniliśmy i głównie KTS napierał, ale w drugiej połowie był bardziej otwarty futbol i myślę, że ta druga połowa zdecydowanie naszą stronę. Ten karny w tym naszym piku, gdzie mieliśmy szansę, gdzie byliśmy w tej szczytowej formie, mogliśmy strzelić bramkę, no i ten nieszczęsny karny, właśnie tego bardzo szkoda, ale też zbyt mało konkretów według mnie w polu karnym, no bo utrzymywaliśmy się przy piłce, byliśmy często w polu karnym, ale bez konkretu.
0: No a rywale, początek, no kilka akcji bardzo podobnych, prawa strona, dośrodkowania, no i w końcu padł ten gol w 20 minucie. Gdzieś tutaj błędy w ustawieniu, czy to po prostu no, indywidualnie tak wyglądało, przegrana pewnie pojedynek?
4: Nie, no ogólnie ta pierwsza bramka wisiała już w powietrzu. Pierwsze 5 minut przeciwnicy mieli dwie naprawdę dobre sytuacje, które powinni zamienić na bramkę, a tak się nie stało, na nasze szczęście. Przy bramce, no cóż, no nasz obrońca Sebastian miał dwóch zawodników, musiał wyjść do jednego. No i niestety...
0: Czy ty coś mogłeś więcej tam?
4: Musiałem zobaczyć z kamery, bo tak na gorąco to nic za bardzo nie powiem, ale niedużo mi brakowało.
0: Ze mną trener Widzewa 2 Łódź, Paweł Ściebura. Po porażce, no ale z liderem, można powiedzieć, to nie wstyd. Choć mam wrażenie, że trochę możecie być zawiedzeni, że myślę, że jednak no, trudno było dzisiaj cokolwiek tutaj więcej ugrać. Choć początek, pierwsza akcja należała do Was.
5: Myślę, że mecz dwóch różnych połów, bo pierwsza połowa daliśmy się zdominować. Nie wiem, z czego to wynikało, z bojaźliwości, może ze zbyt małej intensywności w naszej grze i pierwsza połowa na pewno dla KTS-u, który miał dwie, trzy dobre sytuacje. Natomiast w drugiej połowie zagraliśmy to, co oczekujemy od tych zawodników i mieliśmy, wydaje mi się, w drugiej połowie dużą przewagę. Szkoda, że nie udokumentowaliśmy tego golami, bo były te sytuacje, czy to Szymona, czy Mikołaja Czerniatowicza, żeby doprowadzić do wyrównania i wtedy ten mecz różnie mógłby się potoczyć. Później w końcówce no, prosty błąd wynikający z braku doświadczenia Diego Waliszka, ale no, oni muszą zdobywać doświadczenie w takich meczach. Skutkuje tym, że KTS zamknął praktycznie mecz, natomiast no, z drugiej połowy na pewno możemy być zadowoleni.
0: A jeśli chodzi o grę tutaj na boisku, bo to chyba był pierwszy mecz w tym sezonie,
5: tak.
0: Tutaj na tym boisku. Czy to już będzie taka normalność, czy dzisiaj jako że lider?
5: Nie, na tą chwilę od momentu zakończenia Mistrzostw Młodzieżowych Kobiet trenujemy tutaj i tutaj też chcemy rozgrywać nasze spotkania ligowe i tak to będzie wyglądać. Natomiast no też będą sytuacje, że z hybrydy też będziemy korzystać, jeżeli będą warunki pogodowe na to nie pozwalały.
0: No to jeszcze wrócę do tego pierwszego gola dla KTS-u, bo nie wyglądało to jak przypadek, bo wcześniej dwie, trzy akcje podobnie rozgrywane z prawej strony do środkowania. Wtedy brakowało gościom niewiele. Błędy w ustawieniu?
5: Na pewno błędy w ustawieniu, bo gdyby tych błędów nie było, to ten gol by nie padł. Myślę, że daliśmy się tam nadziać na fazę przejścia, gdzie w pierwszej połowie za szybko traciliśmy piłkę, kiedy ją odbieraliśmy i z tego poszło ponowienie akcji, szybkie rozegranie i gol. Tak? I mieliśmy ostrzeżenie już w pierwszych dwóch akcjach, że KTS będzie szukał takich rozwiązań, natomiast no, niestety nie udało nam się zapobiec temu.
0: I tyle, trener Widzewa 2 Łódź, Paweł Ściebura. Widzew przegrywa zatem z liderem drużyną Weszło Warszawa 0-2. KTS Weszło Warszawa tym liderem cały czas, 29 punktów na koncie, ale 4 punkty tylko mniej mają Wigry Suwałki. No i to jest dwójka taka, która zdecydowanie na czele, choć może nie tak zdecydowanie, bo na trzeciej pozycji Pelikan Łowicz, 2 punkty mniej od Wigier, 6 punktów mniej od Weszło Warszawa. Jeśli chodzi o kolejne drużyny z regionu łódzkiego, to musimy zjechać aż do 11 miejsca, bo tam Warta Sieradz 15 punktów, a za nią ŁKS 2 Łódź, Widzew 2 Łódź po 14 punktów i Lechia Tomaszów Mazowiecki 13 oczek, a więc drużyny z regionu łódzkiego postanowiły sąsiadować. Szkoda tylko, że w tej dolnej części tabeli wyłamuje się na szczęście Pelikan Łowicz. Lechia ma 13 oczek, 12 za nią 15 Polonia Lidzbark Warmiński, 10 punktów Mławianki Mława, Mławianka na pewno w strefie spadkowej, Polonia Lidzbark raczej też, znając tutaj sytuację z poprzedniego sezonu. To tyle, jeśli chodzi o kolejkę 12. W 13 4 mecze z udziałem drużyn z regionu łódzkiego, bo będziemy mieli derby, no ale zanim o derbach, to najpierw o tym, co w sobotę 17 października o 13 UKS 2 Łódź podejmie Olimpię Elbląg. Pelikan Łowicz o 15 miasta i podejmie wicelidera Wigry Suwałki, a więc dla Pelikana szansa na wskoczenie na drugie miejsce w przypadku wygranej. Tak się stanie. Warta Sieradz z kolei też u siebie zagra z Wisłą 2 Płock i to będzie o godzinie 18 również w sobotę, a zatem wszystkie drużyny z naszego regionu zagrają właśnie w Łódzkiem, bo Lechia Tomaszów Mazowiecki w niedzielę o 12 podejmie Widzew 2 Łódź. No to już nie możemy się doczekać, jak to będzie wyglądało po 13 kolejce, o czym oczywiście powiemy za tydzień w strefie kibica. A teraz powracamy do hali do Łódź Sport Areny, gdzie koszykarze UKS-u Kulpa Kłódź w pierwszej lidze podejmują dzisiaj drużynę basketu Poznań. Podejmują czy podejmowali? No to już o tym Piotr Andrzejczak.
6: Podejmują, bo jeszcze została sekunda do końca spotkania i UKS no wygra na pewno ten mecz, bo prowadzi 86-77, zaliczone 2 punkty po akcji podkoszowej Nowickiego, a ten ma jeszcze jeden rzut wolny, ale na razie jeszcze sędziowie się naradzają, coś będą sprawdzać. Nie wiem, czy nie chodziło o to, że rzut był wykonany już po regulaminowym czasie, nie wiem właściwie, bo to już nie zmieni sytuację, ale sędziowie muszą się jeszcze naradzić. 86-79 ostatecznie na tablicy wyników, czy taki rezultat się utrzyma, musimy jeszcze kilkanaście sekund poczekać, ale jedno jest pewne, UKS wygrywa czwarte spotkanie z rzędu w czwartej kolejce. Po trzech kwartach było 63-60, ta trzecia kwarta przegrana przez UKS-iaków 22-24, druga 23-24, no ale ta różnica 6 punktów z pierwszej części, z pierwszej kwarty utrzymywała się na boisku. Mieli jakiś przestój UKS-iacy tuż po przerwie, no ale przede wszystkim zostali bardzo nękani trójkami, przede wszystkim przez Biaton, który zdobył 23 punkty przez 30 minut, a w tej czwartej kwarcie właściwie został zatrzymany. Nie wiem, czy ta bardzo taka mocna gra nie spowodowała, że jednak tych sił na te ostatnie 10 minut zabrakło, a więc jest zmiana na tablicy wyników na zegarze 0,2 do końca spotkania, no i piłka nie wpadła do kosza po tym jednym rzucie osobistym Nowickiego, odbiła się od obręczy i w tym momencie zabrzmiała syrena, tak więc UKS, jak powiedziałem, wygrywa czwarte z rzędu spotkanie na początek tego sezonu, tym razem KKS Poznań, który postawił się Łodzianom przez 30 minut, ale ostatecznie wygrywają UKS-iacy 86-79 i to w tym momencie jest najważniejsze, ale też widać, że jest jeszcze trochę pracy, ale rzeczywiście potencjał tej drużyny naprawdę jest bardzo duży.
0: No to tyle, Piotr Andrzejczak. Dziękujemy bardzo. Były emocje także koszykarskie. No a za kilka minut jeszcze na koniec strefy kibica sprawdzimy, jak tam na tych stadionach wszystkich piłkarskich, które obserwowaliśmy do tej pory, no bo nasza strefa kibica Radia Łódź powoli, ale będzie dobiegała końca.

No to zgodnie z obietnicą jeszcze krótki przegląd wyników różnych, przeróżnych, jeśli chodzi o piłkę nożną. Tak wracając jeszcze do piłkarskiej Bundesligi niemieckiej, no to Freiburg, który wygrał z Schalke, wskoczył na fotel lidera. Taki sam dorobek punktowy, czyli 13 oczek, ma druga w tabeli Borussia Dortmund, a dopiero trzeci. Tak, to myślę można śmiało powiedzieć. Bayern Monachium ma 11 punktów. W innym dzisiejszym meczu Köln wygrało u siebie z Borussią Mönchengladbach. No to jeśli chodzi o niemiecką Bundesligę. We włoskiej Serie A Sassuolo AC Milan troszkę się rozkręciło 1-1 w 87 minucie w Betclic drugiej lidze naszej rodzimej. Zawisza Bydgoszcz, Znicz Pruszków po 22 minutach 0-0. Jeśli chodzi o pozostałe mecze tutaj krajowe, no to czekamy o 20:15 początek meczu Legia Warszawa Wisła Kraków w Ekstraklasie i Odra Opole Miedź Legnica w pierwszej lidze. Dzisiaj wcześniej przypomnę Stal Mielec pokonała Wartę Poznań 2-1, Puszcza Niepołomice przegrała z Polonią Bytom 0-1, a ŁKS Łódź przegrał u siebie z Ruchem Chorzów 0-2, to w pierwszej lidze. W Ekstraklasie z kolei porażka Widzewa Łódź na wyjeździe z Piastem Gliwice i wygrana Pogoni Szczecin z Koroną Kielce 2-0. Widzew przegrał 1-2. W hiszpańskiej La Lidze no jest dużo dzisiaj goli. Po pierwszym takim bezbarwnym meczu Elche z Celtą Vigo 0-0. Tylko dwa celne uderzenia na bramkę w całym meczu. Real Sociedad San Sebastian wygrał z Deportivo La Coruña 3-2. No i taki sam wynik w Sevilli, Betis Osasuna Pampeluna, ale tutaj dopiero godzina gry. No zatem jeszcze dużo może się wydarzyć. Wieczorem Racing Santander kontra Valencia, no a w angielskiej Premier League Liverpool przegrał z Manchesterem City. No i tą informacją kończymy dzisiejszą strefę kibica. Program realizował Rafał Tyluś, przed mikrofonem był Robert Zwoliński. Do usłyszenia.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
2: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
1: Tak wcześnie?
2: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
1: I co powiedzieli?
2: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
1: Bezcenne.
2: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
3: Nazywam się

0: Afryce szanse na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Na zegarze jest 20. Jarosław Turek, zapraszam na wiadomości Radia Łódź. A w serwisie: mężczyzna zatrzymany za groźby zamachu na premiera. Dworzec w Skierniewicach w krajowym plebiscycie i lepsze oświetlenie na drodze w Longinówce koło Piotrkowa. A w regionie w nocy pochmurno, nad ranem może padać, teraz na termometrze 8 stopni. Policja zatrzymała mężczyznę, który miał grozić zamachem na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka poinformowała Polskie Radio, że zatrzymanie jest efektem skoordynowanych działań kilku służb.
3: W tym momencie trwają czynności służb. Na miejscu mężczyzna został zatrzymany we własnym mieszkaniu. Na chwilę obecną nie informujemy o szczegółach, kim jest mężczyzna. Potwierdzamy, że został zatrzymany, że trwają czynności na miejscu. Po weryfikacji przez policję na pewno albo policja, albo my będziemy również informować, kim jest mężczyzna.
2: Informacja o możliwym zamachu trafiła dzisiaj rano mailem do Służby Ochrony Państwa, która przekazała ją policji. Według służb groźby były wiarygodne i istniało duże prawdopodobieństwo ich spełnienia. Dworzec kolejowy w Skierniewicach ma szansę zdobyć tytuł Dworca Roku 2026. Znalazł się wśród 6 finalistów ogólnopolskiego plebiscytu. O tym, kto otrzyma nagrodę publiczności, zdecydują głosy pasażerów i internautów. A na swojego faworyta można głosować do 15 października. Mówi o tym więcej Jakub Jędrzejewski.
4: W finale znalazło się 6 dworców przy stacjach Skierniewice, Oleśnica, Rewal, Szczecin Główny, Szklarska Poręba Górna i Warszawa Zachodnia. Konkurs ma pokazać, jak ważną rolę dworce odgrywają w podróży i codziennym życiu mieszkańców. Pod uwagę brane są m.in. funkcjonalność obiektu, dostępność dla osób z różnymi potrzebami, organizacja przestrzeni i informacja pasażerska.
5: Chcieliśmy zwrócić uwagę na to, że dworzec to nie jest tylko budynek. To jest bardzo ważna część podróży i warto patrzeć na niego przede wszystkim oczami pasażera.
4: Mówi Anna Letycja Kamińska z Fundacji Pro Kolej. W plebiscycie przyznawane są 2 nagrody. O głównej decyduje jury, natomiast laureata Nagrody Publiczności wybierają internauci i pasażerowie. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
2: A zwycięzców tegorocznej edycji poznamy 12 listopada. W Longinówce koło Piotrkowa będzie bezpieczniej. Na drodze krajowej nr 91 powstaną 2 przejścia dla pieszych z dodatkowym oświetleniem. Jedno na drodze krajowej, drugie na drodze podporządkowanej. Przy pierwszym z nich zastosowana zostanie też specjalna strefa, w której natężenie światła będzie zmieniać się stopniowo. To ma ułatwić kierowcom dostosowanie wzroku do warunków na drodze. Ale to nie wszystko, mówi Radio Łódź Ewelina Szczesek z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi.
6: W ramach zadania poszerzymy jezdnię w obrębie skrzyżowania, powstaną 2 zatoki autobusowe wraz z dojściami do tych zatok. Łącznie wybudujemy około 200 metrów chodnika, co będzie stanowiło uzupełnienie istniejącej infrastruktury dla pieszych.
2: Przebudowane zostanie także odwodnienie drogi. Całe przedsięwzięcie jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców i ma zwiększyć bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchów. Polsko-białoruski dziennikarz i były więzień polityczny reżimu Aleksandra Łukaszenki Andrzej Poczobut odwiedzi Uniwersytet Łódzki. Poczobut, który spędził niemal 5 lat w białoruskim więzieniu, opowie o propagandzie, manipulowaniu faktami i wykorzystywaniu prawa do represjonowania przeciwników władz. Dziennikarz wygłosi specjalny wykład dotyczący m.in. historii i autorytarnych reżimów, zapowiada Kacper Szczepaniak z Biura Prasowego Uniwersytetu Łódzkiego.
7: Spotkanie będzie poświęcone mechanizmom, którymi posługują się współczesne reżimy autorytarne, podporządkowując sobie nie tylko media, debatę publiczną i pamięć historyczną, ale także samo pojęcie prawdy oraz system prawa.
2: Spotkanie z Andrzejem Poczobutem odbędzie się we wtorek, 13 października o godzinie 18 na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu. Spotkanie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych, a udział w nim jest bezpłatny. A my w serwisie za godzinę wrócimy do wydarzeń sportowych.
8: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
2: Temperatura powoli zaczyna spadać. Teraz mamy około 8-9 stopni. Ciśnienie wynosi 988 hektopaskali.

0: i w najbliższych godzinach będzie rosło. W nocy pochmurno, rano też możliwe słabe opady deszczu, ochłodzi się do 5 stopni, ale jutro w ciągu dnia także sporo chmur, okresowo słabo opady deszczu i to w ciągu całego dnia. Niezbyt ciepło jutro na termometrach, maksymalnie 12 stopni Celsjusza.
1: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl. Veni, Vidi, Vinyl. W Radiu Łódź. Zapraszają Bartosz Florczak i Marcin Tercjak.
2: Dobry wieczór, witamy bardzo serdecznie w kolejnej audycji z płytą winylową w Radiu Łódź. Zaczniemy od singielka, który często powraca, kiedy już tak jesień na dobre przyjdzie, a chyba przyszła. Zespół Tindersticks. Jest kilka wersji tego utworu. Na siódemce, którą mam ze sobą, znajduje się jedna z nich. Na stronie drugiej wersja instrumentalna, ale my posłużymy się stroną pierwszą, a więc This Fire of Autumn w wersji z siedmiocalowego singla wydanego nakładem wytwórni Lucky Dog, Tindersticks.

0: Zespół Tindersticks i utwór This Fire of Autumn na, mam nadzieję, dobry początek dzisiejszego spotkania.
1: Jak zacząłeś mówić o tej jesieni, to myślałem, że przyniosłeś płytę elektrycznych gitar.
0: Człowiek z liściem.
1: Człowiek z liściem, nie, ale to jednak...
0: Następnym razem.
1: Nie tym razem.
0: Jesień jest długa.
1: Ja dzisiaj właściwie mam same takie klasyczne, można powiedzieć, płyty, ale przynajmniej artystów tych bardzo klasycznych i rozpoznawalnych. No tak dzisiaj wybrałem. Dopiero niedawno obejrzałem film z Timothée Chalamet, który pokazuje historię Boba Dylana, Complete Unknown.
0: Kawałek historii. Tak,
1: tak, no ten film, jak też już kilkukrotnie o tym rozmawialiśmy poza mikrofonem, jest taki bardzo wprost pokazujący pewne rzeczy. Ktoś, kto no, trochę orientuje się jakby w historii Dylana, może tam wyłapać kilka oczywiście
0: uproszczeń,
1: takich skrótów. Natomiast no, też musimy się liczyć z tym, że to jednak jest kino i film, powiedzmy, trwa niecałe 2 godziny i trzeba tą całą historię opowiedzieć, więc nie ma czasu na wszystkie detale, ale jakieś takie ważne wydarzenia, nawet jeżeli one są niechronologicznie, czy w innych miejscach gdzieś pokazane, niż miał rzeczywiście miejsce i się wydarzyły, no to trzeba na to po prostu spojrzeć tak z pewnym dystansem. Natomiast tamten film kończy się, powiedzmy, w czasie, kiedy Bob Dylan przesiada się z gitary akustycznej na elektryczną. Jak wiemy, potem były te 3 wielkie płyty, począwszy od Bring It All Back Home, przez Highway 61 Revisited i płytę Blonde on Blonde, które no, stanowią taki kanon, można powiedzieć, elektrycznego Dylana. Ale potem mam wrażenie, że jeszcze Bob Dylan, no może nie 3, ale 2-płytową miał taką serię 2 wybitnych absolutnie albumów, czyli Blood on the Tracks i płyta Desire, obok siebie te albumy, i to były też 2 absolutnie genialne dzieła. Dzisiaj mam ze sobą płytę Desire, ty czasami przynosisz Blood on the Tracks, a ja dzisiaj mam ze sobą płytę Desire, płytę, na której znajduje się jeden z najbardziej znanych utworów Boba Dylana, więc...
0: Sorry, przepraszam.
1: Chyba go nudzę.
0: No już, dobra, już wyciszyłem wszystko. Dobra, wejdźmy.
1: Dobra, Mario. Ale to wejdźmy po prostu, tak? Na której znajduje się jeden z najbardziej rozpoznawalnych utworów Boba Dylana, czyli Hurricane. A więc opowieść o Rubinie Carterze, bokserze czarnoskórym, który poszedł do więzienia za zbrodnię, której nie popełnił. Zresztą film Huragan na ten temat powstał z Denzelem Washingtonem. Znakomity film, trzeba powiedzieć.
0: Zdaje się, że Barry Levinson chyba reżyserem jest tego filmu, ale to warto sprawdzić.
1: No i tam też ten wątek oczywiście Dylana jest, tak. I tej piosenki, która była takim protest songiem. Znakomity to też utwór pod względem muzycznym, otwiera całą płytę zatytułowaną Desire. Posłuchajmy, oto Bob Dylan, rok 1975.

0: To był Bob Dylan w nagraniu pod tytułem Hurricane, płyta Desire. Być może jeszcze dzisiaj powróci. No też długie utwory na tym albumie. Kompletnie mi to nie przeszkadza akurat, jeżeli chodzi o Boba Dylana. Ja lubię te jego opowieści, które się snują tak długo. Lubię też te krótkie piosenki, 2-3 minutowe. No Bob Dylan bez wątpienia w latach 70. Naprawdę jeszcze nagrywał bardzo wartościowe i wielkie płyty. W latach 80. no było, tak powiedziałbym, przeciętnie. Bo nie to, że fatalnie.
1: Zdarzały się przyjemne.
0: No była fajna płyta Infidelis.
1: Tak, zdecydowanie. Tam z jamajską sekcją rytmiczną, Sly and Robiego, z Markiem Knopflerem.
0: Tak, była płyta Oh Mercy, też całkiem udana. Ale były też płyty takie przeciętne, chociażby ta z Grateful Dead nagrana. No dobrze, no to tyle na razie, ale Bob Dylan pewnie jeszcze powrócił w drugiej godzinie.
1: Pozostajmy przy naprawdę świetnych twórcach piosenek. Duet Grant McLennan, Robert Forster. Grant McLennan niestety już nie żyje, ale legenda australijskiej grupy z Brisbane, czyli The Go-Betweens, jest wciąż żywa. Robert Forster nagrywa płyty solowe i chyba w tamtym roku wydał kolejny naprawdę bardzo udany krążek. Natomiast ja dziś przyniosłem ze sobą maxi singiel z chyba największym przebojem zespołu The Go-Betweens, też z najpopularniejszej płyty, czyli z krążka 16 Lovers Lane, mianowicie piosenkę Streets of Your Town. Pretekstem jest fakt, że właśnie ukazały się reedycje, zremasterowane wersje tych klasycznych płyt.
0: Ale też na płytach winylowych?
1: Też na płytach winylowych. Między innymi płyta Tallulah, właśnie płyta 16 Lovers Lane, krążek koncertowy, który również wydany był przed laty. Zatem kilka klasyków grupy The Go-Betweens trafiło znów na rynek w nowych, odświeżonych wersjach. No i to jest dobra okazja, żeby przypomnieć naprawdę świetną piosenkę z płyty 16 Lovers Lane. Oto Streets of Your Town i The Go-Betweens.

0: To był zespół The Gobi Twins z maxi singla z roku 1988.
1: Rolling Stones teraz pojawią się, dawno nie było, wstrzymywałem się, no ale już pora przynieść jakąś płytę Stonesów. Dzisiaj padnie na It's Only Rock and Roll, a więc rok 1974, płyta, która no z jednej strony uważana jest za bardzo taką solidną, też ze sporym przebojem, czyli utworem tytułowym, natomiast no ona nigdy nie jest gdzieś tam przyrównywana do tej czołówki wielkich albumów z przełomu lat 60. i 70. Natomiast jest tu kilka utworów wielkich, bym powiedział nawet, kilka znakomitych i też kilka bardzo przeciętnych. To jest też taka płyta, gdzie jeszcze Stonesi korzystali z pomocy tych muzyków, którzy właśnie na początku lat 70. jakby budowali też brzmienie zespołu. Jest tu chociażby Nicky Hopkins, który gra przepięknie na pianinie. Jest oczywiście jeszcze Mick Taylor na tej płycie, a więc gitarzysta, który no, zdaniem wielu był po prostu najlepszym muzykiem, jaki przewinął się przez zespół The Rolling Stones. I rzeczywiście on dodał taki pierwiastek trochę orientalny do muzyki Stonesów, fantastyczne improwizacje. No to był człowiek, który naprawdę bardzo urozmaicił też muzykę Rolling Stonesów. I za chwilkę będziemy mieli tego dowód w postaci piosenki Time Waits for No One z przepięknym gitarowym popisem właśnie Micka Taylora, podobno zagranym za jednym podejściem. Stonesi nigdy nie odważyli się zagrać tej piosenki na koncertach. No dzisiaj by to pasowało, Time Waits for No One, gdyby zagrali Czas nie czeka na nikogo. Śpiewali Time is on my side, czas jest po mojej stronie. I oba te zdania się jakby zgadzają i mają potwierdzenie w rzeczywistości. Natomiast Time Waits for No One to jest w ogóle jedna z ulubionych piosenek takich fanów Rolling Stonesów, którzy troszeczkę głębiej już kopią, bo jest to absolutnie przepiękny utwór. No i Mick Taylor tutaj bez wątpienia błyszczy.

0: Time waits for no one, czas nie czeka na nikogo. No ciekawe, czy kolejnym albumem w takiej wersji super deluxe w dużym pudełku z różnymi dodatkami będzie właśnie It's Only Rock and Roll czy Emotional Rescue. Ja stawiam, że to jednak będzie płyta Emotional Rescue, bo tam było też sporo różnego rodzaju odrzutów podczas tych sesji. Chwilę później, bo ta płyta ukazała się jeszcze, mowa o It's Only Rock and Roll, w 1974 roku, chwilę później dokładnie wybrał sobie świetny moment. W noc sylwestrową Mick Taylor opuścił Rolling Stonesów, ale już obok był Ronnie Wood, który tam trzymał rękę na pulsie.
1: No nowy rok, nowe wyzwania w sumie. Nie wiem, jakie można postawić sobie zadania po odejściu z Rolling Stonesów, ale Mick Taylor... Jego losy były dosyć dziwne później.
0: No mówiąc krótko, on ratował życie, bo tam już się zaczęły poważne używki, małżeństwo się rozpadało, więc było do wyboru albo przeżyć, albo być Rolling Stonesem jeszcze przez parę lat. Mm-hmm. No tak, grał jeszcze właśnie z Dylanem na wspomnianej płycie Infidelist, chociażby grał z Jackiem Bruce'em. No i trochę, trzeba to powiedzieć otwarcie, odcinał kupony podczas swoich solowych koncertów jednak od tego, że był Rolling Stonesem. Kiedyś dotarł do sali kongresowej, też w latach 90.
1: Elvis Costello teraz pojawi się w naszym programie z płyty, która jest dwupłytową tak naprawdę kompilacją piosenek z płyt, które Elvis Costello wydał w czasie, kiedy był związany z wytwórnią Warner. A wyszło wtedy kilka naprawdę bardzo interesujących płyt tego artysty, między innymi krążek nagrany z kwartetem Brodskiego, wyszła też płyta Spike, płyta Mighty Like a Rose, płyta Mighty Like a Rose, czyli krążek, na którym nawet był taki spory singlowy przebój The Other Side of Summer. No i dzięki temu mamy tutaj do czynienia z bardzo, moim zdaniem, interesującą kompilacją, wyborem tego, co najlepsze właśnie z tamtych czasów w dorobku Elvisa Costello. Przypomnimy dzisiaj pewnie ze dwie piosenki, a pierwsza z nich to utwór zatytułowany My Dark Life.

0: To był Elvis Costello, jeszcze do tej kompilacji, która nosi tytuł Extreme Honey, powrócimy.
1: Elvis Costello chyba nigdy nie wystąpił w Polsce. Z tego
0: Wystąpił raz, kiedyś na festiwalu Malta w Poznaniu.
1: Aha,
0: na pewno.
1: No właśnie. No to mógłby powrócić i zagrać koncert. Teraz zajął się właśnie reedycją swoich klasycznych płyt. My Aim Is True, to jest chyba ten pierwszy jego wybór.
0: No bo to też chyba pierwsza płyta była.
1: Płyta, tak, która zostaje w ten sposób potraktowana. David Bowie teraz, ale bardziej bym powiedział, że to jest Pat Metheny Group nawet. No a Bowie dołożył głos, on trochę oczywiście zmienił też aranż i tam kilka pomysłów dorzucił swoich do utworu This Is Not America, do utworu z filmu The Falcon and the Snowman, przypomnijmy. Też znakomitego.
0: Z Seanem Pennem?
1: Z Seanem Pennem, tak, filmu, który mówi trochę o zimnej wojnie, o takich szpiegowskich sytuacjach. I ta muzyka w jakiś taki niezwykły sposób, w ogóle cała ta muzyka skomponowana przez Pata Metheny'ego i jego klawiszowca Lyle'a Mice'a, buduje niesamowity klimat, uważam, tego filmu. No ale powstała też piosenka, która była sporym przebojem singlowym. I właśnie tego utworu posłuchamy tym razem z 7-calowej płyty, bo czasami zdarzało nam się przynosić 12. Ty masz 12-calówkę, ale z tego co patrzyłem, to absolutnie to się niczym nie różni. Więc posłuchamy po prostu znakomitej piosenki. Pat Metheny ją skomponował razem z Lyle'em Mice'em i Davidem Bowie. This Is Not America.

0: To był David Bowie, obok niego zespół Pata Metheny'ego. Zdarza się, że Pat Metheny w oczywiście instrumentalnej wersji ten utwór prezentuje podczas swoich koncertów, chociaż Pat Metheny Group jako już zespół, jako grupa przestał niestety istnieć i wielka szkoda, bo to jest moje ulubione absolutnie wcielenie Pata Metheny'ego. Bardziej przystępne, powiedziałbym, mniej zwariowane, mniej jazzowe, ale ja bardzo lubię wszystkie płyty Pat Metheny Group. Natomiast już takiej solowej, stricte dyskografii Metheny'ego orientuje się nieźle, ale nie jakoś wybitnie.
1: Pet Shop Boys pojawią się teraz z maxi singla 12-calowego. Pomyślałem, że co jakiś czas można przypomnieć jakiś wielki przebój tego duetu. No, ich legenda to oczywiście to, co wydarzyło się w drugiej połowie lat 80. Wtedy powstały te bardzo znane płyty, wielkie przeboje. Potem oczywiście zespół w dalszym ciągu nagrywał płyty, które cieszyły się wielką popularnością, ale no jednak ten pierwszy okres chyba był najważniejszy i do tych piosenek chętnie fani wracają i też jak pojawiają się gdzieś na koncertach muzycy Pet Shop Boys, to wykonują te utwory, a już w Polsce zdarzyło mi się też parokrotnie zagrać. Więc dziś w remiksie 12-calowym wielki przebój roku 88 It's a Sin i Pet Shop Boys.

0: Your Deo Omnipotentia Phobus, Quia Cardi.
1: Radio Łódź. Ogłoszenie społeczne.
2: Proszę wsiadać! Ruszamy w podróż po historii łódzkich tramwajów!
3: Klub miłośników starych tramwajów w Łodzi na właściwych torach od 1981 roku. Opiekujemy się ponad 40 zabytkowymi pojazdami i przywracamy je do życia. Wśród nich jest prawdziwy skarb, łódzki tramwaj z 1898 roku. W zajezdni muzealnej Brus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji, a latem zapraszamy na przejazdy łódzkimi liniami turystycznymi. Więcej na kmst.pl oraz na Facebooku i Instagramie.
4: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl
5: NMOSD. Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders to rzadka choroba autoimmunologiczna, która

0: łódzkich ulicach. W regionie w nocy pochmurno, nad ranem może padać, na termometrze teraz około 8 stopni. Zatrzymany w związku z groźbami ataku na premiera to około 60-letni mieszkaniec z Dolnego Śląska, poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Zgłoszenie dotyczące planowanego zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza wpłynęło do służb w nocy. Marcin Kierwiński przekazał w TVP Info, że informacja o zagrożeniu życia obu polityków została przekazana Służbie Ochrony Państwa przez jednego z informatorów.
1: Człowiek, który nas o tym poinformował, przekazał dokładne informacje, kto chce takiego niecnego aktu się dopuścić. No i służby od pierwszych chwil rozpoczęły intensywną pracę, która zakończyła się zatrzymaniem tego jegomościa. I zobaczymy w tym sensie, że po czynnościach procesowych zobaczymy, jakie będą dalsze kroki w tej sprawie.
0: Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński powiedział na konferencji prasowej, że takich gruźb pojawia się coraz więcej. Podkreślił, że służby traktują tę sprawę bardzo poważnie. Zapowiadał w internecie kolejny krwawy piątek. Gostyńskim policjantom 15-latek tłumaczył, że chciał tylko zdobyć popularność na TikToku. Policja ujawnia kulisy niepokojącej sprawy, która zbudziła strach wśród społeczności zespołu szkół ogólnokształcących i zawodowych w Krobi. Dyrekcja powiadomiła o nagraniu, na którym młody mężczyzna trzyma nóż i kieruje niepokojące zapowiedzi pod adresem szkoły. Mówi Monika Curyk, oficer prasowa Gostyńskiej Komendy Policji.
2: Podczas przeszukania miejsca zamieszkania nieletniego policjanci zabezpieczyli m.in. nóż widoczny na nagraniu, a także laptop i telefon użytkowany przez chłopca. 15-latek przyznał się do opublikowania filmu. Wyjaśnił, że jego celem było zdobycie polubień na TikToku.
0: O dalszych działaniach wobec nastolatka zdecyduje teraz sąd rodzinny. 120 nowych drzew w centrum Łodzi, klony i lipy pojawiły się przy trasie WZ od Kinińskiego do Przędzalnianej. Nasadzenia połączono z budową ciągu pieszo-rowerowego. Łącznie przy łódzkich inwestycjach drogowych w tym roku ma się pojawić 1500 drzew, o czym mówi Olga Kasjańska z magistratu.
3: 1500 to jest taka baza, która w tym roku się u nas wygenerowała. Powiem szczerze, że przyszłego roku nie mamy jeszcze zamkniętego. Naszą ambicją jest to, żeby tych drzew było coraz więcej.
4: Ta bariera taka pomiędzy samochodem a mieszkańcem poruszającym się chodnikiem to jest kwestia bezpieczeństwa, no i takiego sympatycznego przejścia się po mieście.
0: Dodaje Agnieszka Kowalewska-Wójcik z Urzędu Miasta Łodzi. W ostatnich tygodniach przy innych inwestycjach, na przykład przy Armii Krajowej, Świtezianki czy Alei Włókniarzy, pojawiło się około 560 drzew. W Bełchatowie będzie bezpieczniej dla pieszych i rowerzystów, bo zakończyła się inwestycja przy Piłsudskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 476. Na odcinku od ulicy Dolnej do Pogodnej powstał blisko kilometr nowej drogi rowerowej i chodnika. Wybudowano także oświetlenie, odwodnienie, zatoki autobusowe i perony przystankowe. Przebudowano zjazdy, a przejścia dla pieszych zostały dodatkowo doświetlone, mówi Marcin Nowicki z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi.
5: Ścieżka nawiązuje od południa do istniejącej infrastruktury dla rowerzystów przy ulicy Pogodnej, od północy do wybudowanego w tym roku chodnika wiodącego od ulicy Dolnej w kierunku Dobrzelowa.
0: Koszt całej inwestycji to prawie 5 milionów złotych. Pieniądze pochodziły z budżetów województwa łódzkiego i Bełchatowa, a kolejna trasa pieszo-rowerowa powstaje w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 484, czyli między Bełchatowem a Zelowem.
6: Sponsorem wiadomości sportowych jest Veolia, producent i dostawca ciepła systemowego dla Łodzi.
0: Informacje sportowe przekazuje Robert Zwoliński.
7: Piłkarze Widzewa Łódź przegrali 1-2 z Piastem Gliwice w meczu 10. kolejki Ekstraklasy. Łodzianie przegrywali od 68 minuty, ale tylko przez 180 sekund. Do wyrównania uderzeniem z główki doprowadził bowiem Karol Świderski. Decydujący cios zadali jednak gospodarze, którzy w doliczonym czasie gry zapewnili sobie zwycięstwo, a z postawy swoich piłkarzy nie był zadowolony trener Widzewa Mateusz Stolarski.
8: Tracimy dwie podobne bramki, gdzie jako linia obrony musimy lepiej się zachować i po prostu zablokować wcześniej to dośrodkowanie, a następnie w polu karnym po prostu wybić piłkę, bo to nasi zawodnicy mieli tam przewagę.
7: Widzew jest w tabeli 13, liderem pozostaje Górnik Zabrze, a w 10 kolejce tylko że pierwszej ligi przegrali także piłkarze UKS-u Łódź, którzy przed własnymi kibicami ulegli Ruchowi Chorzów 0-2. Oba gole padły

0: były już w drugiej połowie, a wygraną gości 2-0 zakończył się także mecz Widzewa 2 Łódź z KTS-em Weszło. Drużyna z Warszawy po 12 kolejce grupy pierwszej piłkarskiej trzeciej ligi i pozostaje liderem, no a Widzewiacy dali się zdominować temu zespołowi w pierwszej połowie, mówi bramkarz łodzian Franciszek Golański.
1: Pierwsza połowa, no to wyglądała tak, że my się broniliśmy i głównie KTS napierał, ale w drugiej połowie był bardziej otwarty futbol i myślę, że ta druga połowa zdecydowanie naszą stronę. No i ten nieszczęsny karny, właśnie tego bardzo szkoda, ale też zbyt mało konkretów według mnie w polu karnym.
0: A w innym dzisiejszym meczu 12 kolejki grupy pierwszej i trzeciej ligi Legia Tomaszów Mazowiecki przegrała na wyjeździe z Olimpią Zambrów 0-3. Na prowadzeniu pozostaje Weszło Warszawa, które o 4 punkty wyprzedza Wigry Suwałki. 6 punktów do lidera traci Pelikan Łowicz i to jest trzecia w tabeli drużyna, a zarazem najlepsza z 5 z regionu łódzkiego. Piłkarki ręczne Piotrkowi odpadły z rozgrywek Ligi Europejskiej, przegrywając w 2 meczu drugiej rundy kwalifikacji z MKS-em Lublin. We własnej hali piotrkowianki nie odrobiły dużych strat z pierwszego meczu i też przegrały z wicemistrzyniami Polski, tym razem 27-32. Rozgrywająca Piotrkowi Natalia Nosek ma nadzieję, że za rok jej drużyna znów będzie miała okazję zagrać w europejskich pucharach.
2: W 2 meczu niestety okazał się lepszy zespół z Lublina, ale to było pierwsze otarcie od kilkunastu lat dla nas z takimi kwalifikacjami. Myślę, że dalej budujemy zespół i dalej będziemy budować i skoro już nie możemy brać udziału w lidze europejskiej, to skupimy się na polskiej lidze.
0: Piotrkowia w europejskich pucharach zagrała po raz pierwszy od 19 lat, a kolejny ligowy mecz piotrkowianki, które są wiceliderkami Superligi, rozegrają we własnej hali już w najbliższy czwartek 15 października. Rywalem będzie ostatnia w tabeli Sośnica Gliwice, a początek zaplanowano na godzinę 20:15.
3: Sponsorem wiadomości sportowych była Veolia, producent i dostawca ciepła systemowego dla Łodzi. Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. LamiaSofa.pl.
4: Na termometrze w Łodzi już tylko 7 stopni, temperatura powoli spada, za to ciśnienie będzie rosło w najbliższych godzinach. Na barometrze mamy 988 hektopaskali. W nocy pochmurno, nad ranem możliwe opady deszczu i spadek temperatury do 5 stopni. Zresztą okresowych opadów deszczu, niewielkich, ale jednak możemy spodziewać się jutro w ciągu dnia. Jutro na termometrach maksymalnie do 12 stopni.
3: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. LamiaSofa.pl. Veni, Vidi, Vinyl. W Radiu Łódź. Zapraszają Bartosz Florczak i Marcin Tercjak.
5: Rozpoczynamy drugą godzinę naszego winylowego spotkania w Radiu Łódź. Tym razem od Marianne Faithfull, a więc niegdyś anioła swingującego Londynu. Oczywiście to była dziewczyna Micka Jaggera, taka muza, można powiedzieć, tego swingującego Londynu. A potem przyszły chude czasy i ciężkie czasy, czyli lata 70., uzależnienie od narkotyków. I naprawdę Marianne Faithfull była w fatalnej kondycji, nie tylko fizycznej, ale też psychicznej. Potrafiła się z tego wydostać dzięki swojemu talentowi, uporowi, pewnej też inteligencji. Podpisała kontrakt z wytwórnią Island i nagrała znakomitą płytę solową Broken English, która okazała się chyba nawet niespodziewanie dla samej Marianne sporym przebojem, nie mówiąc już o ludziach z Island Records. Singiel dzisiaj mam ze sobą z utworem The Ballad of Lucy Jordan, a po drugiej stronie Brain Drain, i właśnie tego drugiego utworu chciałbym, abyśmy posłuchali.

0: To była Marion Faithful z 7-calowego singla z utworem Brain Drain. Marion Faithful, jeżeli ktoś ją wtedy kojarzył, powiedzmy w latach 70., na początku lat 80., to pewnie z tymi czasami właśnie londyńskimi, z As Tears Go By, taką balladą, z dosyć, powiedziałbym, wygładzonymi piosenkami, brzmieniami. Ona takie trochę folk rockowe piosenki też śpiewała, a tu nagle pojawiła się z płytą gdzieś na pograniczu nowej fali trochę, nie wiem, no punk rock to może przesada, ale no były też tak, no taka płyta w stylu Patti Smith bardziej
1: trochę
0: niż,
1: tak,
0: niż
1: trochę
0: Dusty
1: tak.
0: Springfield, prawda?
1: Warto też przypomnieć, skoro też jakieś tam wątki filmowe poruszamy przy okazji różnych nagrań, że Ballad of Lucy Jordan trafiła nieco później na ścieżkę dźwiękową właśnie w wykonaniu Marianne Faithful. Na ścieżkę dźwiękową filmu Thelma i Louise Ridleya Scotta.
0: No to jeszcze tylko dodam, że okładka singla jest taka sama jak okładka płyty Broken English, czyli ta Marion, taka zasłonięta ręką, czarno-fioletowa okładka i trzymająca papierosa w ręku, ale ten żar papierosa jest ewidentnie domalowany kolorem jakimś takim różowym.
1: Daft Punk teraz pojawią się z płyty Discovery, czyli z ich drugiego krążka. To jest początek nowego milenium. Genialna płyta, moim zdaniem w ogóle się ten album nie zestarzał. Prawdziwe arcydzieło, jeśli chodzi o klejenie muzyki z różnych nagrań, które powstały wcześniej, ale bardzo kreatywne, bardzo twórcze. Jest to też przy całym takim bardzo nowoczesnym, futurystycznym wręcz anturażu, jest to płyta, która de facto jest bardzo sentymentalna, odwołuje się do różnego rodzaju brzmień, estetyki lat 80. i końca lat 70., czyli do tych czasów, kiedy muzycy duetu Daft Punk byli nastolatkami, kiedy chłonęli kino, chłonęli seriale telewizyjne i muzykę. Być może zdążymy w tej części z dwoma nagraniami. Na razie jedno to kompozycja Digital Love.

0: To był duet Daft Punk z płyty Discovery.
1: Bob Dylan powraca z płyty Desire, z kolejnej płyty, której okładka nie jest ostrym zdjęciem. To już kiedyś Państwu mówiliśmy, że Blond on Blond to jest też takie zdjęcie, które nie jest ostre. I w ogóle podobna ta okładka do Blond on Blond, bo to jest znowu profil Boba Dylana. Teraz w jakimś takim futrze, w kapeluszu. Bob Dylan lubił swoje zdjęcia umieszczać na okładkach płyt. Od pewnego czasu tego nie robi, od pewnego czasu to są jakieś takie zdjęcia gdzieś odwołujące się do epoki lat 50., 60., tak było przynajmniej w przypadku Love and Twisted, tej ostatniej płyty. Chociaż Shadow Self to było jego zdjęcie, no to nie ma reguły. Dobrze, no to ten mój wywód jednak sam go obaliłem. Jeżeli chodzi o Desire, no to jest zestaw naprawdę kapitalnych piosenek. Nawet myślałem, czy Joey nie powinna się pojawić, ale to znowu jest bardzo długi utwór, a jeszcze dzisiaj jeden długi przed nami, inny. Więc coś krótszego. One More Cup of Coffee. Kiedyś to pięknie też zaśpiewał Robert Plant, ale my słuchamy Boba Dylana.

0: Bob Dylan, płyta Desire i utwór One More Cup of Coffee. Warto dodać, że obok Boba na tej płycie w chórkach pojawia się Emmylou Harris, a więc już nie John Baez, tylko kolejna no, znakomita też wokalistka, autorka, która z Dylanem współpracowała. Ona tutaj w kilku piosenkach swojego głosu użycza.
1: No i warto też wspomnieć o Scarlett Rivierze, znakomitej skrzypaczce, która pojawia się na tym krążku. Legenda głosi, że Bob Dylan dostrzegł ją na ulicach Nowego Jorku, jak przechodziła przez ulicę właśnie z futerałem, ze skrzypcami, zagadał, jak to się mówi. I w ten sposób trafiła do jego zespołu i nawet potem jeszcze pojechała w tą słynną trasę koncertową.
0: Rolling Thunder Review.
1: Tak. Niezwykłą zupełnie. Teraz Richard Hawley, czyli też bard, można powiedzieć, w jakimś sensie, i piewca też swojej okolicy, czyli Sheffield, bo stamtąd pochodzi. Bardzo dużo piosenek na jego płytach odwołuje się do tych miejsc, w których wyrastał. Między innymi album Cool's Corner jest taką płytą, bo nawet tytuł krążka jest właśnie symbolem, czy też byłym symbolem tego miasta, takim punktem, w którym wszyscy spotykali się, umawiając się na wieczorne spędzanie czasu w Sheffield. Z płyty, która pochodzi z roku 2005, posłuchamy dziś kompozycji Wading Through the Waters of My Time.

0: To był Richard Hawley z płyty Cool's Corner, płyta z roku 2005, no ale teraz powędrujemy chyba głębiej w przeszłość.
1: Tak, ale tak jak powiedziałeś, to jest element, no też okładka tej płyty, która przed chwilą brzmiała, to jest no, fragment też miasta Sheffield, bo tak. To tutaj mamy na okładce następnej płyty dosyć istotny element krajobrazu Londynu. Kto z Państwa kiedyś był, to pewnie gdzieś tam nawet z dużej odległości widział te słynne cztery kominy elektrowni Battersea, która do dzisiaj istnieje, dzisiaj jest jednym wielkim centrum handlowym.
0: I ponoć ma się tam na chwilę też znaleźć miejsce
1: sala koncertowa. Tak, ma być tam otwarta sala koncertowa. Wokół wybudowano już mnóstwo apartamentowców. No, to jest zaraz nad Tamizą bardzo atrakcyjne miejsce, nic dziwnego, że...
0: Gentryfikacja, tak się mówi.
1: Natomiast ja jeszcze będąc w Londynie, już nie pamiętam ile lat temu, zrobiłem obchód wokół tej elektrowni, kiedy jeszcze miała ten, zachowywała ten stary charakter. Ona była właściwie takim opuszczonym miejscem, zaniedbanym i no, robi to imponujące wrażenie, patrząc na właśnie ten budynek, który chyba pochodzi jeszcze z lat 30. albo 40. XX wieku. W każdym razie oczywiście dla mnie jako fana zespołu Pink Floyd od razu w głowie uruchomiły się dźwięki z płyty Animals, bo to jest okładka tej płyty też z tą słynną latającą świnką. Ona była doklejona na okładkę w sensie już takiej postprodukcji, bo jak wiemy
0: ta świnie prawdziwa... nie latają tak wysoko.
1: To raz, ale świnia, która była na był balon taki wypuszczony między te kominy. Zerwał się ten balon i gdzieś tam pofrunął daleko, daleko. W każdym razie sama muzyka, tutaj rozmawialiśmy sobie chwilkę na temat tej płyty, przeze mnie uważanej za najlepszą płytę zespołu Pink Floyd. Płytę, która była po Wish You Were Here, takiej płycie bardzo pejzażowej, rozmarzonej, z dużą ilością tych takich plam granych przez Ricka Wrighta na klawiszach. To tutaj mamy takie dosyć ostre granie, gdzieś nawet miejscami punkowe troszeczkę. No to były takie czasy, rok 1977. Płyta, która fantastycznie broni się po latach. No to na dobrą sprawę są trzy długie utwory i jeden krótki podzielony na dwie części. My posłuchamy właściwie samej końcówki tej płyty, a więc utworu pod tytułem Sheep. To jest kompozycja Rogera Watersa, tekst też Watersa. Przypomnę tylko, że tu jest też pewna koncepcja stojąca za słowami tych utworów, wzięta z folwarku zwierzęcego Orwella. No to co, słuchamy, i to dodam z wielką dumą, słuchamy tej muzyki z pierwszego tłoczenia płyty Animals, oto Pink Floyd.

0: Pink Floyd z płyty Animals, którą pewnie jeszcze kiedyś przyniosę, no i może wtedy odpalimy utwór Dogs, ponad 17 minut, no ale to jest już w ogóle mistrzostwo świata z piękną solówką Davida Gilmoura. W ogóle gitarzyści, którzy gdzieś naśladują trochę Gilmoura jako taki moment, do którego odwołują się w historii Pink Floyd, jeżeli chodzi o brzmienie jego gitary, to najczęściej właśnie gdzieś są zafascynowani czasami płyty Animals, bo rzeczywiście gitara Gilmoura brzmiała wtedy w zupełnie inny sposób niż już na innych płytach. Zupełnie wyjątkowy. Tyle dzisiaj od Floydów. To teraz
1: wrócimy do Elvisa Costello, do tego podwójnego albumu Extreme Honey, który oprócz tego, że jest, jak powiedziałem, zbiorem utworów wybranych z płyt, które Elvis Costello nagrał dla wytwórni Warner, jest też dosyć ciekawym wydawnictwem kolekcjonersko, ponieważ ono ukazało się pod tym dość znanym pewnie wszystkim fanom winyla szyldem Music on Vinyl. I to są 4000 egzemplarzy, jak twierdzi naklejka na okładce. 4000 ponumerowanych płyt. I ten mój egzemplarz posiada numer 1313. To ładnie to wygląda, bo są dwie trzynastki obok siebie. No a na płycie mnóstwo bardzo ciekawej muzyki, też do efektów współpracy Elvisa Costello z różnymi wybitnymi artystami, bo jest tu między innymi znajdziemy piosenki, które stworzył wspólnie z Paulem McCartneyem. Jest tu na przykład utwór My Dark Life, który współtworzył, współprodukował Brian Eno. Mnóstwo świetnej muzyki. Moim zdaniem taki bardzo dobry wybór, jeżeli ktoś nie ma ochoty kupowania, żeby kupić sobie wszystkie płyty warnerowskie Elvisa Costello, to jest świetne rozwiązanie. Posłuchajmy dziś jeszcze tematu, który zamyka całość tego wydawnictwa, czyli kompozycji All the Rage.

0: Elvis Costello, All the Rage z podwójnego kompilacyjnego albumu Extreme Honey.
1: Rolling Stonesi, którzy już w latach 70. oczywiście nagrywali w dużej mierze, w 90% swój materiał, ale czasami wracali do piosenek innych twórców, od tego przecież wiemy, że zaczynali. W przypadku płyty It's Only Rock and Roll nagrali utwór Ain't Too Proud to Beg z repertuaru The Temptations. Mick Jagger zawsze był fanem Motown. I warto wspomnieć, jeżeli ktoś z Państwa był na koncercie w 2005 roku w Warszawie, to oni wtedy wykonali ten utwór u nas w Warszawie całkiem zgrabnie.
0: Więc byłem na tym koncercie.
1: Też byłem na tym koncercie.
0: Ale też zdarzyło się Rolling Stonesom wykonywać ten utwór z Amy Winehouse.
1: Tak, ten jedyny raz, kiedy Amy była z nimi na scenie w Wielkiej Brytanii, no to właśnie zaśpiewali Ain't Too Proud to Beg i tego nagrania teraz posłuchamy w wersji studyjnej.

0: Rolling Stones i Ain't Too Proud to Beg z repertuaru The Temptations. Jeszcze kilka lat później na płycie Some Girls wrócili do repertuaru tego zespołu i wykonali utwór Just My Imagination. Może kiedyś przyniosę.
1: Na koniec dziś wrócimy jeszcze do płyty Discovery zespołu Daft Punk i posłuchamy jeszcze jednej kompozycji z tego fantastycznego podwójnego albumu, też niedawno wznowionego, bo płyta jest wciąż popularna i wciąż są chętni, by kupić sobie winylowy egzemplarz. Zatem dziś na koniec utwór Voyager. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
0: Egzotycznie świeże.
1: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
0: Słodkie, tak? Orzeźwiające? A jakże?
1: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
2: Wielka muzyczna premiera w Filharmonii Łódzkiej. Zapraszamy na wyjątkowy koncert kameralny w wykonaniu Bacewicz String Quartet. Odbędzie się podczas niego polskie prawykonanie drugiego kwartetu smyczkowego Pawła Kleckiego, znakomitego dyrygenta i kompozytora pochodzącego z Łodzi. Program uzupełnią utwory Ludwiga van Beethovena i Grażyny Bacewicz. A koncert promować będzie światową premierę nowej płyty zespołu z kompletem kwartetów Kleckiego. Do zobaczenia w piątek 16 października o 19:00.
3: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
4: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
5: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska misja medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
3: Ogłoszenie społeczne.
6: Na zegarze jest 22. Jarosław Turek, zapraszam na wiadomości Radia Łódź. Od jutra dla bezpieczeństwa uczniów będzie więcej policji w pobliżu szkół. W łowickich szkołach dodatkowo obecni będą też ochroniarze. A Kraków

0: 9 osób. Czwartek z kolei w szkole podwyżkowym 15-latek zabił kobietę i ranił dwie inne osoby. A w ostatnich dniach policja zatrzymała 117 młodych osób w związku z kierowaniem gróźb wobec uczniów i nauczycieli. A w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat łowicki jutro pojawią się też umundurowani ochroniarze. Taką decyzję podjął łowicki starosta. To ma uspokoić obawy po ostatnich tragicznych wydarzeniach na Mazowszu. Więcej mówi o tym nasz reporter Jakub Jędrzejewski.
1: Ochroniarze będą pilnować wejść do szkół w czasie, gdy przychodzą do nich uczniowie. Placówki mają korzystać z jednego wejścia, a pozostałe drzwi będą zamknięte. Gdy wszyscy uczniowie będą już w szkole, pracownik ochrony będzie mógł patrolować budynek wewnątrz. Starosta Marcin Kosiorek w rozmowie z Radiem Łódź podkreśla, że obecność ochrony ma przede wszystkim dawać uczniom i nauczycielom większe poczucie bezpieczeństwa.
2: To bardziej ma działanie prewencyjne i odstraszające i uspokajające, myślę, niż jakiekolwiek inne.
1: Starosta dodaje, że według obecnej oceny ryzyko bezpośredniego zagrożenia nie jest wysokie. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
0: Na razie nie wiadomo jeszcze, jak długo ochroniarze będą obecni w placówkach. Łukasz Gibała pokonał Monikę Piątkowską i wygrał wybory na prezydenta Krakowa. Wyniki Exit Poll wskazują, że Łukasza Gibałę poparło 61% wyborców, Monikę Piątkowską 39%. Łukasz Gibała to krakowski samorządowiec kandydujący z Komitetu Kraków dla Mieszkańców, a Monika Piątkowska senator Koalicji Obywatelskiej, która w wyborach została poparta przez swoją partię i PSL. Przedterminowe wybory w Krakowie odbywały się dlatego, że w maju referendum odwołany został prezydent Aleksander Miszalski. Syreny alarmowe zawyją od jutra w Łodzi. Chodzi o pojedyncze sygnały, które będą się pojawiać od jutra do 20 listopada. Nie będą to alarmy, a jedynie testy techniczne miejskiego systemu alarmowania i ostrzegania ludności. Każdy sygnał potrwa nie dłużej niż 5 sekund. Dla porównania ogłoszenie alarmu dla ludności oznacza 3-minutowy modulowany dźwięk syreny. Odwołanie takiego alarmu to natychmiastowy 3-minutowy sygnał ciągły. W ten sposób w październiku i w listopadzie, chodzi o te krótkie sygnały, będzie testowany system, który ma ostrzegać mieszkańców w razie niebezpieczeństwa. A teraz już wiadomości sportowe.
3: Sponsorem wiadomości sportowych jest Veolia, producent i dostawca ciepła systemowego dla Łodzi.
0: Informuje Robert Zwoliński.
4: Piłkarze łódzkiego klubu sportowego wrócili na Stadion Króla po ponad półtora miesięcznej przerwie, ale nie był to udany powrót. ŁKS przegrał bowiem z Ruchem Chorzów 0-2 i nie była to porażka przypadkowa. Po pierwszej wyrównanej połowie w drugiej goście osiągnęli dużą przewagę i wygrali zasłużenie. Trener łodzian Grzegorz Szoka nie szukał usprawiedliwienia dla swojego zespołu.
5: Nie mam zamiaru zakrzywiać rzeczywistości. Byliśmy dzisiaj zespołem słabszym. Zagraliśmy bardzo słabe spotkanie. No myślę, że jedyne co po takim meczu możemy zrobić, to po prostu tydzień dobrze przepracować, wyjść i odpowiedzieć na boisku.
4: A w kolejnym meczu, też na stadionie przy Alei Unii, ŁKS zmierzy się z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Dzisiaj przegrał także Widzew Łódź. Podopieczni Mateusza Stolarskiego ulegli na wyjeździe w 10. kolejce PKO Ekstraklasy Piastowi Gliwice 1-2. Gospodarze decydującego gola strzelili w doliczonym czasie gry drugiej połowy. Na winnym meczu Legia Warszawa prowadzi z Wisłą Kraków 2-0. Rozpoczął się czas doliczony drugiej połowy. 3 medale przywieźli zawodnicy klubu judo Saru Tuszyn z Mistrzostw Polski Weteranów i Amatorów w judo. Złote krążki zdobyli Bartłomiej Anderwald u weteranów i Jakub Lejko u amatorów. Obaj startowali w kategoriach powyżej 100 kg. W kategorii 81 kg u amatorów z brązem wrócił Radosław Sieroń. I to bardzo duże sukcesy, przyznaje Anderwald, który jest także trenerem.
6: Grupa amatorska trenuje od 3 lat. W Tuszynie był to ich pierwszy start, więc był to ich debiut. No to bardzo, bardzo dobry debiut, 2 medale. A jeśli chodzi o weteranów, no to był mój już 4. złoty medal w weteranach. My byliśmy na najwyższym miejscu, jeśli chodzi o województwo łódzkie, bo mieliśmy 14. miejsce.
4: A łącznie w mistrzostwach wystartowały 72 kluby. W rozegranym w Zalasewie finale Memoriału Arkadiusza Gołasia Sekorysowia Rzeszów wygrała ze Skrą Bełchatów 3-0. Nagrodę MVP odebrał rozgrywający Rzeszowian, kiedyś także bełchatowskiego zespołu, Marcin Janusz. Hubert Hurkacz awansował do 1/8 finału tenisowego turnieju ATP 1000 w Szanghaju. Polak pokonał w trzeciej rundzie Chińczyka Yi Zhu 2-1, a kolejnym rywalem Hurkacza

0: Będzie Hiszpan Alejandro Dawidowicz Fokina i to będzie powtórka sprzed kilku tygodni. Hurkacz i Fokina grali bowiem w finale turnieju w Chengdu. Wtedy Hiszpan wygrał 2-0. Magdalena Fręch jednak wystąpi w tenisowym turnieju WTA 1000 w chińskim Wuhan. Łodzianka co prawda przegrała w ostatniej rundzie kwalifikacji z Japonką Aoi Ito, ale skorzystała z wycofania się jednej z zawodniczek. Z powodu kontuzji z występu w Chinach zrezygnowała Ukrainka Oleksandra Olinkowa, a Fręch została tak zwaną szczęśliwą przegraną. W kwalifikacjach przepadła Magdalinet, a w turnieju głównym miejsce miały już wcześniej Maja Chwalińska i Iga Świątek.
1: Sponsorem wiadomości sportowych była Veolia, producent i dostawca ciepła systemowego dla Łodzi. Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. LamiaSofa.pl.
2: 7 stopni na termometrze, temperatura powoli spada, za to ciśnienie rośnie 988 hektopaskali. W nocy pochmurno, rano możliwe opady deszczu, słabe na początek, ochłodzi się też do 5 stopni, ale w ciągu dnia też będzie się chmurzyć i słabo okresowo będzie padać deszcz. Jutro na termometrach maksymalnie 12 stopni Celsjusza.
1: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. LamiaSofa.pl.

0: z klasyką w tle.
1: Patrycja Pawłowicz, dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Mamy niedzielny wieczór, pora zatem na audycję z klasyką w tle w Radiu Łódź. Wspólnie spędzimy czas, jak zawsze, do północy. Drodzy Państwo, za oknami w pełni rozgościła się już jesień. Dziś w klasyce będziemy czerpać z jej wielobarwności pełnymi garściami. Przyniosłam do studia sporo muzycznych nowości, które ostatnio pojawiają się niczym spadające z drzew liście. No a poza tym świętować dziś będziemy urodziny dwóch wyjątkowych dżentelmenów. No i jak zawsze nie zabraknie opowieści, moich opowieści z klasyką w tle. I zaczniemy od jednej z nich, od walca minutowego des dur Fryderyka Chopina.

Za nami walc minutowy Fryderyka Chopina, potraktowany przez znakomite trio kubańskiego pianisty Pepe Rivero. Warto tu przypomnieć, że w oryginale ta wirująca melodia wcale nie miała odmierzać czasu, była po prostu uroczym muzycznym żartem, w którym Chopin zilustrował małego pieska George Sand, radośnie goniącego własny ogon. Drodzy Państwo, obiecałam dziś muzyczne nowości. Przed nami jedna z nich, płyta, która ukazała się 2 dni temu, w piątek. Przepiękny, niezwykle barwny album, którego tytuł Shine mówi sam za siebie. Jego autorką jest znakomita brytyjska saksofonistka Jess Gillam, która tym wydawnictwem chciała po prostu wnieść w nasz świat mnóstwo światła i dobrej energii. Odnajdziemy ją w pierwszym singlu z płyty i utworze Shine You No More.

Shine You No More na saksofonie Jess Gillam. Wrócimy jeszcze dziś do jej najnowszej płyty. Tymczasem płynnie przechodzimy do pierwszego z zapowiadanych dżentelmenów, którzy obchodzili niedawno swoje urodziny, a jest nim Sting, który skończył właśnie, trudno w to uwierzyć, 75 lat. I choć Sting nie jest muzykiem klasycznym, w wywiadach wielokrotnie i z wielkim szacunkiem podkreśla, jak ogromną rolę w jego twórczości odgrywa klasyka. Często powtarza, jak potężnym muzycznym fundamentem jest dla niego chociażby twórczość Jana Sebastiana Bacha. W projekcie, który już za chwilę, Sting sięgnął nie po barokowego twórcę, a po dorobek mistrza angielskiego renesansu Johna Dowlanda. Będzie to więc XVI-wieczna kompozycja. Stingowi. Końcówkę tam wezmę do gram, dobrze? Stingowi na lutni towarzyszyć będzie Edin Karamazow.

Sting w XVI-wiecznej renesansowej kompozycji Johna Dowlanda. Tymczasem z mglistej Anglii przenosimy się teraz w znacznie cieplejsze rejony, by złożyć życzenia drugiemu z naszych dzisiejszych jubilatów. Swoje 71. urodziny świętuje właśnie artysta, który ogrzena wiolonczeli, wie absolutnie wszystko, a przy tym posiada prawdopodobnie najbardziej szczery uśmiech w całym świecie muzyki klasycznej. Yo-Yo Ma, bo o nim mowa, wspaniały artysta z duszą niespokojnego podróżnika. Tym razem zabierze Państwa do słonecznej Brazylii.

Brasileirinho i Yo-Yo Ma na wiolonczeli. Po eksplozji południowego słońca pora na nieco inny wymiar muzycznych emocji. Tym razem przenosimy się do świata muzyki popularnej, ale ubieramy ją w bardzo bogate, symfoniczne szaty. Kompozycja, która już za chwilę powstała na początku lat 90. i dla irlandzkiej grupy U2 stała się jedną z ich najważniejszych, najbardziej poruszających piosenek. Utwór One, bo to o nim mowa dziś w audycji z klasyką w tle, zabrzmi na potężny aparat wykonawczy, chór, orkiestrę symfoniczną, solistkę i formację Cinematic Pop.

0: Za nami symfoniczna wersja ballady One grupy U2, która w wykonaniu orkiestry Cinematic Pop nabrała niezwykle filmowej przestrzeni. No a skoro o filmie mowa, to może chętnie wybraliby się Państwo do kina. I tutaj niespodzianka. Mam dla Państwa jedno podwójne zaproszenie na dowolny seans do kina Helios.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Drodzy Państwo, jako że jesienią wspaniale jest zanurzyć się nie tylko w muzyce, ale także w znakomitym obrazie, serdecznie zachęcam do udziału w konkursie Radia Łódź. Aby zdobyć bilety do kina Helios, trzeba jednak odpowiedzieć na pytanie dotyczące klasyki. Beethoven uwielbiał kawę, miał niezwykle precyzyjny rytuał poranny. Ile ziaren kawy odliczał za każdym razem, by przygotować swój poranny napój? Na Państwa odpowiedzi czekam pod mailem p.pawlowicz@radiolot.pl.

0: Beethoven z kubańskim pazurem. No ciekawa jestem, czy państwo wiedzą, z ilu ziaren kawy przygotowywał swój napój Beethoven. Okazuje się, że tak, bo maile spływają z prędkością światła. Jedno podwójne zaproszenie już ma swojego właściciela. Obiecuję, odpiszę zwycięzcy jutro rano.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: A my z kina wracamy do muzyki dawnej, ale nie zwalniamy tempa. Muzyka barokowa potrafi być bowiem niesamowicie żywiołowa. Już za chwilę kompozycja Jerzego Friedricha Händla, słynna Sinfonia Oratorium Salomon, znana powszechnie jako Przybycie Królowej Saby. Utwór zabrzmi dziś w wykonaniu, które gwarantuje najwyższą jakość i mnóstwo muzycznego światła. Będzie to interpretacja Krystyny Pluchar, znakomitej lutnistki i szefowej zespołu L'Arpeggiata.

kompozycja Händla grał zespół L'Arpeggiata z Krystyną Pluchar na czele. Drodzy Państwo, wielkimi krokami zbliża się Dzień Nauczyciela. I tutaj chciałabym przywołać postać, która w muzycznym świecie uchodzi za absolutny, niedościgniony wzór pedagoga. Mowa o Nadii Boulanger, francuskiej kompozytorce, dyrygentce, ale przede wszystkim jednej z najwspanialszych i najbardziej wpływowych nauczycielek w całej historii muzyki. Przez jej legendarną paryską klasę przewijały się pokolenia wybitnych twórców. Uczyli się u niej m.in. Astor Piazzolla, Philip Glass, Quincy Jones, a z naszych rodzimych mistrzów chociażby Wojciech Kilar czy Grażyna Bacewicz. Boulanger miała niespotykany dar. Nie narzucała uczniom własnego stylu, lecz z żelazną dyscypliną pomagała im odnaleźć ich własny, unikalny głos. Oprócz pracy pedagogicznej francuska mentorka zostawiła po sobie również przepiękne, bardzo intymne kompozycje. Przed nami jedna z nich.

Na saksofonie ponownie dziś Jess Gillam, a było to Cantique autorstwa Nadii Boulanger, wspaniałej francuskiej nauczycielki, która miała niezwykły dar pomagania uczniom w odnalezieniu ich własnej artystycznej tożsamości. Najsłynniejszym dowodem jej niesamowitej intuicji jest historia pewnego młodego Argentyńczyka, który przyjechał do niej do Paryża, pragnąc pisać wielkie, klasyczne utwory. Z całych sił starał się ukryć przed nią swoje muzyczne korzenie, kiedy jednak Nadia przejrzała jego staranne partytury, stwierdziła, że brakuje w nich autentyczności. Poprosiła, by zagrał jej to, czym zajmował się w Buenos Aires. Gdy tylko usłyszała dźwięki bandoneonu i puls tanga, powiedziała słynne zdanie: przecież to jest twój prawdziwy głos, nigdy go nie porzucaj. Tym sposobem mądra nauczycielka dała światu twórcę tango nuevo Astora Piazzolle.

Cin Cin grał znakomity kwintet Astora Piazzolli. A my wracamy do Beethovena, kompozytora, którego twórczość wykraczała poza ramy epoki, w której żył. Kiedy pisał swoją słynną piątą symfonię, zmagał się już z potężnym kryzysem i postępującą głuchotą. Otwierający dzieło krótki, czteronutowy motyw jest jednym z najsłynniejszych w całej historii muzyki. Sam kompozytor miał go określić słowami: tak oto los puka do moich drzwi. My dziś symfonii Beethovena posłuchamy w rytmie salsy.

Beethoven grał zespół Class Brothers wraz z kubańskimi muzykami. A my przenosimy się teraz za ocean prosto do tętniącego życiem Nowego Jorku. Przed nami jedno z najważniejszych dzieł w historii amerykańskiej muzyki, słynna Błękitna Rapsodia Gershwina. Doskonale znamy to dzieło w tradycyjnej wersji. Ja dziś sięgnę po mniej oczywistą, ponieważ zagranej na banjo.

Błękitna rapsodia, tutaj Rhapsody in Blues na banjo, Bella Fleck. Tymczasem powracamy do naszego jubilata. Yo-Yo Ma pojawił się już dziś w klasyce w brazylijskim repertuarze, ale jak doskonale wiemy, jego apetyt na muzyczne spotkania z artystami z najróżniejszych światów nigdy nie słabnie. Tym razem połączył siły z legendą amerykańskiej sceny, Jamesem Taylorem. Panowie wspólnie wzięli na warsztat jedną z najpiękniejszych kompozycji zespołu The Beatles, Here Comes the Sun.

0: z klasyką w tle.
1: Ponowny sygnał, ponowne dobry wieczór, bo przecież część z Państwa być może dołączyła do Radia Łódź dopiero teraz. Przypomnę więc tylko, że przy mikrofonie Patrycja Pawłowicz wspólnie pozostaniemy jeszcze przez chwilę, bo do północy, no a w tej godzinie dużo pięknej muzyki przygotowałam dla Państwa. Nie zabraknie też moich opowieści, oczywiście zawsze wszystko z klasyką w tle.

Drugą część naszego spotkania rozpoczęliśmy od Jazz Gillam w hołdzie dla muzyka Sydneya Becheta. To był kolejny barwny fragment z jej najnowszej płyty Shine, do której z ogromną przyjemnością dziś zaglądamy. A teraz jeden ze wspanialszych zespołów kameralnych na świecie, francuski Quatuor Bene, czyli kwartet smyczkowy, który równie wspaniale gra klasyczne dzieła Mozarta czy Beethovena, co improwizuje i bawi się legendami muzyki rozrywkowej. Dziś posłuchamy go w tej drugiej, żywiołowej odsłonie.

Come Together grał zespół Quatuor Ebene. A my płynnie przechodzimy do twórczości kompozytora, którego wielu współczesnych twórców uważa za praojca improwizacji. Mowa o Janie Sebastianie Bachu. Już za chwilę sięgniemy po jego koncert na dwa klawesyny c-moll. Klawesyny zostaną tu jednak zastąpione przez inne instrumenty bardziej współczesne. Zagrają niepokorni wirtuozi. Marcin Masecki, Piotr Orzechowski, znany jako piano-chuligan.

kompozycja Jana Sebastiana Bacha. Grał Marcin Masecki, Piotr Orzechowski oraz kapella Krakowienzis. A już za chwilę trzech wspaniałych muzyków, trzy osobowości, jeden instrument, akordeon. Motion Trio, czyli Janusz Wojtarowicz, Paweł Baranek i Marcin Gałażyn. Bardzo miło zresztą wspominam spotkanie z chłopakami u nas, tu na miejscu w legendarnym studiu Henryka Debicha w Radiu Łódź. Dodam, że przed nami kolejne spotkania z kolejnymi artystami. Zapowiem je już niebawem. A teraz Motion Trio i Happy Band.

Happy Band grali mistrzowie akordeonu, zespół Motion Trio. No a my zmieniamy nastrój, powracamy do projektu Cinematic Pop. Tym razem zespół, czyli potężny klasyczny aparat wykonawczy, bo to orkiestra symfoniczna, ale też chór, wezmą na warsztat utwór znany Państwu zapewne doskonale. Będzie to Sweet Dreams grupy Eurythmics.

Sweet Dreams. Ale proszę nie spać. Audycja z klasyką w tle poleca się do słuchania jeszcze przez chwilę, bo do północy. Przed nami powraca Jan Sebastian Bach. Będzie to słynny koncert na dwoje skrzypiec demol, a dokładniej jego trzecia, niezwykle dynamiczna część Allegro. Ze wspaniałą partyturą zmierzy się znakomity Janowska Ensemble. Stali słuchacze wiedzą, że bardzo ich lubię, bo pięknie przybliżają klasykę, dodając jej własnego pazura.

Za nami Jan Sebastian Bach, wiście wybuchowej interpretacji braci Janoska. Zmieniamy nastrój, pora na moment wytchnienia i oddechu. Zaglądamy ponownie do najnowszej płyty brytyjskiej saksofonistki Jess Gillam. Tym razem Jess zabierze nas w muzyczną podróż do XVII-wiecznych Włoch, sięgając po przejmującą, pełną zadumy arię Cessi Può Fare, której autorką jest Barbara Strozzi, jedna z najbardziej fascynujących i utalentowanych kompozytorek wczesnego baroku.

Piękna, barokowa melancholia Jazz Gillam i przejmująca aria Cassie Poifare z dorobku Barbary Strozzi. Tymczasem znów wracamy do Buenos Aires, no i przed nami kompozycja zatytułowana Violetas, którą napisał jeden z wcześniejszych argentyńskich pionierów tego gatunku, Juan Maglio, znany szerszej publiczności pod pseudonimem Pacho. Ten nasycony południową nostalgią utwór zabrzmi dziś w fantastycznej transkrypcji Martina Kletta, a wykona ją dla Państwa Quarteto Soltango.

Tango Violettas grał kwartet Sol Tango. A my znów zmieniamy szerokość geograficzną. Tym razem udamy się do świata piosenki francuskiej i niezapomnianego kina. Sięgamy bowiem po kompozycję, której z pewnością nie trzeba nikomu szerzej przedstawiać. Będzie to ballada She, wyśpiewana przed laty przez Charlesa Aznavoura. Utwór, który zachwyca kolejne pokolenia, a wielu z nas kojarzy się z finałowymi scenami z filmu Notting Hill. Dziś posłuchamy piosenki w wersji instrumentalnej na gitarze Aleksandra Whittingena.

Urokliwa, przyznają państwo, rozmarzona wersja piosenki She czarowała dźwiękami Aleksandra Whittingham i towarzyszący jej zespół smyczków. Drodzy państwo, przyznam, że bardzo lubię muzyczne kontrasty. Tak też staram się dobierać utwory kontrastowo pod względem dynamiki, charakteru, tempa, ale też instrumentarium, tak by słuchało się państwu najpiękniej. Dlatego teraz wracamy do energii. Co więcej, powracają do nas artyści, którzy uwielbiają bawić się klasycznym repertuarem. Tym razem posłuchamy ich w autorskiej kompozycji Hello Prince i Janoska.

przytupem zakończyli Hello Prince i zespół Janoska. A my niemal już na zakończenie wracamy na ulicę Paryża, no i zabierze nas tam tym razem znakomity francuski twórca Matthias Levy, skrzypek, ale też jak okazuje się znakomity kompozytor. Już za chwilę jego autorski utwór będzie to piosenka. Walc potworów zaśpiewa Lou Tavano.

Matthias Levy, jak się okazuje, wcale nie straszny, ale piękny walc potworów. No a teraz La Folia, czyli jeden z najstarszych motywów w dziejach europejskiej muzyki. Temat, który przez stulecia ewoluował od ludowego tańca, aż po wariacje grane na królewskich dworach. My dziś sprawdzimy, jak La Folia zabrzmi na wskroś współczesnym, niezwykle szlachetnym wydaniu, choć będzie to jak najbardziej barokowa kompozycja autorstwa Arcangelo Corellego.

La Folia i tutaj ponownie dziś Jazz Gillam. Drodzy Państwo, spoglądam na zegar, pora już na mnie, Patrycja Pawłowicz. Za konsoletą także Patrycja Wojsznis. Dziękujemy za Państwa obecność. Życzymy spokojnej nocy, pięknego tygodnia, no i do usłyszenia w kolejną niedzielę.

0: Radio Łódź.
1: Szkolne dyskoteki i faceci w czerni, powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża. Dzień niepodległości i ruchome schody, pierwsze namiętności i bite samochody.

serce bije wciąż. Myśli zalewa mrok. Znikamy cicho.